To był utwór Mikołaja Majkusiaka Rhythm Games na wiolonczele, akordeon, smyczki i perkusje. Przypominamy wykonawców. Soliści: Karolina Jaroszewska wiolonczela i Klaudiusz Baran akordeon oraz Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, grająca pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. Drugi koncert na fortepian i orkiestrę Zygmunta Krausego, poświęcony pamięci wybitnego kompozytora japońskiego Toru Takemitsu, jest zarazem wspomnieniem miejsc, które na twórcy utworu wywarły ogromne wrażenie. Są to Delfy, meksykańskie Teotihuacan, południowo-koreańskie Gyeongju i Jerozolima. Chociaż każde z tych miejsc jest kolebką religii, muzyka koncertu nie odwołuje się do tej tradycji. Wyraża przede wszystkim emocje, jakie budzi piękno, siła i energia tych miejsc, pisze kompozytor. Grają kompozytor na fortepianie oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Wojciech Michniewski.

To był drugi koncert na fortepian i orkiestrę Zygmunta Krauzego. Grali kompozytor oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Wojciech Michniewski. Trzeci kwartet smyczkowy Zygmunta Krauzego oparty jest na jednym motywie, ale ukazywanym w coraz to inny sposób, z niewielkimi wewnętrznymi zmianami i różną dynamiką. Jak zaznaczył sam kompozytor, na ten jednoczęściowy utwór składają się cztery odcinki zakończone solową kadencją wykonywaną odpowiednio przez wiolonczelę, altówkę, drugie i pierwsze skrzypce. Gra Kwartet Śląski, a słuchamy nagrania z koncertu jubileuszowego kompozytora, który odbył się w grudniu 2021 roku w Warszawie.

Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela, wykonał trzeci kwartet smyczkowy Zygmunta Krausego. To było nagranie z koncertu uświetniającego 60-lecie pracy twórczej kompozytora. Koncert odbył się w grudniu 2021 roku w Warszawie. W 1915 roku Karol Szymanowski skomponował tryptyk fortepianowy zatytułowany Metopy. Kompozytor stworzył własną muzyczną wizję antyku. Tytuły trzech poematów zaczerpnął z Odysei. Są to Wyspa Syren, Kalipso i Nauzykaa. Posłuchajmy owych poematów w wykonaniu Jakuba Kuszlika.

To były metopy, trzy poematy na fortepian, opus 29 Karola Szymanowskiego. Grał Jakub Kuszlik, a słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, który odbył się w 2023 roku. Marcin Markowicz to znakomity skrzypek, kompozytor i pedagog. Z wieloma artystami tworzy niebanalne projekty. Od 2019 roku pełni funkcję koncertmistrza Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Nigdy nie studiował kompozycji, ale lista jego utworów jest doprawdy imponująca. Dzieła te zyskały aprobatę zarówno wykonawców, jak i publiczności. Tworzy je bowiem muzyk utalentowany i odpowiedzialny, znający materię instrumentów, zwłaszcza smyczkowych, w sposób doskonały. Oto Zmierzch na orkiestrę smyczkową Marcina Markowicza. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Michał Klauza. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w grudniu 2023 roku w Warszawie.

To był Zmierzch na orkiestrę smyczkową Marcina Markowicza. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w grudniu 2023 roku w Warszawie. Arpo Boe to koncert podwójny na obój, harfę i dwa zespoły orkiestrowe. Maciej Zieliński, twórca utworu, już w samym tytule podkreśla rolę instrumentów koncertujących. Ale każdy z solistów ma także swoją własną orkiestrę. Tak powstały dwa równoległe wątki muzyczne, które czasem brzmią niezależnie od siebie, czasem tworzą różne dźwiękowe relacje. Jak zwierza się kompozytor piszący także dla filmu, inspiracji dostarczył film Family Portrait w reżyserii Lucy Kerr, w którym postacie prowadzące dialog były niewidoczne. Widzowie oglądali natomiast sceny będące kontrapunktem do dialogu. Oto wykonawcy utworu Macieja Zielińskiego: Agnieszka Kaczmarek-Bialic, harfa, Alicja Matuszczyk, obój, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie.

To był utwór Macieja Zielińskiego, Arpo Boe, koncert podwójny na obój, harfę i dwa zespoły orkiestrowe. Przypominamy wykonawców. Agnieszka Kaczmarek-Bialic, harfa, Alicja Matuszczyk.

obój Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2024 roku. Zabrzmi teraz jeden z najbardziej popularnych utworów Andrzeja Panufnika. Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Część utworu Rubato Adagio, Vivace. Jako solistka wystąpi Dorota Anderszewska. Towarzyszy jej orkiestra miasta Tychy Aukso, grająca pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy nagrania z festiwalu 3-4. Konteksty, kontrasty, konfrontacje, który odbył się w 2022 roku.

Dorota Anderszewska, skrzypce i Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, grająca pod dyrekcją Marka Mosia, wykonali koncert na skrzypce i orkiestrę spuczkową Andrzeja Panufnika. To było nagranie z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w 2022 roku. Posłuchajmy teraz utworu Agaty Zubel On the Shade of Unshed Tear na orkiestrę. Utwór powstał w 2016 roku na zamówienie Seattle Symphony Orchestra w Stanach Zjednoczonych. My posłuchamy tej poruszającej muzyki w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, którą dyryguje Rafał Janiak. Odtwarzamy nagranie z koncertu cyklu Generacje, który odbył się w 2021 roku.

On the Shade of Unshed Tear, co można przetłumaczyć w cieniu niewylanej łzy. Taki jest tytuł utworu Agaty Zubel, którego słuchaliśmy przed chwilą. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Rafał Janiak. Odtworzyliśmy nagranie z koncertu cyklu Generacje, który odbył się w 2021 roku. Istnieje przestrzeń na mieszany chór solistów Justyny Kowalskiej-Lasoń. To pochwała wolności, w której spotykają się różne style historyczne, różne języki, także słowa własne kompozytorki. Wyobraźnią artysty powinna kierować intuicja, także wiedza, ale nie sztucznie narzucone normy techniczne, zdaje się przekonywać artystka. Słuchamy zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia, którym dyryguje Anna Szostak.

To był utwór Justyny Kowalskiej-Lasoń Istnieje przestrzeń na mieszany chór solistów. Śpiewał zespół Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu prawykonań, który odbył się w 2017 roku. Posłuchajmy teraz trzech fragmentów na orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego. Części Lento, Ritmico, Lento. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

wybrzmiały trzy fragmenty na orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. A teraz owiane melancholią pieśni Zbigniewa Rudzińskiego. Oto Księga Godzin, 5 pieśni romantycznych do słów Rainera Marii Rilkego w tłumaczeniu Mieczysława Jastruna. Tytuły utworów: Żyję zwyczajnie, Ty jesteś piecuch mamroczący, Zgaś moje oczy, Niepokój, Dzień jesienny. Wykonawcy: Anna Malewicz-Madej, mezzosopran, Sławek Wróblewski, fortepian, Adam Zarzycki, skrzypce i Jerzy Wołochowicz, wiolonczela.

To była Księga Godzin, 5 pieśni romantycznych Zbigniewa Rudzińskiego, skomponowanych do słów Rainera Marii Rilkego w tłumaczeniu Mieczysława Jastruna. Przypominamy wykonawców. Anna Malewicz-Madej, mezzosopran, Sławek Wróblewski, fortepian, Adam Zarzycki, skrzypce i Jerzy Wołuchowicz, wiolonczela. Mam swoje wyobrażenia miejsc idealnych, choć może nieistniejących, które chciałbym nazwać swoim domem, domem mojej wyobraźni. To fragment komentarza Zbigniewa Bujarskiego odnoszący się do jego utworu Musica Domestica na 18 instrumentów smyczkowych. Posłuchajmy. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Agnieszka Duczman.

To była Musica Domestica na 18 instrumentów smyczkowych Zbigniewa Bujarskiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod kierunkiem Agnieszki Tuczmal. Szymon Mechliński, znakomity polski baryton o światowej sławie, od lat stara się propagować polską, czasem zapomnianą twórczość operową i pieśniarską. Posłuchajmy kilku utworów, które artysta nagrał wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Oto aria Rembajły z opery List Żelazny Henryka Jareckiego. Opery skomponowanej do libretta Adolfa Kiczmana na podstawie dramatu Antoniego Małeckiego.

To była aria Rembajły z opery List Żelazny Henryka Jareckiego, skomponowanej do libretta Adolfa Kiczmana na podstawie dramatu Antoniego Małeckiego. Śpiewał Szymon Mechliński, baryton, towarzyszyła mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. A teraz aria Angelosa, greckiego bohatera z opery Zygmunta Noskowskiego Wyrok.

Akcja opery osnuta jest wokół powstania Greków przeciwko Imperium Osmańskiemu w 1827 roku. Libretto według dramatu Aureliusza Urbańskiego napisał kompozytor. Dzięki staraniom Szymona Mechlińskiego całość dramatu w wersji koncertowej została wykonana w 2025 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. My słuchamy Arii Angelosa w wykonaniu Szymona Mechlińskiego, któremu towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy.

go wyrok. Śpiewał Szymon Mechliński, baryton, z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, grającej pod dyrekcją Michała Klauzy. Iola to czteroaktowa opera Piotra Rytla, skomponowana do libretta Jerzego Żuławskiego. Arno, młody artysta, rzeźbiąc posąg Matki Boskiej, nadał jej twarzy rysy Maruny, swojej niespełnionej miłości. Kuno to zazdrosny mąż Maruny. Na tym ewentualne podobieństwa z Toską Giacomo Pucciniego się kończą, ale warto przywrócić pamięci tę zapomnianą operę Piotra Rytla. Oto aria Kuna z tej opery. Śpiewa Szymon Mechliński, baryton, towarzyszy mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyryguje Michał Klauza.

To była aria Kuna z opery Piotra Rytla i Jola, skomponowanej do libretta Jerzego Żuławskiego. Śpiewał Szymon Mechliński, baryton, towarzyszyła mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą dyrygował Michał Klauza. Na zakończenie krótkiego recitalu Szymona Mechlińskiego posłuchajmy arii Miecznika z drugiego aktu opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór, skomponowanej do libretta Jana Chęcińskiego.

To była aria Miecznika z drugiego aktu opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. Śpiewał Szymon Mechliński, baryton, z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, grającej pod dyrekcją Michała Klauzy. Pierwszy kwartet smyczkowy D-moll Stanisława Moniuszki to jeden z dwóch utworów tego gatunku skomponowany przez przyszłego twórcę opery narodowej. Napisał go 20-letni student pobierający nauki w Berlinie i dedykował Józefowi Elsnerowi. Posłuchajmy wersji na orkiestrę smyczkową, której autorką jest Agnieszka Duczmal. Oto części utworu. Allegro agitato, andantino, scherzo, finał Allegro assai. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

Pierwszy kwartet smyczkowy D-moll Stanisława Moniuszki w opracowaniu na orkiestrę smyczkową Agnieszki Duczmal grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją twórczyni opracowania. Zabrzmią teraz trzy pieśni Stanisława Hieronima Nawrockiego. To jeden z wielu zapomnianych przez lata twórców, przywracanych dziś pamięci słuchaczy. Żył w latach 1894-1950. Był pianistą i kompozytorem. Większość jego utworów spłonęła w Powstaniu Warszawskim. Niektóre z nich artysta zrekonstruował po wojnie. Oto pieśni, których posłuchamy.

posłuchamy. Karuzel i krzyż do słów Ksenii Żytomilskiej oraz słoneczko do słów kompozytora. Śpiewa Joanna Freszel-Sopran, towarzyszy jej na fortepianie Łukasz Chrzęszczyk.

Wysłuchaliśmy trzech pieśni Stanisława Hieronima Nawrockiego. Były to Karuzel i Krzyż do słów Ksenii Żytomirskiej oraz Słoneczko do słów kompozytora. Śpiewała Joanna Freszel-Sopran, towarzyszył jej na fortepianie Łukasz Chrzęszczyk. Posłuchajmy na zakończenie romansu A-dur op. 7b na skrzypce i fortepian Ignacego Jana Paderewskiego w transkrypcji Agnieszki Duczmal na wiolonczele i orkiestrę smyczkową. Grają Karolina Jaroszewska-Rajewska, wiolonczela i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.

To był romans A-dur op. 7b na skrzypce i fortepian Ignacego Jana Paderewskiego w transkrypcji Agnieszki Duczmal na wiolonczele i orkiestrę smyczkową. Przypominamy wykonawców. Karolina Jaroszewska-Rajewska wiolonczela i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą prowadziła Anna Duczmal-Mróz. I tym utworem żegnają Państwa autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
0: Reklama.

0: Będzie o 18.40. Dziś niedziela, jest 20 września. Imieniny obchodzą Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł i Teodor. A ze studia emisyjnego Dwójki witają Państwa Michał Jakubik, który realizuje nasz program, i Roch Sieciński. Dzień dobry. Nie jesteśmy tu jednak sami. Niedzielny poranek zaczynamy od wiadomości kulturalnych, które przygotowała i przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Dzień dobry Państwu. Nie tylko ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o nominację do Oscara. O szansę na zakwalifikowanie się na tak zwaną krótką listę oscarową ma też film dokumentalny Michała Marczaka Bez końca. Reżyser przyznaje, że w związku z rozpoczęciem rywalizacji oscarowej czuje dużą presję i emocje.
2: Jest to niezła presja, no bo jeszcze w ogóle w historii Polski żaden pełnometrażowy film dokumentalny nie był nominowany, no więc jest ciekawe wyzwanie. Dla mnie to już jest bardzo nobilitujące, no bo będąc już w tej rozmowie, będąc w tych różnych rankingach filmów, które potencjalnie mogą się dostać na shortlistę czy tam nominacje, no to nam też zwiększa jakby rozpoznawalność tego filmu. Już to pomaga. Jeżeli jeszcze oprócz tego, no nie wiem, uda się dostać na shortlistę czy w przyszłości tą nominację, no to byłoby pięknie.
1: Dokument Bez końca to historia Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły. W grudniu dowiemy się, które filmy trafiły na krótką oscarową listę, a w styczniu poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca. Pozostajemy przy tematyce filmowej. Do sieci trafił zwiastun obrazu w reżyserii Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja, inspirowanego życiem Grażyny Gajki i Jacka Kuroniów. Produkcja nie będzie klasyczną biografią. Historia zostanie zawężona do 4 lat obejmujących m.in. działalność Komitetu Obrony Robotników, powstanie Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego i internowanie. Ma to być przede wszystkim opowieść o miłości łączących parę opozycyjnych. Chcieliśmy przypomnieć te ważne dla najnowszej historii Polski postaci, mówi producent filmu Robert Kijak.
3: Coraz więcej młodych ludzi w ogóle nie wie, kim był Jacek Kuroń. Na pewno jeszcze mniej osób wie, kim była Gajka, jakie miało znaczenie i dlaczego historia takiej pięknej miłości powinna zostać utrwalona. I chcieliśmy opowiedzieć historię, która jest uniwersalna, żeby była zrozumiała dla każdego pokolenia, ale moim celem jest też opowiedzenie tej historii nie tylko dla Polaków, ale też dla widzów na całym świecie. To jest tylko 4 ostatnie lata życia Gajki z epilogiem 89, bo tak chcemy, żeby pokazać, że ich poświęcenie, ich walka miała sens i została jednak określona sukcesem.
1: W legendarnego działacza podziemia wcieli się Arkadiusz Jakubik, a w jego żonę Magdalena Popławska. Film weźmie udział w konkursie głównym rozpoczynającego się jutro Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Witkacy w fotografii to instalacja, którą można podziwiać w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Jest zbiorem zdjęć zrobionych przez przyjaciół artysty w latach 30. XX wieku. To wydruki ze szklanych płyt, które stanowią kolekcję Stefana Okołowicza, wyjaśnia dyrektor muzeum Gerard Radecki.
4: Byliśmy bardzo ciekawi, jak one w takim wielkoformatowym powiększeniu zaistnieją właśnie w naszym białym spichlerzu i myślę, że funkcjonują znakomicie. W tej przestrzeni klatki schodowej, która właściwie prowadzi do właściwych wystaw dzieł sztuki stworzonych przez Witkacego, no myślę, że te wizerunki Witkacego w rozmaitych bardzo kontekstach znakomicie dopowiadają tę postać.
1: Instalacja trafiła do Muzeum Pomorza Środkowego z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. W Słupsku można ją oglądać do końca roku. Jest jednak szansa, że fotografie na stałe pozostaną w Muzeum Pomorza Środkowego, które posiada największą na świecie kolekcję dzieł Witkacego. Tymczasem paryski rynek sztuki przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie. Wkrótce na aukcję trafią 2 nieznane dotąd obrazy mistrza impresjonizmu Claude'a Moneta. Według ekspertów obrazy mogą zostać sprzedane za rekordowe kwoty.
5: Największą atrakcją jest monumentalny obraz Irysy, namalowany przez Moneta pod koniec życia. Szacowana wartość dzieła wynosi od 22 do 30 milionów euro. To najwyżej wycenione dzieło, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji we Francji. Drugi obraz, zatytułowany Wierzba Płacząca, wyceniany jest na około 10 milionów euro. Oba dzieła, zachowane w wyjątkowo dobrym stanie, po raz pierwszy zostały udostępnione publiczności. Przez lata znajdowały się w prestiżowej kolekcji francuskiej rodziny Schlumberger, a o ich historii istnieniu wiadomo było dotąd jedynie ze zdjęć. Obrazy trafią pod młotek 22 października wśród kilkudziesięciu dzieł wybitnych artystów, m.in. Paula Cézanne'a, Gustava Courbetta i Camille Claudel.

0: Aukcje obrazy Moneta zostaną zaprezentowane publiczności w Hongkongu i Nowym Jorku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Korespondencja Stefana Folzera kończy pierwsze niedzielne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Nawet do 30 milionów euro za ten pierwszy z obrazów Moneta. Trudno sobie wyobrazić, ile to w ogóle jest. To 130 milionów złotych, ale wciąż właściwie dla zwykłego śmiertelnika nie wiadomo, ile to. Będziemy się przyglądać. Oczywiście, tak jak przyglądamy się prognozom pogody, od 16 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum, do 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. To temperatury na dziś, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. Wszędzie może popadać, mogą pojawić się także burze, lokalnie z gradem, a więc pogoda zaczyna się robić kapryśna. W końcu ta astronomiczna jesień już za 3 dni.
2: Autopromocja.
4: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek dziś o 14:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Dziś mamy święto, choć takie, które łatwo przegapić, kiedy przypada w weekend, a w tym roku tak się złożyło. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, czyli święto ustanowione 13 lat temu z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka. No to jeden z dwóch powodów, które sprowokowały mnie do sięgnięcia po płytę także sprzed 13 lat. Zanim o drugim powodzie, to może przypomnę, śpiewała Dorota Miśkiewicz, grał zespół Quadrophonic, a album nosi tytuł Lutosławski, Tuwim, piosenki nie tylko dla dzieci. I tutaj trzeba zatrzymać się przy Witoldzie Lutosławskim, bo już od jutra, właśnie kilka minut po siódmej, będziemy mieć dla Państwa naszą nową płytę tygodnia, codziennie do wygrania egzemplarz. No i łatwo się domyślić, że będzie to właśnie muzyka Witolda Lutosławskiego. Już nie w wykonaniu Doroty Miśkiewicz czy grupy Quadrophonic, ale wszystkiego może zdradzać jeszcze nie będę. Warto włączyć dwójkę jutro rano. Mogę powiedzieć tyle, że to tegoroczna nowość będzie. No i nie brakuje na niej właśnie dziecięcej wyobraźni czy wątków młodzieżowych.

To jeden z najważniejszych flecistów XX wieku, Jean-Pierre Rampal. A muzyka to oczywiście koncert fletowy Mozarta. I tu ciekawie się złożyło, bo flecista, który był tu solistą przez prawie całe życie, mieszkał w Paryżu w 16 dzielnicy, właśnie przy ulicy nazwanej ulicą Mozarta, na cześć tego kompozytora. Tak to zbiegają się te losy. Natomiast jeśli chodzi o upamiętnienie, no to Jean-Pierre Rampal w miejscu, w którym mieszkał, ma tabliczkę informującą o tym, że właśnie w tym miejscu spędził większość życia, a wczoraj wieczorem w Białymstoku upamiętniono ważne postaci dla muzyki bluesowej. Pięć kolejnych tabliczek z nazwiskami osób zasłużonych dla bluesa odsłonięto w Alei Bluesa w Białymstoku. Jeśli państwo będą w okolicy albo są, to można zobaczyć nowych pięć tabliczek, w tym tabliczkę dla Stanisława Sojki, pośmiertnie odsłoniętą. 17 minut po 7 słuchają państwo Dwójki, a jak Dwójka, to i Chopin w najlepszych wykonaniach.

razem wysłuchaliśmy interpretacji Kevina Chena, czyli zdobywcy drugiej nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego. Sprawdziłem, co u tego młodego pianisty słychać i rzeczywiście, zgodnie z przewidywaniami, wciąż bardzo intensywnie, nie tylko bezpośrednio po konkursie i sukcesach odniesionych w Warszawie, ale także i miesiące po. Plan koncertowy dość napięty. Dziś koncert w Vancouver, za chwilę recital w Singapurze. Tak wygląda życie tych, którzy uplasowali się w czołówce konkursu chopinowskiego, ale warto pamiętać, że to przecież wciąż student, 21-letni student. Choć nie wiem, jak w Kanadzie wygląda rok kalendarzowy, musiałbym to sprawdzić, no bo przecież w Polsce studenci i studentki jeszcze mają wakacje. Kevin Chen, czy wakacje, czy rok akademicki, zawsze jest to czas zapracowany. My odbijamy trochę w stronę muzyki jazzowej. Stiepanka Balcarowa.

Stiepanka Balcarowa, czyli przyjaciółka polskiej sceny jazzowej, trębaczka z Czech i kompozycja Joy sprzed 3 lat. Za chwilę w poranku dwójki magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej, ale jeszcze zdążymy usłyszeć Akademię Bizantinę z Ottavio D'Antona, oczywiście w roli solisty tutaj Giuliano Carmignola, a słuchamy muzyki Antonia Vivaldiego.

0: Jest 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski.

0: Z kościoła można odejść po cichu, przestać chodzić na msze, przestać się modlić, z czasem przestać w ogóle myśleć o sobie jako o katoliku. Są jednak ludzie, którym to nie wystarcza. Potrzebują apostazji jako wyraźnego gestu, który stanowi formalny wyraz zerwania więzi z kościołem. Książka zatytułowana Księga Wyjścia, jak Polacy odchodzą z kościoła, pokazuje, że za tym samym słowem odejście kryją się bardzo różne ludzkie historie. Decyzja widoczna z zewnątrz jako jeden gest często dojrzewa przez lata, a to, co wydarzyło się wcześniej i co przychodzi później, bywa znacznie ważniejsze od samego podpisania dokumentu. U podstaw publikacji znalazły się ogólnodostępne relacje osób odchodzących z kościoła, jak również osobiste spotkania z takimi osobami. Mówi Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka, autorka książki.
1: Moja książka wyrasta zarówno z osobistych spotkań, jak i z takiego skonfrontowania się ze statystykami, które w ogóle dotykają tematu apostazji. I teraz, jeżeli chodzi o te spotkania osobiste, to mnie bardzo zainteresowało to, dokąd odchodzą osoby, które zamykają za sobą albo po cichu, albo czasami z hukiem drzwi do kościoła. Bo nie jest przecież prawdą, że one odchodzą donikąd, prawda? Że odchodzą w jakąś próżnię albo że zanurzają się w jakiejś skrajnej niemoralności. Zainteresowało mnie też bardzo to, co właściwie sprawia, że dana osoba decyduje się na formalną apostazję, która no de facto jest takim aktem, o czym mówi jeden z rozmówców w mojej książce, bardzo mocno symbolicznym. Co sprawia, że to staje się tak ważne, żeby jednak wykonać pewną pracę i podpisać dokument, który mówi, że już nie chce być dłużej członkiem Kościoła katolickiego. Ale bardzo zainteresowały mnie również statystyki, ponieważ oczywiście Kościół gromadzi dane na temat tego, ile osób z niego odchodzi, ale te statystyki siłą rzeczy są niekompletne. Dlaczego? Dlatego, że one wyrażają tylko ilość osób, które formalnie dokonały, czy też zrobiły, tutaj też to słowo może mieć znaczenie, akt apostazji. Ale w żadnych statystykach nie znajdziemy tak naprawdę informacji dotyczącej tego, jak dużo osób powoli z tego kościoła wychodzi, jak wiele osób znika po angielsku, ani też siłą rzeczy nie znajdziemy w nich informacji na temat tego, jakie są tak naprawdę powody, co dzieje się psychologicznie z osobą, która dystansuje się, czy która odchodzi z kościoła, a jestem przekonana, że są to procesy niezwykle ciekawe, często bardzo skomplikowane, nad którymi warto, aby pochylili się zarówno ludzie związani z kościołem, dla których wiara chrześcijańska czy katolicka jest ważna, jak również osoby, które od tego kościoła trzymają się z daleka.
0: I tu trzeba jeszcze zauważyć, że oprócz tych, którzy odchodzą po cichu albo z trzaśnięciem drzwiami, są także ci, którzy tkwią w środku i są takimi niewierzącymi, praktykującymi albo stoją w przedsionku.
1: Dokładnie tak. Jest to całkiem niemała grupa osób. I myślę, że tak z perspektywy psychologicznej czy socjologicznej, to też o przynależności, o zaangażowaniu w Kościół można myśleć jako takim pewnym kontinuum. Oczywiście pod pewnymi względami, kiedy mamy chociażby do czynienia ze statystykami, to my sobie wyobrażamy to tak, że ktoś albo jest w Kościele, albo go w nim nie ma. Że jest to takie zjednoczone, binarne. Podczas gdy tak naprawdę całkiem sporo osób lokuje się gdzieś pomiędzy. To znaczy, być może Kościół jest dla niego w jakiś sposób ważny, ale nie czuje się, nie uważa, że jego miejsce jest na coniedzielnej mszy, albo na przykład jest na takim etapie poszukiwania, takiej pewnej labilności. Czyli z jednej strony na przykład ogólnie trafia do niego pewna część przekazu Kościoła, chociażby ta, która mówi o miłosierdziu i o przebaczeniu, ale ma trudności z przyjęciem innych elementów.
0: Sama decyzja o apostazji, tej wyraźnej, zdecydowanej, dorasta bardzo powoli. Pani przyrównuje ten proces zrywania z wiarą, odchodzenia od kościoła do procesu przeżywania żałoby.
1: Tak, myślę, że ta metafora żałoby, to porównanie do procesu jednego z modli żałoby, dość trafnie unaocznia to, czym takie odejście z kościoła, zwłaszcza przez osobę, która kiedyś była głęboko zaangażowana i głęboko wierząca, w rzeczywistości może być. Model żałoby, do którego ja się odwołuję w książce, to jest model opracowany przez Elisabeth Kubler-Ross. To była szwajcarska lekarka, która towarzyszyła osobom, które były osobami umierającymi, a także ich rodzinom. I ona stworzyła taki kilkostopniowy model, oczywiście na podstawie swojej pracy, obserwacji,

0: Model żałoby, który towarzyszy osobom otrzymującym informacje, diagnozę o tym, że są nieuleczalnie czy też śmiertelnie chore. I ona zwróciła uwagę na bardzo ważny element, że ten proces żałoby ma swoją dynamikę, że to nie jest na przykład tylko smutek, tak jak my lubimy myśleć. Pisała o tym, że pierwszym etapem bardzo często jest zaprzeczanie, jest szok. I podobnie często dzieje się wtedy, kiedy ktoś zaczyna, nawet o tym nie wiedząc, odchodzić z kościoła. Czyli na początku dalej często uczestniczy w mszach, w nabożeństwach.
1: Nawet intensyfikuje te.
0: Oczywiście, nawet może intensyfikować, co więcej, może się nawet radykalizować w sygnalizowaniu własnej wiary. W każdym razie nie dopuszcza do siebie na pewnym poziomie jeszcze tych wewnętrznych głosów, które mówią, że chyba ten kościół przestaje być miejscem dla ciebie, przynajmniej w takiej formie, w jakiej był. Następnie może pojawić się etap złości, etap wściekłości na hierarchów, etap wściekłości na księży, na własnego proboszcza, na własnych katechetów, na rodziców, którzy na przykład w niedzielę prowadzali mnie do kościoła, ale też oczywiście ta złość może być skierowana na siebie, tak, że w co ja w ogóle wierzyłem przez te wszystkie lata, jaki ja byłem głupi, zmarnowałem sobie życie na tych nabożeństwach i na tych drogach krzyżowych, a mogłem zamiast tego robić coś innego. Później może pojawić się etap targowania, czyli takich prób trochę ułożenia się z kościołem, że może ja będę członkiem tego kościoła, ale jeżeli rozliczą ten skandal, jeżeli kogoś pociągną do odpowiedzialności, później może przyjść etap, który nazywa się czasami etapem depresji, tylko że oczywiście to nie jest depresja w sensie klinicznym, natomiast depresja rozumiana jako taki głęboki smutek, poczucie straty, kiedy myślę sobie, uczestniczyłem w czymś, co tak naprawdę nie ma sensu. Modliłem się do Boga tyle godzin, a przecież Jego nie ma, albo nie ma Go w tym kościele. I dopiero po tym etapie może przyjść tak zwany etap akceptacji, czyli etap, kiedy ja rozumiem, że moje miejsce nie jest już w kościele, ale jednocześnie rozumiem bardzo głęboko to, że ten kościół jest obecny i jest ważny w życiu różnych innych osób. Kiedy ja już nie noszę w sobie tej takiej palącej wściekłości, która każe mi wszystkich z tego kościoła wyciągać. Akceptuję to, że moje miejsce jest gdzie indziej, natomiast kościół jest elementem życia społecznego i że każdy ma prawo wierzyć w to, w co tak naprawdę wierzyć chce.
1: Bardzo ważne jest także to, i pokazuje właśnie pani to w swojej książce, że decyzja o odejściu nie jest decyzją zupełnie prywatną. Ona znajduje bardzo mocny oddźwięk w najbliższym otoczeniu, w rodzinie.
0: Zdecydowanie tak. I myślę sobie, że to dotyczy nie tylko decyzji o apostazji, natomiast w ogóle nasze decyzje życiowe, to są takie decyzje, które wpływają na nasze najbliższe otoczenie. I teraz być może to jest taki truizm, być może to jest banał to, o czym teraz mówię, ale myślę, że warto o tym pamiętać, że członkowie naszych rodzin, członkowie naszych rodzin z wyboru, czyli nasi przyjaciele, czy też członkowie wspólnot, w które byliśmy niegdyś zaangażowani, również mogą mieć różne myśli, uczucia, intuicje, interpretacje dotyczące faktu naszego odejścia, czy też zdystansowania się od Kościoła. Bo z jednej strony my dużo dzisiaj mówimy o tym, że wiara jest sprawą osobistą, tak? Czy czasami używamy określenia prywatną. I oczywiście na pewnym poziomie to jest prawdziwe. Każdy z nas ma prawo wybrać, w co wierzy. Każdy z nas ma prawo do swobody wyznania. Ale z drugiej strony nikt z nas nie jest przecież samotną wyspą. I jeżeli na przykład mamy małżeństwo, które brało ślub kościelny, które poznało się na pielgrzymce do Częstochowy albo na spotkaniu jakiejś wspólnoty, i jedna osoba z tego małżeństwa w pewnym momencie stwierdza, że jej miejsce już dłużej nie jest w kościele i ona z tego kościoła odchodzi, to druga osoba czasami czuje się wręcz zdradzona, oszukana, pominięta. I ona oczywiście nie może zmusić swojego współmałżonka do tego, żeby jednak tą iskrę wiary za wszelką cenę próbowała w sobie rozniecić, bo zmusić do wiary się przecież tak naprawdę nie da. Wiara musi być wolnym wyborem. Natomiast dla niej może to być niezwykle trudne przeżycie. Albo kiedy na przykład z kościoła odchodzą nastoletnie dzieci. Bywa to bardzo trudne dla głęboko wierzących rodziców, którzy uważają, że walczą tak naprawdę o zbawienie tych swoich pociech, że jeżeli one z kościoła odejdą, to zrobią sobie duchową i życiową krzywdę. Ale nie na wszystko rodzice mają wpływ. Co więcej, z kościoła odchodzą także osoby starsze, osoby w wieku senioralnym.
1: I tu się pojawia prawdziwy dramat, bo młode pokolenie wychowane w wierze czuje się zdradzone.
0: I to jest bardzo trudny temat i taki, o którym wydaje mi się, mówimy w kościele i nie tylko zresztą, wciąż zbyt mało. Bo kiedy sobie wyobrazimy takiego stereotypowego apostatę, taką osobę, która stereotypowo buntuje się przeciwko kościołowi, to często wyobrażamy sobie osobę bardzo młodą, która poszukuje

0: brakuje tej swojej duchowości, tych swoich zasad, kompasu moralnego gdzieś poza kościołem. Tymczasem zdarza się, że z kościołem rozstają się osoby, które wychowały w wierze swoje dzieci, które często uczestniczyły, czy próbowały uczestniczyć w wychowaniu w wierze swoich własnych wnuków, ale które w pewnym momencie stwierdzają, że wszystko to, na przykład, w czym uczestniczyły, było w jakimś stopniu wyuczone. A czasami zdarza się też, że te osoby w wieku senioralnym zaczynają mieć taki czas w życiu na wgląd w siebie, na wewnętrzne poszukiwania i zadanie sobie pytania, czy ten kościół, czy ta wiara to jest tak naprawdę coś, co jest zgodne ze mną, czy ja w to w ogóle wierzę, na ile w to wierzę. Czasami te młodsze pokolenia, które na przykład zostały wychowane w tej wierze, które były prowadzone do kościoła, czują się wręcz oszukane, czują się zdradzone, czują się porzucone. A czasami, i jest to oczywiście też przejaw pewnej dyskryminacji osób starszych, tłumaczą to w taki sposób, mówiąc tutaj bardzo kolokwialnie, że babci odbija na starość, tak? Albo że dziadkowi się nudzi. Te poszukiwania tych starszych osób bagatelizujemy i traktujemy jako coś, co świadczy o postępującym procesie starzenia się, co jest głęboko krzywdzące i niesprawiedliwe.
1: Pani próbuje rozbić w swojej książce jeszcze jeden stereotyp, mianowicie ten, że ci ludzie, którzy odchodzą z kościoła, idą tak naprawdę na zatracenie, w niemoralność. A pani stara się pokazać, że to, do czego idą, może być również duchowością, chociaż zupełnie inną.
0: Warto w tym momencie przypomnieć, że to być może znowu będzie coś dla części naszych słuchaczy oczywistego, ale to, że duchowość i religijność to nie jest do końca to samo. Można być człowiekiem religijnym, ale nie mieć zbyt głębokiej duchowości. Można być człowiekiem głębokiej duchowości, ale jednocześnie takim człowiekiem, który nie utożsamia się z żadną religią. I teraz, jeżeli rozumiemy to rozróżnienie, to wydaje mi się, że łatwiej będzie nam przyjąć, zauważyć, że nie zawsze odejście od religii będzie wiązało się z porzuceniem jakiejkolwiek duchowości. Bo przecież takie pytania jak, co jest sensem mojego życia, jakie są moje wartości, czy też jakimi wartościami w ogóle warto się w życiu kierować, to nie są pytania zarezerwowane tylko dla osób, które określają same siebie jako religijne. To są pytania, można powiedzieć, uniwersalne, które sobie zadajemy przecież my wszyscy jako ludzie. Osoby, które odchodzą z kościoła, czasami odchodzą do innej religii czy do innego wyznania. Zdarza się, że takie osoby nie utożsamiają się z żadną religią, ale na przykład pewne elementy tego chrześcijańskiego myślenia, chrześcijańskiego obrazu świata, chrześcijańskiej duchowości zachowują dla siebie. Czyli na przykład odnoszą się do postaci Jezusa Chrystusa jako do wspaniałego nauczyciela i niezwykle inspirującej postaci, która kazała czynić dobro. Zdarza się też oczywiście, wcale nierzadko, że osoby odchodzące z kościoła wybierają ateizm czy agnostycyzm. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że osoby te zanurzają się w jakąś niemoralność, w jakiś skrajny hedonizm. Nam jest czasami łatwo sobie to w ten sposób wyobrażać, że albo mamy przykładnych katolików, którzy starają się czynić dobro, którzy starają się przestrzegać 10 przykazań Bożych i jeszcze przykazań kościelnych, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy dokonują wszelkich niemoralnych czynów, których z kościoła tak naprawdę wyprowadziła nieumiejętność kierowania własnymi popędami. I oczywiście taki obraz może być atrakcyjny medialnie. W niektórych mediach kościelnych można go na przykład zaobserwować. Natomiast on nie jest prawdziwy. Zarówno w kościele, jak i poza kościołem możemy spotkać osoby, które chcą czynić dobro. W języku kościelnym określamy te osoby mianem ludzi dobrej woli. I przecież już nawet dokumenty Soboru II Watykańskiego mówią nam o tym, że tych ludzi dobrej woli również może dotykać Boża łaska, prawda? Czyli innymi słowy, że tam również są ludzie wartościowi, ludzie moralni, i to naprawdę nie jest tak, że ta linia przyzwoity versus nieprzyzwoity przebiega wzdłuż linii przynależności do kościoła.
1: O osobach odchodzących z kościoła mówiła Angelika Szelongowska-Mironiuk, autorka książki zatytułowanej Księga Wyjścia – Jak Polacy odchodzą z kościoła. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Słuchają Państwo Dwójki. Przed chwilą muzyka, w której można się było rozpłynąć, czyli fragment z filmu Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore. Włoski reżyser, będący wówczas właściwie na starcie swojej wielkiej kariery, zaprosił do współpracy Ennio Morricone. Nie mogło się to skończyć inaczej jak wielkim sukcesem, ale o polskich filmach będziemy sporo mówić w programie Drugim Polskiego Radia w najbliższych dniach, no bo już jutro startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, rzecz jasna. Wystarczy powiedzieć festiwal w Gdyni i wszyscy wiedzą, że chodzi o ten filmowy festiwal. Start jutro o 19 w Teatrze Muzycznym. Film uroczystego otwarcia to Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. No i to wielkie święto kina potrwa do 26 września, a więc do soboty. Zarówno w wiadomościach kulturalnych, jak i naszych filmowych audycjach, pasmach porannych czy popołudniowych o najważniejszych wydarzeniach tego festiwalu i o wynikach konkursu i konkursów właściwie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Rafael Panier i jego trio. Ale zbliżamy się do ósmej, to zanim nadamy na naszej antenie niedzielne nabożeństwo, to jeszcze sięgamy po twórczość Mieczysława Karłowicza. Nie bez powodu kończy się pierwszy tydzień nowej ramówki w dwójce. Od poniedziałku powracają znane Państwu audycje, dziś powraca audycja Giganci, a w tym nowym cyklu pora właśnie na Karłowicza. Zapraszamy już o 14:00 w imieniu Andrzeja Sułka, a w tym momencie prezentujemy jedno z tych najwybitniejszych nagrań, to znaczy gra Polska Orkiestra Kameralna pod wodzą Wojciecha Michniewskiego.

0: Autopromocja.
1: Kiedy Monogatari.
2: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendiego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności, dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. 8 września, dokładnie 9 miesięcy po uroczystości Niepokalanego Poczęcia, przypadało święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To patronka polsko-katolickiej parafii w Majdanie Leśniowskim. Zapraszamy teraz na retransmisję mszy świętej właśnie z tej parafii. Eucharystii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi proboszcz ksiądz Jacenty Sołtys.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Serdecznie witam w Kościele przybyłych parafian, jak również i radiosłuchaczy, którzy w dniu dzisiejszym będą razem z nami uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej. Teksty dzisiejszej mszy świętej zachęcają nas do tego, abyśmy starali się, by być uczestnikami Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy, z którego wyrasta duży krzew. Chrystus powiada, ziarno jest to Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Słowo Boże głoszone w krajach misyjnych powoduje wzrost Królestwa Bożego. W czasie mszy świętej Słowo Boże zapada w nasze serca, oczyszcza je i daje wzrost naszej pobożności. Abyśmy mogli wszyscy godnie sprawować tę najświętszą ofiarę i móc przystąpić do Komunii Świętej, zachęcam, aby ci, którzy potrzebują do spowiedzi przystąpić, niech teraz uczynią rachunek sumienia. Przypomnij sobie, kiedy odbyła się twoja ostatnia spowiedź. Czy naprawiłeś wyrządzone przez siebie zło, czyś wyrównał krzywdy, czy wypełniłeś pokutę, a także czy starałeś się poprawić z tych grzechów, które na ostatniej spowiedzi wyznałeś. Czy zapomniałeś może wyznać na ostatniej spowiedzi jakiś grzech ciężki, czy wobec Pana Boga bluźniłeś, czy przeklinałeś, Pan Bóg dał nam język, abyśmy Pana Boga chwalili i mogli posługiwać się Nim dla naszego pożytku, a często jest to nadużywane poprzez przekleństwa. Czy codziennie się modliłeś, a może z zaniedbania opuściłeś modlitwy codzienne, czy też mszę świętą niedzielną, świąteczną, z zaniedbania, z własnej winy? Czy rodziców swoich otaczałeś należnym opieką, szacunkiem, szczególnie jeśli są w starszym wieku bądź chorzy? A jeśli zmarli, czy się za nich modliłeś, czy ofiarowałeś mszę świętą w ich intencji? Czy dzieciom dawałeś zły przykład? A jako rodzic, czy dopilnowałeś, by twoje dziecko uczestniczyło w niedzielnej mszy świętej, świątecznej mszy świętej? Czy nie zdarzyło się przypadkiem, że dziecko wypisałeś z nauki religii? Czy dobrowolnie szkodziłeś swojemu zdrowiu lub zdrowiu i życiu bliźniego? Czy byłeś zazdrosny? Czy dręczyłeś zwierzęta? Czyś przebrał miarę w jedzeniu lub piciu, szczególnie w spożywaniu alkoholu bądź innych używek? Czy zgrzeszyłeś przeciw szóstemu przykazaniu, nie cudzołóż? Czy kradłeś, czy oszukiwałeś bliźnich,

Czy plotkowałeś? Czy oczerniałeś bliźnich, przełożonych, kapłanów? Czy w jakikolwiek inny sposób poniżałeś bliźniego? Czy troszczyłeś się o potrzeby wspólnoty Kościoła? Czy łożyłeś na utrzymanie Kościoła? Bo jest to równoznaczne z głoszeniem Ewangelii, umożliwieniem głoszenia Ewangelii. Czyś popełnił inne grzechy? Żałując za wszystkie grzechy, który jest żal za grzechy najważniejszym warunkiem odpuszczenia grzechów, wyznajcie te grzechy Panu Bogu z pokorą, mówiąc: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Ciszy w sercu swoim wyznajcie grzechy Panu Bogu. W duchu pokuty odmówcie litanie do serca Pana Jezusa, bo miesiąc czerwiec jest właśnie ofiarowany modlitwą do miłosierdzia Bożego, którego symbolem jest Najświętsze Serce Jezusowe. A jeśli to będzie niemożliwe, odmów trzykrotnie: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, a w szczególności zadbaj o to, aby wynagrodzić krzywdę i zło, jeśli takie wyrządziłeś bliźnim. Żałując za grzechy, bijcie się w piersi, ja zaś udzielę wam rozgrzeszenia. Pan nasz Jezus Chrystus niech was rozgrzeszy i ja mocą mi przez Niego daną rozgrzeszę was ze wszystkich grzechów waszych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej, wszystkich świętych, niech wam dopomogą do osiągnięcia żywota wiecznego. Idźcie w pokoju, a nie grzeszcie więcej.

Zasvetila będzie Tobie, Panie, modlitwa moja, jako wonka dzidła, wznoszenie rąk moich, jako wieczorna ofiara. Postaw, o Panie, straż przy ustach moich i strażników czuwających w bram mego języka, by dozwól sercu memu skłaniać się do

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią, a we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa.

0: Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzyniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg z cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom. Posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto słowo Boże.
1: Oh.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa. Mam wypełniać posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać

stać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc z Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasiał nasienie, wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie, czy w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, a on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarenko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miłowani, zaśpiewajmy tę pieśń do Ducha Świętego po Ewangelii. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię.

Kochani, bo właściwie dzisiaj ta Ewangelia jest o głoszeniu Królestwa Bożego. Kapłani świeżo wyświęceni z wielkim zapałem do tego podchodzą. Z wielką, można powiedzieć, niecierpliwością. Młody kapłan sądzi, że ach, ja kiedy

Z stanem przy ambonce, kiedy z ambony zacznę mówić o Słowie Bożym, to wszyscy natychmiast się nawrócą, przyjmą Słowo Boże i przystąpią do sakramentów świętych, będą ludźmi pobożnymi, będą ludźmi świętymi. Dobre to jest, prawda? To jest bardzo dobre, ale jednak z biegiem lat uczymy się pokory. Że to nie jest tak, bo głoszenie Ewangelii ma też i element ludzki. Nie tylko Ewangelia, która jest Bożą Ewangelią, Słowem Bożym, ale również jest elementem ludzkim. Ten element ludzki to jest kapłan, który głosi, jego zdolności, jego talent, a także i odbiorcy, którzy słuchają Słowa Bożego. Widzimy, dzisiaj słyszeliśmy, tłumy słuchały Jezusa. Jest taki wspaniały myśliciel, teolog Ignacy z miejscowości Loyola, który mówi tak: pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. Nie śmiem poprawiać tutaj świętego Ignacego z Loyola, ale uważam, że to właściwie wszystko zależy od Pana Boga. Jakie jest nastawienie naszego serca? Owszem, kapłan musi pracować tak, jakby od niego wszystko zależało. Gorliwie, z wielką gorliwością. Ale z drugiej strony musi nauczyć się cierpliwości, że nie od razu nawet Kraków zbudowano, tylko trzeba czekać na owoce. Rolnik, który sieje zboże, który uprawia ziemię, nie spodziewa się już następnego dnia swoich efektów, efektów swojej pracy, owoców swojej pracy. Tylko musi cierpliwie czekać, aż Pan Bóg pobłogosławi, ześle deszcz i sprawi, by to ziarno wyrosło. I musi poczekać, jak dzisiaj również w Ewangelii o tym słyszeliśmy, aż dojrzeje ten kłos, ażeby go móc zebrać i uczynić z niego ziarno, które będzie zamienione na chleb. Nie poganiaj, kochany, osła. Takie dzisiaj też również słyszałem powiedzenie. Nie poganiaj osła, bo nie zawsze wszystko to, co jest szybkie, że wszystko jest wtedy dobre. Powoli, powoli, powoli. Trzeba nauczyć się cierpliwości. My, jako wierzący w Jezusa Chrystusa, przyjmujący naukę Jezusa Chrystusa, też często jesteśmy wobec siebie niecierpliwi. Bo przecież chociażby wyrazem tej niecierpliwości jest to, że no, jakby podłamujemy się w tej wierze. Podłamujemy się, bo znowu muszę do spowiedzi przystępować. Znowu nie wytrzymałem, znowu zgrzeszyłem. I potrzebuję usłyszeć te słowa, które kapłan wypowiada. Ja Ciebie rozgrzeszam, ale kochani, pamiętajmy o tych słowach, które na końcu kapłan powiada: idź, ale nie grzesz więcej. To są słowa Jezusa Chrystusa, które powiedział do niewiasty, którą usprawiedliwił, ale mówi: idź i nie grzesz więcej. To samo i my. Ale nasza natura jest przewrotna i często zapominamy. Zapominamy nawet o słowach Ewangelii, którą tutaj słyszymy w kościele. Kiedy wychodzimy za próg kościoła, to już często wtedy nawet zapominamy, o czym Ewangelia mówiła, o czym było w Ewangelii. Ale był właśnie taki święty Antoni, który potrafił tak zmobilizować
swoich słuchaczy, że praktycznie w Padwie

0: której głosił kazania pasyjne, całe miasto było u jego stóp, można by tak powiedzieć, i słuchały go. Ludzie słuchali go. A dlaczego? Bo on mówił o tym, co tych ludzi gnębiło. Mówił do tłumów, do słuchaczy, aby nie pobierano lichwy chociażby, aby w więzieniach nie trzymano tych, którzy uwięzieni zostali za długi. Albo o tym, że nie wolno innych wyzyskiwać. I dlatego tak bardzo był lubiany właśnie tam wtedy, szczególnie kiedy mówił o tych sprawach. Nie wiem, ale w 1928 roku, kiedy zastanawiano się w naszej parafii nad wezwaniem, nad patronem naszej parafii, to być może, że właśnie te sprawy były bardzo bliskie sercu naszych poprzedników, naszych pierwszych parafian. I dlatego najprawdopodobniej przyjęto właśnie świętego Antoniego, ażeby był naszym patronem, patronem naszej społeczności parafialnej. Ale równocześnie świętego Antoniego proszono, by wstawiał się u Maryi i dlatego też 8 września również czcimy Maryję jako naszą główną patronkę. I święty Antoni i Maryja są naszymi opiekunami, opiekunami naszej parafii. Kochani, oddajmy serce swoje Bogu, modląc się za przyczyną świętego Antoniego i Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wierzę w jednego Boga,
1: świecie. Amen. Zgromadziliśmy się, aby sprawować tajemnicę naszego odkupienia. Prośmy więc Wszechmogącego Boga, módlmy się za Kościół polsko-katolicki, aby jego posługa słowa przynosiła owoce w świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za mieszkańców świata, aby przyczyniali się do jego rozwoju po myśli Bożej. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu Bogu naród ukraiński, naszych sąsiadów, ażeby mogli cieszyć się pokojem i wolnością. Ciebie prosimy. Módlmy się o błogosławieństwo.

Błogosławieństwo Boże w intencji dziecka Marcela Popielnickiego, a także jego rodziców Oli i Damiana. O błogosławieństwo dla Ewy i Waldemara Nowaków w 38. rocznicę ślubu oraz całej ich rodziny, aby Pan Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu Bogu również zmarłych, świętej pamięci Karolinę, Tomasza, Edwarda Popielnickich, Bolesława, Zdzisława Furmaniuków, Eugeniusza, Tadeusza, Henryka, Jana i Mariannę Zajączkowskich oraz zmarłych rodziców Jana i Zofię Potarajko, aby Pan Bóg dał im wieczny odpoczynek. Ciebie prosimy. Módlmy się również za nas, tutaj zgromadzonych, a także za wszystkich radiosłuchaczy, aby wzrastała w nas i w nich świętość chrześcijańska. Ciebie

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie Cię błagamy, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz oczekując na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, świętym Antonim, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, wszystkich biskupów świata, biskupa Andrzeja, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stoją przed Tobą. Błogosław, Panie, Marcelowi w jego wychowaniu, jego rodzicom Oli i Damianowi, Ewie i Waldemarowi w 38. rocznicę ich ślubu, całej ich rodzinie. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, świętej pamięci Karolinę, Tomasza, Edwarda, Bolesława, Zdzisława, Eugeniusza, Tadeusza, Henryka, Jana i Mariannę oraz Jana i Zofię, których z tego świata wesłałeś do siebie. Ufamy, że razem z nimi będziemy się w niebie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela

Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Niech życie ciało i Twojego Jezu Chryste nie sięgnie potępienia, ale dzięki Twemu miłosierdziu niebie chroni oraz skutecznie leczy moje duszę i ciało.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a będzie uzdrowiona dusza moja.

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żeby mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia. Módlmy się.

Wszechmogący Boże, spraw, aby najświętsza ofiara, w której uczestniczymy, przyczyniła się do naszego zbawienia, a Twoim zmarłym

przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu.

0: Boże, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które za wstawiennictwem świętego Antoniego i Matki Twojego Syna Jezusa Chrystusa Maryi otrzymujemy.
1: Ciebie Boga wysławiamy.

Wysłuchali Państwo mszy świętej z parafii polsko-katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Majdanie Leśniowskim. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz ksiądz Jacenty Sołtys.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła dziewiąta. Słuchają nas Państwo w niedzielę, to już 20 września. Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł i Teodor, posiadacze tych imion, muszą być gotowi dziś na życzenia imieninowe. Nawet jak świętują Państwo pod inną datą, zawsze warto przyjmować życzenia. Większa szansa, że się spełnią. W studiu Wiadomości Kulturalnych jest już Aldona Łaniewska-Wałk, a to znak, że pora na drugi serwis. W dwójce posłuchajmy.
1: Witam Państwa ponownie. Polskie Radio zdigitalizowało archiwalne nagrania paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w Maison Lafitte, ważnego ośrodka polskiej emigracji, znajdowały się dotąd nieopisane materiały dźwiękowe.
2: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji blisko 1000 kaset przywiezionych z Maison Lafitte. Na jednej z nich odnaleziono między innymi nieznane wcześniej nagrania Witolda Gombrowicza.
3: Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono Ślub czy operetkę.
2: Kolejnym etapem było opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
3: Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych.
2: Materiały z Maison

0: BAFIT będą udostępniane również antenom Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Zasłyszane to tytuł wystawy, którą można oglądać w Lublinie. Autorką prac jest Dorota Opolska-Maksym. Jej twórczość obejmuje rysunek, malarstwo, ilustracje oraz kolaż, który od kilku lat stanowi ważny obszar jej poszukiwań artystycznych. Na ekspozycji prezentowany jest komplet kolorowych kolaży właśnie, powstałych z resztek materiałów, pudełek i tłoczonych kartek. Przedstawiają mało znane legendy z regionu Lubelszczyzny, między innymi o zegarze Skocka czy esterce z Kazimierza Dolnego. Najpierw powstał zbiór legend Lubelszczyzny, potem na ich podstawie barwne kolaże, zdradza autorka Dorota Opolska-Maksym.
2: Poszukałyśmy takich legend, które warto by było, aby przeciętny czytelnik mógł sobie poczytać, ale także każda inna osoba, która chciałaby nie tylko poznać legendy naszego regionu, ale myślę, że także wsłuchać się w treści na tyle, aby wyciągnąć mnóstwo wartości życiowych, ponieważ te stare legendy posiadają mnóstwo metafor. Metafory oczywiste, które po przeczytaniu legendy same nasuwają się, ale także te ukryte, które mają też ogromną wartość. I myślę, że sprostałyśmy temu wyzwaniu.
1: Wystawę Zasłyszane można oglądać w Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie do 24 września. Tymczasem telefony są hasłem tegorocznej odsłony festiwalu Of Opera. Wydarzenie od 12 lat odbywa się w Poznaniu. Tematycznym punktem wyjścia tym razem jest 150. rocznica przeprowadzenia pierwszej w historii rozmowy telefonicznej, tłumaczy organizatorka festiwalu Zuzanna Głowacka.
3: Of Opera jest festiwalem sztuk społecznych. Staramy się dotykać takich tematów, które leżą blisko naszej codzienności. Temat telefonu, który zmienił w zasadzie komunikację między ludźmi, wydał mi się bardzo ciekawy. I wokół niego zaprogramowaliśmy tegoroczne wydarzenia. Zaczniemy weekendem warsztatowym, bo odbędą się warsztaty tworzenia dzwonków telefonicznych, pisania piosenek i nagrywania ich w prawdziwym studio. W tygodniu będziemy dużo ze sobą rozmawiali, dlatego że czekają nas takie rozmowy jak o telefonie w popkulturze. Finał festiwalu czeka nas w pawilonie 25 września.
1: A na zakończenie festiwalu w pawilonie zaplanowano koncerty. Będą też konkursy gry na starych telefonach. Po 6 latach przerwy na kulturalną mapę Rzymu wraca Teatro Eliseo. Historyczna scena przy Via Nazionale działa od 1900 roku, a na jej deskach występowali najwięksi włoscy aktorzy.
4: Teatr został zamknięty w 2020 roku. Teraz wznawia działalność dzięki nowemu dyrektorowi artystycznemu, który wydzierżawił obiekt na najbliższy sezon. Czym jest ponowne otwarcie teatru? Oddanie tego miejsca miastu to wielkie święto, które powinniśmy przeżywać bez polemik dotyczących przeszłości. Wiemy, że robienie teatru jest być może jednym z najbardziej ryzykownych zawodów, jakie można wykonywać, mówi Alessandro Longobardi. Na najbliższe pół roku zaplanowano 14 spektakli. Piccolo Eliseo otworzy sezon 2 października, a główna scena 28 spektaklem Dylan Dog Horror Show. Umowa na prowadzenie teatru obowiązuje przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były wiadomości kulturalne. Po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: W tej chwili około 16-17 stopni Celsjusza w całym kraju i na północy wiele więcej w ciągu dnia nie będzie. Jeśli chodzi o centrum, to tutaj prognozowane temperatury w najcieplejszym momencie dnia około 20 do 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Na południowym wschodzie też zachmurzenie małe i umiarkowane i proszę się z tego cieszyć, pod koniec dnia będzie wzrastać do dużego. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże. Okresami pojawią się większe przejaśnienia, no ale jednak raczej pochmurny będzie to dzień. Pojawi się właściwie wszędzie przelotny deszcz i gdzieniegdzie burze, nawet z gradem. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem. Dotyczy to województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale też części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak informuje Instytut, w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem wzdłuż wybrzeża, prognozowane są wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, powyżej 100

0: stanów ostrzegawczych, lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.
1: Reklama.
2: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama.
0: Trwa niedzielny poranek dwójki do godziny 10:00, wtedy Kafe Muza i Aleksandra Słysz. A będzie o czym rozmawiać w trakcie 69. warszawskiej jesieni. To spotkanie poprowadzi Ewa Szczecińska, natomiast do 10:00 są Państwo skazani na nas. Michał Jakubik realizuje program, ja nazywam się Roch Siciński i muzycznie na początek tej godziny proponujemy tradycyjne, wenezuelskie Polo Margaritenio.

L'arpeggiata Krystyny Bluchar. No a na froncie chilijsko-szwedzka tak naprawdę śpiewaczka Luciana Mancini. Pięknie śpiewać każdy może, dobrze też pięknie mówić. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów przesympatycznej nagrody Mistrz Mowy Polskiej. A wczorajszego wieczora cieszyli się Joanna Szczepkowska, Szymon Majewski, Mirosław Baka, Aleksander Goski i Marcin Januszkiewicz. My serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i jak zawsze także serdecznie, ale i z uporem namawiamy do dbania o język polski. 9:12.

Rafał Blechacz z Drezdeńczykami. Znają państwo to nagranie, myślę, całkiem dobrze, bo niedawno było ono płytą tygodnia w Radiowej Dwójce. Mówiłem, że od jutra muzyka Witolda

Sławskiego. W tej przegródce wystarczy jutro rano włączyć dwójkę, zajrzeć także na naszą stronę internetową dwojkapolskieradio.pl, kliknąć w zakładkę konkursy, a tam ujrzą Państwo opis nowego dzieła, które będziemy Państwu proponować. Ale sięgnęliśmy po muzykę Beethovena w wykonaniu Rafała Blechacza. A propos audycji, które powracają, mówiłem już o giga-

trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37, którego fragment za nami. To o godzinie 15 w Dwójce. A wiem, że wielu fanów Trybunału jest z nami o każdej porze dnia i nocy. Z tak dużej obsady teraz kameralnie, co nie wyklucza faktu, że dźwięki kładą się gęsto.

precyzja Paco de Lucie jest wręcz przerażająca. Nie wiem, jak państwo odbierają tego rodzaju perfekcyjne wykonania. Niektórych wiem, że przeraża koniec tej pory roku, bo teoretycznie to my jeszcze mamy lato. W praktyce zrobiło się już dość mocno jesiennie, szczególnie jak ktoś wraca późno do domu albo wychodzi wcześnie z domu, bo poranki i noce już chłodne. A ten astronomiczny początek jesieni, dokładnie w środę, dokładnie o 2:05 w nocy. Wtedy nastąpi równonoc jesienna. No, ciekawostka jest taka, że mimo nazwy dzień i noc wcale nie będą miały dokładnie po 12 godzin. To wydarzy się dopiero 25 września. No ale dobrze wiemy, że jesień także potrafi być piękna, polska i złota. Oby taka właśnie była. A przed nami nastroje z tych iberyjskich, teraz znacznie bardziej amerykańskie, choć kompozytorem wcale nie Amerykanin.

Kwartet smyczkowy F-dur op. 96 Antonina Dworzaka to za nami. My za chwilę przeniesiemy się do pałacu w Nieborowie. To za sprawą Kunstkamery audycji Aleksandry Łapkiewicz. Dziś będziemy pochylać się zarówno nad pewnym wyjątkowym poematem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jak i nad pewną wyjątkową rzeźbą ze zbiorów Radziwiłłów. A więc dla niektórych z nas jest już jasne, że w centrum naszej uwagi Niobe. Ale to o 9:30. Do tego czasu zdąży nas zaczarować trio Bastarda w muzyce Henryka Warsa.

Już nie zapomnisz mnie. Trio Bastarda w muzyce Henryka Warsa. Już niebawem zaprosimy Państwa na koncert Bastardy w Polskim Radiu z Maniuchą Bikont. To w związku z najnowszą płytą, ale o tym więcej szczegółów wkrótce. Jest 9:31.

0: Kunstkamera.
1: Kustosz Muzeum w Nieborowie mówi: odnaleziona nad brzegami Morza Azowskiego przez ekspedycję uczonych Katarzyny II w drodze zamiany z carycą dostała się w XVIII wieku w ręce magnackiej rodziny Radziwiłłów. Dzisiaj urodą swoją służy pracy.
2: Czy ja rzeczywiście taką informację udzieliłem Gałczyńskiemu?
3: Ciekawe.
2: Myślę, że nie ograniczyłem się tylko do tej informacji, bo raczej ta wędrówka szła poprzez Londyn, Petersburg do Nieborowa.

0: W każdym razie utrzymuje się, że jest to dar Katarzyny II.
1: Jan Wegner tak wspominał spotkanie z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim w audycji Polskiego Radia z 1963 roku. Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Niobe z Nieborowa to wyjątkowej urody antyczna rzeźba, na którą od dawna patrzę przez filtr poematu Gałczyńskiego. Poeta nagrał Niobę w 1952 roku, wspomina Jerzy Kierst, współtwórca redakcji literackiej i Teatru Polskiego Radia.
2: Zjawił się i powiedział tak, właśnie ukończyłem pewną rzecz. Jeżeli chcecie, to mogę wam ją przeczytać. Chciałbym ją wam przeczytać, to mówiąc, sięgnął ręką w zanadrze, a był to rękopis Niobę. Tremy nie miał, ale w przerwie nagrania z niesłychaną jakąś wnikliwością przesłuchiwał to, co nagrał, prawda? I gdy z czegokolwiek był niezadowolony, to powtarzał. Były takie sytuacje, że ja nie widziałem potrzeby powtarzania nagrania, a on jednak chciał jeszcze raz, bo coś tam od strony autora widział, czuł, słyszał, prawda, że coś jest nie tak.
1: Zapraszam na spotkanie z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, czytającym fragmenty poematu Niobę, oraz Moniką Antczak, kuratorką Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
3: Wchodząc do pałacu, pierwszym pomieszczeniem jest sień główna, reprezentacyjna, która dzieli też pałac równo na dwie części. Jest to taka oś symetryczna, która także biegnie wzdłuż ogrodu barokowego. I w sieni głównej na czarnym dębowym stole stoi po piersie rzeźba, głowa Niobę.
1: Konstanty Ildefons Gałczyński dokładnie w tym miejscu ją widział?
3: Dokładnie w tym miejscu ją widział. Ona tutaj stoi nieprzerwalnie od końca XIX wieku, kiedy z Arkadii sprowadził ją właściciel ówczesny Nieborowa, Michał Piotr Radziwiłł. Zresztą to był ten moment, kiedy wiele artefaktów arkadyjskich przyjechało do Nieborowa i po dziś dzień można je oglądać na ekspozycji. Tak więc jak najbardziej Konstanty Ildefons Gałczyński widział rzeźbę dokładnie w tym samym miejscu, w którym my ją dzisiaj oglądamy.
4: Uwertura. Nieforemna, niewesoła, dzień i noc nad brzegiem morza stoi w skalę przemieniona biedna córa Tantalowa, biedna żona Amfionowa, Niobę nieszczęsna rodzica. Siedmiu synów, siedem córek, Diana z Apollonem z luku rozstrzelali jej o świcie. Wokół pustka bezroślinna, żadnych świateł elektrycznych, na kamieniu stoi kamień. Niebo zimno patrzy w Niobę, ciemna chmura błyska spodem, woda kamień ochlapuje. Idzie żagiel horyzontem, ale w inną stronę idzie, a tu mroźna nocka idzie, niewesoła, nieforemna. Tam daleko bębni burza, a tu z przodu wicher śpiewa. Stoi Niobę z wielką głową, śnieg nad głową zakolował, głową żony muzykanta, głową żony Amfionowej, głową córy Tantalowej, tyle śniegu na powiekach. Nie padają łzy kamienne, nie rozświeca się poranek, tylko mewy wrzeszczą.
3: Głowa jest zwrócona w stronę ogrodu i naszym jeszcze takim zabiegiem celowym było skierowanie na nią światła, które znajduje się w reflektorze lustrzanym z końca XVIII wieku. To jest również dar carycy Katarzyny II dla Heleny Radziwiłłowej. I tam promień świecy idealnie oświetla głowę. Jest ukierunkowany właśnie na tę postać. Postać dramatyczną, z którą utożsamiała się właścicielka, czyli Helena Radziwiłłowa. Jej trzy przedwcześnie zmarłe córki, które zmarły na gruźlicę, pozostawiły bardzo dużo piętno w życiu Heleny Radziwiłłowej i ona utożsamiała się z mitem i z historią Niobę, która doskonale wiemy, że została bardzo mocno skrzywdzona przez bogów Apollo i Dianę, tylko dlatego, że chwaliła się swoją gromadą dzieci, miała siedmioro synów i siedem córek, przechwalając się właśnie swoją taką matczyną, rodzicielską troską, wytykając bogini Leto, że ma tylko dwoje dzieci i za to została bardzo mocno skrzywdzona, ponieważ jej dzieci zostały zabite. I w ikonografii, w

0: historii sztuki jest przedstawiona jako kobieta cierpiąca z wielkim wyrazem bólu na twarzy. To dotyczy także tej naszej nieborowskiej głowy Niobe, twarz wykrzywiona, dramatyczna, z otwartymi ustami. To rzeźba symbol. To była rzeźba symboliczna dla Heleny. Ona stała pierwotnie w świątyni Diany, tam gdzie Helena przebywała, bo Arkadia była takim miejscem ucieczki dla Heleny. Ona tworzyła ją całe swoje życie i tam kumulowała całą swoją energię i tam także umieszczała najcenniejsze obiekty, które zdobywała do swojej kolekcji. Głowa Niobe była jej szczególnie bliska. Ona znajdowała się w Panteonie, w świątyni Diany, w takim centralnym miejscu, gdzie ona często przebywała, gdzie wprowadzała swoich gości i ta głowa przypominała jej o tym bólu, który będzie jej towarzyszył do końca życia, czyli bólu matki, która straciła swoje dzieci.
1: Jaki wiatr, jaki los cię porywał Europy drogami na przestrzał? Kto cię w ręku miał, kto cię podziwiał, najpiękniejsza z głów słowiańsko-grecka? Kto cię woził w karecie przez zaspy, kto morzami ciągał na dnie kufra? Jaki biskup urwał paternoster, by zapatrzeć się w ciebie jak w obraz? Świadkiem byłaś, głowo, jakim zbrodniom, w jakich krajach, państwach, w której stronie, jaki lotr w nos ci błyskał pochodnio, w nos twój piękny jak słoneczny promień. Gdzie ty byłaś? Gdzie? Jaką ulicą niósł cię złodziej i mało nie skruszył? Biała głowo, czarna tajemnico rotterdamskich antykwariuszy. Może miał cię w ręku swym Don Juan, Dürer, Holbein, Tycjan, Lukas Cranach, może skrzypek Filip Emanuel, syn wielkiego Jana Sebastiana. Może właśnie Tycjan w noc wenecką, patrząc w ciebie, oszalał z zachwytu i od stolu wstał i na szyderstwo w losy twoje przybrał wianek z mirtu.
0: Jest to najcenniejsza rzeźba w zbiorach i w kolekcji naszej muzealnej. Oryginalna jest sama głowa. Jest to rzymska kopia greckiej rzeźby, datowanej na IV wiek przed naszą erą, natomiast to, co dzisiaj widzimy, to jest Rzym, wiek II. Natomiast samo popiersie marmurowe zostało wmontowane do głowy już w wieku XVIII i w takiej formie zostało ono sprzedane do kolekcji carycy Katarzyny II. Co ciekawe, caryca Katarzyna II nabyła tę rzeźbę od takiego wybitnego angielskiego kolekcjonera, Lloyda Browna z Wimbledonu. No to był chyba top i on miał największą kolekcję starożytności. Caryca nabyła u niego wiele rzeźb antycznych, które dzisiaj znajdują się w Ermitażu, natomiast nie wypłaciła temuż kolekcjonerowi pełnej kwoty, na którą się umówili, co doprowadziło do tego, że ów kolekcjoner dostał zawału serca i zmarł. To jest udokumentowane w źródłach. Znajdowała się głowa Niobe właśnie w zbiorach carycy Katarzyny II w Petersburgu. Natomiast bliskie relacje Heleny Radziwiłłowej i carycy Katarzyny II skutkowały tym, że do kolekcji Radziwiłłów trafiło bardzo wiele prezentów od carycy, między innymi ta głowa, która do Nieborowa przypłynęła w 1802 roku i od tego momentu znajduje się w kolekcji rodziny Radziwiłłów.
2: To, na co patrzymy, to jest XVIII-wieczna wizja antycznej rzeźby.
0: Absolutnie tak. XVIII wiek to epoka wielkich wykopalisk archeologicznych, wielkiego ruchu antykwarycznego i wielkiego ruchu handlu obiektami z epoki starożytnej. Wówczas też pojawiło się wiele takich warsztatów zajmujących się konserwacją i renowacją tych odkryć archeologicznych i bardzo modne było właśnie dosztukowywanie tych elementów brakujących w odnalezionych rzeźbach, tak aby one mogły od razu być prezentowane w kolekcjach prywatnych. I to było nagminne. To też spotkało głowę Niobę.
2: Gdzie dokładnie ta granica przebiega tej oryginalnej rzymskiej rzeźby?
0: Granica ta jest bardzo skrupulatnie zakamuflowana, natomiast tak były prowadzone badania konserwatorskie i jak gdyby sama szyja, włosy i głowa jest oryginalna, natomiast to popiersie na dekoracyjnym postumencie, ramiona, no są już wtórne, czyli są XVIII-wieczne. Bardzo ciekawa też jest historia z okresu wojennego, związana właśnie z tą rzeźbą. Już w dwudziestoleciu międzywojennym

0: wojennym Radziwiłłowie udostępniali swoje przestrzenie dla licznych badaczy, historyków sztuki. Przyjeżdżał tutaj wielokrotnie profesor Kazimierz Michałowski, który opisywał kolekcję antyków znajdującą się w Nieborowie i w Arkadii. I są takie ciekawe wspomnienia pracownika folwarku tutaj i majątku Radziwiłłowskiego, który bardzo często po profesora wyjeżdżał do stacji w Bednarach, która jest kilka kilometrów od Nieborowa, i profesor po drodze opowiadał mu, jak ważne i cenne rzeczy znajdują się w kolekcji Nieborowskiej, i zwracał uwagę szczególnie na głowę niobę. I proszę sobie wyobrazić, kiedy w 1939 roku do Nieborowa weszła armia niemiecka, kiedy zaanektowali tutaj pałac w Nieborowie, kiedy pojawili się dwaj historycy sztuki, Mulman i Pulhammer, którzy ograbiali tego typu rezydencje, to właśnie ten pracownik folwarczny, mając na uwadze, jak cenna jest ta rzeźba, schował ją do piwnicy i przysypał wielką warstwą węgla, co uniemożliwiło odnalezienie i wywiezienie tego cennego obiektu z tego miejsca i z Polski.
1: Wielka głowo wielkiego posągu, jaką wiosnę miałaś, jaką jesień, w jakich kręgach musiałaś się błąkać w Europie, jak w dantejskim lesie, jaki kurz na ciebie spadał, jakie wiatry, jaka burza, majowa, śniegowa, by przez Morza Czarnego Szmaragdy płynąc gwiazdą spaść nad brzeg Azowa. Tam spoczęłaś i tam cię znaleźli pod trzcinami, głęboko przy Donie. Ale powiedz wszystko, jak mąż jestem, który wszystko wiedzieć chce o żonie, w 1950 roku zapatrzony nocą pytam ciebie, czyje oko było przy twym oku, może w Awinionie, może w Bremie?
0: Natomiast w 2005 roku pani profesor Elżbieta Jastrzębowska dokonała bardzo ciekawego odkrycia, a mianowicie archeolodzy w willi Kwintyliuszy w Rzymie odkryli korpus od głowy niobę. Przedstawia tułów kobiety, do którego przytula się dziewczynka. Jest to bardzo zbliżone przedstawienie do takiej w pełni zachowanej całej rzeźby niobę w Galerii Uffizi. I wtedy właśnie po przeprowadzonych licznych analizach i takich kwerendach zdecydowano o tym, że należy w zbiorach europejskich poszukać zachowanych tych głów antycznych niobę i zrobić taką przymiarkę. I to było no, szalenie ciekawe, dlatego ja już to pamiętam, jak był robiony odlew gipsowy tej głowy i ona w walizce poleciała do Rzymu i tam już na miejscu właśnie koledzy dzwonili, że no, wielki sukces, że głowa nieborowska pasuje do tego odnalezionego korpusu. Natomiast nie jesteśmy dzisiaj w stanie porównać materiałowo obu części rzeźby, dlatego że ten korpus został odnaleziony w dawnym kanale wodnym i ten marmur jest niezwykle zażelaziony. Tego już się nie da wyczyścić z tego kamienia, bo on jakby w jego całą strukturę wszedł tą porowatą, więc jest nieco pożółkły przy tej bieli naszej wspaniale zachowanej głowy niobę. No to jest dosyć duży kontrast. Natomiast sam układ tej postaci z dopasowaną głową, proporcjonalnie to świetnie pasuje. Oczywiście z kolegami z Rzymu były takie dyskusje, no to wy nam dajcie korpus, nie, to wy nam dajcie głowę. Nie doszliśmy do porozumienia, więc tam w willi Kwintyliuszy w Rzymie można oglądać ten korpus zestawiony właśnie z kopią gipsową odlaną z oryginału, który znajduje się w zbiorach nieborowskich.
2: Monika Antczak, kuratorka Muzeum w Nieborowie i Arkadii, przypomniała nam dziś historię nieborowskiej głowy niobę. Fragmenty poematu Niobę czytał Konstanty Ildefons Gałczyński. Aleksandra Łapkiewicz, do usłyszenia.

Tym razem Polonez B-dur numer 12 w interpretacji Janusza Olejniczaka. Ale przed Chopinem w Kunstkamerze pojawił się Konstanty Ildefons Gałczyński i jego poemat Niobe. To może nie Niobe, ale inna twórczość Gałczyńskiego powróci dziś w programie drugim Polskiego Radia. Zapraszamy o 19 na słuchowisko. Z sercem tak trwożnym Gałczyńskiego w adaptacji i reżyserii Krzysztofa Zaleskiego, a w obsadzie Mariusz Benoit, Andrzej Ferenc. Polecamy Państwa uwadze już o 19. A o 10 Kafe Muza, Aleksandra Słysz i Ewa Szczecińska już powoli zbliżają się do naszych mikrofonów, a my powoli zbliżamy się do 10. Jeszcze 10 minut.

I tak powoli dobiega końca nasze niedzielne, poranne spotkanie. Niemal dobiega końca w hajdnowskiej atmosferze, ale nie. Na koniec sięgamy po szwajcarską orkiestrę jazzową w utworze Cordoba. To zarówno kompozycja, jak i aranżacja Guillermo Kleina. Rok Sieciński, kłaniam się nisko. Michał Jakubik pozostaje za konsoletą, tak jak i państwo pozostają przed radioodbiornikami, mamy nadzieję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
2: Cały czas słuchają Państwo dwójki. Właśnie wybiła 10.
0: Kafe Muza.
2: Zapowiadamy to spotkanie od pewnego czasu. Ja się nazywam Ewa Szczecińska. Nas tutaj w dwójce jest spora gromadka, bo program realizuje Michał Jakubik. Roch Siciński za chwil kilka będzie odbierał od Państwa telefony. Już teraz przypomnę numer telefonu. Stacjonarny do dwójki, kierunkowy do Warszawy 22 645 22 22. Jest też z nami realizator warstwy wizualnej, wideo, Maciej Długosz. I ta będzie dostępna dopiero za kilkanaście godzin. A przede wszystkim witam w studiu Aleksandrę Słysz. Dzień dobry, Olu.
8: Cześć, dzień dobry.
2: Kompozytorkę, eksperymentatorkę, sound designerkę, reżyserkę dźwięku również, która właśnie wczoraj razem z Cezarym Duchnowskim zakończyła nasz wspaniały projekt 10 na 100, czyli 10 kompozytorskich zamówień na stulecie Polskiego Radia. Zamówień Polskiego Radia. Olu, twój utwór Prezens wczoraj można było wysłuchać transmisji, można było przyjść na koncert warszawskiej jesieni, posłuchać jak gra hashtag ensemble prowadzony przez Liliannę Krych. I my już taki króciusieńki fragment, robocze nagranie z wczorajszej transmisji mamy przygotowane, ale to za chwil kilka. Bo chciałam zacząć od czegoś, co mnie w ogóle fascynuje w tobie od bardzo dawna. Ty poruszasz się po tak różnych scenach muzycznych, kontaktujesz się swoją muzyką z ludźmi z tak różnych środowisk, że jest to dla mnie naprawdę

0: naprawdę fascynujące, więc jak to się robi, powiedz? Bo ty łączysz swoją muzyką ludzi, tak można powiedzieć.
1: Bardzo mi miło, że tak mówisz. Faktycznie jest to dla mnie ważne, żeby nie ograniczać się gatunkowo, nie ograniczać się jakoś tak, nie zamykać samej siebie w żadnych szufladkach. No bo ja jestem właśnie od tego, żeby te szufladki trochę w nich mącić. Myślę, że bardzo często w takich decyzjach kieruję się intuicją i też osobami, które współtworzą ze mną te rzeczy, bo pewnie na jednym końcu moich działań są właśnie takie kompozycje, które chociażby zaprezentowaliśmy razem ze wspaniałym Hashtag Ensemble i z Lilianą Krych, która jest wspaniałą dyrygentką. Wczoraj, a pewnie gdzieś z drugiej strony są działania takie jak Ghosting, które współtworzę z Alex Freiheit, który jest kompletnie innym działaniem.
0: No opowiedz trochę o nim.
1: Jest to bardzo mocny, bardzo intensywny performance, ale nie do końca. Koncert, ale nie do końca. Wydarzenie teatralne, ale nie do końca. Spoken word, ale też nie do końca. Więc jakby ciężko to, wydaje mi się, że jakoś tak właśnie wyszło z tego połączenia naszych działań, które z Alex na co dzień się zajmujemy. Jak zaczęłyśmy to jakoś łączyć i żenić, to nagle się okazało, że po prostu wyszła z tego jakaś taka forma, bardzo performatywna, bardzo sceniczna, ale ciężko ją też jakoś dla nas samych wrzucić do jakiejś jednej kategorii i opisać to jednym słowem, co też mnie bardzo cieszy, no bo po co? Znaczy oczywiście fajnie jest używać jakichś określeń, które pomagają odbiorcom i odbiorczyniom odnaleźć się w tym, zanim przyjdą na koncert, czy wydarzenia, czy inne zdarzenie, ale też właśnie to jest fajne, żeby się tak nie zamykać w tych wszystkich hasłach.
0: I żeby działać totalnie, być może, na różne zmysły i z różnych stron.
1: Tak.
0: A ja też przygotowałam dla ciebie, no i oczywiście dla naszych słuchaczy, muzyczne niespodzianki. I pierwsza z nich już teraz.

0: program drugi Polskiego Radia, Kafe Muza. W studiu współczesna kompozytorka, która łączy różne sceny muzyczne w swoich działaniach. A przygotowana niespodzianka to oczywiście Chopin, finał sonaty bemol w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Ja wytłumaczę może, dlaczego właśnie ten fragment wybrałam.
1: Jestem bardzo ciekawa, czemu ten fragment wybrałaś.
0: Wybrałam dlatego, że rozmawiałam z kilkoma osobami, pianistami zajmującymi się muzyką nową, współczesną, którzy mi powtarzali, że ten finał sonaty Chopina jest dla nich bardzo inspirujący. A ponieważ my niedawno rozmawiałyśmy, przygotowując twoją premierę na dwójkowym YouTubie, o twoich muzycznych fascynacjach, no to są oczywiście przede wszystkim XX wiek, twórcy współcześni, Eliane Radic, no...

0: Gerard Grisey, Anna Zaradny, tam parę...
1: Nawet 21.
0: Nawet 21 właśnie, współcześni. Więc bardzo jestem ciekawa, czy to twoje zakorzenienie i fascynacje sięgają gdzieś dalej w przeszłość, czy to już jest dla ciebie tylko muzeum, czy to jest coś żywego, taka muzyka Chopina, jak ten fragment?
1: Wydaje mi się, że w każdej muzyce... Jakby to jest wspaniałe, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy skomplikowani też emocjonalnie i czasami potrzebujemy różnych bodźców. I myślę, że jak wiele, wiele innych osób na świecie, czasami mam ochotę posłuchać czegoś fascynującego mnie jako kompozytorkę, mega współczesnego, mega świeżego, otwierającego oczy, a czasami... Powracam do muzyki Bacha. Chopina może troszeczkę rzadziej, natomiast na pewno też są momenty, w których Chopin jest jedną z tych osób, do których z chęcią wracam. Na pewno był też taki moment, kiedy mnie jako wiolonczelistkę też bardzo mocno inspirowała chociażby muzyka Szostakowicza i Strawińskiego, może już jako mniej w połączeniu z tą wiolonczelową, z wiolonczelowymi doświadczeniami, ale ta muzyka rosyjska właśnie, postromantyczna, nazwijmy to tak, bardzo gdzieś tam też pamiętam, mnie jako młodszą osobę fascynowała i było to jakieś takie otwarcie dla mnie, wyjście z tej harmonii klasycznej, bardzo ogólnie to nazwijmy, i wejście
0: mozartowsko-beethovenowskiej.
1: Tak, tak, takiej ściśle określonej i wejście w ten światek właśnie trochę bardziej rozszerzonej tej harmonii. Która już nie była taka oczywista dla mnie, wiesz, jako bardzo młodej osoby, która jeszcze wtedy po prostu, odkrywała wszystko. Więc na pewno muzyka Chopina jest też gdzieś tam dla mnie ważna. Ale najważniejsze jest chyba właśnie dla mnie to, żeby nigdy się nie zamykać i potrafić docenić różne przesłania z różnych gatunków muzycznych, które wydaje mi się twórcy i twórczynie, którzy je poczynili, chcieli je przesyłać dalej.
0: No tak, bo ta inspiracja może przyjść do człowieka z bardzo niespodziewanych stron.
1: Absolutnie.
0: A czasami z dosyć spodziewanych. I ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj może jako leitmotiv tej rozmowy wracały do różnych twoich zakorzenień, do różnych twoich ruin. Mm-hmm. To pojęcie padło już w twojej opowieści zapowiadającej premierę Presens. Tak. To jest bardzo ważne, ale ja pamiętam, że to, co mnie osobiście by jakoś szczególnie poruszyło w twoich właśnie historiach o tym, co dla ciebie ważne, to było twoje spotkanie ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia, z którym pracowałaś przed chwilą, troszkę dłuższą chwilą. Ale dla osób niewtajemniczonych myślę, że warto przypomnieć, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia to była pionierska, jedna z pierwszych instytucji muzyki właśnie nowej, awangardowej, eksperymentalnej, która, w tej chwili właśnie obchodzimy 70-lecie założenia studia, została w pewnym momencie urwana, zamknięta. Studio zostało zamknięte nieco ponad 20 lat temu. Tak. I ty... Po latach byłaś pierwszą kompozytorką, która pracowała z tymi instrumentami przywróconymi i obecnie znajdującymi się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale ja pamiętam, że ty też bardzo tak w taki wzruszający sposób apelujesz o dokończenie tego projektu. Co jeszcze jest do zrobienia w tej sprawie, żeby przywrócić Studio Eksperymentalne Polskiego Radia?
1: No więc dzięki ogromnej pracy wielu osób, które pracują w muzeum, między innymi Pawłu Nowożyckiemu i Jagnie Lewandowskiej, studio jest praktycznie gotowe.
0: We współpracy z nami, z Polskim
1: I
0: Radiem.

0: Oczywiście, no tak, to jest w ogóle jest tak oczywiste, bo gdzieś ta nazwa właśnie jest ciągle tym też łącznikiem, ale oczywiście tak, to są działania przede wszystkim Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Polskiego Radia, by przywrócić tę przestrzeń i umożliwić współczesnym artystom i artystkom ponowne działania tam. Z tego, co wiem, prace są praktycznie na ostatnim, no na finiszu. Brakuje oczywiście, jak to w przypadku tego typu wielkich, pięknych projektów bywa, są to kwestie finansowe, które gdzieś tam są jeszcze nieustalone. Brakuje dosłownie ostatniego wsparcia finansowego na to, by ukończyć wykonanie adaptacji akustycznej, która już została przygotowana na wzór oryginalnego designu Hansenów. Czyli przywracamy studio nie tylko z instrumentami, urządzeniami, które tam się znajdowały, tylko odtwarzamy to, jak ten historyczny, legendarny czarny pokój wyglądał. No i tak naprawdę właśnie wykonanie samej tej adaptacji akustycznej to jest ten ostatni element, bo te instrumenty stoją w jednym z pokojów w muzeum. Natomiast ta infrastruktura jest bardzo ważna, żeby ta praca była na najwyższym, najbardziej profesjonalnym poziomie. No i jak tylko ten etap się skończy, to jestem przekonana, że wielu twórców i twórczyń po prostu będą marzyli o tym, żeby tam wejść i pracować. I myślę, że i zarówno goście czy gościnie zagranicy, ale i polscy artyści, ale i młodzi rozwijający się twórcy, to też jest ważne, myślę, żeby dla nich taką przestrzeń udostępniać, żebyśmy razem wszyscy mogli cieszyć się po prostu tym dziedzictwem, które mamy i które absolutnie zasługuje na wszelkie uznanie.
1: A co ciebie osobiście pociągało, jak wykorzystałaś instrumenty, no archaiczne, dawne instrumenty studia eksperymentalnego do twoich działań? Co w tych instrumentach jest takiego fascynującego dla ciebie?
0: No więc jest tam wiele instrumentów i to wszystko też trochę, no właśnie, my tak naprawdę po tym, jak Paweł z Jagną zaprosili mnie do tego projektu, to trochę odkrywaliśmy potencjał moimi oczami, więc oczywiście jest to gdzieś tam bardzo subiektywne doświadczenie, ale też prosili mnie, żeby dać znać właśnie, czego brakuje, co może się przydać do pracy, bo faktycznie prócz tego oczywiście, że są te wspaniałe instrumenty i te wspaniałe maszyny, to żeby je podłączyć, potrzeba kabli. Trzeba kabli sygnałowych, żeby móc połączyć jedno wyjście z drugim wejściem, żeby ten sygnał dźwiękowy, czyli ten nasz dźwięk dalej płynął. Potrzebne są kable zasilające. Potrzebne były jakieś śrubki, jakieś tutaj coś nie działało, tutaj coś trzeba było jeszcze raz zalutować. Więc gdzieś tam ten proces był bardzo też taki właśnie żywy i taki może czasami chaotyczny, ale w taki bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, że po prostu na nowo odkrywaliśmy ten potencjał tych instrumentów. I ten czas pamiętam bardzo dobrze i też był dla mnie jakiś taki, bardzo dobrze go wspominam. No a z drugiej strony oczywiście, jak już udało się wszystko podłączyć, sprawdzić, zamówić wszystkie kable, znaleźć mikser, którym by można było wszystko ze sobą też połączyć, to tak naprawdę każda rzecz, która się tam znajduje, sprawiała, że gdzieś w mojej głowie pojawiał się pomysł i tych pomysłów było na początku tak dużo, że pomyślałam, okej, to chyba trzeba zacząć się limitować. Znaczy, to trzeba znaleźć jakieś jakąś podstawę, bo tych możliwości sprzętowych było tak dużo, że ciężko było się zdecydować na początku na jakieś konkretne rozwiązania. Więc zdecydowałam, że tę pracę podzielimy na dwa projekty.

albo tak naprawdę dwie części jednego dużego projektu, które nazwałam Long Pause Gives Way i Long Pause Gives Way drugie. Pierwsza część to była instalacja dźwiękowa, która była dostępna dla odbiorców i odbiorczyń w trakcie

0: Rozumiem, że byłam pierwszą osobą, która w ogóle używała tych instrumentów na żywo. Także to jest niezwykłe, jeśli... No, wyobrażam sobie, że w takim razie jaki to może mieć jeszcze potencjał dla innych twórców i twórczyń, jak wiele osób może je wykorzystywać gdzieś nie tylko do nagrywania właśnie pod film, czy pod kompozycje taśmowe, tak jak robiło się w XX wieku, tylko właśnie jak wiele nowych form się przed nami otwiera w XXI wieku i jak można jeszcze zmyślnie tutaj je wykorzystać do różnych działań artystycznych.
1: No właśnie, jak ja słucham twojej opowieści, to cały czas mam w tyle głowy, no tak, ten potencjał instrumentów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia jest potężny, jest ogromny.
0: Ogromny.
1: Zresztą możemy już zdradzić, że Polskie Radio już zamówiło na 70-lecie kolejny utwór, ale to jeszcze na razie jest tajemnica.
0: Tak jest.
1: Natomiast zaznaczamy, że te instrumenty żyją. Nie, nie, nie. Że te instrumenty żyją i będą żyły. Kafe Muza w programie drugim. Aleksandra Słysz po premierze kompozycji Prezens z nami. I zanim porozmawiamy właśnie i o tym utworze, i zanim włączymy telefony, to jeszcze koniecznie chcę cię zapytać o twoje ruiny. Opowiadałaś o takim zakorzenieniu w przeszłości pod hasłem ruiny i także o bardzo ważnej dla ciebie myślicielce Marii Schechtman.
0: Tak jest.
1: Kim jest Maria Schechtman?
0: Maria Schechtman jest amerykańską filozofką, na której książkę The Presence of Selves natknęłam się gdzieś wertując internet. I pani Maria Schechtman, niezwykle inspirujący, ale i też taki prosty, bezpośredni sposób, zastanawia się nad tym, czym jest tożsamość. I bardzo mocno łączy tożsamość z pamięcią. Bardzo często odnosi się właśnie do tej spójności tożsamości, że jeżeli odczuwamy, czy nasze zdrowie i jesteśmy w stanie w sposób ciągły po prostu pamiętać, tak? Nie mamy problemów z pamięcią. Jeżeli jesteśmy w stanie odczuwać tą ciągłość pamięciową u siebie, to też czujemy ciągłość tożsamości. A bardzo często się tak dzieje, że jeżeli właśnie dopada nas jakaś choroba, czy z różnych powodów, czy z jakichś środowiskowych doświadczeń intensywnych, które odbywają się w naszym życiu, ta pamięć przestaje być ciągła, przestaje być linearnie spójna. Ta nasza tożsamość też zaczyna podlegać defragmentacji. Jest to dla mnie bardzo niezwykle ciekawe zagadnienie. Też nie ukrywam, że z powodów trochę personalnych, bo u mnie w rodzinie Alzheimer jest niestety obecny, więc oczywiście często myślę o swoich bliskich i o tym, no, w jaki sposób ta nasza pamięć działa i jak faktycznie na nas wpływa. No, pani Maria Schechtman też mówi o tym, że ta ciągłość pamięci i ciągłość tożsamości łączy się też z innymi osobami i to, w jaki sposób nasi bliscy nas odbierają, jeśli widzą, że ta pamięć podlega defragmentacji, też ich spojrzenie na nas jako osoby, które pamiętają w jakimś momencie swojego życia, zaczynają odbierać trochę inaczej, nie? To też wpływa na ich odbiór. Więc to są gdzieś tam trudne myśli, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebne i też w jakiś sposób inspirujące. A właśnie w kontekście ruin, które i działań, które faktycznie bezpośrednio zainspirowały mnie do tego, żeby tymi ruinami w kontekście właśnie różnych zjawisk się zająć, to bezpośrednie doświadczenie, które mnie zainspirowało, to właśnie była rezydencja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i praca z instrumentami Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Ta myśl, że właśnie tak wspaniałe dziedzictwo, które mamy, przez jakiś czas od 2004 roku nie były w ogóle obecne, nie były dostępne dla twórców i twórczyń, dla

0: czego. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. No więc właśnie te ruiny pojawiają się u mnie gdzieś tam w moich działaniach i w tym, co w jakiś sposób mnie inspiruje, w bardzo różnym tego słowa znaczeniu, czyli właśnie jako, czy jakieś dziedzictwo, które jest wspaniałe, żywe, ale w jakimś momencie znika z naszej rzeczywistości, a z drugiej strony właśnie nasza tożsamość, no jakby nie patrzeć, dziedzictwo i tożsamość mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Pamięć, więc jakby w bardzo szerokim stopniu, te działania są co prawda na początku, gdzieś tam na początkowym etapie, więc jeszcze oczywiście to wszystko mi się w głowie układa, ale wydaje mi się, że jest dużo właśnie wspólnych gdzieś tam jakichś połączeń pomiędzy tymi moimi doświadczeniami, które chciałabym nazwać właśnie ogólnym hasłem czegoś, co jest piękne, wspaniałe, ale może nie do końca w jakimś momencie czasu zniknęło z pola widzenia, bądź w jakiś sposób właśnie zostaje utracone i żeby może jakoś zwrócić uwagę na to, przyjrzeć się temu raz jeszcze, docenić to ponownie, może właśnie po latach w innym kontekście, czy z innej perspektywy.
1: A ja się bardzo cieszę, że w niedzielny poranek w Cafe Muza rozmawiamy na poważne tematy za sprawą twojej muzyki, twoich inspiracji. I już za chwilę włączymy nasz telefon 645 22 22, kierunkowy do Warszawy 22. Ale zanim będziemy z państwem rozmawiać, to proponuję jeszcze jedną muzyczną niespodziankę. I przyznam, że ta druga jest dosyć prowokacyjna.

0: Niedzielny poranek w dwójce, a my nie przyspieszamy, tylko zwalniamy za sprawą muzyki. No, przypomniałam fragment słynnej kompozycji Gustawa Malera Adagietta z Piątej Symfonii. To było nagranie Gustavo Dudamela, który prowadził orkiestrę Bolivara. A przypomniałam ten fragment, ponieważ wiem, że ty bardzo dużo i intensywnie w kontekście swojej muzyki myślisz o czasie.
1: Tak.
0: A czas spowolniony, no, okazuje się, że już bardzo dawno był wprowadzany, choćby właśnie przez Malera. Przecież kiedy to było bardzo dawno temu.
1: Absolutnie.
0: I bardzo jestem ciekawa, czy Maler też jest tym kompozytorem, który był dla ciebie ważny?
1: Przyznam szczerze, że w kontekście czasu i prowadzenia tego czasu i napięć, może nawet bardziej Wagner. I to właśnie zachwycające rozciąganie tego napięcia, wiadomo, do absolutnych maksimów. To na pewno była postać, która pamiętam, że sprawiła takie aha, okej. Rozumiem, jak można trochę zwodzić odbiorców i odbiorczynie, albo nawet właśnie na nowo namalować to pojęcie czasu. No i jedną z twórczyń, która gdzieś tam też bardzo mocno wpłynęła na moje postrzeganie czasu, jest Eliane Radic, którą bardzo dobrze pamiętam. Słuchałam jedną z kompozycji Occam, Occam. Ona ma wiele różnych wersji tego dzieła. Pamiętam, że słuchałam tego na słuchawkach w metrze w Sztokholmie i jechałam jakąś długą trasą. I słuchałam którejś wersji tego utworu. I byłam w absolutnym szoku, jak można budować spójnie, ale bardzo powoli rozwijać kolejne współbrzmienia, czy nawet właśnie delikatne zmiany jakości w poszczególnych instrumentach w taki sposób, że w ogóle nie zauważam, kiedy się ta zmiana dzieje. Ale jak sobie przewinęłam na telefonie te kompozycje, której słuchałam, mówię, nie no, zmieniają się tam rzeczy. I jakoś tak, no pamiętam ten moment, w którym zaczęłam intensywniej gdzieś tam zgłębiać twórczość Eliane Radic i zauważać, w jaki przepiękny sposób można powoli wręcz bawić się z postrzeganiem tego czasu przez odbiorców i budować tę formę tak, że te zmiany są praktycznie niezauważalne. Jest to dla mnie wspaniałe zjawisko w muzyce.
0: Fantastyczna, cudowna opowieść i no, inspiracja również dla ciebie. Ale zobaczymy, jaki nowy wątek naszej rozmowy wprowadzi pierwszy słuchacz. Zadzwonił do nas pan Jacek z Kalisza. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam panie w studio. No może nic takiego nowego tutaj nie włączę w tę audycję, natomiast chciałbym bardzo podziękować i podzielić się takim odbiorem tej audycji w taki oto sposób, że rzeczywiście jakoś dotknęła mnie kwestia pamięci i tożsamości, ale w takim aspekcie powiązanym właśnie z muzyką, dlatego że muzyka bardzo jakoś wpływa na udrożnienie, powiedziałbym, pamięci i tej tożsamości. Sam tego doświadczam, bo kocham oczywiście muzykę Chopina. I wtedy, kiedy gdzieś ona się pojawia, to pomimo, że tak wiele lat minęło od różnych doświadczeń, to gdzieś na nowo wszystko staje przed oczami, więc muzyka jest czymś nieprawdopodobnie leczniczym, jeśli chodzi o kwestię właśnie pamięci i tożsamości. Myślę, że to jest w ogóle jakaś pewnie i dziedzina tej wiedzy, nawet i medycznej, tutaj powstała w aspekcie właśnie takim ku zdrowotności pamięci z wykorzystaniem muzyki, to już się dzieje.

0: dzieje. Natomiast tu w tym takim programie drugim Polskiego Radia, kiedy tak wiele się mówi o muzyce, bardzo dziękuję, że pojawił się też taki element właśnie muzyka, pamięć i tożsamość. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Panie Jacku, bardzo dziękujemy za tę wspaniałą refleksję. No rzeczywiście, myśl Marii Szetman, twoje zakorzenienie w tej myśli i przeniesienie tych, no właściwie tyczących psychologii również rozważań na grunt muzyki jest niezwykle istotne.
2: Absolutnie. Pan Jacek bardzo słusznie zauważył i to faktycznie też się pojawia w badaniach, czy w jednym z wykładzie, które słyszałam Marii Szetman, która mówi o takim doświadczeniu immersyjnym i powiązanym z pamięcią i że muzyka, szczególnie ze wszystkich dziedzin sztuki, bardzo często wiąże się właśnie z taką immersyjną pamięcią, czyli tym takim bardzo doświadczeniem żywym, które pamiętamy bodźcami różnymi.
1: W ciele, nie tylko w emocjach.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Nie tylko jako jakąś taką suchą myśl czy wspomnienie, które gdzieś tam może się u nas gdzieś pojawić. Więc i na pewno wielu też z nas, ja tego też często doświadczam, że słysząc jakiś utwór czy piosenkę, cokolwiek, co w jakimś momencie swojego życia bardzo intensywnie słuchałam, to trochę potrafię na sekundę wrócić do tych doświadczeń i przypomnieć siebie z tamtego czasu. I takie praktyczne doświadczenia, wydaje mi się, też bardzo mocno właśnie pokazują, jak ta muzyka faktycznie strasznie wiąże się z tą naszą pamięcią, z naszą tożsamością, z naszymi doświadczeniami.
1: 645 22 22 mogą Państwo kontynuować wątki, które już tutaj poruszyliśmy w rozmowie z Aleksandrą Słysz, ale mogą też Państwo pytać naszą gościnę o co tylko Państwo chcą. A ja wrócę do naszych rozważań na temat czasu, ponieważ to, o czym też opowiadałaś, muzyka Eliane Radic, kompozytorki francuskiej, no niezwykłej postaci, która zresztą najpierw wychowała trójkę dzieci, dopiero potem zajęła się swoją pracą zawodową, a zmarła na początku tego roku. To jest kompozytorka, która wprowadziła w postrzeganie czasu detal, którym ty również się zajmujesz. Więc teraz już myślę, że to jest już ostatnia chwila, żeby wprowadzić opowieść o twoim najnowszym utworze, o Presence, w którym bardzo pomału i niepostrzeżenie zmieniają się harmonie, współbrzmienia, flażolety. Właściwie trudno dokładnie powiedzieć, co tam się tak zmienia. Możesz nam troszkę zdradzić.
2: Oczywiście.
1: Jak to jest zrobione?
2: Znaczy zdradzać za wiele może nie będę, natomiast na pewno chciałabym w tym momencie powiedzieć o właśnie o tym dziedzictwie Eliane Radic, które gdzieś tam zostało we mnie. I wydaje mi się, że też z całego gatunku muzyki dronowej, której doświadczyłam mieszkając jakiś czas właśnie w Szwecji, w Sztokholmie, gdzie ta scena muzyki dronowej bardzo pięknie się rozwija. Jest też pełna wspaniałych młodych kobiet, twórczyń, co jest również bardzo mocno inspirujące. I to jest gdzieś tam moja własna definicja muzyki dronowej właśnie od takiej kompozytorskiej strony. Wydaje mi się, że właśnie ta muzyka powoli się rozwijająca, powoli tworząca taką ścianę dźwięku, ale bardzo stabilną. Jeśli my sobie pozwolimy na taki absolutny minimalizm w budowaniu tej formy, to jesteśmy w stanie zauważyć o wiele więcej detali niż w przypadku muzyki maksymalistycznej, szybko się zmieniającej, intensywnej, pełnej drastycznych zmian. To wtedy wydaje mi się, że przynajmniej ja gdzieś tam to tak dostrzegam, że odbieram wtedy tę formę jako taką całość, ale trochę patrząc na to jako na jedną dużą formę. W przypadku kompozycji minimalistycznych czuję, że po prostu mogę zrobić taki zoom in, że jestem bardzo blisko każdej najmniejszej

0: mniejszej zmiany, jestem w stanie ją dostrzec i też może właśnie spojrzeć na nią w kontekście tego, co było parę minut temu i tego, co za chwilę być może będzie, że gdzieś tam ta moja percepcja działa na kompletnie innym poziomie. To bardzo jest niezwykle ciekawe zjawisko dla mnie i jest dla mnie właśnie równie mocno inspirujące jako odbiorczyni tej muzyki, ale i jako kompozytorki.
1: Bo w muzyce tak konstruowanej, czy Liany Radic, czy twojej, bo przecież ty też tak komponujesz, właściwie zawarte są paradoksy. Dlatego, że z jednej strony wydaje się, że ta muzyka jest prosta, ale tak naprawdę ona jest niesłychanie skomplikowana. Ona niby stoi w miejscu, ale jednocześnie uruchamia w uspokojonym umyśle człowieka właśnie taką czujność i uważność. Bardzo dużo jest takich właśnie paradoksów.
0: Tak, to prawda. Myślę, że też właśnie może na zewnątrz trochę częściej wydaje się o wiele prostsza niż jest w środku. I często rozmawiając z wykonawcami, wykonawczyniami muzyki, między innymi mojej w trakcie prób, ale i też osób, które gdzieś tam oczywiście po prostu pracują z tą muzyką nową. Bardzo często jest tak, że ta muzyka jest tak naprawdę dość trudna do wykonania, ponieważ wymaga niezwykłej pracy nad stabilnością, czy smyczka w kontekście instrumentów smyczkowych, czy oddechu i ciągłości dźwięku, ciągłości długich dźwięków w przypadku instrumentów dętych na przykład. Z drugiej strony jest właśnie ta harmonia, która gdzieś tam jest ważna w mojej twórczości i systemy mikrotonowe, które bardzo często też trzeba szukać jakichś sposobów na to, ponieważ nasze dziedzictwo edukacji uczy, no na szczęście już to się zmienia i oczywiście wykonawcy, wykonawczynie muzyki współczesnej często wybitnie potrafią sobie poradzić z tym, że gdzieś tam ten system edukacyjny przygotowuje nas do tego, żeby wykonywać muzykę 12-stopniową bądź ewentualnie 24-stopniową, a nie mikrotonową. Więc tak naprawdę od kuchni bardzo często ta muzyka jest dość trudna i ma swoje, przynosi swoje trudności również wykonawcom i wykonawczyniom. W odbiorze może wydawać się trochę prostsza.
1: Może się wydawać prostsza, ale
0: to też jest
1: wchłania,
0: jakby chciałabym teraz na chwilę się
1: uszy
0: zatrzymać i powiedzieć coś, co, z czym ja też często walczyłam sama ze sobą i powiedzieć, muzyka prosta może być równie piękna i wcale nie musi być lepsza bądź gorsza i poziom trudności wcale nie musi zależeć od tego, jak wiele może wnieść i jakie jakości może ze sobą nieść. Więc
1: zresztą prostota i skomplikowanie to są dwie strony tego samego medalu.
0: Dokładnie.
1: A żeby państwo poczuli, o jakiej muzyce rozmawiamy, to proponuję teraz króciutki fragment twojego najnowszego utworu Prezens, skomponowanego na zamówienie Polskiego Radia. Grają instrumentaliści Hashtag Ensemble, instrumentaliści smyczkowcy, do tego cytra, elektronika, całość prowadziła Liliana Krych. Króciutki fragment wczorajszego nagrania.

0: prezens Aleksandry Słysz. Wczoraj na festiwalu Warszawska Jesień wieczorową porą wykonany w Teatrze Nowym w Warszawie i transmitowany na naszej antenie. Utwór trwa mniej więcej 17 minut, dobrze mówię?
1: Nie jest to określone w partyturze.
0: A w tym nagraniu chyba tak z 17 minut trwało to wykonanie. No my tylko musnęliśmy tej kompozycji, bo to był dwuminutowy fragment. Przypomnę jeszcze wykonawców, zwłaszcza, że rzeczywiście nie jest to łatwa muzyka do grania dla klasycznie wykształconych instrumentalistów. Dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela, kontrabas i cytra, hashtag ensemble Liliana Krych.
1: Cytry dokładnie dwie.
0: Dwie były cytry.
1: Cytra akordowa Musima, niemiecka. I guzeng, czyli cytra chińska.
0: Tak, rzeczywiście. Dwie cytry, instrumenty smyczkowe i instrument szarpany, który jak był traktowany, znaczy, czy uderzany, szarpany?
1: No więc na cytrze akordowej Wojtek Pożejczyk, który wykonywał tę partię, używał superbolów, czyli gumowych pałeczek, bądź dwóch ibołów, czyli
0: takich elektronicznych
1: smyczków, jakby to tak można przetłumaczyć, a tak naprawdę po prostu magnesów, które sprawiają, że struny zaczynają drgać. A na guzengu grał dwoma smyczkami.
0: A jaka była rola elektroniki w tej kompozycji?
1: No więc właśnie... wydaje mi się, że tutaj troszeczkę inaczej niż zazwyczaj podeszłam do tej elektroniki, bo naprawdę chciałam użyć minimalnych środków. Bardzo zależało mi na tym, żeby wykorzystać to niskie spektrum dźwięku, ponieważ w instrumentach, które zazwyczaj wykonują partie najniższe, wiolonczela, kontrabas, chciałam pobawić się bardziej spójnością z resztą zespołu smyczkowego i oni poruszali się zazwyczaj w tych wyższych rejestrach, uzupełniając całą tą strukturę harmoniczną. Więc elektronika to tak naprawdę bardzo proste tony, które grały bardzo nisko i pojawiały się i znikały tak łukami, które uzupełniały mi to najniższe spektrum, które właśnie ze względu na inną troszkę, choć też nie zawsze, funkcje tych niższych instrumentów było trochę za puste.
0: To ja może zdradzę, jakie myśli towarzyszyły mi podczas słuchania wczoraj twojej kompozycji. Przede wszystkim miałam poczucie, że przebywam w bardzo naturalnym otoczeniu. I to jest chyba no, kamyczek do rozmowy na temat tego, o czym już wspominałaś, przekraczaniu stroju równomiernie temperowanego, który przecież nie jest strojem naturalnym. Tak. Ale ja się zastanawiam, co cię w tym stroju mikrotonowym, naturalnym, spektralnym najbardziej pociąga? Czy to jest wyjście poza takie kulturowe nawyki w kulturze zachodniej właśnie? Czy to jest odniesienie do czegoś właśnie poza człowiekiem, w naturze, w przestrzeni? Co cię w tej harmonice tak pociąga?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że dość naturalnie, jak tylko zaczęłam się stykać gdzieś z tymi systemami strojów, bardzo

0: Intuicyjnie poczułam, że one są moje, że tak chcę słuchać i że tak chcę pisać. Być może ze względu na to, że jestem wiolonczelistką i tak naprawdę właśnie te stroje naturalne, jeden z nich zresztą nazywa się strojem pitagorejskim, co też gdzieś tam pokazuje, jakich czasów sięgamy. To są właśnie stroje, które odzwierciedlają akustyczne, fizyczne właściwości struny. Więc w bardzo naturalny sposób odnoszą się do tego, jak harmonicznie działa struna, jak wszystkie alikwoty możemy naturalnymi flażoletami uzyskać właśnie na danej strunie i nie trzeba tutaj jakichś specjalnych zabiegów, żeby te precyzyjne mikroodległości uzyskać. Więc wydaje mi się, że ta muzyka po prostu zaczęła mnie zachwycać w jakiś sposób właśnie, podobnie chyba jak ty, czułam, że to jest naturalne środowisko harmoniczne, w którym chciałabym się poruszać.
1: Tak, a jeszcze może powinnyśmy przypomnieć, że myślenie w kategorii z jakiego właśnie naturalnego badania przestrzeni dźwiękowej, to nie jest ostatni czas, to jest nawet nie spektralizm i Grisey lata 70. XX wieku, tylko dużo wcześniej, choćby w badaniach wspomnianego tutaj Pitagorasa. Tak. Muzyka nierównomiernie temperowana jest czymś absolutnie naturalnym i będziemy się tutaj trzymać tego i przekonywać Państwa, że tak właśnie jest. Natomiast ja chcę Cię jeszcze na te ostatnie chwile zapytać o, chyba że jeszcze ktoś z Państwa będzie miał ochotę porozmawiać z Aleksandrą Słysz. Przypomnę telefon 645-22-22. A wracając do Twojego nowego utworu i do systemu dźwiękowego, jakiego używasz, czy jest możliwość opowiedzenia o tym systemie w sposób inny niż matematycznie? Ponieważ ja mam takie doświadczenie z kompozytorami, którzy posługują się właśnie tym mikrotonowym strojem i systemem dźwiękowym, że opowiadają o tym, że no tak, podzieliłam strunę, system na tyle i tyle odcinków i w to wchodzą precyzyjne matematyczne wyliczenia. A gdybyś miała metaforycznie opowiedzieć o tym, to jak byś to przedstawiła?
0: Jedyny kierunek, który mogłabym tutaj pójść, starając się to wytłumaczyć w sposób niematematyczny, to pewnie używając dudnień, ponieważ muzyka ma tę jakość fizyczną, że jeżeli jest czysta, jeżeli ta oktawa bądź kwinta są bardzo czyste, ona jest wtedy stabilna. Nie ma żadnych dudnień, więc te wszystkie harmoniczne się ze sobą schodzą i przepięknie słyszymy po prostu przepiękny, czysty ton. Natomiast im bardziej odchylamy się od tych prostych współbrzmień i zaczynamy odjeżdżać jakby właśnie. Wyobraźmy sobie, że jedna osoba na przykład na skrzypcach wykonuje jeden dźwięk, druga gra w unisonie i nagle zaczyna robić delikatny gliz w dół. To w tym momencie zaczynamy słyszeć tak naprawdę coraz szybsze dudnienie. Taka jest zależność tego ta fizyczna tego dźwięku. I później dopiero, gdy to dudnienie przekroczy jakąś różnicę hercową, zaczynamy słyszeć drugi dźwięk. Więc to jest takie chyba gdzieś tam najbardziej jakieś cielesne zjawisko, którym można się posłużyć opisując właśnie te zależności harmoniczne.
1: A gdy pracowałaś nad prezens, to wprowadziłaś w tym utworze jakieś zupełnie nowe pomysły, których wcześniej nie realizowałaś? Czy to jest jakaś kontynuacja?
0: Myślę, że na pewno nowym sposobem, ciągle szukam odpowiedniego języka, który pozwoli mi w sposób bardzo precyzyjny

0: ale może właśnie nie za nadto w sposób jakiś idealny dla mnie, o tak, zapisać czas. Bo tak jak już tutaj rozmawiałyśmy, jest to dla mnie bardzo istotne, ale też uważam, że udzielanie tej sposobności definiowania tego czasu przez wspaniałe zespoły, które szczęśliwie wykonują moją muzykę, jest gdzieś tam też dla mnie bardzo ważne. Więc w tym utworze po raz pierwszy jakby właśnie rozebrałam kompletnie z oznaczeń czasowych utwór i wszelkie zmiany tak naprawdę są bardzo gdzieś tam symbolicznie zapisane w partyturze, który głos kiedy, gdzie wchodzi, ale nic nie jest określone, jak długo ma trwać. Najbardziej precyzyjnym gdzieś tam określeniem tego, ile coś ma trwać, jest są fragmenty, które tylko wzmiankuję w partyturze, że one powinny być trochę krótsze niż to, co się działo przed chwilą i to, co będzie później. Więc tak naprawdę, no i właśnie, teraz jak się skomunikować z zespołem w taki sposób, żeby to były czytelne jednak oznaczenia, żeby zespół wiedział, co ma wykonywać, a nie czuć się zagubionym, ale też, żeby interpretować ten czas po swojemu, w swój sposób, dając każdej nucie tyle czasu, ile ona faktycznie potrzebuje.
1: To, Olu, tutaj przerwę ci, bo być może będziemy mieli jeszcze jeden telefon. Czy już jest? Halo, halo, dzień dobry. Pani Agnieszka z Gliwic.
2: Tak, dzień dobry paniom. Ja chciałam już tylko, tak, bo wiem, że kończy się audycja, bardzo paniom pogratulować wspaniałej, arcyciekawej rozmowy. Pani Aleksandrze również podziękowania nie tylko za muzykę, ale za tę opowieść i za ten trop z Marią Szechman, bo dla mnie to też bardzo interesujące.
0: Bardzo dziękuję.
2: A pani redaktor, chciałabym w zasadzie, już jest okazja, pogratulować, bo tak niezwykle pani umie się zagłębić z taką pasją w świat muzyki współczesnej, że doprawdy potrafi to wciągać. Więc bardzo dziękuję i gratuluję i do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo pani dziękujemy. Jest nam miło.
0: Bardzo.
1: Bo rzeczywiście kochamy to, co robimy, mamy to szczęście. No i co? To już chyba będziemy rzeczywiście kończyć nasze spotkanie w Cafe Muza z Aleksandrą Słysz, ponieważ bardzo poważne tematy o czasie, o tożsamości, o prostocie i o złożoności, takie tematy wprowadziłyśmy za sprawą twojego myślenia i twojej muzyki i twojej wspaniałej kompozycji, która razem z kompozycją muzyczną Cezarego Duchnowskiego wczoraj zakończyła nasz cykl zamówień na stulecie Polskiego Radia. No, utwór Cezarego to jest jeszcze osobny temat. Czarek nie mógł niestety z nami dzisiaj być, więc miałyśmy to szczęście, że troszkę mocniej pochyliłyśmy się nad twoją muzyką. Na sam koniec wybrałam oczywiście muzykę Liane Radic, zrealizowaną w 72 roku na takim syntezatorze ARP. Mhm. Opowiesz nam coś o tym instrumencie?
0: Tak, to jest jeden z takich też... jest parę instrumentów, syntezatorów, które gdzieś tam uznawane są za legendy syntezatorów i ARP jest zdecydowanie jednym z takich instrumentów. Z tego, co wiem, Liane Radic uwielbiała tenże instrument i bardzo dużo czasu mu poświęciła i pracowała. Wiele jest nagrań, które się zachowały na szczęście i których możemy posłuchać właśnie z tym instrumentem w roli głównej.
1: Jeden z nich teraz cichutko już brzmi na antenie Dwójki, a my się żegnamy w takim powolnym, powolnym czasie. Aleksandra Słysz była z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A telefony odbierał Roch Siciński, audycję realizuje i realizował Michał Jakubik, warstwę wideo przygotował Maciej Długosz. Ja się nazywam Ewa Szczecińska. Spokojnego, dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Climber.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
0: Reklama.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grande La Voix.
4: Minęła 11:00.

0: Strefa literatury to fakt. Katarzyna Nowak, dzień dobry Państwu. Jak Państwo już słyszą te głosy w naszym w tle, jestem w kawiarni, jednej z berlińskich kawiarni plenerowych, restauracji, tak. Siedzimy przy kawiarnianym stoliku z Dorotą Danielewicz, autorką książki Spacerownika po Berlinie, który łączy w sobie wiele gatunków tak naprawdę, bo to jest klasyczna książka non-fiction, reportaż, impresje, a to wszystko ubrane właśnie w formę spacerownika. Dorota Danielewicz, którą znają Państwo z poprzednich książek, chociażby Berlin, przewodnik po duszy miasta, tłumaczka, slawistka, osoba, która tutaj w Berlinie, można powiedzieć, jest instytucją, organizatorka bardzo wielu wydarzeń literackich w tym mieście, bardzo też aktywnie słuchająca rytmu miasta, o czym się mogą Państwo przekonać w tej nowej książce, w tym spacerowniku Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. Siedzimy w kawiarni, nie przez przypadek, bo dziś będziemy chodziły po botanice. Piszesz, że to jest takie berlińskie powiedzenie, chodzić po botanice.
1: Chodzenie po botanice albo pojechać w zielone, to po prostu przechadzka, spacer na świeżym powietrzu albo jazda nad jakieś jezioro, aby się wykąpać. Berlin ma też mnóstwo kąpielisk i pięknych miejsc takich letnich, gdzie Berlińczycy latem mogą zanurzyć swoje ciało i się ochłodzić. No więc teraz siedzimy przy śluzie w parku Tiergarten, niedaleko dworca Zoo.
0: Zaraz podejdziemy do tej śluzy i opowiesz, co tam się działo, bo tam się działo kiedyś.
1: I przejdziemy się przez park Tiergarten. Ja moje książki określam jako gawędy. Jestem taką gawędą.

0: dziarą. W różnych miejscach przypominają mi się historie, a ponadto zawsze mówię, że wystarczy, żebym wyszła z domu, to już coś zaczyna się dziać. Poznaję ludzi, słyszę jakieś niesamowite dialogi, jestem świadkiem różnych wydarzeń i tak jakby te historie, o których piszę, same mi się napotaczają i szczególnie jak piszę książkę, nawet nie muszę szukać jakichś na przykład rozmówców. Oni sami się pojawiają jakimś dziwnym zrządzeniem losu. Ja sama nadziwić się nie mogę, skąd się to wszystko bierze i jak ta książka jakby sama jest pisana przez życie, bo moje książki są pisane przez życie i oczywiście w dużej części przez moje życie, ponieważ zawieram w tych opowieściach spisanych także własne wspomnienia, wrażenia, emocje. Potem jest druga warstwa, to jest research, bo oczywiście czytam o tych różnych miejscach, badam historię, co kto gdzie zbudował i dlaczego, co się gdzie przydarzyło. I potem następna warstwa to są właśnie te przygody, które przytrafiają się w mieście podczas researchu, czy przyjaciele, którzy nagle zgłaszają się z własnymi, czy znajomi z własnymi historiami, które koniecznie muszą mi opowiedzieć. No i historie, które nagle się dzieją.
1: Tutaj za nami, gdzieś za naszymi plecami, jakbyśmy poszły tak prosto, prosto, prosto, to w pewnym momencie dojdziemy na ulicę Kudam, słynny Kudam, na którym kiedyś spotkałaś, to był 89 rok chyba, albo później, to mnie poprawisz, byłaś mimowolną uczestniczką pierwszej Parady Miłości Berlińskiej. Szłaś sobie od koleżanki, a tu nagle kolorowy tłum tańczy, śpiewa i niesie transparent, pokój, przyjaźń, naleśniki.
0: Tak, to takie niemieckie powiedzenie, Friede, Freude, Eierkuchen, tak żeby trochę wyciągnąć jakby patos z jakichś takich deklaracji pokojowych, dlatego naleśniki. Tak, to było niesamowite. Były tam może 2 czy 3 wozy grające głośną muzykę, może że 100-150 osób, padał deszcz. Ja tak sobie szłam z nimi i podskakiwałam i nie wiedziałam, co to jest. Nie wiedziałam, że to jest Parada Miłości. Po prostu, no znowuż coś takiego się przydarzyło, potem okazało się, że byłam w historycznym momencie we właściwym miejscu. Ale przyznam, że później na te ogromne Parady Miłości już nie chodziłam, ponieważ ja nie lubię tłumów. Zawsze muszę mieć takie poczucie, że mogę wydostać się z masy i nie potrafię przez dłuższy czas przebywać w masie ludzi. Także ta parada była akurat skrojona na moją miarę i wystarczy mi do końca życia.
1: Dorota była świadkiem różnych ważnych wydarzeń Berlina, o czym mogą Państwo przeczytać i w tej książce, i w poprzedniej. Był czas, kiedy czuła się najbogatszą osobą na świecie. To wtedy, kiedy mur upadał i Dorota była wśród tych osób, które wręczały tym nowo przybywającym z Berlina Wschodniego. Ile to było, pamiętasz?
0: 100 marek, tak, tak, tak. Każdy nowo przybywający z Berlina Wschodniego albo w ogóle z Niemiec Wschodnich, też w Niemczech Zachodnich, otrzymywał powitalne 100 marek i ja jako studentka miałam taką cudowną naprawdę pracę na poczcie, bo te pieniądze były wypłacane w bankach i na pocztach w różnych miejscach. Tych osób przychodzących, przyjeżdżających tutaj było mnóstwo przecież. No i dostawałam na przykład 10 tysięcy euro rano, taki wielki plik banknotów i je wypłacałam. Także świetna praca, tak? Komu, bo idę do domu, komu stówę. Na każde dziecko też była 100. No i oczywiście wszyscy natychmiast te pieniądze wydawali, ponieważ szli sobie coś kupić albo zjeść, także one wracały jakby w ten krąg, tak, ekonomiczny natychmiast. No, ale były to bardzo, bardzo przemiłe tygodnie.
1: Nie będziemy szły w tłumy, chociaż twoja książka jest oczywiście też propozycją takich spacerów po tej historii Berlina przez duże H i możemy sobie wyobrazić ten opakowany Reichstag na przykład. Możemy poczytać o tym, prawda, co to za ziemia, na jakiej ziemi, na czyjej ziemi on został wzniesiony, ale właśnie nie idziemy w te miejsca, żeby troszkę od tego tłumu, tak, pochodzimy sobie po botanice, a tutaj a propos berlińskiej fauny i flory, też piszesz o tym, że Berlin jest takim wróblim miastem. Niektórzy nazywają go wróblową stolicą i tutaj te wróble, które nam towarzyszą gdzieś kręcąc się pod nogami w tej knajpie, to są te wróble, o których piszesz.

0: latają też osy, o których też piszesz. Zabicie osy kosztuje, znaczy źle. Nie można zabijać os. Nie można. Jeżeli ktoś osę zabije, musi zapłacić mandat 500 marek. Nie, 5000.
1: 5000.
0: Euro, przepraszam.
1: Euro. Tak, musi zapłacić 5000 euro. Oczywiście, że to się zdarza. Oczywiście, że ludzie zabijają osy, jeżeli czują się atakowani. No ale oczywiście też... nikt o tym nie wie, no i wiele kar w takim wielkim mieście, w każdym wielkim mieście, może nie w Singapurze, to są kary abstrakcyjne, bo na przykład za wyrzucenie niedopałków w Berlinie na ziemię jest kara 500 euro za jednego niedopałka, ale oczywiście na przystankach autobusowych ludzie palą i wyrzucają te niedopałki i nikt tego nie sprawdza, no bo trzeba by zatrudnić rzesze kontrolerów i kontrolerek, którzy kasowaliby te pieniądze, ale przydałyby się te pieniądze miastu na pewno i przydałyby się też czystości miasta. Za to niedopałki właśnie są potrzebne wróblom, które budują sobie gniazda z resztek papierosów wyrzuconych na ulicę i budują je sobie na ogół w jakichś takich załomach budynków nieodnowionych, tak, w szczelinach, o których pięknie pisze też Michał Książek w swojej książce o przyrodzie w Warszawie. No i im bardziej odnawia się budynki, im bardziej te fasady stają się gładkie i nieposiadające szczelin, tym ciężej jest przeżyć wróblom. No i okazuje się, że pomagają nam sprzątać miasto. Zbierają niedopałki.
0: One tutaj zbierają niedopałki. Na pewno też czyhają na rozmaite kawałki jedzenia, które ludzie zostawiają. Mają swoją metodę specjalną podkradania tych kawałeczków.
1: Podkradają kawałeczki jedzenia z talerza, resztki jedzenia wtedy, kiedy odwiedzający taką kawiarnię na zewnątrz czy restaurację wyciąga portmonetkę. Także są tak inteligentne, że mają sposób.
0: Podnosimy się powoli, nic nie zostawiamy wróblom niestety, piłyśmy tylko wodę. A propos berlińskiej awifauny, piszesz też o tym, że bardzo inteligentne wrony siwe, krukowate, kiedyś poczyniły dość solidne straty na dworcu głównym.
1: No tak, no niestety bawiły się kamieniami, rzucały je na szklane sufity nad peronami i udało im się rozbić szyby. Nie wiem, może jakieś place zabaw w mieście dla wron przydałyby się.
0: To idziemy do śluzy najpierw, tak?
1: Do śluzy. Tak, jesteśmy przy śluzie w parku Tiergarten i tutaj właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, zostało wyłowione ciało Róży Luksemburg, brutalnie zamordowanej po kilku dniach, tak? Wrzucono ją w miejscu, do którego za chwilę pójdziemy.
0: Przechodzimy przez ten mostek, czy nie?
1: Nie.
0: Tutaj. Mhm. Przechodzimy
1: po tej stronie,
0: przez bramę.
1: Idziemy wzdłuż ogrodu zoologicznego. Tutaj za płotem mamy zachodnio-berliński ogród, który był jedynym ogrodem zoologicznym Berlina. Ja w mojej książce postanowiłam nie pisać za dużo o murze, tylko pisać raczej o konsekwencjach podziału Berlina z różnych perspektyw. I między innymi bardzo taką istotną historią jest powstanie Tierpark, czyli wschodnio-berlińskiego ogrodu zoologicznego, jako odpowiedź na podział miasta. A ten ogród, koło którego tutaj teraz przechodzimy, chyba bardziej znany, to był pierwszy ogród ogólnoberliński. Tyle, że po podziale miasta, jeszcze przed budową muru, no, Berlińczycy zawsze kochali swoje ogrody i często przyjeżdżali ze wschodniej części tutaj do tego ogrodu i wolno im było to robić. Ale były kontrole w pociągach, w S-banach i na pytanie, kiedy kogoś w ogóle pytano, dokąd jedzie, po co jedzie do zachodniej części miasta, każdy miał prawo odpowiedzieć, czy rzeczywiście jechał do ogrodu zoologicznego, czy nie, że jedzie właśnie tutaj. No, a nie wiadomo było, mogli ludzie się spotykać, jeździć w różnych celach, prawda? Więc w pewnym momencie to przestało się podobać komunistycznym władzom i postanowiono zorganizować, zbudować własny ogród zoologiczny. No i pomiędzy tymi ogrodami toczyła się niesamowita konkurencja.
0: A ich dyrektorzy, jak piszesz, byli zjednoczeni wzajemną niechęcią do siebie.
1: Tak, byli zjednoczeni wzajemną niechęcią. A obaj byli świetni, szczególnie właściwie ten nowy dyrektor wschodnio-berlińskiego ogrodu, Tierparku.

0: tatę, który był ogromnym entuzjastą ogrodów zoologicznych i zwierząt i przede wszystkim też dawał schronienie różnym nietuzinkowym osobom, które no, na przykład ze względów politycznych, światopoglądowych nie dostawały pracy w państwowych przedsiębiorstwach, tak, komunistycznych i szukały schronienia właśnie w ogrodzie zoologicznym. Także to miejsce było bardzo, bardzo ciekawe i dla obu miast ogrody zoologiczne były niezwykle ważne. Były niezwykle ważne, bo Berlin Zachodni, później już otoczony murem, prawda? Oczywiście mieliśmy tutaj mnóstwo parków, jezior i tak dalej, nawet lasy, ale ten ogród był też takim kontaktem z egzotyką, ze światem i tym samym był ogród zoologiczny Tierpark wschodnio-berliński w dzielnicy Friedrichshain, ponieważ, no jak wiadomo, ludzie z NRD nie mieli możliwości podróżowania po świecie i pójście do ogrodu, kontakt z różnymi egzotycznymi zwierzętami, ich historie, kraje, ich pochodzenia też stanowiły jakiś taki ersatz, taką namiastkę podróży zagranicznych.
1: Piszesz właśnie o tym, że te ogrody dwa to był jakiś niesamowity fenomen socjologiczny też. Ludzie przychodzili tu, wykupowali karnety całoroczne, spędzali tutaj mnóstwo czasu, czyli to się nie skończyło.
0: To się nie skończyło. I zresztą wstęp do ogrodu jest bardzo kosztowny, jeżeli się kupuje pojedynczy bilet, ale można kupować bilety roczne, które wcale nie są drogie i całkiem tanie bilety właśnie dla rencistów. Moja mama zawsze miała taki bilet. Też dla osób niepełnosprawnych na przykład roczny bilet kosztuje 70 czy może teraz 80 euro i można chodzić do ogrodu tyle, ile się chce, jeszcze zabierając drugą osobę bezpłatnie, tak? Która na przykład musi, nie wiem, pomóc, pchać wózek czy coś w tym rodzaju. Także jeżeli się mieszka na stałe w Berlinie, to można zarówno do ogrodów, jak i do muzeów chodzić z takimi rocznymi kartami bardzo, bardzo, no przy bardzo niskich kosztach, tak? Tylko, że tak powiem, turyści płacą to frycowe, jak się mówi tutaj w mieście, czyli muszą zapłacić za jakieś tam pojedyncze, droższe bilety. No nieważne, w każdym razie nadal wokół ogrodu i zwierząt, przede wszystkim malutkich zwierząt, które się rodzą i w jednym, i w drugim ogrodzie, może zapanować totalna histeria. Także zjeżdża się tutaj całe miasto, prasa drukuje historie na temat danego zwierzątka, małego słonia czy jakiegoś niedźwiadka. No i wszyscy bacznie obserwują, co się z nim dzieje i to są takie historie, które rzeczywiście jednoczą miasto, nie mają nic wspólnego z polityką, z partiami. I nie wiem, jest tak, że miłość do zwierząt, zainteresowanie ich losem łączy bardzo różne grupy wiekowe i opcje polityczne. Podospać to jest ptaszarnia i co tam jest? Jakieś ptaki wodne.
1: Krzyżóweczka.
0: O, jaki piękny.
1: Pelikany, co?
0: Pelikany.
1: Tak, dwa.
0: No więc widzisz, nie musimy wchodzić tak do zoo, mamy taki spacer.
1: I budzą się w nas małe dziewczynki.
0: O, tak.
1: Rozpoczynasz właśnie tę książkę od przepięknej uwertury, która jest takim kolejnym dowodem na miłość ogromną do miasta. Ta uwertura jest tak skomponowana, że a może tutaj może było warto mieszkać, być tutaj w tym mieście wtedy.
0: Cofam się co 10 lat do lat 20. XX wieku. 100 lat idę do tyłu, tak? Bo mamy lata 20, tyle że XXI wieku.
1: I ta klamra lat 20 jest ważna w tej opowieści i do tego jeszcze wrócimy, ale kończysz to, ale tak naprawdę tę uwerturę, ale tak naprawdę najlepiej być tu teraz.
0: Mhm. I wydaje mi się, że akurat w tej uwerturze, w tak bardzo krótko i zwięźle, udało mi się pokazać różne fazy, przez które Berlin przechodził. A to moje teraz jest oczywiście bardzo przewrotne, no bo teraz żyjemy, więc kiedy mamy być, prawda? W ogóle warto być w tu i teraz.
1: No pytanie w ogóle, co to jest teraz, prawda? Kiedy bierzemy do ręki książkę, która została napisana już jakiś czas temu i ten czas po prostu przez te palce, przez te karty nam przepływa. Po uwerturze natomiast pojawia się zdanie osoby bardzo ważne.

No i dla ciebie, czyli Anatola Gottfrieda. To jest w ogóle legenda berlińska. Jemu też zadedykowałaś tę książkę, jemu i jego żonie. I Anatol Gottfried, który umarł, kiedy, przypomnij, niedawno, prawda?

0: prawie całego, w dużej części spędzonego właśnie w tym mieście, w swoim gabinecie. On był dentystą i miał gabinet przy Szałbinie i tam leczył osoby znane, o których czytamy w książkach też. Się zapatrzyłam. Kormoran przeleciał nad nami.
1: Tak?
0: Mhm. Anatol Gottfried zadaje tam pytanie w twojej książce. A właściwie co jest prawdziwe? Bo wspomniałaś już o tym, że robimy sobie zdjęcia. Są w Berlinie takie miejsca, które się nadają szczególnie na przykład do zdjęć na Instagrama. Powstają książki na temat tych miejsc, co jest w ogóle niesamowite, prawda? I ta twoja książka jest właśnie...
1: Polecające takie miejsca. Tak. Powstają w tej chwili o każdym mieście. Miejsca polecające jakieś tło dla fotografii, dla ludzi aktywnych na Instagramie. Koleżanka opowiedziała mi o słynnym zdjęciu z Warszawy. Warszawa w gruzach, zniszczona po wojnie. I dwie kobiety, które stoją na tle jakiegoś egzotycznego zdjęcia z palmami, a z tyłu widoczne gruzy miasta. No więc dzisiaj też możemy tak oszukiwać, a już w ogóle sztuczna inteligencja może załatwić resztę, to nie trzeba o tym mówić. No tak, ale Anatol zadał pytanie, powiedział, że wszystko kiedyś takie jakby było prawdziwsze, a że ta rzeczywistość dzisiaj jest nieprawdziwa. On miał bardzo dobrą intuicję. To nie chodziło o to, że on już miał swoje lata, że już być może nie mógł tak, nie wiem, chodzić po mieście i poznawać nowe miejsca. Oczywiście, że w wieku 94 lat już tak nie jest, czy w 90 lat, ale to jego stwierdzenie, że kiedyś było wszystko bardziej prawdziwe, takie namacalne, dotykalne, bo próbowałam go wypytać o to, co to oznaczało, ta prawdziwość miejsc. I pozostało to bardzo jakoś głęboko w mojej duszy, to jego stwierdzenie. I doszłam do wniosku, że faktycznie media i świat wirtualny spowodowały to, że możemy pokazywać jakiś świat zupełnie nieprawdziwy, zmanipulowany.
0: Czy możemy sobie dowolnie kadrować swoje życie, prawda?
1: Tak, możemy kadrować swoje życie, możemy tworzyć fikcję wirtualną na temat własnego życia, możemy na przykład wstawiać fotografie z miejsc, w których byliśmy tam kiedyś i udawać, że jesteśmy tam właśnie tu i teraz. Możemy się odmładzać, możemy wstawiać filtry różnego rodzaju i wyglądać ładniej albo po prostu inaczej. To jest wszystko fascynujące, ale rzeczywiście zacząłem zastanawiać się, gdzie ten Berlin jest jeszcze prawdziwy, autentyczny, gdzie ludzie doświadczają siebie nawzajem, na żywo, tak? Gdzie tutaj się dzieje coś takiego. Popatrz, zobacz, tutaj widzimy, co to są, antylopy jakieś piękne.
0: Tak,
1: bo nadal stoimy przy ogrodzie zoologicznym, także doświadczamy tutaj antylop, nawet nie tylko ludzi.
0: I krat. A Tiergarten, po którego terenie spacerujemy, to były takie płuca Berlina kiedyś. Czy to jest teraz tak, że te płuca się przeniosły na lotnisko, nie działające już?
1: Tych płuc jest więcej, bo jest wspaniały, naprawdę przepiękny park Friedrichshain. Berlin jest ogromnym miastem od 1920 roku, kiedy do Berlina włączono wszystkie okoliczne miasteczka i wioski i kiedy stał się metropolią. Mamy tutaj lasy, Grunewald, Teglewald, mamy całe okolice wokół jeziora Mögelsee i Wannsee. Mögelsee na wschodzie, Wannsee na zachodzie. A lotnisko Tempelhof nieczynne i niezabudowane spełnia funkcję chłodzącą. Po prostu przez to, że tam, gdzie rzeczywiście potrafi być bardzo gorąco, jeżeli mamy w mieście upały, to na lotnisku nie da się wytrzymać, chociaż tam też w międzyczasie rosną drzewa i są takie oazy zieleni i ogrody takie dzikie, które są jakby przez mieszkańców okolicznych założone i pielęgnowane. Jest miejscem, które chłodzi powietrze przepływające przez Berlin i bez Tempelhofu Berlin bardziej by się nagrzewał.
0: Zresztą było referendum, prawda, dotyczące przyszłości Tempelhofu.
1: No, ale to znowuż się podnosi ten temat. Znowuż się podnosi ten temat, czy część tego areału nie powinna być zabudowana, czy nie powinna.

0: powinny tam powstać jakieś budynki mieszkalne. Oczywiście, że jest bardzo wiele deweloperów łasych na to miejsce. Środek Berlina, niezabudowana przestrzeń.
1: Kapitał się nigdy nie poddaje.
0: Kapitał się nigdy nie poddaje, dokładnie mija, tam mijają kolejne lata. Być może niedługo będziemy mieli kolejne referendum na ten temat.
1: Bardzo ciekawe, jaki będzie jego wynik, ponieważ no wszyscy już teraz zdają sobie sprawę z tego, że miasta muszą się adaptować do antropogenicznej zmiany klimatu. Robi się coraz cieplej. Czytałam ostatnio, że według Poczdamskiego Instytutu, który zajmuje się właśnie skutkami zmian klimatu, w ich prognozach w roku 2100 klimat Berlina będzie mniej więcej taki jak klimat Tuluzy. To sobie uświadommy, o czym mówimy. Mówimy o mieście, które znajduje się we Francji na południowym, w południowej jej części, w zasadzie niedaleko już Hiszpanii. No to jak musi się zmienić myślenie o mieście, prawda, jeżeli nagle będzie, nie wiem, o 3 stopnie średnio więcej.
0: Ale Berlin ma tutaj dobre szanse, ponieważ ulice są obsadzone drzewami. Jeżeli jest jakieś drzewo wycinane, natychmiast jest sadzone nowe. Nie ma tego zwyczaju, który widzi się bardzo często w Polsce, stawiania drzew w jakichś doniczkach na placach, który jest okropny, takiego więzienia tych małych drzewek, które przecież schną po pewnym czasie. Nie mają możliwości rozrastania się. Zobacz, gdzie my tutaj wędrujemy, jaki starodrzew mamy naokoło, tak? To jest po prostu coś pięknego, także taki starodrzew mam na przykład też przed moim mieszkaniem na ulicy. Wspaniałe stare lipy i te stare drzewa tutaj są wszędzie. W mojej okolicy na Szczeglic zawiązała się nawet taka ekologiczna inicjatywa.
1: Widzisz, przepraszam, że ci przerywam.
0: Anti-fascist running club, tak. Antyfaszystowski klub biegaczy. Bardzo ładne. Także zawiązała się inicjatywa osób badających drzewa, jeżeli na przykład jest, nie wiem, przez Urząd Miasta ocenione, że jakieś drzewo ma być wycięte, to ta inicjatywa natychmiast sprawdza, czy rzeczywiście, tak, są organizowane różnego rodzaju spotkania ekologiczne z ekspertami. To nie tylko, że ci ludzie mieszkający w mojej okolicy po prostu, nie wiem, coś tam sobie czytają w internecie i wymieniają się wiadomościami, informacjami, ale faktycznie zapraszają ekspertów. Na przykład wprowadzono takie pudełka w okolicznych pizzeriach. Udało się namówić właścicieli pizzerii, aby wydawali pizzę do domu w takich pudełkach, które można wielokrotnie zużyć, tak? Oddać i przyjść następnym razem z własnym pudełkiem. Także się dzieje. No tak, no i dla wszystkich osób przyjeżdżających z Polski w latach 80. i wcześniej oczywiście też, ja przyjechałam w 81 roku, szokiem było to, że w Berlinie wszędzie można było leżeć na trawie. Tak? Nie było tego, nie było tabliczek, proszę nie deptać trawy, a ta trawa i tak była zadbana, i tak była zielona, i tak była piękna, mimo że deptano po niej i leżano na niej. Teraz bardzo mnie cieszy to, że jak jadę do polskich miast, widzę ludzi leżących też w centrach miast czy w parkach na trawie, piknikujących albo odpoczywających. Ale pamiętam, że to szokowało wszystkich Polaków wtedy w latach 80. Jak to, że tutaj wolno wchodzić na trawniki? No, to był jakiś symbol wolności.
1: Właśnie minęłyśmy obozowisko osób w kryzysie bezdomności.
0: Tak.
1: Bardzo ich wiele teraz jest w Berlinie. Jak wychodziłam z S-Bahnu na spotkanie z tobą, to też mnie przywitali właśnie bezdomni. To jest berlińska w jakimś sensie nowość, taka ich ilość, prawda?
0: Taka ich ilość jest nowa i szczególnie nowe jest to, że większość osób w kryzysie bezdomności to Polacy, to osoby z Polski. Mamy tutaj 6 do 10 tysięcy osób w kryzysie bezdomności polskojęzycznych, przyjeżdżających z Polski. Bo to nie są osoby, może częściowo też takie, którym się nie powiodło, które straciły pracę, albo piły, brały narkotyki i tak dalej. Kiedyś rozmawiałam z chłopakiem, który żebrał w metrze. Był czysty, dobrze wyglądał i zapytałam go po prostu, jak mu na imię. I on troszeczkę zaczął o sobie opowiadać, że pracował jako kelner, dobrze zarabiał, ale zaczął coś tam zażywać i po prostu, ale że teraz już niby nie, że jest po odwyku czy na metadonie, już nie pamiętam, no i musi jakoś tam zebrać pieniądze na przeżycie, ale wyglądał dobrze i miał jakąś nadzieję w oczach. Także mieliśmy taką miłą rozmowę. Ale

0: Ale tak naprawdę to nie wiadomo, co zrobić z osobami polskiego pochodzenia tutaj na ulicach Berlina. Jest wiele osób, które widzę nieraz w metrze, które są czyste, jeżdżą z jakimiś wielkimi torbami, które po prostu są miejsca, gdzie się można wykąpać, dotrzymać nowe rzeczy. Jedno z tych miejsc jest tutaj przy dworcu Zoo, dlatego widzi się też bardzo wiele osób w kryzysie bezdomności, dlatego te namioty tutaj na przykład.
1: Miejsce z historią.
0: Ale obywatele Unii Europejskiej mają prawo mieszkać, gdzie chcą w Unii Europejskiej, prawda? Ale jest to problem.
1: Idziemy teraz, Dorota, dokąd?
0: Idziemy teraz, właściwie chciałam Ciebie zaprowadzić do miejsca, w którym była Romani Szes Café. Słynna kawiarnia lat 20. Teraz nie mamy co nagrywać, tutaj będzie tak, głośno. Berlin to jeden wielki plac budowy, ciągle się gdzieś coś remontuje, przebudowywuje.
1: W Romani Szes Café było też głośno.
0: Często muszę myśleć o książce Magdaleny Tuli, którą uwielbiam, Sny i kamienie. To jest książka o mieście Warszawa, która ma już, ile ona ma lat? W latach 90. się ukazała. Zresztą wtedy, kiedyś zaprosiłam ją z tą książką, tak, to był 95. rok, do literackiego kolokwium w Berlinie, nad Wannsee. Piękna książka, gdzie ona pisze właśnie o mieście budowanym z entuzjazmem, nowym mieście i rozpadającym się. No i właśnie mamy tutaj przed sobą próby zapobiegania rozpadu miasta. Zresztą jest też taki wspaniały film berliński, Berlin, nie, das Leben ist eine Baustelle, życie jest jednym wielkim placem budowy, więc Berlin jest placem budowy, życie jest placem budowy i co się zbuduje w jednym miejscu czy odnowi, to w następnym miejscu już zaczyna się walić i psuć, ale podchodzimy teraz do wieżowców, do drapaczy chmur niewielu, które tutaj mamy. Ja uważam, że one bardzo wiele dodały temu miejscu, które jest dość beznadziejne, bo w Berlinie Zachodnim, który też był bardzo zniszczony przez wojnę, budowało się beznadziejnie, albo udawało się uratować, i to byli skutersi przede wszystkim, którzy przyjeżdżali ze Szwabii, z Niemiec Zachodnich, młodzi mężczyźni uciekający przed służbą wojskową i zajmujący domy, piękne kamienice z przełomu wieków. I uratowali całe połacie dawnego Berlina przez swoje skłoty, a przedsiębiorcy nie starali się o piękno tego miasta. Budowali gdzie popadnie, co popadnie. Często tutaj był tak zwany filc berliński, zachodnio-berliński. Wszyscy się znali, łapówki leciały z prawa na lewo, z lewa na prawo. No i popełniono moim zdaniem bardzo wiele takich grzechów budowlanych, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić. Na Rathausstieglitz, tam gdzie ja mieszkam, stoi taki jeden potwór.
1: Ten słynny dworzec Zoo, to jest ten dworzec, który tutaj mijamy.
0: Tutaj, tak, na którym wysiadłam z rodzicami 3 lipca 1981 roku rano, z długiej podróży 6-godzinnej, czy 7-godzinnej nawet z Poznania, bo tak długo się jechało wtedy pociągiem. Kontrole graniczne na Friedrichstrasse, na granicy polsko-niemieckiej. Jacyś NRD-owscy żołnierze z kałasznikowami. To były straszne obrazy. Pociąg był pełen ludzi jadących albo na handel, albo odwiedzających rodzinę, nie wiem po co, albo wyjeżdżających na stałe, tak jak my. No i dochodzimy do kościoła pamięci cesarza Wilhelma, który został zbudowany przez architekta Franza Schwechtena. Zresztą architekta zamku poznańskiego. I on zbudował ten kościół, który nie miał krzyża, tylko gwiazdę, oryginalnie, na wieży, która w tej chwili jest tak jakby ułamana, stoi jak taki popsuty ząb ułamany, prawda? To była pomyłka. Schwechten narysował gwiazdkę i na dole jakieś tam zdanie opisujące, nie wiem, jakąś jego myśl. A cesarz myślał, że ta gwiazda ma być, tak, czerwona gwiazda na Kremlu, ma się znaleźć na kościele, mu się to nawet spodobało i powiedział, tak, ta gwiazda jest świetna, ona ma zostać. Schwechten był zaskoczony. No i w tym kościele Marlene Dietrich brała ślub i naprzeciwko niego, po obydwu stronach, tak jak tutaj widzisz ten budynek z lat 80., on powstał w latach 80., całkiem udany, po drugiej stronie Europa Center były dwa inne budynki, dosyć takie przyciężkawe, bo ten Schwechten był przyciężkawy, Schwechtena. I w tym, gdzie jest Europa Center, znajdowała się słynna kawiarnia Romani Szes Café. Ale teraz się odwrócimy i widzimy tutaj kawiarnię, moją ulubioną. Może do niej wejdziemy, bo z niej jest ciekawy widok.

0: Roka. I Roka to jest oczywiście Romanisches Café. Na początku też tak się nazywało, ale potem ktoś zgłosił pretensję, że nie powinna jednak. No więc zmienili na Roka. Mają tutaj bardzo dobrą kawę. Może wypijemy kawę? Może o to na kawę?
1: Oczywiście.
0: Wypijemy w Roka kawę.
2: Alles klar. Komm zu vorne.
0: Zobacz, właśnie, tu jest ciekawe, bo na suficie mamy piękny plafon przedstawiający tak jakby osoby, które przychodziły do Romanisches Café. Tam też można było grać w szachy. 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu było to miejsce, w którym spotykali się prominentnie, no prominentnie jest takie głupie słowo, ludzie, którzy już kimś byli, tacy jak Einstein na przykład, czy Max Liebermann. Einstein lubił grać w szachy, Romanisches Café, poetka Masza Kaleko, Marlene Dietrich, no po prostu wszyscy tam bywali, ponieważ w Romanisches Café nie było muzyki i można było rozmawiać. I niektórzy kelnerzy przynosili za napiwek pustą filiżankę kawy. Można było przy tej kawie, nie należało się jakby dać przez właściciela złapać na tym oszustwie, ale można było przy niej siedzieć godzinami, a mieszkania były często nieogrzewane, zimne, ciasne, byle jakie, więc było to bardzo dobre rozwiązanie sytuacji. I poczekaj, usiądziemy tak teraz, żeby troszeczkę tak patrzeć wieczorem, jeszcze jest wszystko podświetlone, no może nawet tutaj.
1: Piszesz o takim słynnym skłocie na Oranienburger Strasse. Tacheles, który kiedyś był domem towarowym, potem został zajęty przez artystów, najpierw Berlińczyków, a potem przyjeżdżali do niego, w zasadzie pielgrzymowali artyści z całego świata, bo to było szalenie popularne miejsce i to było takie miejsce właśnie wymiany poglądów, takiego buzowania i twój rozmówca, artysta, który ci o tym opowiada,
3: Bruno
1: mówi tak, bo ty pytasz go, czym było dla niego Tacheles. Mhm. I on odpowiada, to było wielkie drzewo, pod którym zbierały się zwierzęta, gdzie siadały ptaki i owady. Taki azyl dla wszystkich ludzi kreatywnych, w tym znanych.
0: Mam jeszcze innego przyjaciela, który przez wiele, wiele lat przed Bruno, Bruno przybył później, a który w latach 90. wystawiał tam opery jazzowe o Berlinie, organizował pierwsze poetry slam i też bardzo dużo mi opowiadał o tym miejscu z lat 90., a Bruno przybył tam coś około roku 2000. Tak, było to miejsce zupełnie dzikie i wolne, w którym też artyści sprzedawali na przykład swoje prace bez udziału jakiejś galerii, tak, i oddawania jakichś procentów.
1: Historia Tacheles jest taką też symboliczną historią wielu miejsc takich w całej Europie, prawda, tak, że artyści wypromowują jakieś miejsce, a potem przychodzi, no co, no wiadomo, kapitał.
0: A potem przychodzi kapitał i kapitał jeszcze wykorzystuje dawny image tego miejsca, tak? Zostaje nazwa, zostają jakieś graffiti, no i tak.
1: A Bruno, którego płaskorzeźba jest
3: zdobi
1: kawiarnię, tak? To może tam przychodzić się napić kawy za darmo.
3: Nawet szampana.
1: I tyle ma, no nawet szampana.
0: No i potem zaczyna się gentryfikacja i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili dzielnica Schöneweide, położona tak troszeczkę na obrzeżach, zresztą świetna, bardzo, bardzo interesująca, w kierunku nowego lotniska, tam zaczynają być jakby obłaskawiane, przystosowywane jakieś stare budynki na ateliers, no bo zawsze chodzi o to, żeby mieć gdzie malować, czy żeby mieć gdzie grać, tak? Więc to są zawsze te trochę takie podupadłe miejsca. Dzielnica Wedding jest w tej chwili nieciekawa, podupadła. Na przykład mój syn jest wokalistą grupy Wianowa, metalowej, i oni mają swoje pomieszczenie, w którym się spotykają w dzielnicy Wedding. Zresztą w tym samym domu ćwiczy, poczekaj, żebym nie pomyliła, Blixa Bargeld, tak? A na tej ulicy, na której mieszka mój syn, mieszka wokalista Rammstein. Boże, jak on się nazywa? Till Lindemann. No to właśnie ten, który też w Tacheles się obijał, czy pracował. Tak.
1: Bo to jest miasto, które niczemu się nie dziwi. I każdy...
0: Mamy tutaj panią, zobacz, jakiś taki wybitnie fioletowych włosach właśnie przeszło, ale bardzo tak mieszczańsko wyglądająca, powiedziałabym. Ale włos... miał kolor, piękny zresztą.
1: No i ten kolor jej włosów nas prowadzi do kogo? No oczywiście do

0: Lany Wachowski.
1: Tak.
0: I do drugiej osoby, która jest ważna dla tej książki. Mhm. Żegnasz się tą książką ze swoimi przyjaciółmi, z dwójką swoich przyjaciół, z Anatolem Gottfriedem, o którym już rozmawiałyśmy.
1: Z Danutą Gottfried, jego żoną.
0: Tak.
1: I z Ewą Wanat.
0: I z Ewą Wanat, która...
2: Ale książkę poświęciłam Gottfriedom, ponieważ oni mieszkali w tym mieście od roku 58 i mieli naprawdę ogromny wpływ na Berlin. Dzięki Anatolowi Gottfriedowi zostało zakupionych wiele dzieł dla Galerii Narodowej, powstało muzeum Maxa Liebermana, on angażował się bardzo powstanie, w przemianę tego miejsca i tak dalej. I tak dalej. Miał tutaj swoje zasługi. Ale Ewa Wanat była osobą dla mnie ważną. Współpracowałyśmy razem. Napisała dwie wspaniałe książki o Berlinie. I myślę, że napisałaby też kolejne, które byłyby znakomite. I postanowiłam ją jakoś tak upamiętnić w kilku miejscach. Opisałam również miejsce, w którym mieszkała przez ostatni rok swojego życia w Berlinie przed odejściem. I to było właśnie miejsce, gdzie w pobliżu też mieszkał Lana Wachowski. Ewa opowiadała mi, że widywała ją nieraz na Bergmannstrasse, gdzie sobie tam no, jest rozpoznawalna właśnie przez różowe dredy. Ale oczywiście siedziała sobie w knajpie, nikt jej nie zaczepiał, nie zagadywał, no bo w Berlinie tak właśnie jest, że tutaj przyjeżdża się po to, żeby być zostawionym w spokoju. Tak? Berlin na nikogo
0: David
2: nie
0: Bowie.
2: Czeka. Nawet David Bowie też chodził w kraciastej koszuli specjalnie, tak? Nie chciał się jakoś tutaj specjalnie ubierać, być rozpoznawalnym. Berlin nie jest modowym wybiegiem, chociaż ma swój styl, ale nie jest modowym wybiegiem. Mam w domu taki komiks na temat Davida Bowie w Berlinie, świetnie narysowany, nawet z podpisem autora. I tam jest taka scena, że Iggy Pop siedzi w jakimś barze, koło niego jakiś facet i pyta się, a co ty tutaj robisz? A Iggy Pop mówi, no ja jestem gwiazdą rocka. A ten facet mówi, no i co? No und? I co z tego?
0: No dobra, to co powiesz tym wszystkim? Czy ta książka jest właśnie odpowiedzią tym wszystkim, którzy mówią, a Berlin teraz to co w ogóle za miasto, to upadek zupełny?
2: No dlatego napisałam tą uberturę, ponieważ Berlin ciągle się zmienia. Upadek już był. Jeżeli miasto przeżyje kolejny upadek, to dobrze. No, wszystkie duże miasta mają różne okresy, tak? Upadku i wzlotu. Ale chyba nigdy jeszcze w Berlinie nie było tak dobrze. Jeżeli ktoś mówi o upadku, to ja przypominam po prostu podział Berlina i właśnie ten zachodnio-berliński bałagan i filc i wschodnio-berlińskie życie na podsłuchu i strzelaniny. Czy to było lepsze życie? Nie. Ja przeżyłam ten okres, to było życie niebezpieczne. Ludzie ze wschodu nie mogli sobie przechodzić na wschód, ludzie z zachodu też byli kontrolowani. Wschodni Berlin panował taki smog od węgla brunatnego i od trabantów. Ten smog, nieraz jak był wiatr ze wschodu, to zakazywano w Berlinie Zachodnim wyjazdu samochodem do miasta. Nie mogliśmy oddychać po prostu. Także czy strzelanina na pasie przy murze była mniej niebezpieczna niż życie dzisiaj? Nie. Czy frakcja Armii Czerwonej pod koniec lat 70., lata 80. była mniej niebezpieczna? Nie.
0: Jeszcze tylko zapytam o te betonowe zapory i tak, to metalowe. To jest, to jest też nowa rzecz w Berlinie.
2: No tak, i w 2016 roku odbył się tutaj ten okropny atak terrorystyczny, kiedy terrorysta wjechał ciężarówką właśnie w tym miejscu mniej więcej, dlatego te zapory. Patrzymy tutaj, spoglądamy przez okno na to miejsce w rynek bożonarodzeniowy. Ja tego samego dnia byłam na spacerze z moim synem w innym miejscu, na innym rynku. I tak się zastanawiałam, czy mam tutaj przyjechać, ponieważ on uwielbia ten kościół pamięci. Uwielbia od dziecka, uwielbia tutaj być właśnie w tej okolicy. I tak sobie myślałam, przyjadę z Janem tutaj. Ale potem w pobliżu tam stało kilka but i nie chciało mi się, było zimno. Całe szczęście. Całe szczęście. Jakiś anioł stróż mnie ostrzegł.
0: Przyjechałyśmy do dzielnicy Stieglitz, w której mieszkasz. I jesteśmy na placu Świętego Marka, który to plac jest no, dla ciebie takim najważniejszym placem.

0: chyba Berlina, bo jest to twój plac po prostu.
1: No dlatego, że jest mój, ale też dlatego jak to się wprowadzałam, to jeszcze nie było tak fajnie. To trwało bardzo, bardzo wiele lat i nawet pisząc o tym placu w mojej pierwszej książce, patrząc na niego przez okno, lubiłam go już, tak? Bo miał w sobie coś, plac zabaw, tutaj ten zielony plac, piękne drzewa, drzewostan, no i tam róże, ale w tej części jakby tylniej przy szkole podstawowej nic takiego się nie działo. No i kościół też, kościół świętego Marka Ewangelicki, antyfaszystowski w latach 30. i podczas wojny. To tutaj też mamy takie piękne tradycje. Ale tak ładnie, zaraz zobaczysz, jak wtedy jeszcze nie było, bo ten ogród Markus Garten, czyli ogród markowy świętego Marka, jeszcze nie istniał. I para ludzi, małżeństwo, które mieszka po tamtej stronie i patrząca przez okno na ten plac, doszła w pewnym momencie do wniosku, że przecież oni tutaj spędzą całą swoją starość, a tutaj już zaczynają jacyś panowie z piwem w ręce siadać na ławeczce i że tak nie może być. O, tam mamy ładną ławeczkę. Zobacz, jak to wygląda. Wszystko kwitnie.
0: Kolorowo.
1: Nie tylko te róże, które były, ale mamy lawendę, astry na wiosnę, tulipany we wszystkich kolorach. Te grządki były po prostu zarośnięte trawą. I oni postanowili zmienić to, tak? Tak, że, zorganizować mieszkańców w grupę i mieszkańcy z okolic, z tego placu, z okolicznych uliczek rzeczywiście się stawili i uzyskaliśmy w czynie społecznym, uzyskaliśmy pieniądze od dzielnicy Szczeglic i ziemię, pieniądze na ziemię i na sadzonki. No ale tą trawę trzeba było wykopać, a wykopywać taką trawę z korzeniami jest bardzo, bardzo ciężko. Taki bardzo fajny Jorny, mieszkający tutaj zaraz przy kościele, zresztą mający polską żonę. On śpiewa Marka Grechuty piosenki po polsku i gra na gitarze. Zrobił plan, on studiował planowanie ogrodów, zrobił plan, co, gdzie i jak. No i teraz po 11 latach to tak wygląda, tu jest dużo, dużo słońca i przede wszystkim podlewanie, to znaczy często na ławkach z tyłu, teraz ich właśnie tutaj nie widzę, wiszą konewki. Przy ławkach stoją wiaderka z piaskiem na niedopałki. Można brać wodę z fontanny, aby podlać. Podlać tutaj rośliny, ale przy kościele znajdują się dwie ogromne cysterny na wodę, na deszczówkę, które zostały zamontowane bodajże rok temu, na dziesięciolecie ogrodu świętego Marka, bo tak nazywamy to miejsce. No i to jest niesamowite po prostu, co tutaj się dzieje, bo ponieważ ludzie, mam takich znajomych, którzy mieszkają może 5 kilometrów dalej, robią sobie spacery i celem jest właśnie Markusplac, plac świętego Marka, tak żeby siąść, popatrzeć na kwiaty, pospotykać ludzi, ludzie się tutaj poznają, spotykają, poznają się przy tym czynie społecznym, bo dwa razy do roku są organizowane takie akcje odchwaszczania, potem wspólne jakieś tutaj picie wina, każdy coś przynosi do jedzenia. Przez to właśnie stworzyła się taka wspólnota, taka mała wioska. I to jest niezwykle przyjemne. Ten plac też był bardzo ważny podczas pandemii, ponieważ tutaj ludzie wychodzili, spotykali się, rozmawiali i stał się takim salonem jakby tego kicu, tej poddzielnicy. No to jest niezwykle, niezwykle przyjemne. Zaraz pojedziemy do tej małej kawiarenki tutaj na rogu i tam na przykład będzie można kupić za 4 euro poduszki z lawendą z placu świętego Marka, z suszoną lawendą. Oczywiście te pieniądze idą na konto, na kwiaty, na kolejne jakieś tam cebulki. A teraz patrzymy na wieżę kościelną. Zobacz, widzisz, tam jest takie jedno okno otwarte. Tam mieszkają i wylęgają się zawsze sokoły miejskie. Wolno im tam sobie mieszkać.
0: Powiedz, to jest eksces berliński, czy te ogrody społeczne, takie sąsiedzkie, są berlińską tradycją?
1: Powstają w wielu miejscach. Jednym z moich ulubionych jest ten ogród na lotnisku Tempelhof, który po prostu jest chaotyczny, pełen jakichś skrzynek, zbudowanych z palet, z nie wiadomo czego. Teraz już taki bardzo zarośnięty, pomiędzy tymi grządkami, skrzynkami są jakieś ławeczki. Można tam w tym miejscu wspaniale obserwować zachody słońca, które są spektakularne na byłym lotnisku Tempelhof. I ja tak zawsze, jak przychodzę na tamten ogród i sobie myślę, to wszystko urosło tak organicznie, zagranicznych.

Nie każdy coś tam przynosił, jakieś skrzynki, jakieś deski, coś zbijał, coś robił. Nikt tego nie planował. To powstało zupełnie bez planu, ale w tym chaosie jest jakiś fraktalny porządek, jakiś kosmiczny fraktalny porządek. I że to jest niesamowite, że jak się ludziom pozwoli coś konstruktywnego robić, tak trochę anarchistycznie, samodzielnie, to nie wynika z tego tylko i wyłącznie chaos. Nie wszystko musi być regulowane. Że z tego braku reguł wynika bardzo często coś pięknego, jeżeli buduje się coś jakby w pokoju, prawda? I w ogóle ogrody są dla mnie symbolem czasów pokoju, bo jak powiedziała kiedyś Danka Gottfried, ona miała również przepiękny ogród, bardzo wypielęgnowany, za który dostała medal miasta Berlina, bo to był ogród historyczny architekta Muthesiusza. I ona powiedziała, wiesz co, tyle tutaj pracy włożyłam, ale gdyby to wszystko się zostawiło na 5 lat dosłownie, to będzie zarośnięte i nic z tego nie zostanie. Także ogrody są bardzo nietrwałą sztuką. A wtedy pomyślałam na przykład o tych schronach i bunkrach, które mamy też tutaj w Berlinie i są w innych miastach, albo jakichś zamkach, warowniach, prawda, średniowiecznych, które stoją i są niezniszczalne. Murach warownych miast, że te kamienie, które miały służyć właśnie obronie albo miały służyć, nie wiem, nawet jakimś działaniom wojennym, że one zostają na setki lat, a ta sztuka ogrodowa, pielęgnacji ogrodów jest tak bardzo nietrwała, ale jest znakiem pokoju, prosperowania danego miejsca, szczęścia. No i niech nam tutaj ten nasz ogród na placu Świętego Marka służy. Po wojnie usłyszałam taką opowieść kiedyś od przypadkowo spotkanej byłej mieszkanki tego miejsca, starszej pani, że podczas wojny i po wojnie tutaj na placu mieszkała, pasła się trzynoga krowa. I ta trzynoga krowa dawała mleko wszystkim dzieciom w okolicy, tak? Każdy dostało troszeczkę po kubeczku tego mleka. Też w roku 45-6, w takim bardzo ciężkim okresie dla Berlina, zniszczonego w ogóle dla wszystkich wielkich miast po wojnie, dla Warszawy również. Bardzo wzruszyła mnie ta historia o tej trzynogiej krowie i tak sobie pomyślałam, że ona mogłaby być nawet herbem miasta Berlina, albo przynajmniej tej dzielnicy Steglitz, trzynoga krowa z placu Świętego Marka. Słyszymy tutaj dzieci, że bawi się mnóstwo dzieci. To jest jeszcze takie miejsce, tych miejsc jest więcej, gdzie dzieci po prostu można wypuścić przed dom. O 19 godzinie biją dzwony w kościele i ja też moim chłopakom mówiłam o 19 w domu, tak? Jak zabiją dzwony. Czy to jest idylla? Ja myślę, że luksusem wielkich miast jest życie, bo mówi się, że żyje się samotnie w dużych miastach, prawda? Że są pełne samotnych ludzi. Więc jakaś taka community, jakaś społeczność taka w danym miejscu, w którym się mieszka i aktywności tej społeczności są dzisiaj luksusem. Największym luksusem. Nie to wypasione mieszkanie własnościowe, czy ten dom z jakimś tam ogródkiem. Bo w tym domu można siedzieć i być niezwykle samotnym. Ale to, że się wychodzi z domu, że się spotyka przyjaznych ludzi, że jest kogo zapytać o pomoc, że jest z kim wypić kawę czy piwo, plus jeszcze jakieś wspólne akcje. Zaraz tutaj podejdziemy dalej, bo podejdziemy do naszego Bücherbox, czyli do budki telefonicznej, w której wymieniamy się książkami. O, właśnie przychodzi pan i przynosi książki. Jest na niej ogrzewanie solarne. Te budki były budki telefoniczne, kolorowe bardzo, tak, pomalowane jakimś tam kolorowym graffiti. Ogrzewanie solarne były pomysłem Konrada Kuta, którego zresztą poznałam w pociągu do kultury z Berlina do Wrocławia w 2016 roku z moją pierwszą książką. Jest ich 20, one stoją w różnych miejscach w Berlinie. Zobacz, naokoło są ławeczki, można przysiąść, można sobie tam poczytać jakąś książkę. Nieraz ludzie biorą książki tutaj na ławkę na plac Świętego Marka, czytają i odkładają. I on wszedł tam z DHL-u, kurier wszedł, tak, i też sobie coś wybiera. Książkę. Tak, to bardzo miłe jest. I nawet ona ma swoją nazwę, bo często mają nazwy te budki od miejsca, w którym stoją. Markus Box.
jakieś ogłoszenie, poczekaj, jak

0: Jakie tu mam ogłoszenia? Berlin uwielbia ogłoszenia i karteluszki. Aha, wyprowadzam psy. Nie macie czasu na spacer? Jestem Karlem, mam 12 lat. I bardzo chętnie wyprowadzę twojego psa. I został tylko jeden numer telefonu, także mnóstwo karteczek.
1: To może znalazł tę pracę.
0: Znalazł, tak. Znalazł.
1: Bardzo lubię to ogłoszenie, które ty cytujesz w swojej książce o kruku, który porwał żółwia.
0: Żółwia, tak, o Boże, tak. Tutaj mamy, to też jest nowa, jest nawet tablica ogłoszeniowa. O, mamy, tak, ekologiczny mały ryneczek co piątek. Tutaj? Też zorganizowany przez sąsiadów, tak, tak, tak. Tutaj, o, widzisz, tu masz zdjęcia. Jak Aha. plac wyglądał tak. wcześniej, a jak wygląda teraz? 12. Mnie nie było akurat. Był właśnie program tutaj porządkowania. Zresztą ja mam swój własny ogródek działkowy w pobliżu, ponieważ Berlin na dodatek jeszcze słynie z ogródków działkowych. To jest wielka, wielka tradycja i nawet w dosyć centralnych miejscach te ogródki są i właściciele walczą, żeby ich nie wyrzucono, żeby tam zbudować jakieś budynki mieszkalne, chociaż one też są potrzebne, ale ogródki też są nam bardzo, bardzo potrzebne w tak wielkim mieście i mają swoją tradycję w tym mieście.
1: Zresztą czytałam, że właśnie w ogłoszonej w listopadzie chyba ubiegłego roku takiej strategii Berlina na radzenie sobie z tą antropogeniczną zmianą klimatu, no, taką kluczową rolę mają odgrywać właśnie ogródki działkowe.
0: Tak. Tak, tak, tak. I one zrobiły się modne. Jest tak, że... Aj, sąsiadka. Jest tak, że kiedyś jeszcze jak przyjechaliśmy w latach 80., to był obciach posiadać taki ogródek. Mimo że w Berlinie Zachodnim one również były być może nawet ważniejsze, jak nie można było wyjeżdżać za miasto, tak? Też dla seniorów, ale to był obciach. A w tej chwili naprawdę bardzo ciężko jest dostać ogródek i jest to modne. Znaczy mi wszyscy zazdroszczą, jak mówię, że mam w pobliżu domu ogródek działkowy. Ale tutaj na placu mogą sobie właśnie sadzić i obcinać przekwitłe jakieś tam kwiaty i się wyżywać, że tak powiem, ogródkowo osoby, które nie mają własnych ogródków. Zobacz, można kupić miód też z okolicy. W Berlinie produkuje się sporo miodu. W tej chwili w ogóle miody miejskie mają być zdrowsze od miodów takich ze wsi, ponieważ no, tutaj nie mamy pestycydów, prawda?
1: No i tutaj ta bioróżnorodność jest większa w miastach. Do tego doszło.
0: No właśnie, są naprawy tutaj na tym naszym ryneczku. Naprawy roweru, muzyka dla dzieci, jakieś tam kreatywne rzeczy, malowanie, wycinanie. I wymieniamy się ciuchami. A tu jest nasza mała kawiarenka prowadzona przez turecką rodzinę. Oni wszystko sami pieką, gotują, pieką kisze i tak dalej. Aisze piecze kisze. Właśnie sobie odpoczywa na zewnątrz. Tak się nam rymuje ciągle. Aisze piecze kisze. Hi Aisze. Gibt's noch was? Für uns? Zum Essen?
1: To co, Dorota, zaraz będziemy jadły.
0: Będziemy jadły.
1: Będziemy jadły i kończymy już może to nagranie nasze, nasz ten spacer berliński. Kończymy na placu Świętego Marka, na którym rozpoczynałaś swoją pierwszą książkę o Berlinie.
0: Tak. Tak. I co jest szczególne i tutaj, o Boże, nie chcę brzmieć jakoś patetycznie, ale przecież nikt tutaj nie wiedział, że ja pisałam tą książkę o tym placu w języku polskim, tutaj w budynku gdzieś przy tym placu. I jakby rok później już skończyłam, książka ukazała się po polsku, nagle zaczęły tutaj formować się te różne inicjatywy. I ja naprawdę mam taką teorię, naprawdę, którą chcę przekazać wszystkim. Ona może brzmieć zupełnie nieprawdopodobnie, że jeżeli się da jakiejś idei albo jakiemuś miejscu uwagę, a może nawet miłość, że coś dobrego zaczyna się dziać i nikt o tym nie musi wiedzieć. Bo przecież nikt o tym nie wiedział. A tutaj nagle zaczęły dziać się cuda. Ja sobie myślałam, Boże, dlaczego, że ja tutaj piszę, książka ukazuje się w Polsce, a tutaj tworzą się takie wspólnoty, zaczynają kwitnąć kwiaty i to jest niebywałe. I polecam to dla każdego miejsca na ziemi, dla każdego miejsca, w którym żyjecie, żeby po prostu zająć się tym miejscem. Nawet po cichu, nawet jakoś tak zupełnie w tajemnicy, bo być może też się tak zadzieje.
1: Zająć się tym miejscem, czyli rzucić to ziarno opisując to miejsce po prostu.
0: Albo mówiąc, kochając to miejsce. Tak? Dankeschön.
1: Smacznego.
0: Smacznego.
1: Bardzo dziękuję ci za ten spacer.

0: i za książkę. I do zobaczenia w Berlinie po prostu kiedyś znowu. Dorota.
1: Zapraszam.
0: Dorota Danielewicz.
1: Na Pawią Wyspę następnym razem pojedziemy.
0: Następnym razem na Pawią Wyspę będziemy szukać pachnicy dębowej, o której też piszesz. Dorota Danielewicz.
1: Książka Eremite, żeby już było tak bardziej po polskiemu.
0: Książka Eremite, tak. Dorota Danielewicz, autorka książki Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. Między innymi tej, ta jest najnowsza. Katarzyna Nowak, bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek dziś o 14:00. Andrzej Sułek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś jest niedziela, 20 dzień września. Właśnie minęła 12:00. To ja zapraszam Państwa teraz na 90 minut z muzyką.
2: Quodlibet niedzielny.

Michał Jakubik z Państwem od świtu. Dzisiaj ja się teraz przyłączam. Marcin Majchrowski, dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Czy jesień już nadeszła? To takie trochę retoryczne pytanie na początek tego naszego spotkania. Trudno jeszcze orzec, pewnie tak. Wahania temperatur już większe. Na pewno jesienno-zimowy układ naszego programu jakoś ten czas podpowiada. No a ja zapraszam teraz Państwa na to niedzielne południe. Dzisiaj jakoś wyznaczając punkt ciężkości na drugi kwartet smyczkowy Ericha Wolfganga Korngolda, coś z lat 30. czasu późniejszego, może i nawet o 3 dekady, ale także o kilka dekad wcześniejszego. Jednym słowem, muzyka właściwie głównie z pierwszej połowy XX wieku, no ale ponieważ coś o jesieni, a także o przemijaniu, no to rozpoczniemy od tajemniczego jeszcze utworu sprzed czasu, o którym Państwu teraz przed chwilą mówiłem, bo to sam koniec XIX stulecia, może połowa ostatniej dekady tamtego wieku. Ballada na głos i orkiestrę Aleksandra Cemlińskiego, Waldgespräch, czyli rozmowa w lesie. Ballada do tekstu słynnego wiersza Józefa von Eichendorfa o tym samym tytule. Spotkanie wędrowca to romantyczny topos bardzo ważny z tajemniczą, demoniczną postacią Lorelei w mrokach właśnie leśnej kniei. Motyw zaczerpnięty z niemieckiego romantyzmu. Ekspresja stylu, a charakterystyczna instrumentacja, to znaczy dwie waltornie i harfa, buduje tutaj ten baśniowy, leśny nastrój. Sojlej Sokowski sopran, Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker, dyryguje James Conlon.

Waldgespräch, leśna rozmowa, ballada Aleksandra Cemlińskiego do wiersza Józefa von Eichendorfa. Wrócimy do Cemlińskiego dzisiaj. Śpiewała Sejlej Sokowski, towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii w Kolonii, dyrygował James Conlon. A teraz zapowiadany drugi kwartet smyczkowy Erycha Wolfganga Korngolda, czyli ten rok tragiczny w swoich skutkach i konsekwencjach, rok 1933. Mówię tutaj o świecie tuż przed wyjazdem Korngolda do Hollywood. Jakoś ten kwartet powstał. Prawykonanie w roku 1934, wszyscy byli pod wrażeniem, no ale potem jakoś to dzieło popadło w niepamięć. Wyrazista chromatyka i brzmieniowa ekscentryczność języka tłumaczą, dlaczego może ten kwartet wypadł z żelaznego repertuaru. Chociaż w naszych czasach powraca, odznacza się jakąś wiedeńską lekkością i wykorzystuje formy taneczne oraz jakoś tam spogląda w impresjonizm. Natomiast nie można odnieść się do pewnego innego aspektu tej muzyki. Jest w tle mnóstwo niepokoju, jakby to czarne chmury nad światem już naprawdę wówczas się zbierały. Szczególnie wyraźne to w części trzeciej, w Larghetto, w którym takie widmowe motywy wstępne, które wyprzedzają kojący temat główny, potem przeradzają się w coś niepozbawionego bólu, w kulminacji, po czym muzyka jakoś tak wraca w ten swój urzekający, choć niepozbawiony niepokoju bieg. No a dopowiedzeniem wszystkiego jest dwuznaczny finał oznaczony walc, ale to wyraźny kontrast oczywiście z Larghettem, natomiast nie można nie odnieść wrażenia, że gdzieś tam właśnie ten głęboki niepokój nawet w tym walcu przebija. Nagranie z listopada 2021 roku, opublikowane dwa lata później, Tippett Quartet gra Allegro, Intermezzo, Allegretto con moto, molto più mosso, potem właśnie to Larghetto, Lento, con moto sentimento i finał walc, tempo walca. A Tippett Quartet to John Mills i Jeremy Isaac, skrzypce, Lydia Londes, Nordkot, altówka i Božidar Vukotić, wiolonczela.

niby lekki, ale jakiś taki przydymiony w kontekście czasu lat 1933, wtedy kiedy ten utwór był pisany, i 1934, kiedy miał swoją prapremierę, brzmi ten finałowy walc jak przygrywka do balu na Titaniku. To był drugi kwartet smyczkowy opus 26 Ericha Wolfganga Korngolda. Grał Tippett Quartet, John Mills i Jeremy Isaac, skrzypce Lydia Londes, Northcott altówka i Božidar Vukotić wiolonczela. No a ja chciałem Państwu jeszcze jedną pieśń Aleksandra Cemlińskiego przypomnieć, Einsamkeit, czyli taka samotność ziemska, pieśń orkiestrowa z 1901 roku. Autor słów nieznany, ale poezja opowiada o właśnie egzystencjalnej samotności. To uczucie można na wiele sposobów tłumaczyć albo go w różnych momentach doświadczać. Śpiewa Andras Schmidt, baryton, towarzyszy mu Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker, dyryguje James Conlon.

Erd Einsamkeit, pieśń Aleksandra Cemlińskiego, śpiewał Andreas Schmidt, towarzyszyła mu orkiestra filharmonii w Kolonii, dyrygował James Conlon. No to teraz z tego roku 1901 przeskok do końca czwartej dekady XXI wieku. To będzie koncert klarnetowy Arona Coplanda i trochę inna estetyka. Wkrótce po napisaniu trzeciej symfonii do kompozytora zgłosił się Benny Goodman, wybitny klarnecista, i zamówił u niego właśnie koncert na klarnet z orkiestrą. Podobno nie stawiał żadnych wymagań a propos tego, co Copland miał skomponować. Miał kompozytor absolutną swobodę twórczą, z tym wyjątkiem, że przez 2 lata Benny Goodman zażyczył sobie wyłączne prawo do wykonywania tego utworu. Zapłaciłem $2000, a to były spore pieniądze, wspominał potem Benny Goodman. W tamtym czasie nie było zbyt wielu Amerykanów.

amerykańskich kompozytorów do wyboru, nie mieliśmy większych problemów, poza drobnym sporem dotyczącym fragmentu przed kadencją, w którym Copland zapisał powtórzenie pewnej frazy. Miałem pewne opory przed jej usunięciem. Był to moment, w którym altówka stanowiła rodzaj echa, dając sygnał wejścia klarnetu. Wydaje mi się jednak, że Aaron ostatecznie zrezygnował z tego powtórzenia. Aaron i ja wykonaliśmy ten koncert wielokrotnie pod jego batutą i również zarejestrowali go dwukrotnie. Benny Goodman z Aaronem Coplandem. Spokojnie, jakby w rozanieleniu rozwija się ta muzyka i to właściwie są dwa kontrastujące ogniwa połączone właśnie tą kadencją, o której wspominał Benny Goodman swojej w momencie, kiedy spisywał swoją biografię. Początek, czyli pierwsza część, potem kadencja i podsumowanie. A gra David Schifrin z towarzyszeniem New York Chamber Symphony, dyryguje Gerard Schwartz.

Koncert na klarnet i orkiestrę kameralną Arona Coplanda grał David Schifrin z towarzyszeniem New York Chamber Symphony. Dyrygował Gerard Schwartz. Koniec lat 40. XX wieku, no to teraz dwie dekady jeszcze się przesuniemy do końca lat 60. i sięgam po muzykę Aleksandra Tansmana. Quatre Mouvements na orkiestrę. Nie jest to symfonia, ale właśnie cztery epizody albo cztery części na orkiestrę. Każdy z wymownym tytułem podpowiadającym charakter muzyki, która będzie brzmiała. Od grudnia 1967 aż do listopada 1968 roku w Paryżu, potem Rzymie i także w Wenecji komponował Aleksander Tansman te cztery części na orkiestrę symfoniczną. A więc najpierw Notturno, potem Perpetuum Mobile, interludium nienumerowane, przechodzące i zapowiadające elegie oraz finałowe ostinato. Bardzo wiele się tutaj dzieje, pewne odniesienia do przeszłości, jakby Tansman chciał abstrahować od tego, co wówczas mogli proponować kompozytorzy najbardziej awangardowi, chociażby Pierre Boulez albo Krzysztof Penderecki, a może Witold Lutosławski. Tansman już był w takim czasie, kiedy chyba zwracać uwagi na te wszystkie awangardy i nowe, bardzo radykalne chwyty nie musiał, ale za to trochę odniósł się do twórczości Beli Bartoka. Gdzieś tam pobrzmiewa jakiś ślad słynnych czterech dźwięków, które składają się na nazwisko, na muzyczny podpis Jana Sebastiana Bacha. Są jakby ostinata, chromatyka z Rapsodii Hiszpańskiej Maurice'a Ravela i również pewne jazzujące synkopy, które jakby odnoszą się do tego koncertu klarnetowego Arona Coplanda. Oczywiście metaforycznie, tylko i wyłącznie w muzyce Aleksandra Tansmana. No to te Quatre Mouvements na orkiestrę dedykowane moim przyjaciołom Wladimirowi i Lulu Jankelewiczom. Najpierw Notturno Lento, potem Perpetuum Mobile Presto Possibile z kodą, interludium w tempie lento, elegia i ostinato, toccata, allegro, moderato, meccanico. Gra Orkiestra Symfoniczna w Melbourne, dyryguje Oleg Caetani.

No i gdzieś tutaj, tak jak to ma fele, ma commencement, czyli mój koniec jest moim początkiem, a w moim końcu jest mój początek. Zamknęło się to koło u Aleksandra Tansmana. Czterech utworów na orkiestrę z lat 1967-1968, bo na końcu po tych mechanicznych, tokatowych brzmieniach ostinata, finałowego ogniwa, powróciło jakby to, co na początku w Notturno brzmiało w tym utworze. A grała Orkiestra Symfoniczna w Melbourne, dyrygował Olek Kajetani. No to jakby na koniec tego naszego kwadlibetu niedzielnego, proszę Państwa, wracamy do nastrojów z początku, do tego późnego, rozbuchanego romantyzmu, ale żeby nie było bardzo poważnie, to pieśń, jedna z pieśni Gustawa Malera, do słów Friedricha Likerta, Blickemer nicht in die Lieder, nie zerkaj w moje pieśni. Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, i Berlińczycy pod dyrekcją Karla Böhma.

0: To taki błysk tylko, krótkie spojrzenie na pożegnanie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas w Kwotlibecie Dwójki. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski, program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 13:30.
1: Autopromocja.
2: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
3: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tutaj.

0: Teatr zapraszają
1: Monika Pilch
0: i Tomasz Pościcki w poniedziałek o 22.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, maskride.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry. Łukasz Modelski. W miesięczniku Kino ukazał się tekst Natalii Mętrak-Rudej pod tytułem Partenon z pasztetu i nie dość, że przykuł tytułem, to jeszcze zwrócił moją uwagę na to, że w kinie wróciliśmy do jedzenia, że filmów o jedzeniu, czy seriali o jedzeniu, tak, jest ostatnio jakby więcej. Nie wiem, czy to jest trafne spostrzeżenie, ale w tej sprawie Natalia Mętrak-Ruda, dziennikarka kulinarna, autorka książki o historii wegetarianizmu i autorka tekstu Partenon z pasztetu jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Więcej mamy jedzenia w kinie, czy tylko tak mi się wydaje?
2: Mamy sporo jedzenia w kinie. Nie wiem tak naprawdę, czy mamy go jakoś znacząco więcej. Myślę, że mamy takie wrażenie. Też dlatego, że tego jedzenia jest dużo w ogóle też w przestrzeni internetowej, w przestrzeni medialnej ogólnie. Mamy dużo postaci związanych z jedzeniem, mamy influencerów kulinarnych i w ogóle wydaje mi się, że tego jedzenia jest wokół nas dużo. W kinie jest. Jak sobie tak poszukamy, to było też wcześniej, tylko że chyba teraz faktycznie jest trochę tak, że jak mamy fenomen filmu czy serialu kulinarnego, to po prostu o nim się tak dużo mówi i tak dużo pisze, że w ostatnich latach faktycznie urosło kilka tytułów do rangi takich dużych wydarzeń.
1: No o tych tytułach jeszcze sobie zaraz powiemy. Jesteśmy w momencie, w którym właśnie wszedł do kin film Tony o Anthonym Bourdainie, kilkukrotnym bohaterze audycji W drodze przez mąkę. Bohaterze, no powiedzmy, kontrowersyjnym w tej audycji przynajmniej. Widziałaś to niego?
2: Widziałam to niego. Ja w ogóle spędzam dużo czasu z tymże bohaterem, bo tłumaczyliśmy ostatnio z Pawłem Brawo teksty rozproszone Anthonego Bourdaina, które się ukażą 23 września, jeżeli się nie mylę, więc już spędzałam z nim ostatnio sporo miesięcy czytając go, więc też od razu jakby trochę na tej fali, no właśnie gdzieś może wchodząc na falę zainteresowania, też już od razu poszłam do kina, żeby mieć swoje zdanie, wiedząc, że zapewne mogę być o to gdzieś pytana, ale też przez swoje własne zainteresowanie tym filmem również, zwłaszcza, że on też jest kontrowersyjny, nie tylko ta postać, ale też film jest dosyć kontrowersyjny, są dosyć różne opinie na jego temat.
1: Aha, no bardzo ciekawe, chętnie obejrzę. No w każdym razie, skoro ty widziałaś, a ja nie widziałem, to moje pytanie jest uprawnione, czy film Tony, podobnie jak ostatnie filmy z jedzeniem w roli wyeksponowanej, jeżeli nie głównej, jest też o dramatach egzystencji, śmierci, karze i nagrodzie, czy po prostu jest opowieścią o fajnych latach 70.
2: To jest film, który jest bardzo, powiedziałabym, klasycznym takim, to jest nawet żart, który wewnątrz tego filmu jest zawarty, jest klasycznym takim filmem o dojrzewaniu, takim Bildungsroman, tudzież coming of age, tudzież jakbyśmy sobie tego nie chcieli nazwać. I mnie się ten film trochę tak oglądał, dało jak taki film, no, na zaliczenie, powiedzmy, w takim sensie, że są tam odhaczone jakby kolejne punkty takiej bardzo klasycznej historii, ale to niekoniecznie musi być złe, bo po prostu jest tak, że różne są patenty.
1: Zabójstwo ojca.
2: Nie, to akurat nie. Ale są różne, ale poszukiwanie, spotkanie mistrza, spotkanie pomocników na drodze, odnalezienie siebie, no takie różne klimaty, dosyć przerażające, które są jakby trochę tak odhaczone, ale z drugiej strony, no, od tego takie patenty fabularne działają, że działają, więc to się całkiem dobrze ogląda i jest to, myślę, w dużej części film o fajnych latach 70. Nawet powiedziałabym, że zaskakująco jest to film lekki i takiego jakiegoś takiego brudu, czy jakiegoś takiego, takiej szorstkości, która nam się z Bourdainem kojarzy, no tak. To tutaj za bardzo nie ma. Aha. Jak jest, to też zostaje szybko jakby
1: Trudne słowa tłumaczy się jako dokroć.

0: Set, czy...
1: Nie, ale to też jest taki tutaj patent z trudnym słowem, które mnie bardzo zastanawiało, bo pojawia się tutaj, nie będę Państwu zdradzać, ale mykiem takim dużym fabularnym jest to, że bohaterowie, 20-letni Amerykanie, nie znają angielskiego słowa, które wydaje mi się, że powinni znać, bo nie jest jakieś takie bardzo trudne i po prostu tłumaczą je sobie, zerkając do słownika. Nieważne, w każdym razie ja polecam obejrzenie tego filmu, nawet jeżeli nie dla wszystkich jest to film o Antonym Bourdainie, dla wielu jest to po prostu taka historia coming of age o bohaterze, który gotuje. Ja też bym powiedziała, że jedzenie jest tutaj oczywiście ważne, ale to nie jest tak, że to jest film o jedzeniu. On jakoś tak bardzo intensywnie go nie celebruje.
0: Aha. No, to jest akurat dobre pytanie. Czy wolimy filmy o jedzeniu, czy wolimy filmy o kucharzach? Miało się wrażenie, oglądając pierwszy sezon The Bear, że jest to film, gdzie jedzenie będzie miało istotną rolę, ale potem okazało się, że to jest film o trudnych relacjach rodzinnych, nie do wytrzymania zupełnie, muszę powiedzieć. Dobrnąłem do końca, ale na końcu też dowiadujemy się, że właściwie cała formacja kucharska głównego bohatera, no muszę troszeczkę zaspoilować, przepraszam Państwa, że cała formacja głównego bohatera i tak się nie liczy, bo trzeba gotować z sercem, więc muszę powiedzieć, że przeżyłem głębokie rozczarowanie filmem The Bear, chociaż świetnie zagrany. No, wszystko prawda.
1: Ja przede wszystkim wycięłabym dwa sezony z tego serialu. On miał pięć sezonów, z czego dwa były takie, że nie mam do powiedzenia ani jednego zdania na ich temat, oprócz tego, że chodził tam i cierpiał i to było strasznie męczące. Końcówka jest rozczarowująca, bo wydaje się, że to jest o jakiejś takiej pasji. Tu się okazuje, że te pasje można porzucić i w ogóle pójść w jakimś zupełnie innym kierunku. W zasadzie nie do końca wiadomo dlaczego, bo nie wiem czemu inna dziedzina sztuki miałaby tego bohatera uzdrowić. Nie? Jakby to jest takie trochę zaskakujące. Faktycznie no, ten pierwszy sezon i w sumie ten ostatni sezon trochę wraca i dlatego bardziej mi się podobał niż poprzednie, no bo on jednak po prostu dąży do tego serwisu. I to, co było fajne w tym serialu, to było to, jak oni siedzieli w tej kuchni i my tak po prostu im kibicowaliśmy, żeby to wyszło, a tam się co chwila coś psuło i co do minuty odliczamy. I wtedy było napięcie, wtedy była nerwówka taka, która zresztą przynajmniej po tym pierwszym sezonie moi znajomi pracujący w gastro mówili, że całkiem się tam czuli dobrze, że to było fajnie odtworzone, że im też się zdarzały takie dni, że tam jednocześnie zlew się popsuł, przyszedł ktoś z sanepidu i podali orzechy komuś, kto nie powinien ich dostać. No dobra, może aż tak to nie, bo by poszli do więzienia. Ale, że się wszystko psuło. Więc ja mam mieszane uczucia co do tego serialu. Co nie zmienia faktu, że Jeremy'ego Allena White'a, który zdaje się, że dalej spaceruje po Warszawie teraz, a już od paru tygodni. Tak? I różni szefowie kuchni nawet wrzucają zdjęcia, że zjadł u nich w Warszawie. Więc pozdrawiamy Jeremy'ego Allena
0: White'a. Czyli dobrze, czyli warto polować jednak. Trzeba chodzić teraz po restauracjach. Dokładnie. Starając się go ustrzelić. To by była historię wspaniałą. Jak go spotkasz, to zaproś go tutaj. Może porozmawiamy we trójkę.
1: Ja wszędzie go zaproszę, jak go spotkam, nie ma problemu.
0: Wiadomo. Mokre oczy. To jest syndrom takich właśnie łzawiących mokrych oczu. Ja to rozumiem doskonale. No ale skoro powiedzieliśmy o The Bear, to gdzieś tam na końcu mamy taki rozjazd wysokiej kuchni, wysokiego gotowania, które wiadomo już wszyscy po spektakularnym upadku medialnym René Redzepiego odchodzi w niepamięć, nikt już nie będzie uprawiał od cuisine przecież. I pojawia się The Bear kanapka. I kanapka jest no, taką drugą drogą. Kanapka jest szczera, wszyscy ją chcą, możemy rozpocząć franczyzę, wszyscy chcą jeść kanapkę. No i teraz ta kanapka The Bear trochę mi przypomina hamburgera w opisywanym przez ciebie w twoim tekście Partenon z pasztetu menu z Ralphem Fiennesem, dlatego, że w tym filmie hamburger jest ocalający. Mm-hmm. Hamburger jest znowuż kwintesencją szczerości i prawdy, która ocala osobę no, prawą, nie zdemoralizowaną. Też tak czytasz ten film?
1: Trochę tak, tak go czytam. Ciekawe w ogóle ten hamburger jako taki symbol, bo no właśnie, to jest tak, mam wrażenie, że w ogóle w The Bear to jest takie dosyć, przynajmniej na początku dosyć takie wręcz kontrowersyjne, bo się zorientujemy, że jest ten bar z kanapkami, który jest tym właśnie takim prawdziwym, tym takim szczerym, tym takim fajnym miejscem, który zostaje zastąpiony tą elegancką restauracją. I to w zasadzie nie jest jakoś sproblematyzowane, że tam byli jacyś klienci, którzy przychodzili i se kanapkę jedli, a my teraz chcemy z tego zrobić coś lepszego. Coś, do czego jakby nie będą mieli dostępu.

0: ci ludzie, którzy do tej pory tam przychodzili, więc do pewnego stopnia niby fajnie, że zmieniamy to miejsce, bo je wznosimy na jakieś wyższe poziomy, ale jesteśmy po prostu częścią gentryfikacji, nie, tej okolicy. To zostaje trochę rozwiązane w tym ostatnim sezonie, no bo ma być jedno i drugie, mamy dwie drogi, ale to jest takie, powiedziałabym, problematyczne, tak jak trochę jest coś dla mnie problematycznego właśnie w wykorzystywaniu tych takich najbardziej domowych, prostych dań i przerabianiu ich na coś bardzo właśnie drogiego i eleganckiego. No to się dzieje w The Bear, ale to się dzieje, no na przykład mi się kojarzy bardzo takie zdanie Massimo Bottury, które się chyba nazywa chrupiący rożek lasagne. Wszyscy tak kochali ten rożek, właśnie to miejsce, gdzie tam ser był zapieczony, więc on zrobił bardzo drogie danie minimalistyczne, w którym ten smak próbował uzyskać. To jest takie zawsze trochę dwuznaczne. Natomiast wracając do menu, o które pytasz, tam rzeczywiście do absurdu zostają doprowadzone te różne trendy właśnie tej hiperlokalności, czyli jemy tylko to, co tam wyrosło w tym ogrodzie i tylko te zwierzęta, cośmy je właśnie zaszlachtowali po prostu na backstage, że tak powiem. Albo właśnie takiej wykoncypowanej autorskości, tam ten koszyk chleba bez chleba się pojawia. Coraz bardziej no szalone, dziwne rzeczy. No to zresztą w ogóle ja akurat lubię ten film i polecam, bo tam też te pomysły na wyśmianie tych dań są bardzo błyskotliwe, powiedziałabym. Ale tak, hamburger jest tym symbolem. To jest o tyle ciekawe, że on to jest jakby bardzo jako w takim wymiarze klasowym, ale nie w wymiarze domowym, bo to raczej niekoniecznie jest danie babcine chyba, tylko bardziej jednak takie dinerowe czy tam fast foodowe.
1: Tak, ale jest rzeczywiście takim sztandarem klasowości
0: tak,
1: też.
0: Tak, i to samo na przykład jest u Rubena Lunda, gdzie też kapitan statku zjada hamburgera i jako jedyny nie bierze udziału w najsłynniejszej scenie tego filmu, w której wszyscy wymiotują tak, przez bardzo długi czas. Tak.
1: A co sądzisz o tym filmie, nawiasem mówiąc?
0: Ja najmniej go lubię chyba, bo ja jestem w ogóle wielką wielbicielką turysty.
1: Nie wiem czego właściwie, z zażenowania.
0: A tutaj dla mnie się dobrze zaczynał, ale najlepszą sceną była ta scena pierwsza, gdzie, pamiętasz, to jest taka niezręczna scena między młodą parą na początku, taka bardzo niezręczna, gdzie oni się nie mogą dogadać, kto płaci. I to był taki fajny początek, on to tak potrafi przedłużać, tak, że to ciebie już skręca, tak, ale chcesz tak to oglądać, a potem dzieje się po prostu, myślę, zdecydowanie za dużo.
1: Ralph Fiennes, który w menu czy menu jest demonicznym szefem kuchni, który zaserwuje swoim gościom śmierć ostatecznie, który ocali tylko konsumentkę hamburgera, jest świadom tego, w czym bierze udział, czy jednym słowem osądza swoich gości, skazując ich na śmierć za kłamstwo, no ale sam jest tego kłamstwa rozsadnikiem. Sam układa to nieprawdopodobne menu, żeby zaspokoić nieludzkie ostatecznie potrzeby konsumentów. Tak jak oczywiście w Wielkim Żarciu to jest sytuacja nieludzkich potrzeb. Tak? Mm-hmm. My nie potrzebujemy tego wielkiego żarcia. To jest jakby spiętrzenie kolejnych naddatków poza potrzeby. To jest krytyka burżuazyjna. No wiadomo, to wszystkośmy sobie przez ostatnich kilkadziesiąt lat tam przeczytali w różnych miejscach. To ciekawe, nawiasem mówiąc, że dzisiaj, bo menu jest z 2022 roku, że dzisiaj do tego wracamy, bo to jest właściwie o tym samym filmie. Mm-hmm. Masz takie wrażenie?
0: Tak, zdecydowanie. Ale to jest też ciekawe, że my, tak myślę, jestem pewna, że sobie przeczytaliśmy i że w ogóle dużo jest teraz tekstów kultury takich od, nie wiem, Sukcesji, czy właśnie W Trójkącie, czy właśnie to, gdzie my sobie tak lubimy oglądać tych już najbardziej po prostu bogatych z bogatych, tych najbardziej zepsutych z zepsutych.
1: Biały Lotos, wiadomo.
0: Tak, Biały Lotos. I to nam daje jakąś taki rodzaj satysfakcji, ale jak się trochę zastanowimy, ja mam coraz częściej ostatnio w sklepach spożywczych będąc, mam wrażenie, że najpierw jakby dojrzyjmy też belki w swoich oczach, bo jak ja widzę kolejne produkty, które się pojawiają, które są absurdem zupełnym. Ostatnio widziałam fioletowe pierogi ze strzelającym cukrem, nadziewane z ube czymś tam, które są jakby w sieciówce. Jej. Albo pikle w jakimś tam smaku w foliowych torebeczkach. Albo daktyle, które przyjechały skądś po to, żeby udać się do Danii, gdzie nałożono na nie jakąś posypkę smakową i one następnie przyjechały do Polski i mamy daktyle o smaku czegoś. To ja jak takie rzeczy widzę, to sobie myślę, i to są rzeczy robione na masową skalę i to też jest nieludzka potrzeba, bo żadna z tych rzeczy, pomijając już fakt, że nie przypomina jedzenia, to sobie człowiek myśli, no szkoda, że jeszcze nie tańczą i nie śpiewają.

0: Jakby co to w ogóle jest? Duża część tego jedzenia, z którym mamy do czynienia właśnie na poziomie no, produktów spożywczych, współczesnych, też jest dziwactwem i też jest jakąś nadmiarowym absurdem. Zaraz mogę tutaj oczywiście polecieć Michaelem Pollanem, żeby nie jeść rzeczy, których babcia by nie rozpoznała, albo coś takiego i żeby wracać do prawdziwego jedzenia i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że to jest jakaś taka ciekawa dychotomia, że w sumie chyba nas to też kłuje, że bardzo dużo jest wokół nas takich już nieludzkich, spełniania potrzeb, których nie mieliśmy 10 minut temu. No.
1: No, po pierwsze można mieć nadzieję, że koniec świata już jest naprawdę niedaleko.
0: Słuchaj, ja mam dziecko małe, ja nie wiem.
1: No oczywiście, oczywiście to jest jakiś argument przeciw. Po drugie też rzeczywiście nie byłoby tych filmów, gdyby nie było takiego zjawiska prawdopodobnie. I to są filmy o nas. Ale po trzecie, ty wspomniałaś Massimo Bottura i wariacje na temat szczerego jedzenia. Śpiewka szefów kuchni, no przez te wszystkie lata myślę, że tych rozmów odbyłem z nimi setki prawdopodobnie. I śpiewka szefów kuchni, którą słychać od zawsze, czyli coś musi być jednak na rzeczy, jest taka, że nawet jeżeli masz wydziwnione, bardzo złożone potrawy, które nie przypominają potraw, których byś się spodziewała, to zawsze słyszysz, że to jest o szczerym jedzeniu, o prawdziwym jedzeniu, o czymś, co babcia, czy prababcia, czy dom, a to mi przypomina podwórko. I słuchasz tego i oni wszyscy, niezależnie gdzie mieszkają, to pankontynentalna jakaś cecha, oni wszyscy opowiadają, że w ogóle najważniejsze jest to szczere gotowanie. Czyli moim zdaniem coś tam musi być jednak w tle, prawda? Że współczesna kuchnia musi podkreślać, że jest szczera.
0: Bardzo to jest ciekawe, w ogóle tak jak ciekawa jest ta granica i tego, jak nie wiem, kontekst czasami zmienia to, w jaki sposób sobie patrzymy na to, co jest tym jedzeniem szczerym, albo na przykład, co jest tym jedzeniem właśnie autorskim, czy restauracyjnym, czy kiedy ono się staje restauracyjne. I teraz tak mi przychodzi do głowy, no bo załóżmy, że rozmawiamy o filmach i o gastronomii w filmach, powiedzmy, tak? I wspomniałeś o tym Wielkim Żarciu, w którym się pojawiają cytaty z Briasa Varena, które tam się wydają jakby absolutnie, tam on jest cytowany i my się z tego śmiejemy, że po prostu to jest znowu doprowadzone do absurdu, jakiegoś nadmiaru, ekscesu, który się kończy obrzydliwością. Potem mamy te same cytaty włożone do filmu Bulion i inne namiętności i tam sobie myślimy, o Boże, jak pięknie oni w tej kuchni, tak jak wspaniale to wszystko cudownie brzmi i to jedzenie jest takie. I to trochę jest tak z tym sloganem o tej szczerej kuchni, że jego można w różne miejsca, w różnych miejscach ustawić i czasami on brzmi, no tak, no kuchnia prawdziwa twojej babci, rzeczywiście coś tam, a czasami to brzmi jak taki po prostu koszmarny jakiś banał, za który masz ochotę tego szefa kuchni mówić, daj spokój. No, po pierwsze, nie każda babcia dobrze gotowała, to trzeba powiedzieć głośno.
1: To prawda, tak.
0: Jakby naprawdę, już uspokójmy się. Po drugie, co to znaczy szczere? No? To jest swoją drogą dobre, bo to jest pytanie, które się zadaje sztuce od początku powstania sztuki, więc to jest jakiś dowód na to, że gastronomia też jest sztuką, że to pytanie też zadajemy. Ale no ciekawe, jakby co to znaczy? Czy to dla nich faktycznie jest, pewnie to dla nich faktycznie jest gdzieś tam dla tych szefów kuchni, o których mówisz, z tej szczerości dobiega, tylko co z nią robisz dalej? No bo właśnie dla mnie, jeżeli z tej szczerości i z tej babci chcesz, żeby klienci się poczuli, czy goście, przepraszam, mówi się goście, czy chcesz, żeby goście się poczuli jak na wakacjach u babci, no ale danie kosztuje 150 zł.
1: Jest mnóstwo restauracji niepotrzebnych, to sobie od razu powiedzmy. I także wśród restauracji no, aspirujących, a czasem także i nagradzanych. Ale wśród nagradzanych może troszeczkę mniej. Natomiast wśród aspirujących do nagród różnego rodzaju jest mnóstwo restauracji niepotrzebnych na świecie. Mamy też w większym lub mniejszym stopniu obecnie, ale mieliśmy w stopniu no, zatrważającym to zjawisko w Warszawie też parę lat temu, gdzie byliśmy świadkami istnienia aspirujących restauracji, które nie tłumaczyły się w żaden sposób, gdzie wchodziłaś i byłaś przez wiele godzin torturowana nudziarskimi konceptami, z których nic nie można było zapamiętać. Było to absolutnie przerażające. Poruszam się na pewnym poziomie ogółu, wiadomo, ale rzeczywiście w tych restauracjach mogłaś sobie myśleć, jak bardzo ta kuchnia się wyrodziła w coś, co jest po prostu męczące i w coś, w co się nie chce wierzyć. Ale ty wspomniałeś wspomniałaś o filmie Bulion, to specyficzny film. Ja mam taką teorię na temat tego obrazu akurat, że reżyser wpadła mu w ręce fizjologicznie.

0: biologia smaku. I on powiedział, ojej, jakiś Brillat Savarin napisał takie tutaj rzeczy o tej kobiecie bez oka, która jest jak posiłek bez sera. Jakie to wspaniałe są rzeczy, zróbmy o tym film. Przeczytałem tę książkę i teraz chcę o niej opowiedzieć. I oczywiście on jest ekranizacją chybioną, mniejsza o to. Ale to jest, skoro znów jesteśmy przy kinie, to jest taka opowieść o jedzeniu bardzo malarsko, wspaniale, wspaniale obrazowo wyglądająca, bezsensowna zupełnie w moim przekonaniu.
1: Jezu, jesteś okrutny. Ale no to jest tak, że faktycznie ten film, podstawowym jego brakiem, myślę, który był też od początku, to było wysuwane, że to jest film bez konfliktu żadnego, bez żadnego antagonisty, bez żadnej w zasadzie akcji, więc faktycznie do pewnego stopnia bez sensu. I on się porusza na takiej granicy. Ja myślę, ta celebracja, która tam jest, z jednej strony faktycznie, no to piękna, ta świetlista, piękna kuchnia, w której oni są też tacy piękni i to się wszystko miło ogląda w dużej mierze. Natomiast, no nie wiem, ja jak na osobę zajmującą się gdzieś zawodowo, przynajmniej częściowo pisaniem o jedzeniu, to mam niską tolerancję na takie nadmierne zatrzymywanie się nad nim i takie cackanie się z pokazywaniem tego.
0: Nie oglądasz na Insta tych aranżacji różnych kulinarnych?
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie oglądam, nie. Więc tam jakby ja z tego brałam, że to jest jako rekonstrukcja historyczna trochę, bo on jest pieczołowicie zrobiony, bo tam brali udział historycy kuchni francuskiej. Tak. Jakby można z tego faktycznie się dowiedzieć rzeczy. Natomiast trochę może był za bardzo, no. Za bardzo, tak, tak. No ale to też ja na przykład taki miałam problem też z filmem Hiroshi o sushi, który był dla wielu osób jakimś absolutnym odkryciem i
0: umierałem z nudów.
1: Ale no nie, no i tam jeszcze ta muzyka Filipa Glassa, która jest przepiękną muzyką, ale w ogóle jakby nie do krojenia ryby. No nie wiem, jakoś, jakoś może nie jestem mało podatna na tę wzniosłość.
0: Wydaje mi się, że film o jedzeniu jest zrobić bardzo trudno. Że film o jedzeniu, gdyby chciał stać po bezpiecznej stronie, no to by pewnie musiał oprzeć scenariusz na istniejącym jakimś dziele literackim. Tak dotychczas wydaje się było. Adaptacja Uczty Babet jest wstrząsająca. To jest absolutnie film o jedzeniu. Jedzenie nie ma tam takiej roli jak w bulionie. Przecież nie oglądamy tych szczegółów cały czas. No ale wiemy, że to jest film o sztuce i po prostu wierzymy w to jedzenie. Nawet ta ekranizacja Laury Esquivel, te przepiórki w płatkach róży, też jest to udany film o jedzeniu. Więc być może tropem jest jakaś przytomna ekranizacja. Sam nie wiem. Za moment czeka nas nawał lalek. I teraz rodzi się pytanie, czy lalka podejmie problematykę kulinarną, czy nie. Nie mam pojęcia.
1: No ciekawe. Znaczy takie gdybanie jest oczywiście pewnie trochę bez sensu, bo za chwilę możemy zostać zweryfikowani, tak. Ale jedzenie jest jakoś tam istotne w lalce.
0: No jest oczywiście. Jest klasowe. Przecież Wokulski.
1: No pewnie.
0: Z nożem, rybę.
1: Rybę nożem. Oczywiście ja też już chciałam powiedzieć o rybie nożem. Ale jedzą tam różne rzeczy, różne tam zrazy po nelsońsku, tam odchodzą i inne takie klimaty, więc ja myślę, że musi się pojawić. No pytanie, czy się pojawi jako dekoracja tylko, czy się pojawi faktycznie jakoś, czy będzie sproblematyzowane, no bo to, że będzie dekoracją i że będą tam siadać do obiadów, no to myślę, że nawet na pewno się takie sceny będą. Ale czy gdzieś zostanie uwzględniona któraś z tych scen, które właśnie jakby używają jedzenia jako jakiegoś dystynkcyjnego na przykład elementu, to jest ciekawe. Myślę, że najprędzej bym obstawiała tę rybę.
0: Tak,
1: bo
0: no,
1: to jest ładna scena.
0: Ryba jest, by tak rzec, wielowymiarowa tam. Ona niesie znaczenia. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo wierzę w to, żeby chciało się adaptatorom czytać lalkę na tym poziomie. No, ale jestem, powiedzmy, sceptyczny w ogóle, więc może dajmy lalkom szansę.
1: Damy lalkom szansę, chociaż wczoraj czytałam już w recenzji, że lalka Netflixa podzieli Polaków, a się zastanawiałam jeszcze bardziej.
0: Tak,
1: nie dzielmy bardziej Polaków.
0: To ciekawe, że ciekawe też, jak podział wynikający z lalki Netflixa nałoży się na geografię podziałów wojen majonezowych w Polsce.
1: Oczywiście, trzeba to będzie nałożyć, naturalnie. I czy pomidorowa z ryżem, czy z makaronem.
0: Oczywiście. Zostawimy państwa z tymi pytaniami. Jeżeli pojawi się jakiś film z istotną rolą jedzenia, na pewno go omówimy.
1: Pojawi się niedługo. i myślę, że fajny, o owsiance, najlepszej owsiance na świecie. Dokument prowadza Gutek Film o tym, jak w

0: małej miejscowości w Szkocji odbywają się doroczne mistrzostwa w gotowaniu owsianki. Zwiastun wygląda ekstra.
1: No to wspaniale. Może i o owsiance porozmawiamy, chociaż to dokument. Dokument, wiadomo, łatwiej zrobić niż fabułę, tak mi się wydaje. Zwłaszcza jeżeli jedzenie gdzieś tam ma być osią tej opowieści. Ale dobrze, czekajmy na owsiankę. Natalia Mętrak-Ruda, autorka książki o wegetarianizmie, tłumaczka i dziennikarka kulinarna, autorka tekstu w magazynie Kino pod tytułem Partenon z pasztetu, brnęła z nami drogą przez mąkę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tafel Muzyk.
1: W filmie Tony, który wszedł właśnie na ekrany kin, mamy do czynienia z niezwykłą zupełnie ścieżką dźwiękową. Nie znam filmu, ale znam ścieżkę i choćby dla niej poszedłbym do kina, dlatego że to jest przegląd najwspanialszej, wyjąwszy brak zespołu Jethro Tull, najwspanialszej muzyki pierwszego pięciolecia lat 70. mniej więcej. Są to rzeczy niezwykłe, zapomniane, kiedyś mocarne, a też historyczne. Bardzo trudno jest wybrać jakiś muzyczny fragment, który mógłby być wizytówką tego filmu, a zarazem komentować jakoś naszą dzisiejszą audycję. Ostatecznie zdecydowałem się na koncertowe wykonanie utworu 14-minutowego, którego państwo nie usłyszą w całości, za co przepraszam. Utworu pod tytułem Calvary Cross, duetu Richarda i Lindy Thompsonów. Nagranie koncertowe z 1975 roku. Jest to jeden z pomników muzyki gitarowej. Wstrząsający, wspaniale zagrany. Dziś już raczej w zapomnieniu. Bardzo się cieszę, że film Tony go przypomina. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Łukasz Modelski.

0: Polskie Radio Dwójka, zbliża się 14.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
0: Giganci. Mieczysław Karłowicz. Dzień dobry. Ten cykl gigantów będzie obejmować 6 odcinków. To pewnie mniej

niż większość innych serii poświęconych innym kompozytorom. I tu od razu rodzi się pytanie, które pewnie większość z Państwa mogłoby sobie zadać. Czy rzeczywiście Mieczysław Karłowicz był gigantem? Czy można go stawiać w rzędzie tych kompozytorów, którzy dotąd gościli w tym cyklu, a którzy mogą wylegitymować się portfolio kompozytorskim obejmującym olbrzymi korpus dzieł symfonicznych, jak u Brucknera, bogactwo form i gatunków, jak u Roberta Schumana, których twórczość okazała się przełomowa i wniosła niepodważalny wkład w historię zachodniej muzyki, jak Maurice Ravel. Czy można Karłowicza stawiać w rzędzie z twórcami wielkich oper, skoro nie napisał on żadnego dzieła scenicznego? Aby rzecz całą sprowadzić od razu do bezwzględnych faktów i liczb, można twórczość Mieczysława Karłowicza zamknąć w 6 poematach symfonicznych, jednym koncercie solowym, skrzypcowym, jedną symfonią uważaną za niezbyt udaną, 2 opusowymi cyklami pieśni i młodzieńczą serenadą. Życie Mieczysława Karłowicza trwało 33 lata, więc ten kompozytorski dorobek wcale nie jest mały jak na tak krótkie życie, ale ciągle lubimy zestawiać, lubimy porównywać, lubimy szukać kontekstu. 150. rocznica urodzin Mieczysława Karłowicza, która przypada 11 grudnia tego roku, to bardzo dobry moment, by przypomnieć, jak ogromne znaczenie miał ten stosunkowo skromny objętościowo dorobek twórczy Karłowicza, jak niezwykłą postacią był on na tle polskiej muzyki, jak bardzo był nowoczesny i jak nowoczesny pozostaje do dziś. I nie trzeba ani trochę w tym celu dokonywać jakiejś interpolacji i zgadywać, co by było, gdyby Karłowicz żył dłużej, jakimi jeszcze dziełami by nas zadziwił. Zapewniam Państwa, że wystarczy to, co jest. Alistair Whiteman przypisuje czas Karłowicza epoce fin de siècle. Profesor Michał Brystygier we wstępie do książki programowej Festiwalu Polskiego Radia poświęconego Karłowiczowi mówi po prostu epoka. I to jedno słowo, pisane przez profesora wielką literą, najlepiej chyba oddaje rolę, jaką Mieczysław Karłowicz odegrał w historii muzyki polskiej. Tak, to była krótka, ale bardzo znacząca 30-letnia epoka.

Fragmentem rapsodii litewskiej Karłowicza w wykonaniu BBC Philharmonic pod dyrekcją Jana Pascala Tortelier przenoszę nas do czasu i miejsca narodzin Mieczysława Karłowicza. To było, przypomnę, 11 grudnia 1876 roku. Rodzinny majątek matki, miejscowość Wiszniew, która położona była w powiecie święciańskim.

we wschodniej części województwa wileńskiego. Teraz to tereny należące do Białorusi. Miejsca magiczne, które pojawiają się w literaturze polskiej od Mickiewicza poprzez Miłosza aż po Konwickiego, by wymienić tylko te trzy najbardziej związane z Wileńszczyzną i Litwą nazwiska. I było to siedlisko z gruntu polskie. Ojciec Mieczysława, Jan Aleksander, to jedna z najwybitniejszych postaci kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Uczony, muzyk, człowiek o bardzo szerokich horyzontach i bardzo rozległej działalności twórczej. Był i etnologiem, i językoznawcą. Zajmował się historią, kompozycją, grał na wiolonczeli. Podczas nauki w gimnazjum wileńskim pobierał lekcje gry na fortepianie u Stanisława Moniuszki, z którym później się zaprzyjaźnił i którego spuścizną twórczą zajmował się po śmierci kompozytora Halki. Matka Mieczysława Karłowicza, Irena z Sulistrowskich, była wykształconą śpiewaczką, córką bogatego szlachcica, do którego należały rozległe dobra w powiecie święciańskim. Cała rodzina Sulistrowskich zapisała piękną kartę, pomagając powstaniu i powstańcom 1863 roku. Wspomagała potem osierocone rodziny, udzielała pomocy więźniom i skazańcom. 6 dziecięcych lat przeżył Mieczysław Karłowicz w rodzinnym majątku w Wiszniewie. W domu rozbrzmiewała muzyka, organizowano koncerty muzyki kameralnej, matka z upodobaniem śpiewała pieśni Moniuszki, którego kult w domu Karłowiczów był bardzo silny i pewnie te pieśni małemu Mieczysiowi, jak nazywano w domu chłopca, rozbudzały wyobraźnię muzyczną przyszłego kompozytora.

Pieśń Dziadek i Babka Stanisława Moniuszki śpiewała Agata Schmidt przy fortepianie Bartłomiej Wezner. Jeśli mowa o muzycznej atmosferze domu i rezonansie, jaki mógł rodzić się w muzycznej wrażliwości Mieczysia, nie można też pominąć roli piastunki Janowej, o której kuzyn kompozytora Henryk Śniadecki miał powiedzieć, że to skarbnica piosenek nuconych niewielkim, lecz dźwięcznym, czystym, wysokim sopranem. Janowa w repertuarze miała pieśni ludowe, polskie, litewskie i białoruskie, takie, jakie rozbrzmiewały po

W tej atmosferze, w rodzinnym domu, w dworze w Wiszniewie, Mieczysław Karłowicz przeżył pierwszych 6 lat życia. Potem rodzice podjęli decyzję o opuszczeniu rodzinnego majątku. Bardzo ciekawa jest motywacja. Oboje państwo Karłowiczowie byli ludźmi o szerokich horyzontach intelektualnych i z pewnością ponadprzeciętnych potrzebach, zarówno intelektualnych właśnie jak kulturalnych. Do tego Jan Karłowicz był człowiekiem, co się zowie, postępowym. Chciał wprowadzać ulepszenia i unowocześnienia w gospodarstwach należących do majątku i w przylegających posiadłościach. Natrafił jednak na barierę konserwatyzmu i zaściankowo pojmowanego patriotyzmu. Wszystkie jego reformatorskie plany i zamierzenia spaliły na panewce. Z natury i ducha pozytywista, o szerokim spojrzeniu i kosmopolitycznych poglądach, Jan Karłowicz zaczął dusić się w zaściankowym Wiszniewie i stąd decyzja o wyjeździe. Wiosną 1882 roku rodzina Karłowiczów ruszyła w 5-letnią podróż po Europie. 3 lata spędzili w Heidelbergu, potem przenieśli się do Pragi, by jeszcze na rok zamieszkać w Dreźnie. Mieczysław, najmłodszy spośród dzieci Karłowiczów, bardzo na tych wojażach korzystał. Nie tylko znakomicie się uczył w zagranicznych szkołach, przyswajając także języki obce, ale także obcował z kulturą, także tą muzyczną, najwyższych lotów. Poznawał muzykę symfoniczną, operową, stykał się z twórczością Bizeta, Brahmsa, Smetany, na co rzecz jasna nie miałby szans w rodzinnym Wiszniewie. W 1887 roku Jan i Irena Karłowiczowie zamieszkali w Warszawie. To tu Mieczyś zaczął uczyć się gry na skrzypcach u Jana Jankowskiego, wstąpił do elitarnej szkoły Wojciecha Górskiego, a mając Warszawę za swoją bazę, wciąż intensywnie podróżował. Rok 1889 to pierwszy wyjazd do Zakopanego, które miało się stać tak ważne w biografii Mieczysława Karłowicza. Warszawa to także nauka gry na skrzypcach u Stanisława Barcewicza, który pisał o Karłowiczu, że odznaczał się spokojnym i zrównoważonym usposobieniem i szlachetną powściągliwością, które znajdowały swój wyraz również w jego grze. Początek lat 90. XIX wieku to pierwsze próby kompozytorskie, miniatury skrzypcowe i fortepianowe oraz 2 pieśni. W kolejnych latach podjął studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, podjął też wszechstronne lekcje teorii muzyki, m.in. u Piotra Maszyńskiego i Zygmunta Noskowskiego. W 1895 roku Mieczysław Karłowicz ruszył do Berlina, by podjąć studia wiolinistyczne u legendy skrzypiec z tamtego czasu, czyli u Józefa Joachima. Konkurencja była bardzo silna i Mieczysław Karłowicz nie został przyjęty do jego klasy, ale zaczął w Berlinie uczyć się prywatnie gry na skrzypcach u Floriana Zaica, a kompozycji u słynnego także z biografii Ignacego Jana Paderewskiego, Heinricha Urbana. Nadal studiował historię muzyki, filozofię psychologii i fizykę. I to właśnie okres berliński zaowocował pierwszymi opusowanymi dziełami Karłowicza, który w sumie napisał 29 pieśni, z czego z wyjątkiem jednej wszystkie do tekstów poetów polskich, a 12 z nich wydał w 2 opusowanych zbiorach po 6 utworów, opus pierwsze i opus trzecie. W tym też czasie powstała Serenada na smyczki, opus drugie. I dziś właśnie skupię się na tych pierwszych pieśniach, opus pierwsze, opus trzecie i Serenadzie, opus drugie, pozostawiając część pokłosia berlińskich studiów jako temat następnych audycji. O swoich pieśniach, utworach wczesnych, młodzieńczych miał później Karłowicz powiedzieć, że to grzechy młodości i rzeczywiście nie odchodzi on tutaj daleko od wzorca nakreślonego wcześniej przez Stanisława Moniuszkę i Fryderyka Chopina.

Na pewno jednak inny jest ton jego pieśni. Nie pisze ku pokrzepieniu serc, nie odwołuje się do idiomu patriotycznego. Przeważający ton poezji, którą wybiera do swoich lirycznych prób, jest pesymistyczny. To liryka mroczna, niosąca jakieś przeczucie, przesłanie, schyłku, smutku, oddalenia. Pewnie najlepiej oddają te pieśni Karłowicza ideę epoki fin de siècle. A jednak dziś

Pozwoli także myśleć o warstwie instrumentalnej tych miniatur jako o punkcie wyjścia dla fascynujących prób opracowań orkiestrowych. Ale teraz posłuchajmy oryginałów. Ewa Podleś i Ewa Pobłocka w 1988 roku zarejestrowały swoisty mini recital złożony z pieśni Mieczysława Karłowicza pośród twórczości pieśniarskiej innych polskich kompozytorów. Oto owe pieśni Zasmuconej, opus pierwszy, numer pierwszy, Nieopusowana pieśń Rdzawe liście strząsa z drzew, Na śniegu, opus pierwszy, numer trzeci, Śpi w blaskach nocy, opus trzeci, numer piąty, Skąd pierwsze gwiazdy, opus pierwszy, numer trzeci, Z erotyków i zamiast słońc i gwiazd, opus pierwszy, numer drugi, Pod jaworem, utwór nieopusowany i Z nową wiosną, także nieopusowana pieśń, prawdopodobnie z początku lat 90. XIX wieku.

To był wybór pieśni Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Ewy Podleś i Ewy Pobłockiej. Opus drugie to Serenada na smyczki. Nim przejdę do tego utworu, przedstawię pokrótce poglądy estetyczne, jakie głosił Mieczysław Karłowicz w swoich młodzieńczych, studenckich latach. Jak wspomniałem, był już bardzo dobrze obeznany z muzyczną tradycją, zarówno tą symfoniczną, jak operową, osłuchany z XIX-wieczną twórczością. Wyrażane przez niego wówczas poglądy cechuje pewna młodzieńcza obrazoburczość, ale do pewnego stopnia znajduje ona swoje odzwierciedlenie w strukturze, zwłaszcza tej młodzieńczej, pisanej na studiach u Urbana kompozycji, jaką jest Serenada op. 2. Karłowicz doceniał warsztat Berlioza, ale uważał jego muzykę za nadmiernie wymyślną, wystudiowaną, przekombinowaną, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Cenił Beethovena, ale jego twórczość uważał za przebrzmiałą. Brahmsa uważał za epigona i lekceważył jego twórczość. Reger zaś jego zdaniem to Brahms, który zwariował. Symfonie Mahlera budziły w Karłowiczu pomieszanie lęku i politowania. Po wysłuchaniu jego symfonii pisał: wyszedłem z koncertu z uczuciem, jakby głowę moją poddano działaniu przyrządów torturowych, które widziałem w pięciokątnej wieży Burgu w Norymberdze. Jednak wymogi studenckiej pracy kazały z pewnością Karłowiczowi przytępić nieco ostrze krytyki. Napisał więc serenadę, która pod wieloma względami zdaje się konwencjonalną muzyką romantyczną, niewolną też od pewnych formalnych, tyczących zwłaszcza proporcji poszczególnych części, niedociągnięć. Ale też warto zwrócić uwagę, że mimo czteroczęściowej struktury, ta serenada nie jest nawiązaniem do tradycyjnej czteroczęściowej sonatowej formy. Z kolei harmonicznie, bo o wynalazczości w dziedzinie aparatu orkiestrowego tu mówić nie możemy, zdradza ona już co nieco z późniejszych rozwiązań i osiągnięć Karłowicza, które w pełni znalazły odzwierciedlenie w jego poematach symfonicznych. Serenadę ukończył Karłowicz na początku 1897 roku, a jej prawykonaniem w kwietniu tego samego roku w Berlinie dyrygował sam Heinrich Urban. Składa się z marsza z triem, a więc nie jest to allegro sonatowe. Potem następuje romans, pełen pomysłów walc i dopiero finałowe allegretto przynosi coś w rodzaju aluzji do formy sonatowej. Ale co w tym utworze zdradza jednak kompozytorską rękę przyszłego mistrza, to fakt, że gdy za wykonanie wezmą się znakomici smyczkowcy, prowadzeni z wyobraźnią przez zainspirowanego dyrygenta, wtedy ta muzyka odsłania cały swój blask. Tak będzie i tym razem, a ja sięgam po nagranie Polskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Wojciecha Michniewskiego.

0: Serenady opus II Mieczysława Karłowicza słuchaliśmy w wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. I tą studencką kompozycją kończę pierwsze spotkanie z Mieczysławem Karłowiczem w cyklu Giganci. Na następne zapraszam Państwa za tydzień, byśmy posłuchali tego, co było nieco dalszą konsekwencją berlińskich studiów polskiego kompozytora. Dziś już dziękuję Państwu za uwagę. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Setne urodziny Djordjego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus 1 z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty2@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuiller.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
1: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Niniejszym otwieram kolejne obrady Płytowego Trybunału Dwójki. Spotykamy się po raz pierwszy po wakacjach. Rozpoczynamy sezon 2026-2027. Szybka statystyka mówi nam, że obradujemy już 15 rok, a dziś spotykamy się po raz 413. Na dobry początek muzyka Ludwiga van Beethovena, którego utworów w najbliższych miesiącach z pewnością u nas nie zabraknie. Rzucamy kostką albo losujemy, jak Państwo wolą. Co nam wypada? Trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37. Jurorzy patrzą z niedowierzaniem. Maria Gabryś-Hejke, witam
2: Cię. Dzień dobry Państwu.
0: Jak się masz po wakacjach?
2: Bardzo dobrze.
0: Naprawdę?
2: Coraz lepiej, tak. Przyzwyczajam się.
0: Karol Radziwonowicz.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Odpocząłeś czy grałeś Chopina?
3: I grałem Chopina i odpocząłem. Dwa w jednym.
0: Aleksander Laskowski.
4: Dzień dobry.
0: Słuchał ptaków, to wiem, ale czy słuchałeś Beethovena? Tak, słuchałeś na festiwalu Chopiniego Europa.
5: Oczywiście.
0: Dlaczego trzeci? Może odpowiem banalnie, bo go jeszcze u nas nie było. Po prostu. Słuchaliśmy piątego koncertu S-dur cesarskiego w 2019 roku i w 2023 koncertu C-dur, czyli pierwszego. Jak to jest, szczerze, Marysiu, Karolu? Które z koncertów Beethovena macie w repertuarze?
2: Pierwszy, trzeci, piąty.
0: Dobrze.
2: Karol pewnie wszystkie.
3: Pierwszy, drugi, trzeci, piąty.
0: Co jest z czwartym?
2: Czeka.
3: Czeka. To znaczy mam nagranie genialne czwartego koncertu w wykonaniu Artura Schnabla i na razie stwierdziłem, że to bez sensu jest grać ten koncert.
0: Czyli jeszcze musi poczekać na swoją porę.
3: Tak.
0: Jesteśmy na przełomie XVIII i XIX wieku w Wiedniu. Beethoven jako wirtuos odnosi sukcesy, ale jesienią 1802 roku pojawia się poważny kryzys zdrowotny i psychiczny. Alku, w jakim momencie życia Beethoven pisze swój trzeci koncert?
5: Można powiedzieć, jest u szczytu sił twórczych. Jest też w takim momencie, kiedy już zapowiedzi głuchoty dają mu się coraz bardziej we znaki, ale nie poddaje się jej jeszcze. To jest jeszcze moment, kiedy on jest takim tytanem, który wznosi się ku górze, nie bacząc na to, co dzieje się wokół, bo pamiętajmy, że to jest czas, kiedy w Europie maszerują wojska po prostu cały czas, także to jest okres takiego niesamowitego zamętu w świecie. To jest taki Beethoven, który zasiadł do fortepianu, mając właściwie tylko jakieś podstawowe szkice swojej partii w tym koncercie C-moll. Resztę grał z pamięci, więc ma się bardzo dobrze i wiele arcydzieł jeszcze przed nim.
0: Ludwig van Beethoven pozostawił 5 koncertów fortepianowych. Trzeci C-moll op. 37 został wykonany po raz pierwszy 5 kwietnia 1803 roku w Wiedniu. Beethoven sam grał na fortepianie. Podczas tego wieczoru wykonano także po raz pierwszy drugą symfonię oraz oratorium Chrystus na Górze Oliwnej. Ten trzeci koncert powstawał najprawdopodobniej na przestrzeni kilku lat. Beethoven pisał, odkładał, poprawiał na planowane wykonanie w 1800 roku. Po prostu nie zdążył ukończyć utworu. Nie on pierwszy, nie ostatni. Karolu, czy w tym utworze słychać tę transformację, to dochodzenie do wersji ostatecznej? Zresztą kadencja z pierwszej części, no daj Boże, nie byle jaka, powstała kilka lat po ukończeniu partytury.
3: Myślę, że słychać, tu w ogóle słychać transformację Beethovena, jak dla mnie, dlatego, że niby koncert klasyczny, ale jednak bardzo duża doza romantyzmu i ta walka między tym klasycznym podejściem do koncertu, a jednocześnie bardzo silną, emocjonalną romantycznością, która w tym koncercie jest zawarta, no jest bardzo widoczna i w zasadzie to jest chyba jeden z największych trudności dla pianisty, żeby uchwycić tą proporcję między klasyczną formą, między klasycznym podejściem do koncertu fortepianowego jako takiego, a między absolutnie romantyczną wyrazistością.

0: nawet bym powiedział miejscami bardzo wybuchową, chociażby tak jak właśnie w kadencji.
1: Podczas tego pierwszego wykonania, o czym Alek wspominał, Beethoven grał z własnych zapisków, choć chyba to za dużo powiedziane, bo kompozytor Ignaz von Seyfried, który przewracał mu kartki, wspominał bodaj, że Beethoven grał większość dzieła z pamięci, że zapisane miał jakieś znaczki przypominające egipskie hieroglify, więc chyba jednak nie zdążył zapisać tego wszystkiego, o czym myślał. Później już musiał to zrobić, ponieważ koncert wykonywał jego uczeń, Ferdinand Ries. Koncert w c-moll, tonacji znaczącej, czyli także pamiętajmy Piąta Symfonia, Uwertura Coriolan, Sonata Patetyczna, ale także 24 koncert fortepianowy KV-491 Mozarta. Dzieło, które Beethoven szczerze podziwiał. Marysiu, czy ten związek z Mozartem jakoś silnie daje się odczuć w trzecim koncercie? Bo owe tropy mozartowskie, czy też niektórzy nawet piszą o reminiscencjach, są dosyć często przywoływane.
2: Tak, myślę, że jest absolutnie słyszalna inspiracja tym koncertem c-moll. Myślę, że w ogóle tonacja c-moll, ona już zawiera w sobie pewien kod, pewne konotacje znaczeniowe, byśmy w tej chwili nazwali to. I na pewno są odniesienia do koncertu Mozarta, chociażby w ukształtowaniu pierwszego tematu. Natomiast ta tonacja c-moll u Beethovena, ona wzbogacona jest jeszcze takim rysem pewnego patosu, bohaterstwa, zwycięstwa. I to na pewno odróżnia ten koncert od koncertu Mozarta. Już tutaj zapowiadają się wyraźnie treści romantyczne.
1: Bierzemy się do roboty. Przed nami 6 nagrań, 4 rundy, czyli Trybunału Układ Klasyczny, tak bym powiedział. Słuchamy jak zwykle w ciemno, bez znajomości nazwisk artystów. Karty odkrywamy w odpowiednich momentach, to znaczy wtedy, gdy nagranie odpada z programu. W pierwszej rundzie fragment ekspozycji. Rozpoczniemy od fortepianu. W rundzie drugiej kadencja z pierwszej części. W rundzie trzeciej fragmencik larga i w finale fragment ronda. I ważna informacja dla Państwa i dla Was. Karolu, ile jest nagrań trzeciego koncertu Beethovena?
0: Niezliczona ilość.
1: No właśnie, bardzo dziękuję Ci za tę precyzyjną informację. Moglibyśmy pewnie ułożyć kilkanaście trybunałów, to jasne. Dziś słuchamy wyłącznie interpretacji orkiestr klasycznych i współczesnych instrumentów, tak bym to powiedział. W ten sposób pozostawiamy sobie szansę na drugie spotkanie z koncertem, granym już wyłącznie przez instrumenty historyczne. Czy tak może być?
0: Bardzo ciekawe.
1: Musi być, nie ma innego wyjścia.
3: Ja myślę, że to jest decyzja, którą podjąłeś po tym, jak Andreas Schiff odpadł na oryginalnym instrumencie.
1: Ja myślę, że wielu pianistów odpadało tutaj w różnych momentach naszych spotkań. Jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy od pierwszego nagrania i pierwszej części Allegro con Brio, trzeciego koncertu fortepianowego c-moll op. 37. Przypominam, rozpoczynamy słuchanie od ekspozycji fortepianu. Nagranie numer 1.

Tak brzmi nasze nagranie numer 1, fragment pierwszej części trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena. Poproszę o interpretację numer 2.

Pierwsza część trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena w naszym nagraniu numer 2. Posłuchajmy jeszcze interpretacji numer 3.

0: Tak brzmi nasza trójka. Przypominam, w dzisiejszym płytowym Trybunale Dwójki słuchamy trzeciego koncertu fortepianowego C-mol op. 37 Ludwiga van Beethovena. Jedynka, dwójka i trójka przed momentem. To rozpoczynamy w takim razie nasze rozmowy. Mario, na co zwróciłaś uwagę szczególną?
1: Na to, że chyba drugie nagranie jest grane w zupełnie innej estetyce. Miałam poczucie takiego wyścigu troszeczkę, czy pianista będzie szybszy od orkiestry. Aczkolwiek pianista grał w sposób dosyć frapujący, ponieważ wziął na serio określenie Beethovena con brio alla breve, czyli faktycznie ta pulsacja układała się bardzo konsekwentnie na dwa. Natomiast zabrakło mi dobrego dialogu z orkiestrą. Natomiast pierwsze i trzecie pod pewnymi względami, jeżeli chodzi o podejście estetyczne, były może bardziej zbliżone. To pierwsze było bardziej stabilne, takie ułożone, może z troszeczkę lepiej takim wyliczonym czasem. Natomiast

0: To trzecie nagranie przynajmniej dla mnie było chyba najbliższe może tego, czego bym się spodziewała, ponieważ ten pianista od początku myśli dużą całością, długą frazą. To jest takie, jak się mówi, myślenie na duży koncert. Jest to narracja, która jest potoczysta i to bardzo mnie ujęło w tym trzecim wykonaniu.
1: Alku?
2: Pierwsze nagranie jest zdecydowanie nowsze niż dwa pozostałe.

0: I tak bardzo do przodu. Tutaj też było Conbrio, ale takie osobowościowe bym powiedział. Drugie nagranie, podobnie zresztą jak trzecie, zdecydowanie starsze. W drugim nagraniu czuje się osobowość pianisty i to jest taka duża osobowość, która poprzez Beethovena wypowiada siebie, więc w tym sensie można powiedzieć, że to jest stara szkoła pianistyczna. W trzecim ta osobowość jest mniej na pierwszym planie i też ładnie zbudowane proporcje, bardzo ładne piano, dobry dialog z orkiestrą, chwilami rubato, ale takie bardzo wstrzemięźliwe, nie wykraczające poza estetykę doby Beethovena. Myślę, że będziemy mieli kłopot, bo Beethovena tak różnie można grać i trudno powiedzieć, że coś zbliża się do ideału. Pamiętam jeszcze ze szkoły opowieści o tym, kto najlepiej gra Mozarta, które budziły śmiech części naszych nauczycieli, kiedy ktoś próbował argumentować, że to i tylko to nagranie, więc zobaczymy, jak nam się będzie rozmawiało.
1: Karolu, zapytam cię tak, to jakie pułapki czekają na pianistów w tym fragmencie, który pojawił się przed momentem?
2: No właśnie pierwszą pułapką jest uchwycenie tego, co powiedziałem na początku. Na ile drugi temat powinien być romantyczny, na ile powinien być obiektywny, dlatego że jest to Beethoven i koncert klasyczny. I tutaj w tych trzech różnych podejściach właśnie widzieliśmy te różnice. No tak jak Marysia powiedziała i tak jak Alek powiedział, to drugie nagranie, stare nagranie, ale widać, że z impetem, z dużą dozą wirtuozerii, ale jednocześnie bardzo romantyczny, prawie że przesłodzony drugi temat z bardzo dużym rubatem. No, pianista był szybszy niż orkiestra miejscami, nawet w wielu miejscach. Trochę rzeczywiście w dzisiejszych czasach nam to przeszkadza, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do perfekcji, do zgrania orkiestry z pianistą, że w zasadzie chciałoby się to od razu negować. Aczkolwiek nie można tego negować, bo to znakomicie te granie i to jest rzeczywiście jego Beethoven i rzeczywiście jest alla breve, jest bardzo dobre tempo, jest conbrio, jest, jak sobie napisałem, jest power. W pierwszym nagraniu bardzo obiektywne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo dokładnie dopracowane. Wszystko jest, jakbym w pierwszym nagraniu chciał trochę wybrzydzać, to mi brakowało. Tam są takie typowe łuczki beethovenowskie, które Beethoven bardzo często daje na synkopę. Dla mnie to jest kwintesencja w ogóle stylu beethovenowskiego, dlatego że pominięcie tych łuczków wyprostowuje agogikę, wyprostowuje dramatyzm sytuacji, a w momencie, kiedy my te łuczki podkreślimy, może nawet więcej niż by chciał Beethoven, to wtedy dajemy ten żar, tą ognistość, która w każdej gamce i w każdym momencie tu Beethovena jest. Tu w pierwszym nagraniu trochę tych łuczków mi brakowało, natomiast w trzecim nagraniu też szybkie dosyć nagranie, ale już spokojniejsze, to znaczy spokojniejsze w narracji, znakomicie zrealizowana różnica artykulacyjna, bo tu na tym krótkim fragmencie mamy bardzo różne artykulacje. Mamy legato, mamy szesnastki, mamy ósemki, mamy staccato, kropki, połączone, niepołączone łuczki. Tu jest bardzo wiele rzeczy, które się dzieje i w tym trzecim nagraniu te kropki, zwłaszcza w tym G-durze, w pierwszym takim akordzie, no po prostu były szokujące, dla mnie wspaniałe. No i to, co Alek powiedział, no naprawdę będziemy mieli problem, bo no, każde z tych nagrań inne, ale znakomite.
1: No tych nagrań jest tyle, a dzisiaj tylko sześć.
2: No więc boję się, że to będzie bardzo ciężki wybór, bo z bólem serca na pewno każdy z nas będziemy musieli kogoś pożegnać, a nie chcielibyśmy.
1: Słuchamy dalej, poproszę o interpretację numer 4.

Allegro con brio, fragment pierwszej części trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena. To była nasza czwórka i poproszę o interpretację numer 5.

taki sposób pierwszą część trzeciego koncertu fortepianowego C-moll Beethovena gra nasza piątka i pozostało jeszcze jedno nagranie, numer 6.

0: czwartka i szóstka. Słuchamy trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena, część pierwsza Allegro con brio. Słuchamy od ekspozycji fortepianu. Karolu, co wydarzyło się w tej trójce?
1: No więc tak, może zacznę od nagrania numer 6, które mnie trochę zdziwiło, dlatego że miałem takie wrażenie, że dziwna jest przestrzeń tego samego nagrania i nie wiem, czy to było takie zamierzenie, czy tak chciał solista, czy może tak chciała orkiestra. Miałem takie wrażenie, że w zasadzie nie ma solisty i że ten fortepian jest wtopiony w orkiestrę. Bardzo ładnie współpracował. Te wszystkie fragmenty solistyczne pianista traktował jako prawie kadencję. Tam robił takie rubata. Może nawet i ciekawe. Natomiast brakowało mi tego con brio. Było to dla mnie takie za grzeczne, bym powiedział. Dobra orkiestra, razem współpraca, ale napisałem sobie trochę wycofane. Nie bardzo wiem dlaczego, bo te wszystkie szesnastki, te gamy i pasaże, jak to w Beethovenie, one mają swój walor dramatyczny. To nie jest granie gam i pasaży, no tylko tam jest jakaś emocja, która tam się przejawia. Mi tej emocji trochę brakowało. Jeśli chodzi o nagranie numer 5, miałem z kolei wrażenie, że było dla mnie za wolne. Był spokój, ale mimo że artykulacja była dobrze zróżnicowana, no ale właśnie ten spokój znowu dawał mi takie poczucie, no nie chcę powiedzieć jakiegoś lenistwa, ale brakowało mi tego beethovenowskiego żaru i takiego właśnie dramatu. Tu z kolei bym chciał powiedzieć, bo z kolei bardzo dobre zróżnicowanie artykulacyjne. Tam w nutach, w wielu wydaniach, czasami o tych kropkach mówiłem, niektóre są na pedale, niektóre są bez pedału, to są różne edycje. No i tutaj u tego pianisty bardzo ładnie to wychodziło w takim piano, w takim subtelnościach takich jakichś pastelowych. Natomiast numer 4, właśnie ta artykulacja była zróżnicowana, ale ona wszędzie była stosowana na pedale. Ja bym się zastanawiał, no jednak koncert klasyczny, może bym również zróżnicował podejście do tego pedału. Ten pedał, mówię o prawym pedale, ten pedał czasami może używać, czasami nie, ale dobre granie, utrzymane w ekspresji, dobrze zaznaczone plany i płaszczyzny, to znaczy te wszystkie gamy, pasaże były dobrze wyartykułowane, ale jednocześnie starał się pianista czy pianistka pokazać drugi plan, to znaczy tam często lewa ręka dogadywała, tam często są sforzanda w lewej ręce. To było naprawdę interesujące granie. Napisałem sobie z pazurem.
0: Żaru i emocji nie brakowało w dwójce, to przypominam.
1: Tak, też.
0: Marysiu, a co ty na to? No Karol ma już konkretne uwagi.
2: Ja z Karolem właściwie w tej głównej linii zgadzam się. Może też podążę tym samym tropem, czyli zacznę od szóstego nagrania, ostatniego, którego wysłuchaliśmy. Zapisałam sobie, że jest nieporywająco. I to chyba właśnie o to chodzi, że były te gamy i pasaże, natomiast samo podejście pod zakończenie ekspozycji, które powinno sprawić, że praktycznie chce się wstać z krzesła w jakimś entuzjazmie dla tej wspaniałej muzyki, no myślę, że ja chyba bym nie wstała po tym wykonaniu. Więc frazy były również bardziej płaskie, brakowało mi takiego retorycznego mikrofrazowania, więc faktycznie to szóste mniej chyba tak przypadło mi do gustu, mimo że słychać, że pianista, tak jak w poprzednich nagraniach, także i tutaj był znakomity. W piątym nagraniu zaskakujący był właśnie ten czas. Na początku wydało mi się to interesujące, taki inny zabieg, żeby ten początek był zagrany trochę z takim rozmysłem, może z jakąś mądrością, więcej czasu pomiędzy motywami, ale na dłuższą metę nie sprawdziło się to, ponieważ w większości fraz, które się rozwijały obiecująco, brakowało mi głównej nuty, czyli tam, gdzie dochodzi fraza do długiego dźwięku, to zazwyczaj ten długi dźwięk był ściszony. I jakoś tak, jakby to było podszewką do góry wykrojone. Nie bardzo rozumiałam sposób właśnie myślenia tutaj tego pianisty, mimo że znowu pianista był, tak jak Karol mówi, bardzo dobry, ale też dużo akcentów przez to na drobnych wartościach, co wydaje mi się jednak no, niewłaściwe w stosunku do muzyki Beethovena i muzyki klasycznej w ogóle. Natomiast czwarte nagranie ujęło mnie w wielu aspektach. Przede wszystkim taka plastyczność dynamiczna. Bardzo dużo się działo, słuchało się z zainteresowaniem, czasami z zaskoczeniem. Słychać było, że pianista lub pianistka bawi się tą materią, właśnie pokazuje drugie głosy, czasami kontrapunkt, czasami dźwięki basowe, ale wszystko to w ramach dobrego stylu, dobrego smaku. Natomiast frazy

0: faktycznie mówią. Na pewno świetny pianista z ogromnym zapasem technicznym, ale też z ogromną wyobraźnią. Także czwarte nagranie tutaj dla mnie z dużym plusem.
1: I Jalku, puentujemy.
2: Jeżeli mogę, to jeszcze bym dopowiedział przy tym czwartym nagraniu, że orkiestra tutaj zaczyna taką głęboko tragiczną nutą. Troszkę jakby to się zaczynało rekwiem. Ta cemolowość utworu tutaj wybrzmiewa niezwykle mocno. I to buduje napięcie, wobec którego pianista musi się ustosunkować. Chwilami rozpędza się tak do granic bezpieczeństwa, ale mi się to podobało. Nagranie piąte, też zbudowane na kontrastach, i tutaj podobało mi się to, w jaki sposób dęte instrumenty dialogowały z fortepianem, w sposób niezwykle wysmakowany, więc też wiele bym sobie obiecywał po tym, co się dalej w tym nagraniu wydarzy. Jeśli idzie o szóstkę, to sądzę, że jest to kwestia realizacji tego nagrania, dlatego że słychać bardzo dobre granie i na przykład barwa lewej ręki, która leci perliście, lekko, a jest ten fortepian taki troszkę jak
3: wycofany,
2: jak niedobite drzeworyty. Jakby zabrakło tam atramentu przy odbijaniu kolejnych kopii, więc myślę, że to jest kwestia realizacji w przypadku tego nagrania, a nie mankamentów samych wykonawców. Po prostu być może to jest live, być może to jest jakieś stare nagranie gdzieś uchwycone tak w studiu.
1: Bardzo wam dziękuję. Co teraz robimy? To znaczy ja wiem, co robimy. Za chwilę wam powiem, ale wy się już domyślacie. Zrezygnujemy z dwóch interpretacji tak, żeby do rundy drugiej przeszły cztery nagrania.
2: Ja mam prowokacyjną propozycję.
1: Dobrze, dobrze, proszę bardzo.
2: Dlatego, że
1: proszę,
2: nagrania od drugiego do szóstego łączy to, że powstały prawdopodobnie znacznie wcześniej niż nagranie numer jeden. Więc jakbyśmy zrezygnowali z jedynki, to byśmy mieli łatwiejsze zadanie dalej, bo byśmy mieli tę samą, że tak powiem, wagę zawodników.
1: Ja nic nie mówię.
3: To śmiała propozycja, bym powiedział.
1: Nie do końca zgadzam z tym, co powiedział Alek, ale na szczęście wszystko w waszych rękach, dłoniach, głosach. Co państwo na to? Możecie mieć oczywiście odrębne zdania. Liczę na to.
3: No, ta jedynka to było bardzo dobre nagranie, więc nie wiem, czy chcemy, no bo możemy zrobić taki trybunał, dzięki, że na przykład wyrzucać te najlepsze. No,
1: tak,
3: to,
1: oczywiście.
3: To też
0: albo
3: może być ciekawe.
1: Ale to,
0: albo...
1: nie, ale to nie musimy tak robić, często się tak zdarza.
3: Tak, bo często wyrzucamy, że jest dobre.
1: Oczywiście, na samych kompozytorów.
3: Nie, no, ja jednak bym poszedł normalnym tropem. No ja mogę powiedzieć, dla mnie, jeśli miałbym wyrzucić dwa nagrania, to ja bym odrzucił piątkę i szóstkę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I ja się z Karolem zgodzę.
3: Ja bardzo mi przykro, Alku.
2: Ale ja, żeby nie być gołosłownym, ja odrzucę jedynkę i szóstkę.
1: Jedynkę i szóstkę.
2: Pryncypialnie.
1: Dziękuję. Czyli mamy werdykt, rezygnujemy z piątki i rezygnujemy z szóstki. Trochę szeleszczę, ale wszystko musi się zgadzać. Piątka. O, kto ukrywał się pod piątką?
3: Ja sobie napisałem znak zapytania.
1: Nie wiem, czy by się ucieszył, no ale dobrze. To nagranie koncertowe, które powstało w berlińskim Konzerthaus w grudniu 2018 roku. Deutsche Grammophon rok 2019. Grała Academy of St. Martin in the Fields, a na fortepianie grał i całość poprowadził Jan Lisiecki. Z kompletu koncertów fortepianowych, które opublikował w roku 2019. To była nasza piątka. No znacie tego pianistę przecież świetnie, prawda? Nikt mi nie odpowiada, sam ze sobą rozmawiam, dobrze. To lubię.
2: Poczekamy, co powiesz o szóstce.
0: O szóstce, bo to
1: proszę bardzo, to co mogę powiedzieć o szóstce? Są pewne elementy wspólne, jeśli chodzi o piątkę i szóstkę.
2: Też Berlin.
1: Też Berlin, tak, bardzo dobrze. I to też nagranie koncertowe.
0: To tak jak podejrzewaliśmy.
1: Poza tym punktów wspólnych brak. Grali berlińscy filharmonicy.
2: To Pollini był? Nie.
1: Dyrygował Sir Simon Rattle. Nagranie z berlińskiej filharmonii z lutego 2010 roku, ale publikacja późniejsza wydana przez Berlińczyków, czyli Berliner Philharmoniker Recordings 2018, grała Mitsuko Uchida. Oh. która wcześniej, przypomnę, zarejestrowała ten koncert, zresztą wszystkie koncerty Beethovena, także z orkiestrą Koncert Chebau i Kurtem Zanderlingiem dla Philipsa na początku lat 90.

0: 90., ale ja sięgnąłem po to ostatnie nagranie koncertowe dokonane w Berlinie z Simonem Rattlem. Zatem żegnamy Jana Lisieckiego, żegnamy Mitsuko Uchidę i przechodzimy do rundy drugiej.
1: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: A dziś razem ze mną w studiu Karol Radziwonowicz, Maria Gabryś-Hejke i Aleksander Laskowski. Słuchamy trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena. W tej części naszego spotkania pojawią się cztery interpretacje. Jedynka, dwójka, trójka i czwórka. Taki był wasz werdykt. No to cóż, sięgamy do kadencji. Kadencji nieco późniejszej, którą Beethoven napisał z myślą o arcyksięciu Rudolfie w 1809 roku, dołączając do swojego koncertu. Zatem kadencja i później koda tej pierwszej części. Poproszę o interpretację numer 1.

Kadencja i koda pierwszej części trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena. Tak gra nasza jedynka i poproszę o interpretację numer 2.

0: Kadencja i koda pierwszej części trzeciego koncertu fortepianowego Beethovena. Dwójka przed chwilą, wcześniej jedynka. Karolu, zwyczajowo oczywiście gra się kadencję napisaną przez Beethovena, chociaż są też kadencje pisane przez słynnych pianistów XX wieku, ale jednak najczęściej gra się tę wersję.
1: No bo moim skromnym zdaniem to jest najlepsza kadencja rzeczywiście do tego koncertu. No
0: skoro sam napisał ją, to po co poprawiać?
1: Po co tu poprawiać? Zwłaszcza, że w tej kadencji jest absolutnie wszystko. I wszystkie tematy, i wszystkie kontrapunkty, i zróżnicowanie artykulacyjne, i właśnie klasyczne podejście do kadencji, ale jednocześnie duża doza romantyzmu. W tym drugim nagraniu z kolei znakomite jest drugi temat w tej kadencji. Absolutnie się rozczuliłem, bardzo potraktowany romantycznie, tak jak zresztą w ekspozycji ten drugi temat.

0: temat w fortepianie był podobnie potraktowany, ale tutaj w jakiejś innej rzeczywistości ten drugi temat się znalazł. Z kolei, no oczywiście znowu bardzo szybkie nagranie. Dzisiaj prawdopodobnie powiedzielibyśmy, że za nerwowe i za szybkie, dlatego że te pasaże, które są w tej kadencji, właściwie brzmiały jak prawie arpeggia. Zastanawiałem się, a może o to Beethovenowi chodziło właśnie, żeby to była taka feria blasku. Bardzo szybkie nagranie, natomiast z kolei w pierwszym nagraniu ja się zastanawiałem, bo no, znakomity pianista i znakomite nagranie, ale miałem takie wrażenie, że niespójne to jest. To znaczy wszystkie te agogiczne zmiany, które pianista dokonywał, zastanawiałem się, na ile one wynikają z potrzeby pianisty, a na ile wynikają z rozumu, że pianista sobie to założył. Ja zawsze podkreślam, że dla mnie w sztuce najważniejsza jest intuicja, aczkolwiek mój ojciec zawsze mówił, że najlepsza jest intuicja podparta rozumem, ale jednak najpierw jest intuicja, a potem rozum, a tutaj miałem takie wrażenie, że to trochę było wymyślone. Wiem, że krzywdzę, bo to znakomity pianista, ale to nie do końca mnie przekonało.
1: Marysiu, kadencja kadencją, ale później mamy też zupełnie niesamowitą kodę i to przejście, wejście właściwie solisty w finał. Jak to z twojej perspektywy wyglądało tutaj?
2: Tak, to wejście może dwa słowa, tam gdzie wchodzą kotły, timpani. Zdaje się, że ten pomysł pojawił się już na samym początku pracy nad koncertem. To było w tym takim zalążku pomysłu na ten koncert, właśnie ten motyw. Nie wiem jak to nazwać, może to już jakieś takie dalekie pukanie do drzwi, prawda? Może ten los już się gdzieś tam zapowiada w tym właśnie fragmencie. Na pewno niesamowite jest też przejście fortepianu właśnie w orkiestrę i wyciszenie tej bardzo burzliwej kadencji na zupełnie magicznym przejściu z trylami. I przyznam się, że w tym drugim nagraniu, którego słuchaliśmy, było to naprawdę właśnie miejsce magiczne. Na moment zatrzymał się zupełnie czas. Nie widziałam oczyma wyobraźni dyrygenta, który zaczyna liczyć na cztery, żeby dobrze wejść równo z pianistą na raz. Tylko te tryle faktycznie pozwoliły na wybrzmienie tych feerycznych, niesamowitych pasaży i tej wirtuozerii porywającej w drugim nagraniu. Karol powiedział, że brzmi to jak arpeggia. Ja miałam właściwie przed oczami harfę. Z taką łatwością ten pianista grał te bardzo trudne pasaże, które właściwie z prawej do lewej przez całą klawiaturę są rozpisane, ale ta łatwość przypominała po prostu grę na harfie.
0: Także no i pianista umie grać tryle. A te tryle dla nas, dla pianistów, akurat to jest jeden z najtrudniejszych momentów w tym koncercie.
2: One były tak wyrównane, jeżeli chodzi o tempo i barwę, no, że to naprawdę było przepiękne miejsce i później znowu zwartość i przejście do tej kulminacji. No ja jestem zachwycona tym drugim nagraniem. Ono jest naprawdę inspirujące. Pierwsze nagranie jest przewidywalne, mimo doskonałości oczywiście aparatu wykonawczego, jakbyśmy to nazwali. Natomiast gdybym miała wybierać, to chciałabym tego drugiego nagrania słuchać, ponieważ mnie inspiruje.
1: Jeszcze nie wybieraj, jeszcze Alek.
3: Jeżeli idzie o drugie nagranie, to ja się z Państwem zgadzam. Tam mamy czarodzieja, mamy maga, który rzuca na nas urok i jesteśmy troszkę jak przed takim wężem, który zaczął swój magiczny taniec, a my nie możemy się ruszyć.
0: Nas zahipnotyzował.
3: Coś niesamowitego. Jest właśnie hipnotyzujące to nagranie, mimo pewnych mankamentów wynikających z tego, że to jest stare nagranie, ale mnie też zachwyca taka dezynwoltura tego pianisty. Oto ja i tak czuję Beethovena i wy też. Natomiast w pierwszym nagraniu odwołałbym się do Stanisławskiego, który mówił aktorom: nie wierzę. I ja tutaj nie wierzę, bo mamy lwa, który ryczy w kadencji spektakularnie i nagle zmienia się pod orkiestrą w potulnego baranka, jakby zgubił własną osobowość. I to jest właśnie to, co powiedzieliście. To jest coś takiego, w co trudno uwierzyć, bo tam ta emocja jest skonstruowana, a nie przeżyta dla mnie.
2: Czy nie macie wrażenia, że to tak jak oglądanie wypchanego, pięknego ptaka w muzeum, a później spotkanie właśnie, nie wiem, z tym ptakiem albo może z tygrysem oko w oko?
3: Że nie z żywym, tak?
0: No to ale jest, boję się, że ten pianista to się obrazi na nas, no ale nie szkodzi.
1: Wracamy do muzyki. Jeszcze dwa przykłady. Poproszę o interpretację numer 3.

kadencja i koda pierwszej części Allegro con Brio, trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena. Cały czas jesteśmy w części pierwszej. To była nasza trójka i pozostała interpretacja numer 4.

0: Tak kończy się pierwsza część trzeciego koncertu fortepianowego C-moll Ludwika van Beethovena. Kadencja i koda. Czwórka przed chwilą, wcześniej trójka. No, mamy to szczęście, że każdy gra trochę inaczej. Mario.
1: To prawda. Aczkolwiek teraz po wysłuchaniu pianisty numer 2 chyba mam ochotę trochę powybrzydzać. Jeżeli chodzi o nagranie numer 4, ono zachwyciło mnie w pierwszej rundzie.
0: Tak, pamiętam.
1: Tak, tutaj miałam nawet poczucie, że może w tych pasażach ten pianista numer 4 słuchał wykonania pianisty numer 2, ponieważ wykazywało to pewną zbieżność interpretacyjną. Natomiast dla mnie takim chyba w tych dwóch wykonaniach probierzem jest podejście do drugiego tematu, ponieważ ten drugi temat w kadencji, tak pięknie opracowany przez Beethovena, z wahaniami, lekko improwizowany. Ten element improwizacyjności był też pięknie uchwycony jeszcze w poprzednim nagraniu numer 2. On tutaj także w nagraniu numer 3 i 4 występuje, ale pianiści wychodzą trochę z konwencji klasycznej, jeżeli chodzi o dobór środków pianistycznych. Mianowicie w nagraniu numer 3 ten drugi temat zmienia wyraźnie barwę, czyli pianista operuje barwą, idąc w kierunku już takiego, nie wiem, troszeczkę rozmycia romantycznego, może nawet wręcz impresjonistycznego, co, nie ukrywam, trochę mi przeszkadza. Natomiast pianista numer 4 operuje w tym temacie nadmiernie czasem, co też wydaje mi się takim romantyzowaniem, ale zbyt sentymentalnym, ponieważ w tym koncercie akurat, szczególnie jeszcze w tej części, nie ma miejsca na ten sentymentalizm. Także mimo wielu naprawdę wybitnych walorów pianistycznych, które mogłabym tutaj jednym tchem wymieniać, zwrócę uwagę tylko na to, co może było dla mnie takim drobnym minusikiem.
0: Alku?
2: Właśnie romantyczna ta czwórka. Ja sobie napisałem, że troszkę tak, jakby zasłuchał się w muzyce Debussy'ego ten pianista grający.

0: kadencję Beethovena, ale mnie to przekonało. Jestem ciekaw, co wy jako pianiści powiecie o Trylu, który tutaj się pojawiał. Jeśli idzie o trójkę taka poetycka i z zadumą, i to, co mi się podobało w tym nagraniu, to jest budowanie napięcia, kiedy już się pojawia orkiestra. To znaczy taki duch niezgody na to, żeby orkiestra przejęła władzę. I tutaj to jest w ogóle ciekawa rzecz, dlatego że Beethoven nie oddawał dyrygentowi pola jako pianista. Współcześnie bardzo często też słyszymy te koncerty właśnie dyrygowane od fortepianu. A w pierwszym nagraniu było tak, że ta obecność dyrygenta wydawała się bardzo silnie obecna, podczas gdy w trójce i nawet w czwórce ma się takie wrażenie, że pianista niejako wciela się w tę postać Beethovena, grając tego Beethovena, który jest w dialogu z orkiestrą, ale to fortepian ma ostatnie słowo.
1: Karolu.
2: Tak, ja bym do tego jeszcze dodał, wracając do tych drugich tematów. Dla mnie rzeczywiście kwintesencją tej kadencji właśnie jest to wejście na drugi temat. Tam jest napisane dolce. Ja chciałoby się powiedzieć dolce, ale semplicze. I właśnie o ile czwarte nagranie generalnie mi się podoba, ono jest bardzo romantyczne i znakomicie tam wszystko jest pokazane, plany, płaszczyzny, bardzo te ciekawe są do powiedzenia, to tutaj sobie zaznaczyłem, że ten drugi temat może był za bardzo romantyczny, może on trochę wchodził w Schumana, a jednak musimy pamiętać, jednak jest to cały czas Beethoven, aczkolwiek mi się to podobało. Natomiast mniej mi się podobało w wykonaniu numer 3, dlatego że napisałem sobie brak czasu. Pianista zmienił barwę, ale nie zaoperował czasem. Ten czas tutaj w tym drugim temacie jest zupełnie z innej rzeczywistości, w innym świecie i to aż prosi się, żeby to wykorzystać. Tak samo w nagraniu numer 3 trochę mnie denerwowało dodawanie oktaw w tych wszystkich pasażach, basowych oktaw w lewej ręce. No ja rozumiem, że pianista chciał, żeby była potęga brzmienia i żeby to była cała harmonia zaznaczona na tej basowej nucie, no ale jednak Beethoven nie napisał tej oktawy. No tak, no można powiedzieć, dobrze, ale były inne fortepiany, no ale tu zaczynamy wchodzić już w takie dywagacje czysto muzykologiczne. Według mnie, jeśli w nutach nie ma, to trochę mi to przeszkadzało, że pianista chciał te oktawy dodawać.
1: To zamykamy drugą rundę naszego spotkania. Co państwo na to? Pożegnamy jedną interpretację.
3: Ja się jeszcze waham między jedynką i trójką. Może szanowni koledzy coś...
1: Koledzy chyba się nie wahają, jak coś czuję.
0: Ja znaczy, mówiłem już w pierwszej rundzie.
2: Tak, właśnie i tu chylę czoło. I zgadzam się. Dla mnie...
0: Zagłosuję nieśmiało za jedynką.
2: I ja też bym zagłosował, ale śmielej za jedynką.
3: Mario? W takim razie całkiem śmiało.
1: Śmiało za jedynką. Rezygnujemy z jedynki. I co mi powiecie?
0: Tak nieśmiało czytam, dyryguje Kent Nagano.
1: Zupełnie nieśmiało powiem, że tak.
2: I tak nieśmiało to jest pan Rafał.
1: I tak zupełnie nieśmiało powiemy, że to Rafał Blechacz, Drezdeńska Filharmonia, nagranie z Drezna z października 2025 roku, Deutsche Grammophon, rok 2026. Przechodzimy do rundy trzeciej. Dwójka, trójka i czwórka. Początkowy fragment Larga. Poproszę o nagranie numer 2.

0: trzy interpretacje drugiej części fragmentu początkowego z trzeciego koncertu fortepianowego C-moll Ludwiga van Beethovena, dwójka, trójka i czwórka. Mario.
1: Ta druga część to właściwie szok. Po pierwszej części pełnej pasji w C-moll nagle w tempo largo, dynamika pianissimo i tonacja E-dur. Z tego, co czytałam, to Karl Czerny, czyli jeden z najważniejszych uczniów Beethovena, wspominał, że początek tej drugiej części ma brzmieć jak święta, odległa i niebiańska harmonia. No i w tym kontekście zastanawiam się, jak poradzili sobie z tym nasi pianiści. Pierwszy pianista, czyli nagranie numer dwa, udowodnił, że potrafi też grać wolno, nie tylko szybko. Jego tempo bardzo mi odpowiadało. Ono było spójne, zwarte, pozwalało na przedstawienie w taki przekonujący sposób figur retorycznych i drobnego frazowania, nie tracąc całości i płynności myśli muzycznej. Jeżeli chodzi o nagranie numer 3, bardzo dobra orkiestra, zrobiłam sobie tutaj plus, natomiast tempo bardzo wolne, dosyć rozwlekłe, no sprawiło, że słuchało mi się tego dużo trudniej. To jest takie dziwne zagadnienie tempa, ponieważ mamy do dyspozycji na fortepianie współczesnym bardzo plastyczny, piękny, długi dźwięk, długie wybrzmienie.

0: które kuszą do tego, żeby to tempo było wolniejsze, żeby wsłuchać się w te wysmakowane harmonie, które tutaj są tak czarujące w tej drugiej części u Beethovena. I jak zaczęłam słuchać nagrania numer 4 i ten pianista lub pianistka zaczęli jeszcze wolniej grać, pomyślałam sobie, że jednak w tym czwartym nagraniu jest pewna metoda, ponieważ ten pianista zaczął stosować pedalizację Beethovena. Przynajmniej starał się. Beethoven, komponując ten koncert, miał do dyspozycji fortepian Waltera, na którym no, nie da się grać aż tak wolno, ponieważ tłumiki działają dużo szybciej i dźwięk jest po prostu dużo krótszy. Natomiast napisał pedał, który powoduje, że mają się na siebie nakładać różne tonacje, różne to, co właściwie dla nas jest w tej chwili niedopuszczalne. Podobny zabieg zresztą stosuje w pierwszej części sonaty, tak zwanej księżycowej. Jest pedał i tłumiki podniesione przez całą część, co właściwie na fortepianie współczesnym jest prawie nie do słuchania. Natomiast ten pianista numer 4, to mnie chyba ujęło, starał się w dosyć taki delikatny sposób, nienachalny, eksperymentować z tym nakładaniem tonacji i wtedy to dużo wolniejsze tempo w moim odczuciu jest w jakimś stopniu uprawomocnione. Też bardzo piękne tremolo w lewej ręce, takie teatralne trochę przed wejściem orkiestry. No i też dużo ciekawych rzeczy, które się działy w prawej ręce. Natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o taką szlachetną prostotę i może tę ideę, którą nam przekazał Czerny, to mimo wszystko dwójka wydała mi się najbliższa.
1: Alku.
2: Ja wobec tej dwójki miałbym jeden zarzut, bo mi się to nagranie też nadzwyczajnie podoba, natomiast fakt, że jest tak dawne, sprawia, że przy pięknie brzmiącym fortepianie brzmienie orkiestry nie jest piękne i to jest kwestia realizacji i to jest dosyć, powiedziałbym nawet bolesne, dlatego że człowiek jest tak zasłuchany, rozmarzony, wychodzi gdzieś poza strumień czasu.
0: Tak, to dysproporcja ogromna.
2: I nagle ta orkiestra po prostu nie brzmi dobrze, bo jest niesamowicie spłaszczona przez technikę mikrofonową, co nie dyskwalifikuje, broń Boże, tego nagrania, tylko odwołuje się do naszej wyobraźni. To znaczy natychmiast trzeba się przestroić i wyobrazić sobie, jak ta orkiestra brzmiała na żywo. Często to robimy, słuchając nagrań historycznych. Trójka zdała mi się ładna i uporządkowana, natomiast czwórka, w jakiś sposób może to jest właśnie kwestia tej pedalizacji, bo ja sobie napisałem, że to jest rozdysonansowane i to słychać, tych napięć jest bardzo dużo, a jednocześnie cechuje to wykonanie taki rodzaj lenistwa, który tutaj słowo leniwe używam jako komplement, bo to jest tak powoli i od niechcenia, jakby był za duży upał troszkę. To się w Austrii zdarza zresztą.
3: Karolu, co ty na to?
4: Tak, ja bym do tej czwórki jeszcze dodał taki element, bo oprócz tych spraw pedalizacyjnych, bardzo ciekawych, mi się nasunął element improwizacyjności. Oczywiście to jest largo, wolne, wszystkie są zapisane, rytmy, nuty, ale tu miałem takie wrażenie, że pianista po prostu improwizuje solo, mając dużo czasu, mając wielką swobodę, orkiestra nic nie gra, jestem sam, orkiestra czeka, co ja zrobię i to mnie w jakiś sposób wciągało. Napisałem sobie ten czas inspirowany nutami Beethovena, tym, co jest zapisane, ale czas, który jest tworzony na żywo, tu i teraz. To nie jest odtworzenie czegoś.
3: Tylko... Czyli możemy sobie wyobrazić, jak to było w 1803 roku.
4: Właśnie miałem dokładnie takie
3: Beethoven
4: same wyobrażenie.
3: Usiadł do fortepianu i nie zerkał w te kartki, które ktoś tam mu przewracał.
4: Tak, i mało tego, nawet więcej powiem. Zastanawiałem się, jakie hieroglify Beethoven tam napisał, żeby ten czas uzyskać.
3: Coś napisał, żeby było.
4: Żeby było, tak. Ja właśnie miałem dokładnie takie wrażenie. Jeśli chodzi o trójkę, napisałem sobie, że właśnie ten czas nie był wypełniony, bo można grać wolno, ale w momencie, kiedy go wypełniamy jakąś przestrzenią, jakąś narracją, jakąś linią melodyczną, która wiadomo, no, na fortepianie zanika. To, co Marysia powiedziała, no, mimo współczesnego fortepianu, który ma na pewno dużo dłuższy dźwięk niż te historyczne, to mój profesor Georgi Szebok mówił, że gra na fortepianie to jest iluzja i to jest złudzenie, no bo w zasadzie no, to jest mechanika i ten dźwięk siłą rzeczy zanika. W związku z tym ta iluzja powoduje to, że w nagraniu numer 2, to co Alek powiedział, mimo wszystko, że nagranie jest niedokładne, ale ten fortepian brzmiał długo w jakiś sposób, a orkiestra grała krócej, dlatego że ten pianista był w stanie nam tą iluzję w jakiś sposób pokazać.

0: No czyli więc, jeżeli gra na fortepianie jest iluzją, to grający jest iluzjonistą?
1: Iluzjonistą, tak. Magician.
2: Ja bym powiedział. Prestidigitatorem.
3: Za trudne
0: słowo. Kim jesteś, Karolu?
1: Tak. No, zresztą jest taka płyta Errola Garnera, która się nazywa właśnie Magician. Ja się z tym absolutnie zgadzam. No, co prawda to jazzowy pianista, no ale to może za
2: ale
1: dużo
2: dygresji. Ale niezły iluzjonista.
1: Tak. No i właśnie ta narracja w dwójce, ten melodyczny linia, śpiewność, ta ciągłość tej narracji była absolutnie jakaś niesamowita. Mimo, że jakbyśmy tak się przypatrzyli, to właściwie w dwójce, w trójce i w czwórce wszyscy pianiści mieli dosyć duże odchyłki od takiego metronomicznego rytmu. No ale to naprawdę nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby właśnie wytworzyć tą iluzję, że gramy na śpiewnym instrumencie.
3: Bo właściwie legato już jest iluzją.
1: Legato jest iluzją. No Strawiński podobno powiedział, że fortepian to jest instrument perkusyjny, no i należy się z tym zgodzić, no bo jednak młotkiem walimy w struny.
0: Dobrze, no skoro wszystko jest iluzją, to co teraz robimy? Miejsce trzecie dzisiejszego Trybunału.
2: 3-3.
3: 3-3.
1: 3-3, tak.
0: Czyli?
1: Numer 3.
0: Tak?
3: Tak.
0: Wszyscy zgodnie?
3: Zgodnie.
0: Na miejscu trzecim dzisiejszego spotkania trójka. Cóż to za iluzjonista był?
2: Z Wiednia nagranie?
0: Nie, nie, nie, to nie jest nagranie z Wiednia.
1: Nie, ja na początku też myślałem, że to może być po linii, ale nie. Po tej kadencji i po tych dodawaniu oktaw to na pewno nie. Mnie to prędzej w tej kadencji przypominał się Richter, ale to nie wiem, czy to jest dobre.
0: Marysiu?
3: Nie wiem. Nie, ja nie będę strzelać.
1: A czasami strzelanie jest ciekawe.
0: Tak, a czasami warto. To jest nagranie pandemiczne.
3: Czyli nowe.
0: Zacznę od akustyki. Muzycy siedzieli w odpowiednich odległościach od siebie. Całe sesje były bardzo precyzyjnie przygotowane, by to zabrzmiało tak, a nie inaczej. I to jest drugi komplet koncertów fortepianowych Beethovena, tego pianisty. Po raz pierwszy zarejestrował trzeci koncert z wiedeńskimi filharmonikami w Musikverein w Wiedniu, Deutsche Grammophon 1992 rok, z Leonardem Bernsteinem.
1: To ja nie znam tego drugiego nagrania, czyli...
0: Natomiast po latach powrócił do kompletu i zarejestrował z Londyńczykami, z Sir Simonem Rattlem w Londynie w grudniu 2020 roku. Christian Zimmermann.
1: No pięknie.
0: To było to nagranie u nas na miejscu trzecim.
2: Widzicie, jak pandemia wpływa na tempo?
0: To tylko dodam, że wówczas trzeci, czwarty i piąty nagrał z Bernsteinem, a pierwszy, drugi już sam bez dyrygenta, ale powrócił i raz jeszcze nagrał z Simonem Rattlem. To był Christian Zimmermann, u nas miejsce trzecie. Jesteśmy w finale. Fragment ronda. Poproszę o nagranie numer 2.

Finał rondo trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena w naszym nagraniu numer 2 i poproszę o interpretację numer 4.

0: Rondo Allegro Presto, czyli trzecia część trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena i dwie interpretacje, które dotarły do finału naszego dzisiejszego spotkania, czyli dwójka i czwórka. Wiecie już wszystko, co państwo na to, Karolu?
1: No, dwa znakomite nagrania, aczkolwiek dwa różne nagrania. To dwójka, no właściwie prawie chciałby się powiedzieć szalone tempo. Napisałem sobie, jest zabawa w tym szaleństwie właśnie. I widać, że pianista po prostu bawi się tym, że gra te wszystkie kuplety z ronda, że je powtarza, że gra gamki, że jest w stanie mimo tego szalonego tempa zachować czas, robi synkopy, robi zmiany artykulacyjne. No właśnie taka zabawa, no, żeby uzyskać ten poziom zabawy, no to trzeba być naprawdę nie lada wirtuozem. Natomiast z kolei w czwartym nagraniu napisałem sobie, jest to, co Beethoven mówił, podobno co w muzyce jest najważniejsze, imperatyw wewnętrzny. I tu i ten imperatyw wewnętrzny był absolutnie słyszalny w każdej nucie, mimo że czasami pianista czy pianistka tam robiła różne jakieś ciszenia, jakieś nawet rubatowe takie zwolnienia. Podziwiałem orkiestrę, która po gamce na ściszeniu i na zwolnieniu weszła idealnie w punkt, bo to jest takie miejsce dla pianisty i dla dyrygenta no, dosyć trudne, bo mamy bardzo szybkie gamy. No i najprostszą rzeczą jest to, co robił pianista w dwójce, czyli grać po prostu w rytmie. Jak to my mówimy, grać tak szybko, że jesteśmy w stanie zagrać dokładnie rytmicznie i wtedy wejście z orkiestrą nie ma żadnego problemu. Natomiast w tej czwórce tam było w jednym miejscu takie minimalne zwolnienie, rubatko i diminuendo i takie wślizgnięcie się w temat. Bardzo ciekawe. No jedno i drugie nagranie znakomite, co tu dużo mówić.
0: Alku?
2: W tym szaleństwie jest zabawa, to mi się bardzo podobało. Ja bym dodał, że w tym nagraniu numer dwa jest nawet taki aspekt showmański, bym powiedział. Tak. Pianista jako wirtuoz panujący nad światem. Natomiast czwórka bardzo piękna, bardzo harmonijna i bardzo uporządkowana. To jest

0: rondo jako forma właśnie uporządkowana, a w dwójce rondo jako forma szalonej zabawy, więc kompletnie dwa różne światy.
1: A co wybiera Marysia?
2: Ja jestem szczęśliwa, że oba te nagrania dotarły do finału, bo już w pierwszej rundzie wzbudziły mój entuzjazm i zainteresowanie, może tak. To szaleństwo w nagraniu numer dwa połączone z taką lekkością, z taką perlistością artykulacyjną i pazurem, to naprawdę miara wielkiego pianisty, wielkiego wirtuoza. Wiemy tutaj, że ta dysproporcja między orkiestrą i pianistą wciąż jest spora. Myślę, że sekcja wiolonczel chyba nie jest fanem pianisty numer dwa, bo tam faktycznie dostali mocno w kość, żeby w tym tempie wygrać wszystkie bardzo trudne szesnastki. A jak pamiętamy, w tym okresie wiolonczele zazwyczaj nie miały aż tak skomplikowanych jeszcze partii. Natomiast nagranie numer cztery, to co myślę jest wielkim plusem, to jest to, że pianista lub pianistka grają z wielkim poszanowaniem tekstu i tego, co jest w nutach i tego, co jest poza nutami, co wynika z ducha beethovenowskiego. Ta precyzja artykulacyjna, dokładne sforzata, dokładne łuczki, pedalizacja. Bardzo mi się to podoba, ponieważ nie odbiera to równocześnie charakteru tej części. No i teraz pytanie, czy szaleństwo, czy metoda?
1: To wszystko w waszych rękach w tej chwili. A czy czwórka mogła słuchać dwójki, jak sugerowała Marysia?
2: Zdaje się nawet uczyła u dwójki, nie wiadomo.
3: Na pewno mogła słuchać.
1: Pewnie słuchała.
2: Ponieważ stylistycznie one w jakimś sensie są w dialogu. Ja nie uważam, że te nagrania są aż tak bardzo na antypodach.
1: A jak sądzicie, jaka jest różnica, jeśli chodzi o czas między tymi interpretacjami?
3: Kilkadziesiąt lat.
1: Dobrze.
2: 40, 50, no.
1: Pół wieku.
2: 50 lat.
3: Pół wieku.
1: Niemal dokładnie. No dobrze, to co robimy?
2: Egzekwo jest dopuszczone?
1: Nie wiem, no dogadajcie się między sobą. Ja wychodzę, wracam i otrzymam wasz werdykt.
3: To jest całkiem dobry pomysł, dlatego że no oba znakomite, oba różne, ale oba mówiące bardzo dużo o Beethovenie.
0: Ja bym się też zgodził, zwłaszcza, że czwarte nagranie, tak jak zerkam w notatki, zachwyciło mnie mrocznym otwarciem orkiestry, a zakończenie jest świetliste, więc jest to typowo beethovenowska droga, tak właściwie z Fidelia, prawda? Od mroku do światła i to zostało zrealizowane, ale moje zamiłowanie do takiego nerwu estradowego każe mi kochać nagranie numer dwa bardzo mocno.
2: Trudno się rozstać, prawda?
0: Czyli co, dajemy egzekwo?
2: Bardzo chętnie.
0: Ale pierwsze czy drugie?
2: Pierwsze.
3: Pierwsze.
0: Dobrze.
1: Czyli egzekwo mamy.
3: Tak.
1: Dwójka i czwórka. Bardzo dziękuję za ten werdykt. Przypominam, na miejscu trzecim nasza trójka, czyli London Symphony Orchestra, Simon Rattle i Christian Zimmermann.
0: Ja mam jeszcze postulat, a nie możemy nie przyznać trzeciego, dać Zimmermanowi drugie i pierwsze egzekwo?
2: Jestem za.
1: Dobrze, wszystko w takim razie, Karolu, musisz powiedzieć.
3: Tak, absolutnie tak.
1: Dobrze, zatem jeszcze raz zacznę.
3: Zgadzamy się.
1: Ten zapowiedź tej poprzedniej nie było, oczywiście. Państwo tego nie słyszeli. Na miejscu drugim u nas dzisiaj Christian Zimmermann, London Symphony Orchestra, Sir Simon Rattle, Deutsche Grammophon, rok 2020. Nagranie wtedy powstało. I teraz miejsce pierwsze, podwójne. Zaczynamy od dwójki.
0: Nie wiem, młody Barenboim?
1: Nie.
3: Nie.
2: Nie.
3: To wcześniejsze nagranie.
2: Wcześniejsze musi być.
3: A to pół wieku?
1: Tak.
3: To
1: już tak będę wam ułatwiał.
3: Ja myślałem, że to jest Artur, ale...
1: Nie, to nie jest Artur.
0: Gieseking.
3: A ja myślałem nawet o Schnablu.
1: O Schnablu jeszcze.
3: Ale to by nie było pół wieku do drugiego nagrania. No tamto właśnie. Nagranie Schnabla jest chyba z 30 lat.
1: To jest rok 1953.
3: 53.
1: A nagranie numer 4, rok 2004.
3: No to
0: nie pamiętam dokładnie, które nagrania powstały w 53.
1: Ja pamiętam, już pomagam wam. To jest tak. Philadelphia Orchestra prowadził Eugene Ormandy. Nagranie dokładnie z marca, 22 marca 53 roku. Columbia, rok 53. Nagranie mono na fortepianie.

0: pianie grał Rudolf Serkin.
1: Ach,
0: później jeszcze zarejestrował z Nowojorczykami i Bernsteinem na początku lat 60. Później raz jeszcze z Bostończykami i Seijim Ozawą dla Telarku na początku lat 80. Ale to jest to jego słynne nagranie z orkiestrą z Filadelfii i Eugene'em Ormandim. Rok 1953. No to ciach, pół wieku, rok 2004, dokładnie 20 lutego tego roku. Nagranie koncertowe, żeby było ciekawe, z Teatro Comunale w Ferrarze.
2: Czy to jest Marta?
3: Też mi to przeszło przez...
0: Czy to jest Marta? Pytam się, nie wiem kogo. Odpowiedzcie mi.
3: Mogłaby być.
0: To jest Marta Archanicz.
2: No tak myślałem właśnie.
0: Mahler Chamber Orchestra, całość poprowadził Claudio Abbado.
2: Piękny wynik.
4: Piękny.
3: Pięknie.
0: A zatem taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Miałem was o to jeszcze wcześniej zapytać, a wy macie swoje ukochane nagrania tego koncertu? Bo wiadomo, ile jest tych nagrań. No tyle, że nikt nie wie.
2: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to ja już kiedyś to mówiłem, że w momencie, kiedy gra się samemu ten koncert, to tych ukochanych nagrań nie jest tak dużo, bo to nie znaczy, że każdy z nas uważa, że nasze własne jest najlepsze, ale tym niemniej mamy własną wizję tego nagrania i teraz wpasowanie się w tą wizję jest trudne. No na pewno ja bardzo cenię nagranie Glenna Goulda, ale to takie nietypowe nagranie Glenna Goulda, czyli live z Karajanem, gdzie on nawet ma błąd w kadencji, co jest trudne do uwierzenia w przypadku Goulda i Karajana, ale to chyba jest 50. któryś rok, no jeszcze wtedy, kiedy on koncertował. I to nagranie uważam, że jest jedno z lepszych. No cóż, no to tyle, co mogę powiedzieć, ale na tych nagrań jest bardzo dużo dobrych.
3: Tak, i też często tak jest, że w konkretnym nagraniu bardziej ujmuje nas, nie wiem, druga część albo tak, charakter trzeciej części. Trudno o taką spójność. Dla mnie na pewno też inspirujące jest słuchanie Beethovena na instrumentach historycznych. Będę konsekwentna i może nagranie Lewina z Gardinerem jest takie całkiem dobrym.
4: A ja nie mam swojego ulubionego nagrania tego koncertu Beethovena.
0: Szczęśliwy człowiek.
4: Jestem otwarty.
0: Zatem powrócimy na pewno do trzeciego koncertu już w nagraniach na instrumentach historycznych. Bardzo wam dziękuję za dziś. Maria Gabryś-Hejke.
3: Dziękuję bardzo.
0: Karol Radziwonowicz.
2: Bardzo dziękuję.
0: Aleksander Laskowski.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Jacek Hawryluk, to był Płytowy Trybunał Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Dwójka, jesteś na miejscu. Przemysław Bluszcz.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry. Dziś w audycji wracamy do festiwalu BBC Proms, który zakończył się całkiem niedawno, bo 12 września. My zaś przeniesiemy się jeszcze troszkę wstecz do dnia 28 sierpnia. W Royal Albert Hall w ramach właśnie owego festiwalu wystąpił zespół Altin Gün, holendersko-turecka grupa, która od kilku lat jest jednym z najciekawszych wcieleń, współczesnych wcieleń anatolijskiego rocka i psychodelicznego folku. Był to ich pierwszy koncert na Promsach, ale tym razem nie w zwykłym czteroosobowym składzie, ponieważ Altin Gün połączyli siły z BBC Symphony Orchestra, a całość poprowadził Jules Buckley, dyrygent i aranżer znany z łączenia muzyki orkiestrowej z jazzem, z popem i

z muzyką improwizowaną. Sam Altin Gün, zespół myślę doskonale Państwu znany, powstał 10 lat temu w Amsterdamie z inicjatywy basisty Jaspera Verhulsta. Punktem wyjścia była muzyka turecka, przede wszystkim anatolijski rock lat 60., lat 70., ale także tradycyjne pieśni z bajlamą, ale później także z syntezatorami, z basem, z gitarą i z bardzo dobrą sekcją, bardzo mocną sekcją rytmiczną. W obecnym składzie zespołu grają Erdinç Ecevit na bajlamie, na syntezatorach, także jest to wiodący, niesamowity głos zresztą, jak sami Państwo usłyszą za chwilę. Wspomniany już Jasper Verhulst na gitarze basowej, Thijs Elzinga na gitarze elektrycznej i Chris Bruining na perkusjonaliach, a także Daniel Smięk na perkusji. Ale ten skład zmienił się też w ostatnich latach, ponieważ dwa lata temu z zespołu odeszła Merve Dasdemir, bardzo charakterystyczna wokalistka, która przez lata nadawała ton grupie Altin Gün i właśnie od tego czasu głównym głosem jest wspomniany Erdinç Ecevit. Na koncercie w Londynie pojawił się jednak jeszcze jeden bardzo ważny głos. Derya Yildirim, turecka wokalistka i instrumentalistka mieszkająca w Niemczech, grająca na bajlamie, liderka zespołu grup Şimşek. Derya Yildirim dołączyła do zespołu jako gość specjalny i zaśpiewała na koncercie 3 utwory z własnego repertuaru, w tym jeden premierowo. Koncert był w dużej mierze związany z najnowszą płytą Altin Gün, płytą Garip, wydaną w lutym bieżącego roku. To album bardzo szczególny, bo cały materiał opiera się na kompozycjach, na utworach Neşeta Ertaş'a, jednego z najważniejszych tureckich poetów, śpiewaków, mistrzów poetyckiej tradycji bardów, aszyków. Ertaş należał do pokolenia artystów, którzy wywodzili się z wiejskiej, z ludowej kultury Anatolii, ale stali się właśnie takimi bardzo ważnymi głosami również dla kolejnych pokoleń, a Erdinç Ecevit wspominał wielokrotnie w wywiadach, że właśnie w jego domu słuchało się muzyki Neşeta Ertaş'a, że on właśnie wyrósł na tej muzyce. Natomiast w Royal Albert Hall te pieśni, ten język wiejskiej Anatolii został przekształcony dwukrotnie. Właśnie pierwszy raz przez zespół Altin Gün, a do tego doszła jeszcze orkiestra, BBC Symphony Orchestra, która nie pełniła funkcji takiego tła klasycznego dla zespołu. Rzeczywiście były to znakomite aranżacje napisane przez kilku muzyków, kilku aranżerów, między innymi Sama Gejla, Joachena Neufera, Erika Arvindera, Martina Fonsa, Micho Hazames, Scotta Ninmera i wielu, wielu jeszcze innych, a nad całością czuwał Jules Buckley, który właśnie stanął na czele BBC Symphony Orchestra. Buckley zresztą bardzo dobrze pasuje do tego projektu i sam był jego inicjatorem. Usłyszał kilka lat temu Altin Gün i właśnie zapragnął, aby to oni wystąpili na jednym z koncertów na promsach właśnie z orkiestrą. Jules Buckley prowadził już między innymi projekty poświęcone Stevie'emu Wonderowi czy Florence the Machine i tym razem musiał zmierzyć się z turecką bajlamą, z syntezatorami i właśnie z tymi charakterystycznymi rytmami zespołu Altin Gün. Nie będę już zatem przedłużać. Posłuchajmy tego niezwykłego połączenia. Na scenie Royal Albert Hall spotkały się 3 różne tradycje muzyczne. Anatolijska muzyka aszyków, repertuar Neşeta Ertaş'a, psychodeliczna muzyka tureckiego zespołu z Amsterdamu i brytyjska tradycja Wielkiej Orkiestry Radiowej. Przed Państwem Altin Gün, Derya Yildirim, dyryguje Jules Buckley, BBC Symphony Orchestra.

zespół Altin Gym, wspaniale śpiewający Erdinç Ecevit, Jasper Ferhus, Tis Zinga, Chris Bruining i Daniel Smienk. Z nimi BBC Symphony Orchestra, którą poprowadził Jules Buckley, a także wyjątkowa gościni Derya Yildirim. Raz jeszcze przed Państwem wystąpią połączone siły właśnie tych zespołów, tych artystów. Na dwie bajlamy zagrają właśnie Erdinç Ecevit i Derya Yildirim. Symfoniczne aranżacje znakomicie pasujące do kompozycji Neşeta Ertaş'a, także zaaranżowanych przez zespół Altin Gün. Ja już zostawiam Państwa z tą muzyką i życzę oczywiście miłego, ostatniego letniego popołudnia. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
2: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Pościcki w poniedziałek o 22:00.
0: Autopromocja.
3: Tu Dwójka, Polskie Radio, minęła 18:30. Małgorzata Szymankiewicz, witam i zapraszam na najbliższą godzinę, którą w programie drugim spędzimy w kręgu literatury.
0: Życie dla Polski i kultury. Rok Jerzego Giedroycia.
3: A zaczynamy od audycji dokumentalnej Hanny Marii Gizy, która w 2000 roku, niespełna miesiąc przed śmiercią Jerzego Giedroycia, w siedzibie paryskiej kultury w Maison Lafitte zarejestrowała ostatnią rozmowę z redaktorem. I właśnie z tego nagrania, a także z rozmów z Zofią Hertz, powstał dokument zatytułowany Ostatnie lato w Maison Lafitte. Dziś posłuchamy wyemitowanej w paśmie audio dokument w programie trzecim nowej wersji audycji, którą Hanna Maria Giza przygotowała pod redakcją Bartosza Panka.
4: Ja w pewnym sensie przypominam pająka. To znaczy, ja mam to swoją pajęczynę, i tych, którzy to łapie, to wypiją tą krew z nich. To znaczy, ja po prostu tych ludzi wykorzystuję, kształtuję.
5: Ostatnie lato w Maison Lafitte. Audycja dokumentalna Hanny Marii Gizy.
6: W połowie sierpnia 2000 roku, będąc dziennikarką radiowej Trójki, poleciałam do Paryża, żeby nagrać rozmowę z Jerzym Giedroyciem. Tłukły mi się po głowie słowa zaprzyjaźnionego z redaktorem Marka Krawczyka. Musisz pojechać i go nagrać. Marek nagle wyrzucił z siebie

0: jednym tchem Giedroyć powiedział, że umrze w tym roku. Takie ma przeczucie. Musisz pojechać i go nagrać. Reakcja była błyskawiczna i moja, i trójki. To było upalne lato. Maison Lafitte sprawiało wrażenie pięknego, ale wymarłego miasteczka. A jednak ogród przy Avenue de Poissy otulał przyjemny cień rzucany przez świerki sadzone każdego roku po świętach Bożego Narodzenia przez panią Zofię Hertz. Jerzy Giedroyć, podpierając się laską, stał w otwartych drzwiach i uśmiechał się. 27 lipca tego roku skończył 94 lata. Przez kilka dni spotykaliśmy się w gabinecie redaktora. Rozmawialiśmy o kulturze, która była jego dzieckiem, jego miłością, jego absolutnie wszystkim.
1: Pismo tego typu jako kultura jest pismem jednego człowieka. Można kontynuować dziennik, prawda, informacyjny. To jest zupełnie normalne. Natomiast jeśli idzie o periodyk zajmujący się sprawami ogólnymi, to jest tylko sprawa jednego człowieka. Następcy kontynuatora absolutnie nie widzę.
2: Właściwie on redaktorem był sam jeden i był despotycznym redaktorem. I nikt mu nie mógł niczego wybić z głowy. Ja mogłam, bo ja go znałam bardzo dobrze. Także ja umiałam to załatwić. Bo ja od początku 1943 roku pracowałam z Jerzym. Byłam jak gdyby jego sekretarką. I znałam wszystkie jego pomysły, które mnie bardzo odpowiadały i dlatego nam się bardzo dobrze pracowało ze sobą.
1: W zasadzie wybrałem Francję, prawda? Nie dlatego, że akurat Maison Lafitte, po prostu dlatego, że to jest kraj, który był znacznie bliżej położony Polski i z którego miałem kontakt z Polską, wydawał mi się znacznie łatwiejszy, a przede wszystkim tu, że to miałem punkt zaczepienia, mianowicie Józefa Czapskiego, jego placówkę i nawet dom, w którym, prawda, mieszkał jeszcze na Kornei, to Maison Lafitte. Także to jest kwestia już raczej przypadku.
0: Gabinet redaktora to był niewielki pokój, pełen książek, notatników, teczek z dokumentami. Witraż z pogonią, herbem Litwy, w drzwiach prowadzących do ogrodu rzucał zieloną smugę na biurko redaktora. Na regałach książki i w ramkach Matka Boska Ostrobramska. Na ścianie po prawej portret marszałka Józefa Piłsudskiego, po lewej Adama księcia Czartoryskiego. I cisza. Tu pracował redaktor. Witraż z pogonią i obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej to był jego znak rozpoznawczy. Opowiedział mi o szkole w Moskwie, następnie w rodzinnym Mińsku Litewskim, o bardzo endeckim liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie, dokąd przeprowadziła się jego rodzina, o pracy w dwóch ministerstwach, o młodzieżowych organizacjach, które kształtowały jego poglądy, o działalności politycznej w klubie złośliwych szczeniaków. Polegało to na tym, że siedziało się w jakimś barze, piło wódkę i politykowało. To pozwoliło mi stworzyć takie pismo Bunt Młodych, a później Politykę. To były takie jakby początki kultury, powiedział redaktor.
3: Co wpłynęło na pana decyzję o niewracaniu do Polski? Czy miało to jakiś związek z upadkiem powstania, czy nie?
1: Nie, nie. Bynajmniej nie. Ja po prostu wiedziałem, ponieważ miałem bardzo wyrobioną markę, że przez swoją działalność w Polsce antysowiecką czy antykomunistyczną. Także mogłem się spodziewać tylko najwyżej aresztowania w Polsce, gdybym wrócił. Nie mówiąc o tym, prawda, że uważałem, prawda, że trzeba coś robić na zewnątrz, bo nie wierzyłem ani w drugą wojnę światową, ani w normalizację jakichś stosunków. Znaczy politykę Mikołaj.

0: Chińczyka.
1: Nie żałuje pan tego?
0: Byle mnie nie żałuje, to kraj bym nic nie mógł zrobić. Albo bym się miotał gdzieś w jakichś tych wszystkich rozgrywkach wewnętrznych, bardzo jałowych, na które nie miałbym żadnego wpływu, ale znakomicie byłbym unieszkodliwiony w swojej działalności. A tu mam całkowitą niezależność w działaniu. To jest najważniejsze. To jest kwestia niezależności, prawda? Jest rzeczą niesłychanie ważną, niedocenianą przez Polaków, którzy zawsze szukają jakiegoś oparcia, jakiegoś związania się z kimś, czy to będą Francuzi, czy Amerykanie, czy CIA, czy coś takiego.
1: Chciał pan założyć niezależną, prywatną instytucję kulturalną?
0: Tak, ale znaczy przy pomocy wojska, no, niewiele pomogło, więc na przykład jedna rzecz szła o wyposażenie parku maszynowego, drukarni, więc domagałem się, żeby po prostu konfiskować w Niemczech i we Włoszech. Znakomicie te rzeczy grabili Francuzi. Francuzi świetnie potrafili wszystko zbierać, co tylko można, no ale tutaj niestety nasi nie potrafili tych rzeczy zorganizować i to właściwie dosyć mało wszystko obchodziło. Jak wróciłem do drugiego korpusu, to wtedy Anders zaakceptował stworzenie takiego instytutu litewskiego. Ja byłem powołany rozkazem, prawda, stworzenie tego instytutu, nominowanie mnie, Zosi i tak dalej, do współpracowników. Zostaliśmy z funduszu dyspozycyjnego Andersa 100 złotych funtów sterlingów, no ale przede wszystkim prawo zabierania nafty i salvage. To salvage to jest to, co Anglicy wyrzucali, rzeczy dla siebie niepotrzebne. Więc tam były na przykład namioty, trochę tam podarte, coś takiego. Tośmy zabrali, dobrześmy na to zarobili, dlatego że od nas te namioty kupiło harcerstwo włoskie za duże pieniądze, prawda? No a przede wszystkim prowadziliśmy handel benzyną na wagę złota na czarnym rynku i mieliśmy taki klasztor w Rzymie, gdzieśmy deponowali tę benzynę, to były zupełnie legalne, prawda? Nielegalne były sprzedaże, ale same zabranie tej benzyny było najbardziej legalne, dlatego że mieliśmy na to pozwolenie. No a przede wszystkim najważniejsze, że udzielili nam kredytu na kupienie drukarni.
2: Wszystko zaczęło się w Rzymie. Jeszcze w mundurach drugiego korpusu armii generała Władysława Andersa. Ale jak powiedział Jerzy Giedroyć, wprawdzie decyzja o stworzeniu Instytutu Literackiego i Kultury zapadła w Rzymie, tam ukazał się już pierwszy numer kultury, to jednak osiedlił się w Maison Lafitte wraz z hercami dzięki pomocy Józefa Czapskiego, wtedy kiedy już wyraźnie ustalił swoje cele i zadania. To był moment przełomowy, decydujący.
1: Ten cały zespół, który tutaj z panem dotarł, od początku wiedział, co będą państwo tutaj robić.
0: Tak, tak. Byli na to przygotowani, biorąc wszystkie ryzyka, prawda, tych rzeczy i zdając sobie sprawę, że to nie będzie rzeczą łatwą. To było tych parę osób, z którymi rozpocząłem swoją robotę, to znaczy hercowie, Józef Czapski i z pewnym opóźnieniem mój brat. To był taki bardzo szczupły zespół, prawda, początkowo. To była decyzja, powiedziałbym, bardzo bohaterska, bo powiedzmy sobie, bo to był skok w ciemność.
1: A czy to prawda, że pani mąż dla pani poświęcił swoje życie i swoją karierę dlatego, żeby pani umożliwić to, co pani chciała robić?
3: Tak jest. On nie był przejęty tą całą pracą i tak dalej. On potem się wciągnął, ale to nie było ideałem jego życia.
1: A czy pani sobie wówczas zdawała z tego sprawę tak do końca, jakie podejmuje pani ryzyko?
3: Nie, na pewno nie. Nie wyobrażałam sobie w ogóle, jak to się ułoży wszystko. Ale z drugiej strony, no co? Trzeba było coś robić, utrzymać się. Tak, byliśmy tak jakby rzuceni za burtę, no. Do kraju nie mogliśmy wrócić.
1: A czy nie zdarzyło się nigdy, że pani mąż, pan Zygmunt mówił: Zosiu, zostaw to, zostaw tego Jerzego, zostaw tę kulturę i zacznijmy gdzie indziej życie, inaczej?
3: Mówił. No trudno, mówił, no. Ale ja, mnie to odpowiadało tutaj. No i on potem przekonał się, że to nie jest tak złe. Przede wszystkim Jerzy miał bardzo takie

0: dalekosiężne pomysły. Mnie interesowało, czy to się może udać, czy nie.
1: Funduszu nie mieliśmy do dyspozycji, to żeśmy sprzedali drukarnię Oggi, któreśmy kupiliśmy w Rzymie za dosyć dobre pieniądze i po spłaceniu pożyczki wojsku, które nam pomogło w kupieniu tej drukarni, została nam dosyć okrągła suma.
2: To było wszystko, żadnych przecież dochodów na początku.
1: No nie, absolutnie żadnych, prawda? Rzecz była o tyle ułatwiona w sensie życiowym, że byliśmy jednak jeszcze ciągle w wojsku, wobec tego płacono nam żołd i mieliśmy powiedzmy jakiś tam tak zwany suchy prowiant, jakieś prawda żywności, nieżywności, które nam wojsko dostarczało, dlatego że sytuacja we Francji w tym okresie była bardzo ciężka gospodarczo. Dla nas głównym oparciem wtedy, na pierwszej chwili przynajmniej, był Józef Czapski, no i jego kontakty, które nam w dużym stopniu ułatwiały życie.
3: Józef Czapski, malarz, pisarz, więzień, między innymi Starobielska, major Wojska Polskiego, był największym przyjacielem Jerzego Giedroycia. Poznali się w armii Andersa, gdzie Czapski pracował w propagandzie. Jak wspominał redaktor, rozkręciliśmy wówczas całą tę robotę małej Polski, to znaczy budowę prasy i wydawnictw. Miałem wtedy poczucie dobrej, bardzo pozytywnej pracy, która daje rezultaty, powiedział Giedroyć. Zasługi Czapskiego w zorganizowaniu bazy Instytutu Literackiego w Maison Lafitte są nieprzecenione. Najpierw znalazł lokum w zrujnowanym przez Niemców domu na Corneju, czyli przy ulicy Pierre'a Corneja, autora Cyda, a potem kupili dom, który do dzisiaj jest siedzibą Instytutu. Ale dlaczego nie zostali w Rzymie?
0: Musieliśmy wyjechać do Rzymu. Tam była taka prowincja straszna. Poczta nie działała, telefony nie działały, nikt nie przyjeżdżał, nie było papieża. Bardzo miły kraj, bardzośmy lubili Włochy, no ale tutaj byliśmy bliżej pępka Europy i Polski. Jeżeli chcieliśmy oddziaływać na Polskę, to nie mogliśmy być odcięci od telefonu, od poczty i tak dalej. I żeśmy się zdecydowali tu przyjechać. Ale wszyscy przyjaciele mówili, że wy się oszaleli, że wy jesteście na obczyźnie, że wy nie macie pieniędzy. Zaczęliście wydawać pismo. Kto będzie do tego pisał? Bo już nawet jeżeli znajdziecie kogoś, kto wam da pieniądze, to komu będziecie to sprzedawać? No i słusznie mówili. I my nie bardzo wiedzieliśmy, jak to będzie. No ale jak myśmy spłacili te długi, to zostało nam trochę pieniędzy, które według naszego obliczenia mogły wystarczyć na rok wydawania pisma, ale nie książek jeszcze, tylko pisma, bo pierwszy numer Kultury wyszedł w Rzymie. No więc liczyliśmy, że coś nam skapnie z nieba w ciągu tego roku, na który mieliśmy te pieniądze. No i rzeczywiście jakoś Pan Bóg dopomógł. Mieliśmy paru ludzi, którzy bardzo się do nas przekonali. Jednym z nich był Stefan Zamoyski. Dzięki niemu w ogóle ten dom był kupiony. Znaczy nie on dał pieniądze, bo ich nie miał, ale dzięki niemu. Byli niektórzy ludzie, którzy nam ofiarowywali na przykład pieniądze na wydanie jednego numeru. To byli ludzie zamożni w Ameryce, czy nawet niektórzy arystokraci polscy, którym się dobrze powodziło na Zachodzie. Myśmy stawali na głowie, żeby zdobyć sobie czytelników, którzy byli rozsiani po 60 krajach zachodnich. Jak tylko dostawaliśmy jeden adres, to pisaliśmy własnoręczny list. Myśmy takich listów z Zygmuntem napisali tysiące. I dostawaliśmy odpowiedzi. No a ludzie do nas się garnęli. Ci wszyscy ludzie jednak żyli jeszcze Polską. Nie wszyscy zdecydowali się zostać. To było to. I to, że myśmy byli wojskowi, myśmy byli prawdziwymi migranci, nie jesteś, że nie robiliśmy tego dla pieniędzy, bo wiadomo było, że my majątku na tym nie zrobimy.
3: Z Zapytałam

0: redaktora, czy to właśnie książę Adam Czartoryski, którego portret umieścił na honorowym miejscu w swoim gabinecie, był dla niego wzorem organizowania na emigracji pracy dla Polski.
1: Jedynym wzorem była działalność Czartoryskiego na terenie międzynarodowym. Jego cały szereg inicjatyw, które podejmował z ogromnym uporem i z dużą dozą wyobraźni. Natomiast możliwości skupienia emigracji, Polacy byli bardzo skłóceni i wtedy, jak i dzisiaj, prawda? Także dla mnie wzorem jest głównie jego działalność polityki zagranicznej, a przede wszystkim jego zainteresowanie wschodnimi sprawami. Po prostu to był pewien wzór. Powiedzmy tak, jak jeśli idzie na moją politykę wschodnią czy narodowościową, takim wzorem był marszałek Piłsudski. Ale tylko jako wzór, ale nie pójść jego śladami, po prostu dlatego, że my podchodzimy do tych spraw zupełnie inaczej niż on to sobie planował.
2: Największy sukces, że się sytuacja jednak tak odmieniła w Polsce. Prawda, że byliśmy wrogami numer jeden i teraz nagle jesteśmy w łaskach numer jeden. Że to za życia naszego jeszcze do tego doszło, to jest bardzo duże osiągnięcie, bo to się rzadko zdarza. On był bardzo dobrym redaktorem. To było jego pismo. Polityka była jego. Pod tym względem myśmy się zgadzali z nim. A myśmy widzieli to, co jest, wydaje nam się, dobre, żeby to zrobić dla Polski jako taki. A nie czy to będzie Polska endeków, czy Polska komunistów.
0: Ostatniego dnia przyjechałam do Lafitu wcześniej. Pomyślałam, że redaktor być może uciął sobie poobiednią drzemkę. Wstąpiłam więc do kafejki przylegającej do ogrodzenia siedziby Instytutu Kultury. Pani Zosia powiedziała mi, niech pani nie dzwoni do furtki, tylko wejdzie od tyłu ogrodu. Swoi tamtędy wchodzą. Weszłam więc od tyłu. Minęłam dawne stajnie zamienione na gościnny domek, bibliotekę w pawilonie i warzywnik pani Zosi. Weszłam do domu przez werandę i nagle usłyszałam głos redaktora dobiegający z gabinetu, a którędy ta myszka się przemknęła. I rozbawiła mnie ta myszka. Przyznałam, że to za radą pani Zosi weszłam przez ogród. Giedroyć zaczął wspominać zasługi Zofii Hertz.
1: No, Zosia była o tyle nieoceniona, że przede wszystkim zajmowała się rachunkami, buchalteriami, tym wszystkimi niesłychanie skomplikowanymi rzeczami, które do tej pory się nie bardzo orientuje w tych podatkach, także to już było na jej głowie. No poza tym właściwie praktycznie biorąc wszystko, dlatego że jednocześnie odgrywała rolę sekretarki redakcji, korekty i kwestia prowadzenia domu, która się eksperymentowała na naszych żołądkach, prawda, swoje eksperymenty kulinarne, które były czasami bardzo śmieszne.
2: No gotowałam i mówiłam, że to dobre, a oni jedli, no bo musieli sobie jeść. Proszę pani, ja gotowałam zupę pomidorową. Ta zupa przeszła do historii, a Jerzy jeszcze wiele lat potem mówił do mnie, że słuchaj, no zrób tą zupę, tą bebełuchę jeszcze raz. Słynna zupa dlatego, że ja chciałam robić takie potrawy, które lubiłam w Polsce, a ja lubiłam zupę pomidorową. Więc pomyślałam sobie, no cóż tam trzeba? Trzeba pomidorów, prawda? Tam była śmietana, trzeba mieć jakiś rosół, no to mięso, i jarzyny, i ryż. I ja wszystko tak kupiłam i wrzuciłam do garka, z wyjątkiem śmietany. I to postawiłam i to się gotowało. Jak się ugotowało, to wcale nie było złe, to się rozgotowało, ale wcale nie było złe. I jak jeszcze posoliłam, popieprzyłam i dodałam śmietany, tośmy wszyscy jedli z zachwytem i oni myśleli, że to powinna być tak wyglądać zupa pomidorowa. I stosując pewne zmiany, własny smak i to coś takiego, zaczęłam gotować.
3: Co by pani nie mówiła o zupach pomidorowych czy innych zupach, oczywiste jest to, że ci panowie bez pani nie mogli żyć.
2: No mogliby pójść do restauracji, tylko nie mieli za co.
3: Ale ja mówię w znacznie szerszym tego słowa znaczeniu.
2: No, w każdym razie niewątpliwie ja też byłam potrzebna.
3: To tak, zajmowała się pani rachunkowością.

0: Zajmowała się pani wydawnictwem, pisała pani listy, gotowała pani zupę pomidorową i parę innych rzeczy.
1: Bawiłam gości, lokowałam ich, rozmawiałam z nimi. Stwarzałam sytuację domu otwartego. Po 2 latach przyjechał brat Jerzego. Jak ja pojechałam do Londynu, to zobaczyłam, że on tam się niepotrzebnie siedzi. I przyjechał tutaj Henryk. I byliśmy wtedy w czwórkę do roku 61. Wtedy wzięliśmy sobie maszynistkę na pół dnia. Myśmy wszystko robili. I każdy robił to, co trzeba było robić. I to, że myśmy tak tutaj żyli w zgodzie, bo ludzie nie mogą zrozumieć, że myśmy się, co, 50 lat i że się nie żyli sobie we włosach. Nigdy. To nie znaczy, żeśmy zawsze byli tego i samego zdania. Nie. Absolutnie nie. I każdy zostawał przy swoim, ale można było się dogadać, prawda? Ale myśmy mieli jedną wspólną cechę. Nam nigdy nie zależało na pieniądzach. Nie, rzeczywiście kultura była dla mnie wielką rzeczą.
2: Jestem bardzo przyzwyczajony do jakichś takich ryzykackich decyzji w swoim życiu. Ale kto będzie wytrzymywał, by prawda koniecznie tej stałej żebraniny z całego martwienia się, czy będą pieniądze na następny numer i tak dalej. To było główne zmartwienie. Ja muszę powiedzieć, że dużo talentów nie posiadam, ale jeden posiadam. To znaczy powinienem być ministrem skarbu w każdym bankrutującym kraju, dlatego że ani razu nie było opóźniona kultura. Mimo wszystkich kłopotów zawsze coś się wygospodarowało, jakieś pieniądze. Ale to jest rzecz, która była i jest moim koszmarem roboty. Jeżeli pani weźmie moją korespondencję, no to jest ciągle sprawy finansowe. Wyobrażam sobie, że gdybym, prawda, miał 100 tysięcy dolarów czy 1 000 000 dolarów, no to można z takim pieniędzy można robić rewolucję światową. Ale robić to wszystko bez pieniędzy, to już jest rzeczywiście bardzo trudne.
0: Z czego jest pan najbardziej zadowolony w swoim życiu, a czego pan żałuje?
2: Zadowolony, to trudno powiedzieć. Ja nie jestem zadowolony, dlatego że to wszystko jeszcze jest niedokończone, niedopracowane. I bardzo się boję, mam ciągle to poczucie, że już nie zdążę tego bardziej ustabilizować czy usztywnić. To mnie tak najbardziej gnębi. No i poczucie, prawda, że to się wszystko skończy po mojej śmierci.
0: Że się skończy, że nikt tego dalej nie będzie kontynuował po panu?
2: Tak. No a żałować, no bo to, tego jest może coraz mniej, ale czego żałuję? No to znaczy braku życia osobistego. To niewątpliwie się bardzo odczuwam, specjalnie w jakimś takim starszym wieku. Tym bardziej, jak się czuję się najbardziej samotny, a przecież w tej chwili nie ma dnia, żebym nie miał jakiejś wiadomości, że ktoś umarł. Taka pustka naokoło, że już nawet wszyscy tak po kolei wymierają. Także to bardzo niedobra rzecz jest długowieczność, ma swoje złe strony również.
0: Ale pan przecież świadomie wybrał taki tryb życia, świadomie pan wybrał pasję swoją.
2: Tak. Ale nie przeszkadza to, że można tego żałować. Jest inna rzecz, to zawsze mówię, że no, gdyby zaczynał nowo, to prawdopodobnie z niewielkimi różnicami robiłbym to absolutnie to samo.
0: A co pan naprawdę kocha? Co pan kochał w życiu?
2: Bo ja wiem. Trudno powiedzieć. Ja mam bardzo obrzydliwy charakter. To znaczy o tyle, że jestem niesłychanym egoistą. Niepotrzebnie zbyt zimny w stosunku do ludzi. Ja uchodzę za człowieka bardzo uczynnego, ale to wynika z przyzwyczajenia. To, że ja przez długi czas byłem sekretarzem,

0: ministra, więc człowiek się tam na tym stanowisku przyzwyczaja się do załatwienia rozmaitych spraw, robienia jakichś usług. To jest rutyna i to u mnie zostało, ale nie ma tego odruchu jakiejś takiej spontaniczności. I dlatego to jest takie właśnie bardzo egoistyczne.
1: Proszę mi powiedzieć, o czym pan marzy.
0: Och, proszę pani, to są marzenia, wie pani, więcej niż skromne. Marzę, żeby poleżeć gdzieś na piasku nad morzem i przeczytać kilkanaście książek, które bezinteresownie, książek, które wydaje mi się, że dla mnie mogły być bardzo ciekawe, które nie mam czasu do przeczytania.

0: Kiedy przed powrotem do Polski wpadłam jeszcze do Lafitu, żeby się pożegnać, redaktor powiedział: wie pani, mam wrażenie, że znamy się od dawna. Niech pani tu jeszcze kiedyś do nas przyskoczy. Niech pani tu do nas jeszcze przyskoczy. Przyskoczyłam, ale redaktora już nie było. Zapaliłam znicz na jego grobie. Moje rozmowy z Jerzym Giedroyciem, nagrane w Maison Lafitte w sierpniu 2000 roku, były ostatnimi, jakie ktokolwiek z nim zarejestrował. Redaktor zmarł na zawał serca we śnie w nocy z 14 na 15 września 2000 roku. Niespełna miesiąc po naszym spotkaniu.
1: W audycji dokumentalnej Hanny Marii Giz zatytułowanej Ostatnie lato w Maison Lafitte usłyszeliśmy głosy Jerzego Giedroycia i Zofii Herz. Redakcja Bartosz Panek. Realizacja akustyczna Bartek Machajewski.
2: 2 jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
3: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Jeszcze jedna audycja literacka tego wieczoru w dwójce. Posłuchamy wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w słuchowisku poetyckim Z sercem tak trwożnym w adaptacji i reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. A usłyszymy Mariusza Benua i Andrzeja Ferenca. Jest to produkcja z 2006 roku.
4: Z sercem tak trwożnym. Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Zaleski.
5: O tajemniczości staroświecka, tych liści nad murem browaru. Poeto, chcesz, żeby było jeszcze piękniej? Poeto, czy ci tego za mało do wykończenia koła symfonii? Spójrz, te liście tak biegną nad twoją głową, jak wieńce laurowe nad głowami biegnących Cezarów.

Czołgi, maszyny, fabryki, to jest nam bardzo potrzebne. Ale najbardziej potrzebujemy ludzkich dusz. Nie zbudujemy nowej rzeczywistości, jeśli nie zbudujemy nowej duszy człowieka. A tę duszę tworzą pisarze. Oni są inżynierami tych nowych ludzkich dusz. Autor tych słów często przesiadywał w swojej bibliotece. Liczyła 200 tysięcy tomów. Józef Wissarionowicz Stalin, bo o nim tu mowa, był namiętnym czytelnikiem i nie najgorszym znawcą literatury. Doceniał wagę pisarskiego zawodu, wierzył w potęgę słowa. Zatem w dziele gigantycznej stalinowskiej zbrodni nie mogło zabraknąć pisarzy. Wódz postępowej ludzkości starał się ich pozyskać, by

0: stali się współtwórcami terroru i sławili Łagry. Co też wielu czyniło, nie tylko Maksym Gorki, także wielu światłych, jak zwykle, pisarzy Zachodu. Co jednak zrobić z takim pisarzem, którego słowa zagrażają istnieniu ojczyzny, ludzi o nowych duszach, Sowieckiego Związku? Cóż takiego twórcę należy zamordować? W końcu literatura to poważna sprawa. Tak uczy nas towarzysz Stalin. Płaczą ludzie po ulicach, ciężko. Taki ciężar zwalił się na ręce. Płaczą ludzie zwyczajni jak ziarnko piasku, a ci kochali go najwięcej. Chmury całego globu wiatr zeszył w jedną chorągiew żałobną. O poeci, rozpowiadajcie w każdej wiosce, w każdej krainie, ból nasz wielki po wielkim Stalinie. Śmierci zbrodniarza poświęcono niezliczoną ilość wierszy. Ten wiersz napisał poeta wybitny. Dlaczego to zrobił? Ze strachu? Taka była przyczyna. A może trzeba jej szukać w zwyczajnym cynizmie? Jeśli jednak napisał, co napisał, by ocalić życie. Życie, czy tylko spokojne w miarę dostatnie istnienie?
1: Tajemniczości staroświecka, tych liści nad murem browaru. Poeto, chcesz, żeby było jeszcze piękniej? Poeto, czy ci tego za mało do wykończenia koła symfonii? Spójrz, te liście tak biegną nad twoją głową, jak wieńce laurowe nad głowami biegnących Cezarów. Poeto, czy chcesz, żeby było jeszcze piękniej? Zaczekaj. Twoje uszy napełnię muzyką, jak morza zielenią zamarzłą w kule. Spójrz, ulice tutaj wykrzywione i schody są melodyjne. Jesteś wpisany w poemat o ulicy nieprawdopodobnej. O poeto, czy chcesz, żeby było jeszcze piękniej? Pokażę ci łzy ogromne, które się przechadzają wzdłuż Rynien i gdzie mieszka Mitzi, tancerka z dalekiego Wiednia, której tam, gdzie ty masz wargi, wykwita pąsowa róża. I księżyc, dudniący nad ulicami, jak potwór ze srebra i krzyku, którego nie chcą wpuścić na widowisko cesarskie w przewidywaniu skandalu. O poeto, czy chcesz, żeby było jeszcze piękniej? Pocałuj w usta Ręboda. Pocałuj w usta Ręboda. Pocałuj w usta Ręboda i uśnij.
0: Rok 1950. Liczba informatorów i konfidentów Służby Bezpieczeństwa w PRL sięga 150 tysięcy osób. Trwa zjazd Związku Literatów Polskich. Na trybunę wchodzi bardzo ważny mówca. Poeta rzeczywiście deklaruje się po stronie demokracji ludowej, po stronie socjalizmu, ale na dowód rozkłada nam przed oczami zdemolowany kramik mieszczańskiego inteligenta. Czego tam nie ma? Jest lamus szlacheckiego baroku z antycznymi bogami. Pstrokacizna cudzoziemskich słówek. Wyprzedaż całej neoromantycznej starzyzny poetyckiej. Cygańskie, antyfilisterskie facecje. A spoza tych facecji wyłania się z wierszy Gałczyńskiego filisterski kącik z koteczkiem i firankami. Wszystko to prosi się o zestawienie ze znakomitym wierszem Majakowskiego. Czerwona ramka. Marks na ścianie. Kot się ociera o izwiestia stare, a pod sufitem piszczy nieustannie rozwydrzony kanarek. Słusznie byłoby, gdyby Gałczyński ukręcił łeb temu rozwydrzonemu kanarkowi, który zagnieździł się w jego wierszach. Oczyszczenie poezji ze smaczków i pięknostek burżuazyjnej poetyki z czasów imperializmu
2: ze skłonności.

0: wartości formalistycznych i tradycji zepsutego baroku staje się pilnym zadaniem poetów i krytyków literackich. Nie można tego dokonać bez podniesienia świadomości ideowo-politycznej.
1: Ukręcić łeb kanarkowi? Można. Ale wtedy wszyscy zobaczą klatkę. Więc co zrobić z klatką? Koledzy, powiedzcie, co zrobić z klatką? Kogutek nie uleczy. Przyjaciel nie pocieszy. Nie ma przyjaciół. Rannyś? Ten świat jest borem. Rąbałeś bór toporem. Toś się i zaciął. Leżysz wokół mchy ciche i grają gwiazdy dziwne z gałęźmi. Kogutek nie uleczy. Przyjaciel nie pocieszy. Uwierz mi. Co pomoże? A ja wiem. Tu pomoże stary sen, stara bajda. Jeśliś jak garnek pęknął, ona cię sklei. Jeśliś nadzieję utracił, wpłyniesz na morze nadziei na wszystkich żaglach. Nastawienia społeczne dla karzełków. Recenzje niedorzeczne dla zgiełku. Poeto, pluń, gdzie komuna, sanacja, endecja. Tylko ona cię zbawi. Przeklęta jedyna. I na gwiazdy wyprawi rytm święty. Mowa inna. Poezja.
0: Jakie naprawdę były jego intencje? Należał do ludzi, co do których nie da się stwierdzić, że kłamią, czy też mówią prawdę. Normalne kryteria były wobec niego bezsilne. Poruszał się w innym wymiarze. Nie troszczył się o zgodność swoich fantazji z rzeczywistością.
1: Ej, po szerokiej drodze. Sam jeden. Sam jeden z harmonią. To znowu nie jest tak źle. Cienie w czapkach złodziejskich pod parkanami się gonią i sosny kołyszą się. Śpiewaj, bracie. Sam jeden. Naciskaj należny klawisz, nutę po nucie. Ej, gwiazdy, a ty z gwiazdami jak z dziewczynami się bawisz w zaczarowanej tancbudzie. Piosenkę, którą układasz, wrzuć w księżyc jak w skrzynkę pocztową. Mozart otrzyma list. Resztę już w niebie załatwią, a reszta w tę noc majową nie znaczy nic.
0: Szarlatan, alkoholik, a jednak był wybitnym i wbrew pozorom tragicznym poetą. Rozpoczął swoją działalność w latach wielkiego ekonomicznego kryzysu. Bezrobocie, powszechna beznadziejność. Wszystko to wpłynęło na charakter jego twórczości. Słusznie był nazywany królem nonsensu. Z jego wierszy przezierała groźna wizja dla tych, co ją umieli spostrzec, nie dając się uwieść zewnętrznym błazeństwom końca cywilizacji, zbliżającego się wieku żelaza. Katastrofy.

Мовила вруч, płakała wróć, ach, na ten bal u Salomona. Ach, cała noc jest jakby woń na konstelacjach położona. Pokazywała szyby złote. Za włosy wciągał majordomo. Wrzeszczałem, zostaw! Co mi potem, co mi ta noc i co Salomon, astral, plugawiec, stary grzyb.

jak Biblia, co się jak ryba gastrycznie przypomina, jak garbata dziewczyna w cieniu pianina, jak krótkie spięcie, co się ustawicznie powtarza, jak nuda w poczekalni lekarza, jak idiosynkrazja w dzień, a w nocy mania, jak hipopotama dypsomania, jak te jodły na gór szczycie. Takie jest moje życie po skośnych górach z papierosem i po księżycach, od których mdli, wchodzę w świątynię bogini Li, która stworzyła świat z plunięciem. Po świętej rzece Irrawaddy pływają lampy w dzień zaduszków, a Li tymczasem leży w łóżku, która stworzyła świat z plunięciem. Sedens incoeris ritet. Dawid mówi tak w psalmie. Sprawdzić można, jakże zazdroszczę ci, bezbożna Li, co stworzyłaś świat z plunięciem. W kiosku, co się zwał ekonomiczny, ściśle tajne Rampata Plan, podawany był baranek mistyczny i szarańcze à la Saint-Jean. Rude pyski fabrykantów amunicji odżywiały się à la fourchette. Był to taki kiosk alegoryczny, noctam somnam i funambuliczny, a nad kioskiem zegar spał i szedł. Się zasępiały z gipsu twarze, sala sali naszeptywała i drżeli, jak się też ukaże, w mundurze klauna czy generała, czy może wprost jako Belzebu. Il Padre Santo ze snu Petrarki, może jak żandarm, może cherub, lub bezrobotny jak, lub markiz, ale Salomon. Lecz Salomon spóźniał się czegoś sromotnie, a świt się w pyski maskaronów lał jako woda, miast odwrotnie. Jeśli ty myślisz, że to jest takie ważne, to cóż, można i o tym powiedzieć. Widzisz, po prostu nie lubię sam w domu siedzieć z sercem takim trwożnym, nieodważnym, a wiem, że z tobą wszystko się jakoś wiąże. Listki w niebo puszcza i stwarza. I znów z końca ciemnego korytarza zbliżasz się jak świecący posążek. To są jej piersi, myślę, a to głaski, a to brzuch tetrahordu godzien i uśmiech tak płochliwy, tak kaukaski. Patrzę, jakbym płynął po wodzie. Głupstwo, jakaś świeczka, nowy papier, jakiś dzwonek konwali pod kałamarzem. Przesunęło się światło korytarzem. Ot, i gwiazda siedzi na kanapie. Czasem okno otworzę. Noc tak modra. Wyfruń, mówię. Odwiedź jaką światło siostrę. Gwiazda jesteś. Masz ramiona takie ostre. Mój Boże,

0: wszystko byłoby takie proste, gdybym widział cię oczami Piotra.
1: Wybuchła wojna, został zmobilizowany. Jego jednostka, w której był szeregowcem, stacjonowała we wschodniej Polsce, na granicy Związku Radzieckiego. Kiedy Armia Czerwona ruszyła na przyjazne spotkanie armii niemieckiej, dostał się do niewoli rosyjskiej. Pewną ilość rozbrojonych żołnierzy polskich Armia Czerwona oddawała Niemcom. W ten sposób stał się niemieckim jeńcem wojennym i został odesłany w głąb Rzeszy do jednego ze stalagów. Spędził tam ponad 5 lat.
0: Za dzikiej róży zapachem idź, na zawsze upojony wśród dróg. Będzie cię wiódł jak czarodziejski flet. I będziesz szedł, i będziesz szedł, aż zobaczysz furtkę i próg. Dla dzikiej róży najcięższe znieś i dla niej nawiewaj modre sny. Jeszcze trochę, jeszcze parę zbóż. I te olchy widzisz? I już będzie wieczór, gwiazdy i łzy. O dzikiej róży droga śpiewa pieśń i śmieje się, złoty znacząc ślad. Dzika różo, świecisz przez mrok. Dzika różo, słyszysz mój krok? Idę, twój zakochany wiatr. Stalag Altengrabów, rok 1942.
1: Najlepiej czułby się w czasach, kiedy królowie i książęta zapewniali poetom miejsce przy swoim stole w zamian za wzruszanie pieśnią i śmieszenie dowcipem. Chciał służyć księciu. Aby istnieć jako poeta, potrzebował dobrotliwego księcia, który bawi się i rozumie, że ani jego rządy, ani nic na niebie i na ziemi nie zasługuje na to, żeby się tym zanadto przejmować. I że pieśń, półpoważna, półdrwiąca, jest ważniejsza. Takich książąt nie ma już od dawna.

0: przekształcał swoją biografię stosownie do potrzeb chwili. Jego ojcem był raz zakrystian, kiedy indziej restaurator. Rodzina to wywodziła się z Czech, to znów miała moskiewskie koneksje. U niego granice między fantazją i prawdą nie istniały.
1: Z pomocą diabła Beliala, jemu służy ziemska kula, dyplomaci i królowie wszelacy ziemscy łotrowie, jako też Asmodeusza, co do nieczystości skusza, zaczynam ten żywot pisać. Kto przeczyta, będzie się śmiać. Jako w noc w donicy grubej zakwita kaktusik luby, tak Konstanty na ostatek wyszedł na świat niczym kwiatek. Ojciec w czasy niegdysiejsze był cesarzem w Azji mniejszej. Od pijaństwa potem ogłuchł. Co dzień ścinał tysiąc głów. Stanął z nożem nad swym synem. Rzekł: zrobię cię muzułmaninem. Lecz Konstanty w wierze trwał. Wcale się obrzezać nie dał. Z takim tedy powikłaniem nie mógł być cesarzem, draniem. Więc, aby mógł sprostać temu, został odźwiernym haremu. Była tam w haremie Fatma puszczalska, nawet nieładna, z którą, według pewnej wersji, kocio oddał się perwersji. Mianowicie brali gruszkę i białą zajęczą nóżkę. Potem leżą pod poduszką, ona z gruszką, a on z nóżką. W ten sposób minęły lata. Nagle trąby trata, tata i wjechał na koniu karem Kemal Pasza do Ankary. W dym obrócił haremu tłum, a odźwiernych w rachatłukum. Więc ojciec niech żyje, krzyknął. W ten sposób śmierci uniknął.

Aby nie mieć tarapatów, poszli więc do konsulatu. A tam siedział konsul z bródką, który trochę pachniał wódką. I rzekł Konstanty do snoba: jesteśmy lotnicy obaj, ja i mój tatuś, a

0: złota, a ty wciąż mów,
1: że tęsknota. Potem były garden party, capstrzyki i zmiany warty. Wreszcie nagle w końcu lata poszedł tata do zaświata.
0: Wreszcie rok 26. Pękły wiosenne upusty, z nich lecą zwyczajem starym i słowiki, i gitary. Konstanty czuł, skąd muzyka, więc wziął i do Cyrulika pisał wiersze, a z wesoła o matołach i aniołach płaciła mu dobra Polska. Wtem żandarm wziął go do wojska, zabił w nim poezję czystą, uczynił go pacyfistą. Potem w Berlinie Konstanty studiował perski romantyzm, w końcu puścił księgi z dymem, został wędrownym bufonem. Wędruje, a rzewnie płacze, tu i tam goryczy zazna, lecz jak w tej ziemi inaczej, trzeba z siebie robić błazna. Wszystko tutaj opisałem, nie na czyjąś próżną chwałę, lecz by zarobić ździebełko na bułeczkę i masełko.

0: 6 grudnia 1953 roku Gałczyński umiera. Przyczyną śmierci poety ma być, jak podano, kolejny, już trzeci zawał serca. Czy naprawdę? Żył Gałczyński niecałe 49 lat. Odpowiedzialność za to spada na nieludzki system, który poetom knebluje usta, łamie stosy pacierzowe, morduje. Władysław Sebyła, przyjaciel z młodzieńczych lat Gałczyńskiego, zginął znacznie wcześniej, jeszcze w 1940 od kuli sowieckiego NKWD-zisty. Konstantego Ildefonsa likwidowano powoli, ale fachowo. Jak więc umarł? Relacji rzeźbiarza karnego, choć niezaświadczonej na piśmie, nie da się łatwo pominąć czy zlekceważyć. Oto rzeźbiarz karny został wezwany zaraz po nagłej śmierci Gałczyńskiego do zrobienia jego maski pośmiertnej. Na szyi zobaczył czarną pręgę. Mogła pochodzić tylko od sznura. Fakt, że Gałczyński powiesił się, został starannie i z powodzeniem zatajony, a jako powód podano zawał serca.
1: Ziemia i niebo przemijają, lecz słowo moje nie przeminie. Kto to powiedział? Kto powiedział? Zapomniałem. Zapomnieć snadniej. Przebacz, panie, za duży wiatr na moją wełnę. Ach, odsuń swą straszną pełnię, powstrzymaj flukty w oceanie. Toć widzisz, jestem słaby, chory. Jeden z Sodomy i Gomory. Toć widzisz, trędowaty, chromy, jeden z Gomory i Sodomy, pełna problemów, niepokoju, z zegarkiem wielka kupa gnoju. Nie mogę. Zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Nie mogę. Popatrz, to me dzieci. Śliczna kanapa i dywanik, i lampa za bażurem świeci, i gwiazdka malowana na nim. Gwiazdka normalna, świeci ziemsko, a ty byś zaraz betlejemsko. Posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru. Kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie? Kto mi da jeść? Serafin? Cherub? A tu do wyższych pnę się grządek, w mej firmie trwoga i żołądek.

lecz wiem, że jednak on się stanie. Ten wielki wichr na noc szatańską odpowie nocą mediolańską. Święty Augustyn w Mediolanie. A kiedy minie twoja burza, czy przyjmiesz do twych rajów

0: Teatr Polskiego Radia przedstawił wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w słuchowisku poetyckim Z sercem tak trwożnym w adaptacji i reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Wystąpili Mariusz Benua i Andrzej Ferenc. Opracowanie muzyczne Małgorzata Małaszko. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Stefan Chwil.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Zapraszam na pierwszą niedzielną Filharmonię Dwójki po wakacjach, która potrwa do godziny 21.30. Później czekają nas rozmowy po zmroku, a następnie po 22.00 wieczór płytowy. Chociaż jesień rozpocznie się już za kilka dni, orkiestry wracają do regularnych koncertów, to my przez jakiś czas będziemy żyć jeszcze wydarzeniami letnich festiwali. Dzisiaj będą to BBC Proms, czyli festiwal, który zakończył się w ubiegłym tygodniu, a chwilę wcześniej, 27 sierpnia, w czwartek, na festiwalu w Londynie wystąpiła orkiestra Metropolitan Opera. Obecnie dyrektorem muzycznym Met jest Yannick Nezet-Séguin, chyba jedno z najgłośniejszych nazwisk, jeśli chodzi o współczesnych dyrygentów. Otrzymał zaproszenie od organizatorów Promsów po ubiegłorocznym występie na tym festiwalu. Wtedy z orkiestrą Met zaprezentował program składający się z dzieł Ryszarda Straussa. W tym roku postawili na twórczość innego kompozytora, w pewnym sensie bardzo bliskiego Straussowi, czyli Gustawa Malera. Do zaprezentowania jego cyklu pieśni Rückert Lieder oraz czwartej symfonii z partią wokalną w finale zaprosili prawdziwą gwiazdę wokalistyki, Joyce DiDonato. Amerykańską śpiewaczkę mogliśmy usłyszeć w tym roku na plenerowym festiwalu Centralny Plac Muzyki w Warszawie, a londyńska publiczność zapamiętała ją z pewnością po jej ubiegłorocznym występie na Last Night of the Proms. Jednak w sierpniu tego roku Joyce DiDonato musiała zadbać nie tylko o spektakularność swoich wykonań, ale także o ich precyzję i emocjonalną głębię. Muzyka Malera zdecydowanie przecież tego wymaga. Zanim jednak śpiewaczka wyszła na estradę Royal Albert Hall w Londynie, orkiestra Metropolitan Opera wykonała dzieło fińskiej kompozytorki Kai Saariaho, Lumière et pesanteur, czyli Światło i grawitacja. Te słowa są parafrazą innego tytułu książki z tekstami francuskiej filozofii, aktywistki, mistyczki Simone Weil. La pesanteur et la grâce. I już na samym jej początku Weil pisze tak. Światem rządzą dwie siły. Światło i grawitacja. I właśnie tę prawdę Kaja Saariaho postarała się ująć w swoim muzycznym dziele. W zasadzie jest to fragment jej opery oratorium poświęconego francuskiej filozofce o tytule La Passion de Simone. Posłuchajmy go w wykonaniu orkiestry Metropolitan Opera pod batutą Yannicka Nezet-Séguina.

Lumière et pesanteur. Światło i grawitacja. Dwie siły, które według francuskiej mistyczki Simone Weil rządzą światem. Tę bardzo prostą tezę, a jednocześnie niezwykle trudną do wytłumaczenia słowami, spróbowała przedstawić za pomocą muzyki Kaja Saariaho. Słuchaliśmy fragmentu jej opery czy oratorium poświęconego postaci Simone Weil. I właśnie ta część w świetny sposób obrazuje te dwie siły. Z jednej strony te rozświetlające elementy w postaci lekkich partii instrumentów dętych czy błyskotliwych dzwonków, krotali, a z drugiej strony tych grawitujących i ciągle tworzących się na nowo struktur. Tak rozpoczął się koncert promenadowy orkiestry Met pod dyrekcją Yannicka Nezet-Séguin. Przypomnę, że wystąpili w Londynie 27 sierpnia. Ta refleksja nad różnymi siłami, które rządzą światem, będzie towarzyszyła nam już przez cały wieczór, bo za chwilę usłyszymy dwa dzieła Gustawa Mahlera. Kompozytora, w którego twórczości odnajdziemy właśnie niezwykle dużo światła, rozmyślań o wieczności, o życiu po śmierci, ale jednocześnie twórczość Mahlera to nie są jedynie uniesienia. Jego kompozycje zawsze ulegały tym siłom grawitacji. I nie chodzi tutaj dokładnie o tonalność, ale przede wszystkim o muzykę związaną z szeroko pojętą kulturą ludową, wierzeniami, ale także z cierpieniem, rozkoszą i innymi rodzajami cielesnych doznań. Wszystko to usłyszymy w jego pieśniach do słów Rückerta, czyli tak zwanych Rückert-Lieder. Rozpoczniemy od ostrzeżenia samego kompozytora. Blicke mir nicht in die Lieder, nie zaglądaj do moich pieśni. Później Mahler wpuści nas jednak do swojego świata, świata rozkoszy, i opowie o subtelnym zapachu, który było mu dane wdychać. Ich atme einen Lindenduft. Następnie posłuchamy pieśni, którą Mahler sprezentował swojej żonie. Kompozytor chciał, by jej zapis wypadł przypadkiem z nut, gdy Alma Mahler grała na fortepianie wyciąg z Walkirii Wagnera. Nie do końca się to udało, ale sama pieśń się spodobała. Chodzi o tę zatytułowaną Jeśli kochasz za piękno, Liebst du Schönheit. Później usłyszymy dużo instrumentów blaszanych, dętych blaszanych oczywiście, które towarzyszą śpiewaczce w jej przebudzeniu o północy, Mitternacht. Wtedy bohater, poeta, oddaje się w uroczysty sposób w ręce Boga. I na finał usłyszymy chyba tę najważniejszą część cyklu, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Zagubiłem się w świecie albo jestem stracony dla świata. To właśnie ten moment, w którym możemy zapomnieć o sile grawitacji. A tych pięć pieśni Gustawa Mahlera do słów Friedricha Rückerta wykona Joyce DiDonato razem z orkiestrą Metropolitan Opera, a zadyryguje Yannick Nezet-Séguin.

Ich bin der Welt abhanden gekommen. Zagubiłem się w świecie, czy nawet jestem stracony dla świata. To myśl, z którą zostawia nas Gustav Mahler na końcu swojego cyklu Rückert-Lieder. Usłyszeliśmy go w interpretacji Joyce DiDonato. Śpiewaczce towarzyszyła orkiestra Metropolitan Opera pod batutą Janika Nezet-Séguin. Oklaskiwała ich publiczność festiwalu BBC Proms. Nagranie powstało 27 sierpnia tego roku, oczywiście w Royal Albert Hall w Londynie. Dzisiaj muzyka zabierze nas ponownie w te muzyczne zaświaty czy światy pozaziemskie, a to dlatego, że w drugiej części tego koncertu promenadowego nowojorska orkiestra wykonała jeszcze jedno dzieło Gustava Mahlera, jego czwartą symfonię. Kompozycję, która dla wielu osób jawi się jako ta najprostsza w zbiorze 9, czy w zasadzie 10 albo 10,5 symfonii kompozytora. I faktycznie jej początek jest obrazem sielanki. Słychać w nim beztroskie, figlarne dźwięki.

Dźwięki całość rozpoczynają przecież Janczary, słychać już je w pierwszych taktach. Jednak z czasem ten idylliczny obraz zaczyna się zniekształcać. Pojawiają się coraz groźniej brzmiące trąbki, jakby chichoczące flety, gong, a nawet pojawi się tam fragment Marsza Żałobnego, który rozpocznie przecież następną, piątą symfonię Mahlera. Ten niewinny prolog przeradza się więc w coraz straszniejszą opowieść o okrutnym świecie. W drugiej części, Skercu, ten wątek strachu przemiesza się z humorem. Zgodnie z zamysłem Mahlera, bohaterem tego ogniwa jest Freund Hein, czyli alegoria śmierci pochodząca z mitologii germańskiej, powiedzielibyśmy kostucha, która przygrywa nieco szyderczo na skrzypkach i w ten sposób przypomina nam o kruchości naszego życia. Wolna trzecia część także związana jest ze śmiercią. Inspiracją do jej napisania był widok nagrobka, na którym widniała postać nieboszczyka pogrążonego w wiecznym śnie. Ten jednocześnie pocieszający i smutny widok zaowocował pięknymi wariacjami na powolny, senny temat, który usłyszymy na samym początku trzeciego ogniwa. W tej części Mahler ciągle balansuje między ekstazą i spokojem. W pewnym momencie usłyszymy wręcz wybuch ekscytacji. Będzie to także rodzaj katarzis, po którym powrócimy do tego spokojnego snu. I obudzimy się już w części czwartej, która przeniesie nas do jakiejś niebiańskiej krainy, podobnej do tej, którą zwiedziliśmy na początku symfonii. I właśnie tutaj usłyszymy śpiewaczkę, która wykona pieśń Das himmlische Leben, czyli niebiańskie życie. Jej tekst pochodzi ze zbioru poezji ludowej Des Knaben Wunderhorn. Ten zajmował honorowe miejsce w biblioteczce Mahlera. Te niebiańskie, piekielne i ziemskie dźwięki będzie mieszała przez najbliższą godzinę orkiestra Metropolitan Opera pod batutą Janika Nezeseguin. W ostatniej części zaśpiewa Joyce Di Donato. Słuchamy czwartej symfonii Gustawa Mahlera.

Keine Musik ist ja nicht auf Erden, die unserer verglichen kann werden. Na ziemi nie ma muzyki, którą można byłoby porównać z naszą. To moje prymitywne i nierymowane tłumaczenie dwóch wersów pieśni Das himmlische Leben, niebiańskie życie, którą w finale czwartej symfonii Gustawa Mahlera usłyszeliśmy. A był to obraz niebiańskiej uczty, prawdziwej sielanki, na którą dotarliśmy po trudnej przeprawie, bo spotkaniu ze śmiercią, czy raczej kostuchą w części drugiej i po wielu strasznych przygodach w ciemnym lesie w części pierwszej, no i po długim, pięknym śnie w części trzeciej. I na tym wiecznym śnie zresztą zakończyliśmy. A wszystko to usłyszeliśmy w wykonaniu orkiestry Metropolitan Opera pod dyrekcją Janika Nezę-Segę. Tę piękną pieśń na koniec symfonii Mahlera wykonała Joyce DiDonato, mezzosopranistka, która przekonująco i z niezwykłym zrozumieniem tekstu

wiedziała o tym pozaziemskim, sierankowym życiu. Ale na tym nie zakończyła się ta metafizyczna opowieść na festiwalu BBC Proms, bo amerykańska śpiewaczka przygotowała z orkiestrą Met i jej dyrektorem muzycznym jeszcze jeden utwór Mahlera.

Urlicht z drugiej symfonii Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera. Piękny bis i piękna klamra dla tego koncertu promenadowego. Przypomnę, że zaczął się od kompozycji Caisariacho Lumière en pesanteur, czyli światło i grawitacja. I na sam koniec pojawiło się ponownie to światło, pierwotne światło nadziei, które znowu, jak to u Mahlera bywa, nie może istnieć bez przyciągania ziemskiego, przyciągania kultury ludowej, bardzo bliskiej kompozytorowi. Ten z jednej strony prosty, ale świetnie dobrany program zaprezentowała nam orkiestra Metropolitan Opera pod dyrekcją Yannicka Nezet-Séguin oraz Joyce DiDonato, amerykańska śpiewaczka, gwiazda współczesnej wokalistyki i autorka bardzo mądrych interpretacji. Dzisiaj zdecydowanie je usłyszeliśmy. Słuchaliśmy koncertu promenadowego, który odbył się nieco ponad 3 tygodnie temu, 27 sierpnia. Oczywiście w Royal Albert Hall w Londynie, a do wydarzeń tegorocznego festiwalu BBC Proms wrócimy dokładnie za tydzień. Będę miał przyjemność słuchać z Państwem koncertu BBC Philharmonic pod dyrekcją Jona Sturgorsza z udziałem południowo-koreańskiej skrzypaczki Suje Park. Do godziny 21.30 będziemy słuchać muzyki Caisariacho. Będzie to jej dwuczęściowa kompozycja, idealnie pasująca do obecnej pory dnia. Vent Nocturne, wietrzny nokturn, na altówkę i elektronikę. Tutaj solistę otacza dźwięk oddechów, powiewów wiatru, a instrument jakby błądzi w tych pozornie dających bezpieczeństwo, spokój dźwiękach. Na altówce gra Richard Knox.

Tak kończy się Wietrzny Nokturn Kai Saariaho, utwór z 2006 roku. Słuchaliśmy go w interpretacji altowiolisty Richarda

dźwięków partii altówki wybrzmiały na koniec naszego niedzielnego spotkania w Filharmonii Dwójki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu dobrego wieczoru. Michał Dębski-Wachowicz.

0: Autopromocja.
1: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
2: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Pościcki w poniedziałek o 22:00.
3: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendziego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności. Dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
5: Rozmowy po zmroku.
6: Przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Mac. Dobry wieczór. Dziś o języku, a naszym gościem jest Alhierd Bacharewicz, białoruski pisarz, autor powieści Psy Europy. Dobry wieczór Państwu.
7: Dobry wieczór.
6: Książkę znamy po polsku dzięki

0: przekładowi Joanny Bernatowicz, a książka, o której będziemy mówić, zatytułowana jest Psy Europy. Rzecz dzieje się w 2049 roku. Białoruś nie istnieje jako osobne państwo, ale istnieje pewien język, który stworzył pan i o tym języku także dziś porozmawiamy. Powieść otwiera taka tyrada przeciwko językowi białoruskiemu. Napisał pan takie zdanie: ależ mi zbrzydł ten język. Językowi polskiemu także się dostaje. Jak to jest, że w książce, w której język jest bohaterem, tak krytycznie wypowiada się pan o językach, które już istnieją?
1: Na początku romana, jeden z głównych personażów, Oleh Olegowicz, tak zwany, i on ogłuszył...
2: Rzeczywiście, na początku powieści jeden z głównych bohaterów, Oleh Olegowicz, wygłasza swój manifest. Swój najważniejszy manifest. Oleh Olegowicz mieszka na Białorusi, a sytuacja językowa jest tam dość dziwna, powiedziałbym nawet unikatowa. Bohaterowi nie podoba się to, że każdy z języków kryje w sobie podtekst polityczny. On potrzebuje czystego języka, języka wolności, języka równości.
0: Dostało się także językowi polskiemu, o czym wspomniałam, i pan pisze, że język polski to jest język drugorzędnych poetów. No niezbyt miło nam się robi, czytając takie zdanie.
1: Tu mnie zdaje się bardzo ważne rozumieć, że to tak.
2: Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że mówi to postać z powieści, a nie autor. Jako autor bardzo szanuję polską literaturę i polską poezję. Dla Białorusinów to w ogóle wzór wspaniałej literatury europejskiej. Ale nie dla mojego bohatera. Mój bohater to człowiek, któremu w ogóle nie podoba się świat, w którym żyje.
1: Na przykład dla mnie bardzo ważnej takiej postaci jest Witold Gombrowicz, to jeden z moich ulubionych piśmienników. W zasadzie to, co ja robię w Sobakach Europy na początku, to...
2: Bardzo ważną postacią jest dla mnie na przykład Witold Gombrowicz, jeden z moich ulubionych pisarzy. To, co zrobiłem na początku Psów Europy, to w zasadzie jego lekcja. To on nauczył mnie prowokować czytelnika.
1: I ona czuł, że w tym trwaniu będzie pełna super...
2: Zależało mi na tym, żeby od pierwszych linijek tej powieści czytelnik przeżył szok i poczuł, że w tej książce nie będzie żadnej współpracy z mitem narodowym, żadnego patosu. Muszę też powiedzieć, że na pierwsze strony powieści na pewno wpłynęło moje doświadczenie literackie. Opierając się na własnej biografii, mogę powiedzieć, że w Polsce na literaturę białoruską zawsze patrzono trochę z góry, protekcjonalnie, jak na literaturę niezbyt rozwiniętą i niezbyt ciekawą. Wiele razy przyjeżdżałem do Polski jako pisarz i nie czułem absolutnie żadnego zainteresowania. Nigdy nie była to rozmowa jak równy z równym. Dopiero ostatnio poczułem, że na moją twórczość patrzy się wreszcie jak na literaturę, a nie jak na kolejną białoruską skargę na ciężki białoruski los.
0: Pana książka to zabawa dla czytelników, ale podejrzewam, że zabawa także dla autora. Stworzył pan własny język, nazwany Balbuta. Dziś mamy Balbutę przełożoną na język polski, co jest nie lada wyczynem. Po co ten język powstał i co chce pan nam powiedzieć, pisząc o wymyślonym języku?
1: Mnie zawsze fascynowali mowy, zachapiali mowy. Jeszcze w dzieciństwie mnie bardzo chciało się, wiecie, jak любому dzieciaci, rozłamać.
2: Języki zawsze mnie fascynowały, zachwycały. Już w dzieciństwie chciałem, jak każde dziecko, rozebrać język na części i zobaczyć, co jest w środku, jak on żyje, jak działa. Już kilka razy próbowałem stworzyć własny język, ale dopiero Balbuta okazała się moim pierwszym prawdziwym sukcesem. Wymyśliłem Balbutę w 2016 roku na Gotlandii w Szwecji. To było 10 lat temu i przez te 10 lat Balbuta się zmieniła. Wyrosła, żyje pełnym własnym życiem.
1: Balbuta, to bardzo ważne rozumieć, Balbuta to taka mowna utopia.
2: Jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Balbuta to utopia językowa. Psy Europy to w ogóle ogóle powieść o różnych utopiach, w tym o utopii językowej. Stawiam w niej pytanie, czy możemy stać się wolni, jeśli zmienimy nasz język, jeśli oczyścimy go z przemocy, jeśli pozbawimy go hierarchii. Czy to przyniesie nam wolność? I moja odpowiedź brzmi nie. Bo każda utopia jest bardzo niebezpieczna. Dla twórców

0: Twórców utopii ludzie są tylko materiałem. Twórcy utopii ich wykorzystują. Utopia nie zwraca się do człowieka. Utopia to idea i w tym sensie Balbuta jest bardzo niebezpieczna. Pokazuje, jak utopia prowadzi człowieka do katastrofy.
1: Pierwsza zasada języka, który pan stworzył, to kiedy nie ma słowa, stwórz je. Ale w tym języku i tak słów nie jest za wiele. A nie wiem, czy to zasada, czy to taka wskazówka dla użytkowników nie tylko tego języka, ale śpiewanie w pana książce i melodyjność gdzieś pojawia się co chwila w różnych momentach, w rytmie, kiedy ktoś mówi zdanie, które ma pewien rytm, rym. Często powołuje się pan na język litewski śpiewny. Czy pan śpiewał w swoim języku, w Balbucie?
2: Sam ja nie śpiewał na Balbucie.
0: Sam w Balbucie nie śpiewałem, ale z jakiegoś powodu białoruscy muzycy, szczególnie ci, którzy mieszkają w Polsce, bardzo polubili Balbutę.
2: Dzisiaj ja na pewno wiedzę cztery hurty muzyczne i kompozycje, jakie na Balbucie.
0: Znam dziś co najmniej cztery zespoły i utwory w Balbucie albo z jej wykorzystaniem. Niedawno metalowy zespół Dymna Łotwa przełożył na Balbutę i wykonał całą kompozycję Listy spod Szubienicy. Czyli dla muzyków Balbuta rzeczywiście jest językiem melodyjnym, językiem, który wygodnie przenosi się na muzykę.
1: Powiedział pan też, że Balbuta jest językiem niehierarchicznym. Co to znaczy? To samo słowo określa kilka domów, i to samo słowo określa wielkie mocarstwo.
2: Balbuta niehierarchiczna w tym sensie.
0: Balbuta jest niehierarchiczna w tym sensie, że nie ma w niej na przykład podziału na płcie. To język równości. Nie ma w niej też słowa my. Żeby powiedzieć my, trzeba w Balbucie powiedzieć ty i ja, ty i ty, albo ja i ja. Balbuta zawsze podkreśla wagę i indywidualność każdego konkretnego człowieka, każdej konkretnej osoby.
1: Wychował się pan w domu rosyjskojęzycznym, w szkole uczył się pan białoruskiego i ten białoruski pozostał z panem. Czy Balbuta jest takim trzecim wyborem, ucieczką przed tym upupieniem, wracając do Gombrowicza, którego pan wspomniał?
2: Tu choćmy musimy mówić nie pro autora, a wsiotaki pro personaża.
0: Tu znów musimy mówić nie o autorze, tylko o postaci, choć w czymś jest do mnie podobna.
2: Ruskiej mowy na przykład stoi...
0: Bohaterowi nie podoba się to, że za językiem białoruskim stoi, jak mówią Niemcy, polityczny Hintergrund. Białoruski to język opozycji, język tradycyjnej kultury, język ludzi o orientacji proeuropejskiej. Rosyjski to język reżimu, język imperium, a Balbuta to próba stworzenia języka poza polityką, niezwiązanego z żadnym konkretnymi politykami, partiami, ruchami, ani światopoglądami. To język niejako ponad tym wszystkim. I co ważne, słowa do Balbuty może tworzyć każdy. Każdy może wymyślić własne słowa i dodać je do słownika.
1: No właśnie, w pana powieści, choć nie tylko jedna osoba posługuje się Balbutą, ale to garstka ludzi, czy to jest nadal język, czy może pewien szyfr?
2: Tak, wiadomo, tak samo i szyfr, jakby zaduma głównego personaża, to naprawdę, kiedy on już podzielił się tej mowy, to stworzyć...
0: Tak, oczywiście, to jest też szyfr. Zamysł głównego bohatera jest taki, że kiedy już podzielił się tym językiem, powstała tajna, elitarna sekta. Ale Alech Alechawicz to w gruncie rzeczy straszna postać. Mimo wszystkich swoich słów o wolności i równości, czuje się Bogiem i bierze na siebie boską funkcję nadawania imion zjawiskom i żywym istotom.
1: Ta historia, którą opisał pan w tym tomie, Psy Europy, to jest kilka tak naprawdę osobnych historii, które gdzieś na końcu nieco się łączą, ale nie zdradzamy. Ale widać, jak nieskrępowana jest pana wyobraźnia, wszak wymyślił pan sztuczny język, ale także wątki, na które pan naprowadza czytelników, to są wielkie wątki od językoznawstwa, sztucznych języków, po historię z 1906 roku, kiedy Selma Lagerflor stworzyła bohatera Cudownej Podróży, powieść zamówioną przez szwedzkie ministerstwo jako podręcznik geografii dla szkół. Pan z tej historii chłopca, który zostaje zmniejszony do wielkości palca i wskakuje na grzbiet gąsiora, zamienia tę historię dla dzieci w historię wstrząsającą, która opowiada nam o tym, czym może być granica, na przykład nawet

0: ta polsko-białoruska dzisiaj, gdzie ktoś może do nas po prostu strzelić, że dalej już pójść, czy polecieć na gąsiorze nie możemy.
1: No tak, ja w swoim romanie ja zajmuję się, machrzyma, takiej aktualizacji kaski. Kaska, to najlepsza literatura, to kryształizowana literatura.
2: Tak, w swojej powieści zajmuję się czymś w rodzaju aktualizacji baśni. Jestem przekonany, że baśń to najlepsza literatura. Literatura skrystalizowana. To, co człowiek naprawdę przeżywa. Dla mnie wszystkie wielkie powieści są baśniami. Wielkie powieści literatury światowej, powieści Kafki to baśnie, Ulysses to baśń, powieści Gombrowicza to baśnie. Mam na ten temat własną teorię i mogę ją streścić w jednym zdaniu. Wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek żyje na rozdrożu między utopią, fantasy i baśnią. I spośród utopii, fantasy i baśni wybieram baśń, bo fantasy jest zawsze bardzo schematyczne, bardzo hierarchiczne, bardzo przewidywalne. Utopia jest niebezpieczna, proponuje proste odpowiedzi na złożone pytania. I tylko baśń potrafi nas czegoś nauczyć.
0: Pana powieść napisana w 2017 roku opisuje wojnę w 2025. To pan i garstka ludzi tak naprawdę, którzy czasami byli nazywani prorokami, a czasami szaleńcami, mówiliście głośno o tej wojnie.
1: Tak, ja думаю, że my, Białorusi i Ukraińcy, my byli wymuszeni, żyć właśnie koło tej poczwary.
2: My, Ukraińcy i Białorusini, od setek lat jesteśmy zmuszeni żyć obok tego okrutnego, potwornego sąsiada, obok Rosji. I dopiero teraz niektórzy być może zrozumieli, jak fatalny błąd popełnił Zachód w latach 90.
1: W 90-tych latach na Zachodzie wyruszyli, że machczyma ja demokracja.
2: W latach 90-tych na Zachodzie uznano, że możliwa jest demokratyczna Rosja, demokratyczne imperium, ale imperia nie mogą być demokratyczne. Tak się nie zdarza. Próbowaliśmy ostrzec przed tym naszych europejskich kolegów, zachodnioeuropejskich, bo Białoruś i Ukraina to przecież też bezsprzecznie Europa. Ale nikt nie chciał nas słuchać. Uważano nas za rusofobów, za nacjonalistów, za margines. Więc absolutnie nie jestem prorokiem. Po prostu nigdy nie miałem złudzeń, co do tego, czym jest Rosja i jaki reżim w niej panuje.
0: W 2017 roku, czyli zaraz po ukazaniu się, książka dostała nagrodę, tytuł książki roku, drugą nagrodę Giedroycia. Później trafiła na listę materiałów ekstremistycznych jako pierwsza powieść w białoruskim rejestrze. Co się zmieniło? Książka czy kraj? Bo na początku książka była, a potem z księgarni zniknęła. Nakład wstrzymano, zatrzymano na granicy, podrukowano ją na Litwie.
1: Do 2020 roku białoruski reżim prosto nie baczył o literatury, białoruskiej literatury, niejakiej pogrozy. To była marginalna zjawa, u nas nie było tak szmat.
2: Do 2020 roku białoruski reżim nie dostrzegał w literaturze białoruskiej żadnego zagrożenia. Było to zjawisko marginalne. Nie mieliśmy wielu czytelników, nakłady były małe. Dlatego reżim po prostu pozwalał nam istnieć, dopóki pisarz nie wchodził w politykę i był bezpieczny dla władzy. Na przykład Ładzimir Niaklajew był represjonowany przez białoruskie władze nie za to, że pisze, ale za to, że zajmował się działalnością polityczną.
1: Podczas protestów,
2: ale w 2020 roku podczas protestów na Białorusi wszystko się zmieniło, bo Białorusini zaczęli czytać książki. Pojawiło się ogromne zainteresowanie literaturą białoruską. Białorusini zaczęli szukać w literaturze odpowiedzi na pytania, kim jesteśmy, dlaczego doszliśmy do tego punktu naszej historii. Literatura nie daje odpowiedzi, ale pomaga ludziom zrozumieć własną tożsamość.
1: W październiku 2021 roku nakład Sobaka Europa był aresztowany i z tego czasu zaczęła się historia zabronów i na dzisiaj wszystkie moje książki zabronione w Białorusi i trzy z nich znajdują.
2: W marcu 2020 roku nakład Psów Europy został aresztowany. Dziś wszystkie moje książki są na Białorusi zakazane, a trzy z nich znajdują się na liście materiałów ekstremistycznych. Z jednej strony jestem z tego bezsprzecznie bardzo dumny. Myślę, że wiele autorów na Zachodzie marzy o tym, żeby ich książek zakazano. To dowód, że to, co piszesz, ma znaczenie, ma wagę, jest niebezpieczne. Ale dla mnie jako pisarza to tragedia, bo moi czytelnicy na Białorusi nie mogą czytać tych książek normalnie. Nie mogą ich kupić w księgarni, pobrać z internetu, wymienić.

0: zamieniać się nimi, rozmawiać o nich. Ale żyjemy już w innej epoce. Jest internet, a papierowa książka to nie jedyny sposób, żeby dotrzeć ze swoją twórczością do czytelnika. Białoruski reżim chyba tego nie rozumie, bo to bardzo archaiczny reżim. Mózgi tych urzędników wciąż tkwią w XX wieku.
1: Docierają do pana takie głosy, że opozycja białoruska mówi balbutą?
2: Nie, takiego ja nie czułem. Ja myślę, że białoruska opozycja nie czyta.
0: Nie, nic takiego nie słyszałem. Myślę, że białoruska opozycja nie czyta książek, tak samo jak białoruskie władze. Nie wiem dlaczego dla ludzi, którzy uważają, że mogą poprowadzić za sobą naród, kultura i literatura nie mają żadnego znaczenia.
1: Ta książka jest niezwykle obszerna, ponad 800 stron. Czy od początku zamierzał pan napisać książkę, która także dla czytelnika będzie pewnym wyzwaniem, bo czytanie tej książki zajmuje sporo czasu, zwłaszcza, że trafiamy na obcy nam język, choć na końcu polskiego wydania jest także słownik, do którego możemy sięgać i tłumaczyć słowa z balbuty.
2: Ja merkuję, że to pisać
0: książki. Uważam, że pisanie książek to wielka praca, ale czytanie książek to praca równie wielka. Praca czytelnika jest nie mniej ważna niż praca autora. Piszę dla ludzi, którzy są gotowi poświęcić kilka lat swojego życia na to, żeby przeczytać dzieło literackie. Kiedy Psy Europy ukazały się po białorusku w 2017 roku, ogłosiłem, że to powieść, której nikt nie zdoła przeczytać do końca. Chciałem napisać taką książkę, której nikt nie przeczyta do końca. Ale niestety mi się to nie udało.
1: To można powiedzieć, czytaj i bądź wolna, bo w pana książce jest takie zdanie. Chciałabym zapytać, czy pan w nie wierzy właśnie, bo jeden z pana bohaterów mówi, mów i bądź wolna w balbucie, to jest balbu da busa moje.
2: Busa moja,
0: busa moja to najważniejsze słowa w balbucie. To dwa słowa, dzięki którym odbywa się inicjacja wszystkich balbutan. Człowiek, który wypowie busa moja, automatycznie zostaje zaliczony do adeptów tego języka. Busa moja znaczy bądź wolny. To zarazem powitanie w balbucie i pożegnanie w balbucie, a także hasło i podstawa całej filozofii. W Niemczech podczas spotkań z czytelnikami czasem proszę ludzi, żeby chórem wypowiedzieli te słowa. Wygląda to tak, jakbym był protestanckim pastorem, a przede mną siedziała moja trzutka. Mówię, powiedzmy, busa moja. I chór 100 osób powtarza za mną, busa moja.
1: A no właśnie, jak pan sądzi, jaka jest różnica między językiem pisanym a mówionym?
0: Kiedy używamy języka pisanego, od razu trafiamy w przestrzeń kultury, do Światowej Biblioteki. Od razu zaczynają brzmieć głosy pisarzy, poetów, naukowców.
2: Kiedy my rozmawiamy, to my zastajemy się w naszym powszechnym życiu. My nie pokidamy tej przestrzeni.
0: A kiedy rozmawiamy, zostajemy w naszym codziennym życiu. Nie wychodzimy poza przestrzeń codzienności. Język pisany to także zasady, według których musimy ten język tworzyć. Ta forma, o której pisał Gombrowicz. Bardzo się cieszę, że nasza dzisiejsza rozmowa cały czas krąży wokół Gombrowicza.
2: Balbuta na сегодня ona istnieje choćże jak piśmowa mowa. To bo jest ludzie w różnych krainach, jakie piszą
0: balbuta istnieje dziś raczej jako język pisany. Są ludzie w różnych krajach, którzy piszą w balbucie i przekładają na balbutę. W Polsce, w Niemczech, w Ukrainie, na Białorusi. Ale rozmowa z kimś w balbucie zdarza się niestety bardzo rzadko.
1: Pana książce bawi się pan także geografią i nazwami miejscowości. Jest także taka wieś, czy też kilka wsi właściwie, trudno się połapać, nazywa się Białe Rosy. Pana bohaterowie szukają też w internecie starych nazw miejscowości i historii o starych nazwach miejscowości, co automatycznie zawiesza cały program komputerowy. Tak jakby cenzor trzymający rękę nie pozwalał sprawdzić, jak było kiedyś.
2: Aha. Ну, в отказ на это питання я хоча й напевно все-таки вернуся у Берлін, у город, де я живу. I mój odkaz będzie takim. Ja Berlin bardzo lubię.
0: Żeby odpowiedzieć na to pytanie,

0: Panie, chciałbym wrócić do Berlina, w którym mieszkam. Bardzo lubię Berlin i dużo zajmuję się jego historią. Niedawno w Warszawie miałem spotkanie z białoruskimi czytelnikami. Zapytali mnie, mieszkamy w Warszawie już tyle lat, a ona wciąż nie staje się naszym miastem. Jak sprawić, żeby stała się nasza?
1: Tak, mnie
0: zawsze jest mi bardzo przykro, kiedy ludzie mieszkają w jakimś mieście i mówią, że ono pozostaje dla nich obce. Nie rozumiem, jak tak może być.
1: Ja myślę, że najlepszy sposób tutaj, to moja rekomendacja, moja porada. Zacznijcie z tego domu, gdzie wy żyjecie.
0: Myślę, że najlepszy sposób, to moja rada, to zacząć od domu, w którym mieszkacie, od ulicy, przy której mieszkacie. Poznajcie historię tego miejsca, nie całej Warszawy, ale konkretnej ulicy, na Mokotowie, na Pradze. Historię domu, historię ludzi, którzy tam mieszkali. Właśnie przez takie prywatne historie sprawiamy, że miejsce staje się nasze. Wracając do psów Europy. Białe Rosy pokazuje jako miejsce pozbawione historii. Ludzie tam żyją i nie wiedzą, kto mieszkał tam przed nimi, ani co tam było wcześniej.
2: Kto jest tymi psami Europy?
1: Na to pytanie ja już odkazałem wielu.
0: Na to pytanie odpowiadałem już bardzo wiele razy i mam przygotowaną odpowiedź. W gruncie rzeczy to tajemnica, zagadka. Ale dla dziennikarzy mam przygotowaną odpowiedź. Psy Europy to Białorusini. My, Białorusini, jak psy, zawsze jesteśmy obok Europy. A psy to dobre, miłe stworzenia, które ludzie kochają. Psy potrafią szczekać i ostrzegać przed niebezpieczeństwem. I ludzie cenią je za to. Ale ludzie nie rozumieją psiego języka. Nie są nawet pewni, czy psy w ogóle mają swój język. Człowiek nie potrafi spojrzeć na świat oczami psa. I właśnie w takiej sytuacji są Białorusini. Jesteśmy Europejczykami, ale Europa patrzy na nas z góry i nas nie rozumie.
2: Jest w języku polskim, ma bardzo dużo odniesień i odwołań takich pejoratywnych, kojarzy się źle. Chyba jedynie klasztor Dominikanów pomaga, bo to dominikanizm, psy Boże. Widzimy tego psa ze świętym Dominikiem, ze świecą.
1: No i raz sobaka, i to te słowa sobaka, pies, tak? To słowo, to ten wypadek, kiedy stawienie człowieka może imgnienno zmienić, jakby, ono może od miłości przejść do pokoju.
0: Właśnie pies, słowo pies, to przypadek, w którym stosunek człowieka może zmienić się w mgnieniu oka. Od miłości do pogardy, od miłości do nienawiści. Właściciel psa w jednej chwili może go głaskać i pieścić, a w następnej uderzyć. Więc zgadzam się, to słowo ma w sobie nieskończenie wiele sensów, wiele odcieni i dlatego wydało mi się najlepsze na tytuł tej książki. W przypadku psów było tak, że najpierw napisałem powieść, a potem moja żona, pisarka Julia Cimafiejewa, przeczytała mi wiersz Odena.
2: Pana książce przynajmniej raz natrafiłam na zdanie o Putinie, kiedy nazywa pan Putina zbieraczem ziem ruskich. Czy to wystarczyło, żeby dać sygnał czytelnikom?
1: Naturalna to użyta w ironicznym sensie. To wielmi antyimperialne.
0: Oczywiście to zdanie jest ironiczne. To bardzo antyimperialna, antyimperialistyczna książka. Sam przełożyłem tę powieść na rosyjski i ukazała się po rosyjsku w Moskwie w 2019 roku. Miałem dwa cele. Po pierwsze, zdobyć szerokie grono czytelników. Po drugie, chciałem, żeby moja antyimperialistyczna powieść ukazała się w samym sercu imperium. I tak się stało.
2: Czy pan uważa, że powinniśmy sprzeciwiać się temu wykluczaniu języka rosyjskiego? Dziś tłumacz, który przekłada książki na rosyjski, to traktowany jest jako ten wspierający często reżim. Często to są tematy tabu. Ostatnio w Krakowie na spotkaniu tłumaczy, nie zaproszono tłumaczy języka rosyjskiego.
1: Ja nie думаю, że ludzie, jakie piszą сегодня po rosyjsku albo przekładają na rosyjsku, zasługują.
0: Nie sądzę, żeby dziś osoby, które piszą po rosyjsku albo tłumaczą na rosyjski, zasługiwały z naszej strony na taki ostracyzm.
1: Człowieka, jaki pisze albo przekładaje.
0: Ale myślę, że w każdym konkretnym przypadku musimy patrzeć na postawę człowieka, który pisze albo tłumaczy, na jego poglądy polityczne. Poza tym język rosyjski jest dziś jedynym oknem na świat dla milionów ludzi w Rosji, na Białorusi, a nawet w Ukrainie. Ale jestem przekonany, że ludzie

0: nie powinni mieć tylko jednego okna na świat.
1: W
0: normalnym domu jest kilka okien. Dlatego myślę, że pewna pozytywna dyskryminacja ma w tym sensie rację bytu. Może lepiej robić nowe okna, zamiast wciąż czyścić to jedno jedyne.
2: Pan podkreśla stale to zdanie, busa moje, bądź wolny, i w pana twórczości, i w historii, którą pan opisał, w gramatyce języka balbutańskiego. Czy pozwoli pan przepytać się jeszcze nieco z tego języka?
1: Ja by z zadowoleniem...
0: Z przyjemnością przeczytałbym w tym miejscu naszej rozmowy wiersz z tej książki w balbucie. To 2 minuty. Jeśli mamy 2 minuty, to z przyjemnością przeczytam go od razu.
2: Słuchamy tej melodii.
1: Legoin klinkutima, a kou klinkuta, deu natuzu tau, tajno balbutika da ujma sau onoe, skatoje du tributima, da broje, dinagramutima sau niukus nikau, obutau kvai legoe da samoe. Da uspragutima tau bu pavuzu mau komut konoe. Klinkutima ligoin, tau ufiutima kou, da nuo kvai da bifa luzu ni istuta, do koju da rukoju tau stagou, kalau tau bu ligoje kvai balbuta. Da uspragutima skamuta tau okuzu, minutima ojaf tau bu takuzu, psautima grimuta, da kraputa, strilo natutima. Sau bim primuzu tau.
2: No to teraz musimy dowiedzieć się, o czym to było.
1: To wiersz napisany mnoi na balbucie w oryginale, ale ja wydaję go za...
0: To mistyfikacja. Ten wiersz napisałem w oryginale w balbucie, ale podaję go jako wiersz napisany 100 lat temu i przypisuję go poecie Imre von Stukarowi. Żaden Imre von Stukar nigdy nie istniał. Nie było takiego poety. Wszystko to wymyśliłem. To wiersz o tym, że kiedy zajmujemy się twórczością, stajemy się lżejsi od papieru. I kiedy spadamy w otchłań na spotkanie śmierci, jesteśmy lekcy i opadamy bardzo, bardzo powoli.
2: Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Państwa zostawiamy z tym zdaniem busa moje, zdaniem życzeniem wolności, a jednocześnie pożegnaniem i powitaniem w języku balbutańskim. O swojej książce Psy Europy opowiadał nam Alhierd Bacharewicz, białoruski pisarz. Książka Psy Europy ukazuje się właśnie w Polsce nakładem wydawnictwa literackiego. Naszą rozmowę tłumaczyła pani Maryja Łucewicz. Bardzo pani dziękuję. A książkę znamy po polsku dzięki przekładowi Joanny Bernatowicz. Dobranoc.
1: Dziękuję bardzo. Busa moja.
2: Busa moja.
3: Autopromocja.
4: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
5: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
6: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
7: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
8: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
9: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
10: Jaka jest dobra audycja według Państwa?
4: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
3: Autopromocja.
11: Dwójka, jeszcześ, lemisto, Charles Lloyd.
12: A naszego programu słuchają Państwo w niedzielę 20 września. Zbliża się 22.

Tisów. Kłaniamy się Państwu. Dobry wieczór. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a ze studia kłaniają się...

0: Mariusz Mościcki
1: i Przemek Psikuta. Wieczór płytowy w dwójce. Dziś dwie kolejne płyty, dwie fantastyczne bohaterki. Powracamy dziś, proszę Państwa, do początku lat 80. Rok 1981. Znów przetniemy historię muzyki, historię fonografii pod tym kątem, bo mówiliśmy w tej audycji to wielokrotnie. 81 rok to była istna rewolucja i to na wielu polach.
0: Co dzisiaj spróbujemy udowodnić, myślę, że trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, w czasie naszego trzygodzinnego spotkania będziemy właściwie świętowali dwa jubileusze. Dwie płyty z 1981 roku. Pierwsza, której posłuchamy w drugiej kolejności, wyszła 1 września 1981. Natomiast nasza pierwsza bohaterka znalazła się w sklepach płytowych dokładnie 45 lat i dwa dni temu. To jest coś niesamowitego.
1: Pięknie.
0: Proszę Państwa, ja nie ukrywam, że dla mnie to jest też pewnego rodzaju wzruszenie, bo to jest dla mnie powrót do takich bardzo moich młodych lat. To znaczy jeszcze lat licealnych, kiedy młodszemu pokoleniu to trudno wytłumaczyć. Tych nagrań nie było w żadnym sklepie. Natomiast nasze pokolenie na tych nagraniach się wychowało z bardzo prostego powodu. Dlatego, że tę zachodnią muzykę przez cały czas nadawało Polskie Radio. Redaktorzy Polskiego Radia mieli tę świadomość, którą miało zresztą wtedy wielu ludzi kultury, że ich misją jest trzymanie Polski przy kulturze zachodniej. Ja myślę, że to się zrealizowało. Przemku, zanim weszliśmy na antenę, ja mówiłem, że ja mam, prawdę powiedziawszy, dzisiaj kiedy jechałem do radia, to miałem w sobie takie wewnętrzne wzruszenie. Mówimy, to jest jednak muzyka mojej wczesnej młodości. Nas dzieli te parę lat. Ale również i pewnego rodzaju niepokój, dlatego że te dwie płyty, które należą w końcu jednak do kategorii muzyki rozrywkowej, bardzo ambitnej, ale jednak muzyki rozrywkowej, że one dzisiaj zaczynają nabierać naprawdę zupełnie innego znaczenia. I ja nie ukrywam, że nie wiem jak ty, ale ja dziś myślę o tych płytach i o ich znaczeniu jednak z dużym niepokojem, dlatego że one pojawiły się w takim bardzo szczególnym momencie historii świata. I my po tych 45 latach ten moment zaczynamy powtarzać.
1: Tak, to jest rzeczywiście niezwykłe, fascynujące. Zupełnie inaczej słuchamy dziś po 45 latach tych albumów. Albumów, do których każdy z nas docierał na swój sposób, każdy ze względu na swój wiek. Albo czekał na te płyty, albo odkrywał je już po post. I tak jest także wśród Państwa, wśród naszych słuchaczek, słuchaczy, którzy, wiemy to nie od dziś, uwielbiają dekadę lat 80. Pani Iza napisała, płyty z początku lat 80. są po prostu fantastyczne. Coś w tej muzyce jest tak ponadczasowego, że można słuchać zawsze, wszędzie. Mam nadzieję, że audycja zacznie się od Ultravox.
0: Skąd pani to wiedziała?
1: Tak się właśnie zacznie, a w części drugiej Szkoła Berlińska, do której lubimy znów otwierać drzwi, powracać, Tangerine Dream i dziś ich album Exit, który ukazał się w 81 roku, kiedy zespół ten miał już swoje najlepsze, chyba mogę tak powiedzieć, najlepsze lata, największe sukcesy, trochę już za sobą. Chociaż to był świetny czas. Oni byli wtedy na pierwszych stronach gazet, byli na topie. Pokochała ich cała rockowa publiczność, bo to był już ten moment, kiedy zdobyli akceptację bardzo szerokiej publiczności, także w Stanach Zjednoczonych. Choć te dwa albumy, których dziś posłuchamy, to są bardzo europejskie płyty.
0: Zdecydowanie tak. Padły już tytuły Rage in Eden i Exit. Proszę Państwa, wydaje się, tak na pierwszy rzut nie oka, tylko ucha, że te płyty z racji takiej no, kompletnej rozdzielności gatunkowej powinny

0: no, dzielić no, prawie wszystko. Mhm. A ja mam taką nadzieję, że uda nam się przeprowadzić w czasie tych naszych 3 godzin pewną tezę, że w gruncie rzeczy i ta płyta, którą nagrał no jednak nowofalowy zespół, i ta druga, którą nagrał ortodoksyjnie berliński skład, że one w gruncie rzeczy mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego i że one są pewnego rodzaju pomostem pomiędzy tą angielską nową falą początku lat 80. i tą ortodoksyjną berlińską szkołą. Ja wiem, że to jest dosyć śmiałe, ale myślę, że zestawienie tych dwóch krążków, ja myślę, że ono pokaże pewne zbieżności. To jest instrumentacja, to jest także jednak pewna atmosfera.
1: Pewna atmosfera, pewna wrażliwość też tych muzyków w tym punkcie, w którym ich dziś spotykamy. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy do wspólnego komentowania, wspólnego słuchania. Skrzynka wieczoru płytowego wciąż nie działa.
0: Ale to nie oznacza, że nie ma z nami kontaktu.
1: Kontakt z nami proponujemy pod adresem przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl oraz na naszym profilu facebookowym Wieczoru Płytowego, gdzie Państwo napisali już mnóstwo bardzo interesujących rzeczy, wspomnień. Dzielą się Państwo z nami swoimi egzemplarzami, artykułami ze starych czasopism, także zachodnich, gdzie na początku lat 80. no, ci, którzy to pamiętają, wszyscy wypatrywali wzmianek, plakatów, recenzji. Ty, Tomku, przyniosłeś dziś do studia fantastyczną kasetę, którą dopadłeś w Kanadzie.
0: Tak.
1: I to jest kanadyjskie wydanie, pierwsze wydanie kanadyjskie kasetowe albumu Exit.
0: Tak, proszę Państwa, nabyłem je, jak to się mówi, drogą kupna 39 lat temu, a mogłem nabyć je drogą kupna, dlatego że wyleciałem do Kanady. To był mój pierwszy w ogóle, no, tak zwany kraj zagraniczny.
1: I od razu tak daleko.
0: I od razu tak daleko. Tak daleko mnie rzuciło. No i co mógł robić młody chłopak, który miał niespełna 22 lata w Kanadzie? No przez 2 miesiące po prostu ciężko pracowałem. Moje zadanie polegało między innymi na myciu garów. I ja z tego mycia garów, proszę Państwa, mogłem kupić sobie tę właśnie kasetę Tangerine Dream pod tytułem Exit, której kiedyś słuchałem. Dzisiaj oczywiście mam już ją na zupełnie innym nośniku. Zresztą z tego nośnika dzisiaj będziemy tej muzyki słuchać, ale ja tę kasetę przez cały czas trzymam. Kaseta wygląda rzeczywiście troszkę tak, jakby była kupiona na straganie pod koniec lat 80. czy na początku 90. Nie, ale proszę Państwa, otwieramy
1: kasetę. Ale kiedy się do niej dostaniemy, do środka wygląda zupełnie inaczej.
0: Nie, no jest piękna po prostu, elegancka, virgin, czarna kaseta, widać, że jest chromowa, także jest kasetą wysokiej jakości. Proszę Państwa, zapewniam Państwa, że gra, no ale my dzisiaj jednak będziemy słuchali tego znośnika idealnego, jednej i drugiej płyty.
1: No właśnie, taką podjęliśmy decyzję. Ja posiadam Raging Eden na kasecie, posiadamy także winyle, ale dziś postaramy się pokazać te płyty ze wznowień kompaktowych, znakomicie przygotowanych. Jeszcze jedna rzecz, o której chcemy powiedzieć we wstępie. Bawimy się w takie przecinanie historii, w różne kartki z historii. Dziś wypisaliśmy sobie, każdy z nas, myślę po kilkanaście, a nawet może więcej tytułów, które ukazały się w 81 roku. I to nie tylko w świecie muzyki alternatywnej, rockowej, elektronicznej, ale także spoglądamy szerzej, Państwo nas znają, improwizowana muzyka jazzowa, no i oczywiście świat muzyki klasycznej, tak zwanej dawnej, bo początek dekady lat 80. to jest też rewolucja w wykonawstwie historycznym. To jest eksplozja. To jest fantastyczne, że te nurty się zbiegają, że to wszystko działo się w tym samym czasie i często w tych samych miejscach.
0: Także na tym, że na początku tych lat 80. rzeczywiście świat zachodniej kultury zaczął odkrywać swoją przyszłość, a przyszłością była jednak skomputeryzowana muzyka.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Ale z drugiej strony odkrył, i to już wtedy no, w takim szerokim, można powiedzieć, komercyjnym zakresie. Coś, co jeszcze na początku lat 70. niektórym wydawało się dziwne.

0: dziwactwem, zabawianiem się w odtwarzanie świata, którego nie można odtworzyć. Okazało się, że można. Mhm. I przypominam, już kiedyś państwu o tym mówiłem, Trevor Pinnock, kiedyś zapytany przeze mnie, co uważa za swoje największe osiągnięcie, powiedział mi taką bardzo piękną rzecz. Pewnie to, że udało nam się przekonać wszystkich, że te dawne instrumenty grają. I dzisiaj państwu przypomnimy, co się działo także w tym świecie. A więc świat Zachodu wtedy zaczął odkrywać i swoją przyszłość, i wrócił do przeszłości, która nie okazała się muzealną przeszłością, tylko czymś, co jest takim fantastycznym doświadczeniem, które dotyka także dzisiaj nas, ludzi, którzy są młodsi od tamtych, o 300-400 lat. To jest coś zupełnie niesamowitego.
1: Tak, i świetnie, że zwracasz uwagę na to, bo to jest Trevor Pinnock, to był taki midziur muzyki klasycznej. Oni kontestowali to, co było wcześniej, prawda? Pinnock, Hogwood i wielu, wielu innych.
0: No kiedyś pokazałeś mi wczesne zdjęcia, ja troszkę ich znam, wczesnego składu muzyka Antiqua Köln, Reinhard Gebel.
1: Jeśli dołożymy jeszcze ich wygląd, tak.
0: No nie, to proszę państwa, no jak to się powiedział, po prostu klasyczni hipieje z początku lat 70. To jest coś niesamowitego.
1: Tak, ale
0: na ludzi, którzy dzisiaj są 80-latkami.
1: To prawda, ale zmierzam do tego, że jak wiemy, nowa fala w muzyce dawnej, no, była w opozycji do tego, co robili starzy, w cudzysłowie nudziarze, jak Herbert von Karajan. Zespoły, których dziś posłuchamy, były w opozycji do tego, co robiły rockowe dinozaury w latach 70.
0: No dobrze, to ja ci na to odpowiem w taki oto sposób. Ja kiedyś zapytałem Simona Standage'a, wielkiego barokowego angielskiego skrzypka, jak ludzie podchodzili do tej dawnej muzyki, kiedy oni to zaczynali. Standage mi powiedział, they hated us. Oni nas nienawidzili, ponieważ zrozumieli nagle, że my jesteśmy jednak jakąś konkurencją i zagrożeniem, ludzie tego po prostu chcą słuchać. Znaczy, proszę Państwa, uwaga, to nie oznacza, że należy tamto odrzucić, bo należy także tego słuchać jako zupełnie innej propozycji.
1: Ależ oczywiście tak i nasi słuchacze doskonale to rozumieją, ale wtedy, kiedy wydarzały się te rzeczy, o których dziś będziemy mówili, no sprawa wyglądała inaczej.
0: No dobrze, ale my dzisiaj słuchamy czegoś takiego, co się jednak nazywa muzyką dawną, proszę Państwa. Przypomnijmy, statut angielskiej, londyńskiej Academy of Ancient Music z lat 70. XVIII wieku mówił, że zadaniem Akademii jest wykonywanie utworów, które są starsze niż 25 lat. No to my dzisiaj mamy nagrania, które mają 45 lat. No to muzyka dawna.
1: Tak, wieczór płytowy zajmuje się muzyką dawną. Wiemy to nie od dziś. Zaczynamy. Ultravox, zespół niezwykły, sukces w latach 80., intensywny sukces, trwający dosyć krótko, przemiany stylistyczne, pierwsze trzy płyty nagrane z Johnem Foxem, którego bardzo wysoko cenimy, który potem poszedł własną drogą i to jest zupełnie oddzielny rozdział. No a potem doszedł do składu Midgeur, pojawiła się najsłynniejsza płyta Ultravox, Wiena, otwierająca dekadę lat 80.
0: Jest 1980 rok i to jest jesień 80 roku.
1: Jesień 80 roku. Album opisany na wszelkie możliwe sposoby. Album, który wybrzmiał już kiedyś dawno w wieczorze płytowym. Na pewno powinniśmy do tej płyty powrócić. A dziś sięgamy po album następny, Raging Eden, 45-latka. Po ogromnym
0: 45
1: sukcesie...
0: 45 i dwa dni, proszę pani.
1: Dwa dni. Po ogromnym sukcesie Wieny, z jednej strony muzycy poszli za ciosem, z drugiej strony osiągnęli coś nowego. Znów pod okiem Koniego Planka w jego studiu w Kolonii nagrali ten album, który dla wielu, wielu fanów, to warto podkreślić, państwo to doskonale czują i dali temu wyraz, jest szczytowym osiągnięciem zespołu. Mimo,
0: absolutnie,
1: że nie ma tu największych przebojów, to chyba się zgodzimy tutaj, zanim, zacznijmy słuchać i dopiero potem porozmawiamy, ale prawda, na wstępie możemy to przyznać.
0: Znaczy, możemy powiedzieć, że to jest płyta arcydzieło w swoim gatunku. Mhm. Z całą pewnością. No, proszę Państwa, płyta, która w zasadzie nie powinna była się udać. To jest bardzo ciekawe, dlatego że po sukcesie albumu Wiena członkowie Ultravox, syci sławy i także pieniędzy, znaleźli się nagle na takim rozdrożu, nie mieli w ogóle nowego repertuaru.

0: Nie mieli nowej muzyki, nie mieli nowych tekstów. I tak trafili do studia Koniego Planka pod Kolonią. No, przyszli na goło, jak to się mówi, no, bez niczego. Zamknęli się na 3 miesiące i dopiero tam zaczęli tworzyć tę płytę. Ja podejrzewam, że tak zastanawiali się w ogóle, czy z jakąś nadzieją osiągnięcia sukcesu. Wiedzieli, że coś muszą wyprodukować i to się stało, w czym rzeczywiście Kony Plank im pomógł. Zresztą fantastyczny realizator dźwięku. Też nie tylko realizator dźwięku, ale po prostu, jak widzisz, mistrz tkania materii dźwiękowej. No, prawdziwy muzyk także po drugiej stronie. Człowiek z ogromnym doświadczeniem, przypomnijmy, jako młodziutki realizator zaczynał, proszę Państwa, uwaga, jako realizator tras koncertowych Marleny Dietrich. Dzisiaj trudno jest to sobie wyobrazić. Realizował nagranie Niny Hagen, czyli berlińskiej boemy. Był współrealizatorem bardzo słynnej płyty, którą powinniśmy chyba kiedyś Państwu też zaprezentować, czyli Music for the Airports. Briana Eno,
1: tak.
0: Czyli jeden z takich manifestów ambientu. No i, płyta wspaniała zupełnie.
1: I cały krautrock, prawda?
0: I cały krautrock, no właśnie jego współpraca z Kraftwerkiem.
1: Z Kraftwerkiem, z Clusterem, z Ashra Temple, tak, tak. Swoją drogą Ultravox mieli szczęście do znakomitych producentów, bo pamiętajmy, następną ich płytę, Quartet, wyprodukował niejaki George Martin.
0: Tak zwany piąty Beatles, tak?
1: Piąty Beatles. No tak, nie wszyscy ale o tym pamiętają. Ale to też jest, uważam, bardzo ciekawy temat do naszych spotkań, Quartet, może kiedyś.
0: Myślę, że tak, chociaż ja zawsze mówię, że to trzeba traktować jako, jak powiedzieć, pewien etap w rozwoju historii muzyki rozrywkowej. Quartet, mimo tak, że ładny, melodyjny, ale jeżeli chodzi o swoje znaczenie, o swoją wartość muzyczną, i także taką wartość akustyczną, posłuchamy tego za chwilę, to jednak no, nie dorównuje albumowi Raging Eden, bo to jest jednak bardzo dziwna muzyka. To jest muzyka groźna często. Muzyka klaustrofobiczna, wspaniale zrealizowana. Jak się słucha tego, jak się patrzy na goniometr, to ona ma taką bardzo piękną, szeroką panoramę, a z drugiej strony tam jest wybudowana taka bardzo dziwna, zimna, klaustrofobiczna przestrzeń. Mhm. To na pewno nie jest muzyka przyjazna. To jest muzyka, no będziemy pewnie jeszcze troszkę o tym mówili dzisiaj, bardzo perfekcyjnie odzwierciedlająca niepokoje tamtego czasu. Proponuję, żebyśmy z taką posłuchali tej pierwszej strony.
1: The Voice. Utwór, który całość otwiera, no trudno o lepszego, tak zwanego openera. Wielki, sztandarowy utwór obecny od momentu wydania płyty Raging Eden na wszystkich koncertach zespołu. We Stand Alone, następnie kompozycja tytułowa Raging Eden i stronę pierwszą zamyka I Remember Death in the Afternoon. Gramy, Tomku, z reedycji kolejnej, bo przynieśliśmy dziś kilka. Słowo powiemy również o okładce, bo to też jest niezwykle ciekawy temat tutaj w przypadku tej płyty.
0: No, ona jest związana z pewnym skandalem, ale myślę, że na tę opowieść przyjdzie czas. Posłuchajmy wobec tego tej pierwszej strony.
1: Pierwsza strona, jeszcze skład zespołu podamy. Warren Ken, perkusja, podajemy podstawowe instrumenty. Tutaj jest sporo elektroniki, sporo także dogrywek wokalnych. Zatem Warren Ken, perkusja także elektroniczna, automat perkusyjny. Chris Cross, gitara basowa, syntezatory. Billy Curry, syntezatory, fortepian, skrzypce, altówka. Bez niego brzmienie Ultravox byłoby znacznie, znacznie uboższe.
0: No, fantastycznie to brzmi rzeczywiście. No, wykształcony muzyk. Pewnie najbardziej wykształcony.
1: Pewnie najbardziej, tak, tak. No i Midziur i jego niepowtarzalny głos sięga także po gitary, także po syntezator. Produkcja Connie Plank. Słuchamy.

Ależ to brzmi po tylu latach. I to wersja, która ujrzała światło dzienne w roku 2017. To są milimetrowe, nie wiem czy poprawki to dobre słowo, ale

0: zawsze coś tam w kolejnej reedycji coś dorzucają.
1: Prawdopodobnie tak. Znaczy, ja bym bardzo chciał wierzyć, że ona jest wierna taśmie.
0: Oryginałowi, tak.
1: To po prostu taśmie już po procesie postprodukcji. Czy porozmawiamy troszkę o tym, na czym oni to zrobili? Czy ja myślę, że jednak na początku trzeba by się odwołać do pewnej rzeczy, bo ja już mówiłem, kiedy zaczynaliśmy to nasze spotkanie, że te dwie płyty, one mówią bardzo dużo o epoce tamtego czasu, bo przypomnijmy, to jest 1981 rok. Runęły w tym momencie marzenia o pokoju i pokojowej koegzystencji dwóch wrogich sobie bloków. To znaczy ład helsiński, ten z konferencji w Helsinkach z 1975 roku, okazał się mrzonką. W 1979 roku Rosjanie wkraczają do Afganistanu. W 1979 roku zmienia się rząd w Wielkiej Brytanii, dotkniętej ciężkim kryzysem ekonomicznym. Premierem zostaje Margaret Thatcher, czyli żelazna lady. Trzeba pamiętać o tym, że i ona, i Ronald Reagan, który w 1981 jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, oni w naszym kraju są uważani za bohaterów, bo to byli ludzie, przy pomocy których udało się wykończyć w Polsce i we wschodniej Europie komunizm. Natomiast, kiedy się przypomni, ja zresztą rozmawiałem z Anglikami, którzy pamiętają rządy Margaret Thatcher, no to oni mówią o niej, jakby to powiedzieć, słowami dość dalekimi od komplementów, dlatego że Thatcher wprowadziła przecież no, surowe zasady ekonomii. Ona mówiła taką rzecz, że państwo nie ma pieniędzy, rząd nie ma pieniędzy, rząd ma pieniądze podatników, więc należy je wykorzystywać w sposób właściwy, co się wiązało z zamykaniem kopalń, z niepokojami społecznymi. Ronald Reagan, twardy antykomunista, wypowiada taką niepisaną wojnę Związkowi Radzieckiemu, prawda? Narasta w tym czasie, myśmy tego w Polsce troszkę tego nie dostrzegali, zajęci własnymi sprawami, to jest Solidarność, prawda? Wielki karnawał Solidarności, ale świat wtedy jest przepełniony strachem przed nuklearną zagładą. Teksty z Rage in Eden, no one są bardzo pesymistyczne. One pokazują jednak dość dobrze no mentalność ludzi tamtego czasu. Znaczy my dziś po tych 45 latach mamy po prostu pięknie nagraną płytę, bo muszą państwo przyznać, że no, ja sądzę, że nie mamy takiego wrażenia, że z głośnika radiowego dochodzi do państwa zapach jakiejś naftaliny i kulek na mole, tylko to jest muzyka, która brzmi bardzo nowocześnie. To jest coś niesamowitego. Słucham tego teraz po dłuższym czasie. Myślę, Boże, kochany, przecież coś takiego mogłoby być nagrane wczoraj.
0: Ale wiesz, powiem więcej. Takie rzeczy, tego typu nastrój próbują stworzyć dzisiejsi wykonawcy. Do tego brzmienia mamy pewne odwołania, mamy pewne łuki, bo to, co oni stworzyli właśnie z Connym Plankiem 45 lat temu, jest jakimś punktem odniesienia. Państwo się rozpisali, za co bardzo dziękujemy. Przypominamy, prosimy kierować swoje listy na adres przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Na Facebooku jesteśmy oczywiście obecni. Pan Andrzej, romantyczne brzmienia klawiszy, które prowadzą nas w lata 80. Nowa muzyczna droga, po której podąża Ultravox. Melancholijny wokal Midziego Jura, dudniący bas Crossa oraz fortepian i skrzypce Kariego tworzą idealne połączenie spokoju i grozy w utworach, które ujawniają się z każdym kolejnym przesłuchaniem. To prawdziwy skarb, klejnot, rarytas, unikat, po który warto sięgać w każdym momencie naszych muzycznych wspomnień. Pan Andrzej z Rudy Śląskiej. Pan Paweł, tak się akurat złożyło, że dokładnie wczoraj wieczorem słuchałem sobie albumu Wiena, zupełnie nie wiedząc, że dzisiaj będzie w wieczorze Rage in Eden. Przyznam szczerze, że nie znałem tej płyty wcześniej. Jakoś mi umknęła. Jednak postanowiłem, że nagram ją

0: sobie na kasetę w ciemno i po trzech pierwszych utworach pisze o tym, nie żałuję podjętej decyzji, a na Tangerine Dream też czekam z drugą stroną mojej kasety. No to będzie fajna dziewięćdziesiątka, panie Pawle. Raging Eden i Exit.
1: Powtarzam, światy, które wydawałoby się są do siebie nieprzystawalne, ale my państwu pokażemy, że one mają bardzo wiele wspólnego. Troszkę o instrumentarium, którego użyto do nagrania tej płyty. One jest bardzo bogate, bo słyszymy instrumenty elektroniczne, analogowe. To jest Arp Odyssey, ulubiony syntezator Curiego. Minimoog jeszcze, legendarny instrument. Ten Minimoog służył między innymi do zdwajania linii basu. Yamaha S330, czyli wczesny syntezator smyczkowy. To jest coś takiego, bo to jest pewnie odpowiednik tego Stalina String Ensemble Farfisa, prawda? To słyszymy. Jako tę podstawę harmoniczną. No i ogromne, proszę państwa, jak to się mówi, olbrzymie bydle, 100 kg Yamaha CS80, legendarny polifoniczny syntezator, którego używało wtedy bardzo wielu muzyków. To rzeczywiście to był wtedy taki szczyt analogowej technologii. No, do tego perkusja i perkusja prawdziwa, naturalna.
0: I automat. Bardzo lubimy to połączenie.
1: Klin LM1. No oczywiście gitary basowe oraz instrumenty klasyczne, bo słyszymy, że tutaj mamy skrzypce i altówkę, prawda? Bez których nie byłoby tego brzmienia Ultravox.
0: Absolutnie.
1: Tak charakterystycznego.
0: Tak, tak.
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest połączenie dawnej technologii z prawdziwymi instrumentami, z jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Znaczy Coney Plank, którego wspominamy tutaj, właściwie on z konsolety w swoim studiu i z tego wielośladowego magnetofonu zrobił jeszcze jeden instrument muzyczny. Mhm. Możemy powiedzieć, że on jest jeszcze jednym muzykiem, który stworzył tę płytę. Ja się często zastanawiam, czy ona była w tym brzmieniu do powtórzenia na koncertach. Podejrzewam, że nie. Znaczy mamy do czynienia z taką bardzo szlachetną, absolutnie sztuczną kreacją. Znaczy to jest po prostu bardzo wybitne dzieło realizacji dźwięku.
0: Tak, to jest w tym fantastyczne, a mówimy o zespole, który, pamiętajmy, pierwsze trzy płyty nagrywał jeszcze w latach 70. i to były płyty z takim sznytem punkowym, punkrockowym. Przy czym trzecia płyta, ostatnia z Foxem, Systems of Romance, to jest płyta znakomita i też...
1: Znaczy ona
0: też
1: troszkę zapowiada to, czego już słuchamy.
0: Trochę zapowiada, dokładnie, ale to wszystko się zmieniło. To, o czym mówisz. Oni tutaj poszli bardzo odważnie w stronę produkcji. Zwróćmy uwagę, że nie ma tutaj epatowania tymi instrumentami, które wymieniłeś. One są idealnie poukładane, zsynchronizowane ze sobą. Oczywiście są momenty, kiedy altówka gra partię solową, ale w pięknej takiej koincydencji są ze sobą tutaj te brzmienia.
1: Może być to bardzo symfoniczne nagranie w sumie, prawda?
0: Mamy ścianę, prawda? Tak. Taką nasyconą brzmienia. Pan Piotr pisze tak. Mój pierwszy kontakt z Raging Eden jest identyczny jak pana Andrzeja Starnowskich Gór, czyli październik 1985
1: roku. Wszystko się zgadza, ja to pamiętam.
0: Z tym, że wtedy album nie został nadany w całości. Ostatnie trzy utwory tworzące całość poleciały tydzień albo dwa tygodnie później. Wszystko elegancko nagrałem na kasetę BASF 90 model żółty. Pamiętam też, że The Voice w wersji albumowej wtedy nieco mnie rozczarował. Znałem już bowiem kapitalną koncertową wersję tego utworu z płyty Monument. Nie zmienia to faktu, że pomiędzy trzecią a siódmą klasą podstawówki Ultravox był dla mnie największym zespołem świata. Kilka lat później, jesienią 88, kiedy już z Voxa wyrosłem i kiedy w Poznaniu rozpoczęła działalność pierwsza przegrywalnia płyt kompaktowych na ulicy Gołębiej, pierwszym moim zleceniem było nagranie na kasetę właśnie albumu Raging Eden. Stara miłość nie rdzewiała. W 81 coś wisiało w powietrzu nad Europą. Nastroje zimnowojennej niepewności jutra i dekadencji. No i zdecydowanie piętno Joy Division. W wywiadzie dla Smash Hits

0: 1981 roku Billy Curry powołał się na, uwaga, Arnolda Schönberga i Jana Curtisa. A dzisiaj na Facebooku można obejrzeć wywiad, w którym Simon Le Bon opowiada o koncercie swojego życia Joy Division razem z The Cure w 1979 roku. Nie jest przypadkiem, że w 1981 roku Nowa Fala wydała z siebie albumy o bardzo zbliżowym, minorowym, chłodnym nastroju. I tu pan Piotr wymienia Raging Eden, Faith, The Cure, Garden, Johna Foxa, La Folie, The Stranglers, Sister Feelings Call, Simple Minds, debiut Duran Duran, OMD, Architecture and Morality, będący jedną wielką pastoralną wariacją na temat Atmosphere, Joy, Division.
1: No dobrze, no to stawiamy... pan nas wyręczył, jeżeli chodzi o tablicę synchroniczną, ale bardzo jesteśmy wdzięczni.
0: Pan zainspirował naszych kolejnych słuchaczy. Pan Piotr napisał do nas dziś cały esej, za co bardzo dziękujemy. Proszę państwa, wszystkie państwa listy, przemyślenia zostają z nami. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich przedstawić na antenie. Przechodząc pomału do strony drugiej, słowo też wydobyłem od Midziura, który wspomina te nagrania, który mówi o pobycie w studiu Planka, o tym, że nie mieli żadnego materiału, to co podkreślałeś, Tomasz. Trwało to 3 miesiące. Ciężko się pracowało. Choćby dlatego, że za nic nie chcieliśmy, by powstała druga Wiena. Co z kolei próbowali wymusić na nas ludzie z wytwórni, z managementu. Ale moim zdaniem to jedna z lepszych rzeczy w całym dorobku Ultravox. Prawdziwie mroczna, przygnębiająca. Pewnie dlatego, że nie był to najszczęśliwszy okres w naszym życiu. Ale to właśnie w tej płycie mi się podoba. Ten mrok, te odcienie szarości, ta przygnębiająca aura. To płyta do bólu szczera. Wiernie oddaje to, co wtedy czuliśmy, o czym myśleliśmy. Tak wspomina Raging Eden, album, który ukazał się we wrześniu 1981 roku.
1: Proszę państwa, pozostaje tylko zapowiedzieć drugą stronę. Proszę państwa,
0: ona jest jeszcze lepsza.
1: Ona jest jeszcze lepsza, tak? I jak wiadomo, ma ona w sobie pewien fragment, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dżingli w historii polskiego radia. No można powiedzieć, że grany po prostu do upojenia, ale to państwu za chwilę przypomnę.
0: Ale młodsi słuchacze, ja też byłem zszokowany, że on pochodzi z płyty Ultravox, bo ta pierwsza strona nie zapowiada, że dzieją się dalej takie rzeczy, jak między innymi to intro do audycji trójkowej. A swoją drogą, jeśli słuchacze w 1985 roku otrzymali Raging Eden w 2/3, tak? Tylko to, bez tego finału.
1: Wiesz co, Przemku, ja troszkę pamiętam tamte czasy. To oczywiście było grane w programie trzecim, bodaj w studio nagrań Jerzego Kordowicza. I to rzeczywiście, to była jesień 1981. Więc ta płyta dotarła do nas. Proszę państwa, przypomnijmy, to są zupełnie inne czasy. To jednak zawsze było wydarzenie, ale płyty w tamtym czasie docierały do Polski w zasadzie często następnego albo dwa dni po tym, kiedy ukazywały się w sklepach. Proszę państwa, praktyka była następująca. Polskie radio miało sieć przyjaciół, a nazwałem szpiegów.
0: Okęcie,
1: którzy po prostu wyjeżdżali, korzystając z wyjazdów za granicę, wracali z tymi płytami i często to mi opowiadali moi starsi koledzy radiowcy, no ja zaczynałem od trójki, od Myśliwieckiej, że często było tak, że to, że te płyty są na taśmach radiowych, bo mają kopie, to było dlatego, że bezpośrednio często z Okęcia ta płyta była przez właśnie przyjaciół, krewnych i znajomych Królika, szpiegów, często redaktorów, była wieziona do polskiego radia, prywatna płyta, i tam była otwierana. Więc to, co mamy na radiowych taśmach, to są bardzo wiarygodne kopie tamtych nagrań. To też pokazuje pewną rzecz, jak jednak silna była wtedy więź radiowców

0: z firmą, że po prostu no, z prywatnych pieniędzy wzbogacano Archiwum Polskiego Radia i dzięki naszym starszym kolegom my te płyty po prostu mamy. Sądzę, że gdyby jakimś nieszczęśliwym trafem Kryzalis zginęły te taśmy, to sądzę, że z tych radiowych LGR-30P albo z basfów PR-ów 525 można by odtworzyć po prostu egzemplarze,
1: kolejne które, reedycje,
0: które byłyby reedycjami.
1: Z okazji 75. rocznicy. Kiedyś może tak.
0: Pewnie tak. Znaczy, to jest ciekawe, jak ta płyta dalej wytrzyma próbę czasu. Jak słyszymy, ona brzmi dzisiaj świetnie. Naprawdę, no, nie ma się takiego wrażenia, że prezentujemy właśnie państwu dawną muzykę. Nie. To brzmi bardzo współcześnie.
1: To brzmi bardzo, bardzo, tak, bardzo odrębnie. Jeszcze mi się przypomniała płyta Discipline, King Crimson, która też powstała dokładnie w tym czasie, która też dziś powala swoją pomysłowością, swoją nowością. The Thin Wall, Stranger Within, Ascent on Youth. Tu już wchodzimy w ten finał, prawda? Czy częściowy.
0: Tak jest.
1: The Ascent. I ostatni utwór, który zamyka płytę, Your Name Has Slipped My Mind Again.
0: Tak, te trzy ostatnie utwory, one są połączone ataka i tworzą taką rzeczywiście małą suitę.

0: Wieczór płytowy w dwójce, 22 minuty po godzinie 23. Wspólnie słuchamy dziś dwóch płyt muzyki z roku 1981. Tak kończy się jedna z tych najważniejszych płyt wydanych wówczas. Raging Eden grupy Ultravox. To był 11 września 1981 roku. Płyta, która z jednej strony podsumowuje pewne wątki także z twórczości grupy Ultravox, a z drugiej wypuszcza nas w zupełnie nowe światy. I tutaj szufladki nie wystarczają, prawda, Tomku?
1: Z całą pewnością, ale my jesteśmy słuchaczom jeszcze winni pewną rzecz. Proszę państwa, skąd my to znamy?
0: No myślę, że...
1: To charakterystyczne uderzenie z tym echem, które się nie kończy, zrobionym no, na magnetofonie. Realizatorzy mieli te sposoby, żeby w ten sposób uzyskiwać. To co się nazywa rewerberacją technicznie, to jest to pum, pum, pum, pum, pum. Proszę państwa, my to oczywiście bardzo dobrze znamy. Od 1982 roku ten fragment, ten pasaż fortepianowy, zaczynający utwór Your Name Has Slipped My Mind Again i to uderzenie, było fragmentem jednego z najdłużej funkcjonujących w historii polskiego radia dżingli.
0: Właśnie.
1: To była lista przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego. Ten początek tego utworu zmiksowany, no dość zaskakująco, bo z ABC, no też nowofalowy zespół, New Romantic też, The Look of Love. Prawda?
0: Tak, też, tak. Zespół bardzo ciekawy, trochę dziś zapomniany, ale od czego jest wieczór płytowy, w którym, tu też odpowiadamy na kilka zapytań, Wiena zagrała bardzo dawno. To był taki wiedeński wieczór płytowy. Z jednej strony klasyka, z drugiej romantyzm, New Romantic. Tak to wtedy reklamowaliśmy. Wienę przedstawialiśmy w styczniu 20 roku, zestawiając ten album z podwójnymi koncertami Mozarta, które grali Chick Corea i Friedrich Gulda. To słynna, no legendarna płyta, też z lat 80. pod batutą Nikolausa Arnon Kurta.
1: No proszę państwa, to się kiedyś nazywało ryzykowny miks.
0: Ryzykowny.
1: Ale, bardzo ciekawe zestawienie.
0: Ale myślę, że po latach Wienę zderzymy z czymś zupełnie innym. Tutaj też polegamy, inspirujemy się państwa wyobraźnią, państwa pomysłami, podpowiedziami, także na pary do wieczoru płytowego. Trochę tak słuchałem jednym uchem, pisze pan Paweł, no ale tego przegapić się nie da. Pozdrowienia z Łodzi, gdzie pada i nie szkodzi. Pan Klaudiusz, piękne, surowe brzmienie. Jak na pierwszej płycie, trochę jak na pierwszej płycie Duran Duran. Każda późniejsza płyta była już bardziej skomputeryzowana w miarę postępu techniki, cyfryzacji, procesu montażu, rejestracji dźwięku. Dla nas, którzy wtedy tę płytę nagrywali z audycji Romantycy Muzyki Rockowej w poniedziałkowe wieczory lub niedzielne, wtedy, gdy Tomasz Szachowski zapraszał Tomasza Beksińskiego do studia,

To są piękne wspomnienia i klasyka rocka elektronicznego. Proste, piękne, surowe brzmienie. To jak dla nieco starszych od nas Beatlesi. Proste, ale genialne piosenki. Dziś rządzi komputer, coraz bardziej sztuczna inteligencja. Nie wierzę już w żadne odnalezione cudem po latach nagrania nieżyjących wykonawców.

0: audycji, pewne zdjęcia. Jest z nami ten słynny tekst Tomasza Beksińskiego o muzyce nowofalowej, o muzyce New Romantic i jego zestawienia. On wtedy otworzył drugą dziesiątkę albumem Raging Eden, pisząc: moim zdaniem płyta lepsza od Wieny, choć stylistycznie nie wnosząca nic nowego. Na niej jednak znajdują się ultra voxowe arcydzieła, jak The Voice, I Remember Devin in the Afternoon, We Stand Alone. Płyta ambitna, bardzo nastrojowa, swoisty muzyczny dekadentyzm, nie wolno nie znać. Wienę z kolei Tomasz Beksiński umieszcza w pierwszej dziesiątce na miejscu drugim po The Garden Johna Foxa. I tutaj pisze tak o Wienie. Pisze o Wienie między innymi tak, bo wybrałem fragment, gdzie mamy porównanie z Tangerine Dream. Wiena, album spójny, oryginalny, doskonały, praktycznie bezbłędny. Słuchając wcześniej Tangerine Dream, marzyłem sobie, żeby Edgar Freze i jego apostołowie zaczęli grać na gitarach i śpiewać, topiąc to wszystko w syntezatorowym sosie. Ich album Cyclone był strzałem w dziesiątkę, niestety jedynym. Dopiero Ultravox wprowadził w czyn to, o czym jakoś nie śniło się niemieckim elektronikom. Połączył wszelkie dobrodziejstwa syntezatorowych ekstrawagancji z najlepszymi tradycjami rocka. Ultravox stał się symbolem tamtej muzyki, choć jak na ironię Midgiur i jego koledzy nienawidzili terminu New Romantic. W jednym z wywiadów powiedzieli, że gdyby mieli w jakikolwiek sposób określić swój styl, nazwaliby go muzyką europejską. Trudno o bardziej trafne określenie. W Ameryce taka muzyka nigdy nie mogłaby powstać.
1: A to ładne, to takie bardzo telemanowskie. Przypomnijmy, co mówił Telemann, że prawdziwie dobra muzyka to taka, która nie smaczy ani Włocha, ani Francuza. No być może,
0: ale coś w
1: być
0: tym
1: może,
0: jest.
1: Myślę, że coś na rzeczy jest, ale to też chyba pokazuje, że dobrze się stało, przepraszam Państwa, że dzisiaj słuchamy tych dwóch krążków, bo mam takie wrażenie, że to była zapowiedź, przynajmniej w wypadku Ultravox, ale chyba także Tangerine Dream, zbudowanie jakiegoś niesłychanie interesującego pomostu pomiędzy latami 70. i futuryzmem lat 80. No, można tylko dzisiaj żałować, że to przede wszystkim jednak no, były wymogi korporacyjne koncernów płytowych, że Ultravox zrezygnował z muzyki tak ambitnej. To jest ambitna muzyka, ale to w ogóle nie jest muzyka taneczna, prawda? A z drugiej strony, będziemy tego słuchali za kilkanaście minut, że to, co wymyślał Edgar Freze, Christopher Franke, Johannes Schmeling, to była taka muzyka, która też w pewnym momencie skręciła w taką jakby stronę cokolwiek niepoważną. Można było zbudować na tym coś niesłychanie interesującego. No, w wypadku Tangerine Dream to jest tak, że wrócono do tych korzeni, ale wrócono już w zupełnie innym składzie. Ja myślę, że kiedyś możemy sobie spróbować posłuchać tego, jak to dzisiaj brzmi. A dziś słuchamy oczywiście znowu muzyki dawnej.
0: Muzyki dawnej z 1981 roku. O Tangerine Dreams właśnie z tego okresu tutaj wyłuskuje niezwykle ciekawe komentarze. Są od Państwa też listy, maile dochodzą do nas, które łączą te dwa światy. To jest bardzo cenne. Może zanim połączymy sobie te światy, posłuchajmy jeszcze dwóch utworów, które dopełnią nam ten wizerunek Ultravox w 1981 roku, które zresztą pojawiały się zarówno w wersjach tych tak zwanych regularnych, normalnych, jak i extended. To był ten czas, kiedy remiksy, kiedy 12-calowe remiksy pojawiały się na winylach.
1: Ja podejrzewam, że to było tak, że oni pewnie zaczynali od długiej wersji, ona była potem przycinana. Czasami nawet jest słychać te szwy.
0: To ciekawe. Bo ja myślałem, że odwrotnie, że później wydłużano.
1: Ja myślę, że trudno jest powtórzyć taki wokal. Podejrzewam, że to jednak działa taka krawiecka zasada, że no jednak spodnie jest łatwiej skrócić niż je wydłużyć.
0: No, coś jest na rzeczy, tak. Zatem dwa bonusy.

0: Never Wanted to Begin, a następnie Puffs and Angles.
1: One wychodziły na singlach.
0: Na singlach.
1: Tak. To są... Nigdy nie weszły. Troszkę żałuję w wypadku Puffs and Angles, dlatego że no, to jest utwór, który by atmosferą pasował rzeczywiście.
0: Wiesz, tak. I na przykład, gdyby go, tak oczywiście sobie dworujemy tutaj, gdyby go włożyć między kompozycję tytułową a I Remember na przykład, on by fajnie wydłużył stronę pierwszą.
1: Absolutnie tak. Posłuchajmy wobec tego.

0: Tak się grało w Kolonii w 1981 roku. Paths and Angles, a wcześniej I Never Wanted to Begin. Dwa single, które dołączamy, które są często dołączane do wznowień albumu Raging Eden grupy Ultravox.
1: Czy ja mogę coś powiedzieć? Przepraszam.
0: Tak się projektowało też, Tomasz, okładki płyt wówczas, które były, jak państwo doskonale wiedzą, zrośnięte z tymi albumami, niezwykle ważne, niezwykle istotne. I tutaj, na tej płycie, no, możemy się spierać, czy Wiena jest lepsza, czy Raging Eden, ale
1: jednak
0: okładkę...
1: Raging, mimo wszystko.
0: Ale teraz zmierzam, że okładkę, bez względu na to, czy tę pierwszą, czy tę drugą, Raging Eden ma na pewno ciekawszą album.
1: Z okładką to jest ciekawa rzecz. Proszę państwa, ja się zetknąłem z tą płytą analogową. Analogową był 1982 rok. Ona w jakiś sposób wpadła w ręce mojego kolegi. Ja ją sobie wtedy przegrałem na szpulowy magnetofon. I miałem wtedy w rękach longplay z okładką przedstawiającą taką ludzką twarz, bardzo przekształconą, nawiązującą w taki bardzo prosty sposób do estetyki Art Deco. Okładka jest futurystyczna. Ja sądzę, że

0: gdyby dzisiaj ktoś coś takiego zaprojektował, to nikt by też nie powiedział, że to jest coś przestarzałego, coś niemodnego, bo ona jest niesłychanie nowoczesna. Ta okładka, którą w ty, Przemku, masz, ona jest zupełnie inna, ale to się wzięło z pewnej rzeczy. Wydanie w Raging Eden zbiegło się także ze skandalem, dlatego że do praw autorskich, do tej okładki, właściwie do pewnych pomysłów, poczuwało się kilku projektantów starszej daty, którzy uważali, że projektant tego pierwszego analogu z 81 roku ukradł im pomysły. Jak widzę, ty masz wersję, to jest rok który?
1: 1997.
0: Także prawa autorskie prawdopodobnie wtedy jeszcze nie były uregulowane, a to, co mnie się udało nabyć drogą kupna, proszę państwa, w 2019 roku w jednym ze sklepów, to jest powrót do tej pierwszej okładki. Ona jest bardzo piękna rzeczywiście. Zresztą, co jest ciekawe, jak się popatrzy, bo tam są zresztą świetne fotosy w środku, to widać, jak New Romantic w tamtych czasach był zróżnicowany, jeżeli chodzi o, no, o tak zwaną stylówkę. Bo przypomnijmy sobie, przypominaliście kiedyś wizaż. Prawda?
1: Przypominaliśmy wizaż tydzień temu, dwa tygodnie temu, bo chyba tydzień temu mówiliśmy o stylówce Duran Duran, która tak była przesunięta w drugą stronę.
0: To był, tak, Visage i Duran Duran, oni szli w taką androgeniczność. W wypadku Steve'a Strange'a z Visage, ona była wręcz skandaliczna. On był po prostu umalowany jak kobieta, prawda? Natomiast panowie z Ultravox, których tutaj mamy, mają rzeczywiście fantastycznie skrojone garnitury, spodnie, takie to się kiedyś mówiło, tak zwane Karottenhosen, prawda, czyli spodnie w marchewkę. One wróciły dzisiaj jako tak zwane haremy, więc kiedy się patrzy na to, no to wygląda na to, że, no jak to się mówi, avant la lettre, że byli to rzeczywiście hipsterzy początku lat 80. I to jest też taka moda, no patrzy się na, jak dzisiaj człowiek widzi Midge'a Eyora i jego kolegów, no to są już rzeczywiście mocno starsi panowie, natomiast z tych zdjęć patrzą na nas młodzi, niesłychani, eleganccy ludzie, bardzo ekstrawaganccy. I tak jak zresztą ta płyta, brzmienie tej płyty, ta muzyka, która, jak sądzę, zupełnie się nie zestarzała, tak ta moda, którą oni obnoszą tutaj, też jest ponadczasowa. Ja bardzo tę płytę lubię. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Słuchaliśmy sobie tej płyty razem teraz, podziwiając mistrzostwo realizacji Koniego Planka. To jest absolutne arcydzieło, to, co on zrobił. To wzajemne przenikanie się planów. To, że na przykład wokal gdzieś bardzo głęboko odchodzi. Mhm. To jest człowiek, który śpiewa przez cały czas prawdopodobnie w tej samej odległości od mikrofonu.
1: Tak.
0: Tylko to jest zrobione bramkami, to jest zrobione płytą pogłosową.
1: Taki wokal, który zostaje tutaj wycofany. To jest bardzo ciekawy zabieg, prawda? Pracujący na korzyść brzmienia kolektywu, całości.
0: Tak, tak, to jest rzeczywiście, no, Connie Plank był rzeczywiście legendą realizacji dźwięku. Jak powtarzam, no nie tylko człowiek, który włączał magnetofony, ale to był po prostu rzeczywiście pełnoprawny uczestnik tego muzykowania. Mm-hmm. To możemy powiedzieć.
1: Pan Piotr pisze tak. Wspaniała kontynuacja niedawnego wieczoru z Kraftwerkiem. Cieszę się, że w eterze brzmią dziś Exit Tangerine Dream, znakomity album i moja ulubiona płyta Ultravox Raging Eden. Deszczowe motywy z utworu tytułowego płyty Exit oraz zapowiedź nadchodzącej jesieni. Czemu nie? Jak bardzo byłem kiedyś zaskoczony, gdy po raz pierwszy słuchałem drugiego z wymienionych krążków. Po eleganckim, wygładzonym New Romantic z poprzedniej płyty Wiena, te surowe, ostre, niewypolerowane dźwięki były niemałym zaskoczeniem. Niespodzianką okazała się też zimna, transowa psychodelia z efektami echa, której kulminację mamy w utworze tytułowym, a zwłaszcza Your Name. Moja ulubiona kompozycja I Remember Death in the Afternoon powstała podobno w odpowiedzi na zabójstwo Johna Lennona. Ultravox, wchodząc do kolońskiego studia, nie przyniósł ze sobą gotowego zestawu piosenek, lecz gotowość do improwizacji, do uwolnienia rockowej ekspresji. Stworzony wtedy album jest jednak starannie dopracowany. Raging Eden to prawdziwe arcydzieło wyprodukowane przez współautora sukcesu Kraftwerku. Fragment od pana Piotra, za który dziękujemy. Pan Ron pisze tak. Ciekawe, że

0: teraz, po tylu dekadach, płyty Tangerine Dream z początku lat 80. cenię za ich nastrój, za pewne programowe przesłania. Jeszcze widać w nich sens muzyczny, naprawdę ciekawe kompozycje. Natomiast w tamtych latach postrzegałem je niestety jako łabędzi śpiew Tangerine Dream. Gdy się je porówna do starszego okresu, na przykład tego z Peterem Baumanem. A jednak obecnie widzimy je w innym wymiarze, zwłaszcza gdy porówna się je z późniejszym, o wiele słabszym okresem lat 90., no i niestety z wiekiem 21. Niezależnie od wybranej płyty słucham tego wieczoru płytowego dla wspaniałego zaangażowanego komentarza pana Tomasza Mościckiego. Bardzo dziękujemy. Ja dodam, że trochę tak miałem, nawet do niedawna z płytami Tangerine Dream, wiesz Tomku, że te późniejsze płyty, właśnie początek lat 80. już trochę lekceważyłem, ale z drugiej strony dodam, zwłaszcza gdy porówna się te rzeczy z ich okresem późniejszym, zwłaszcza kiedy porówna się te rzeczy z tym, co dziś dzieje się wokół nas w tej materii.
1: Ale wiesz co, słuchaj, to ja wobec tego podejmuję rzucone wyzwanie i przyniosę kiedyś państwu tutaj do wieczoru płytowego rzecz, która w zasadzie w tym wieczorze płytowym znaleźć się nie powinna, ponieważ umawialiśmy się, że konwencją tej audycji jest granie muzyki dawnej. To ja chciałbym państwu wobec tego kiedyś przypomnieć muzykę całkiem nową, choćby taką płytę Die Raum. Ona jest z 2022 roku, która Tangerine Dream, która oczywiście zagrany już w zupełnie innym składzie, to są dziedzice Edgara Frezego, ale to jest po prostu bardzo ciekawa muzyka, która z całą pewnością wyrasta z tamtej dobrej muzyki lat 70. Ona oczywiście jest bardzo przekształcona, ale jeżeli chodzi o taki poziom nawet rozmowy z odbiorcą, to jest poziom rzeczywiście niesłychanie wysoki. Więc proszę państwa, jest i tak, a mówisz, że i ty tego nie lubisz. Ja nie wiem, czy ja rzeczywiście lubię te produkcje z lat 80. tak, jak lubię te produkcje z lat 70., ale z drugiej strony, ja myślę, kiedy posłuchamy Exit, to zobaczymy, że to wszystko, żeby zacytować wieszcza, że musi się jak figa się ucukruje, jak tytuń uleży. Ja myślę, że to jest tak, że to się ucukrowało po tamtych latach i dzisiaj sięgamy po te płyty nie tylko z powodów takich czysto sentymentalnych. Proszę państwa, nie ukrywam, że dla mnie prezentacja państwu płyty Exit będzie czymś zupełnie niesłychanym, dlatego że ja się przyznam do tego państwu, wzruszyłem się jako dziaders, że ja Exit usłyszałem po raz pierwszy u Jerzego Kordowicza w październiku 1981 roku. To zrobiło wtedy na mnie ogromne wrażenie. Nie mogłem przypuszczać wtedy, jako niespełna 16-latek, że już jako stary człowiek będę siedział z redaktorem Przemysławem Sikutą i będę państwu prezentował tę płytę jako człowiek, który ma 61 lat. Więc dla mnie to jest także coś niesłychanie ważnego, dlatego że to jest, ja mam nadzieję, że także dla wielu z państwa, że to jest powrót do siebie samego, z zupełnie innego etapu. Einstein by powiedział, że z innego momentu czasoprzestrzeni. Mm-hmm. Więc ja myślę, że to jest... Przepraszam państwa bardzo za to osobiste wyznanie, że się wzruszyłem się.
0: Ale też myślę, tych dokonań, tych płyt, zarówno w przypadku Ultravox, jak i w przypadku innej wagi, prawda, innej rangi płyta dla tego wykonawcy, ale warto słuchać bez tego bagażu, bez oglądania się na lata 70. Nawet czasem warto zapomnieć, co wydarzyło się wcześniej.
1: Po prostu jako muzyki i to właśnie, nie jako jakiegoś zabytku sprzed 45 lat, tylko po prostu poddać to takiemu osądowi, na ile nas to dzisiaj interesuje.
0: Tak, tak. I przechodzimy już do płyty. Fragment, jeśli pozwolisz, od pana Bartosza, który w pięknym, długim liście próbuje połączyć ze sobą dwie płyty. Ulubione fragmenty obu płyt, które darzy ogromną estymą w całości. I tutaj pan Bartosz wymienia ulubiony utwór z Raging Eden, I Remember Death in the Afternoon, pisząc: Ultravox w postaci czystej, dokładnie za takie klimaty uwielbiam ten zespół. Jak dobrze

0: Dobra jest to rzecz, słychać zresztą w wersji orkiestrowej, którą wydał Midziur w 2017. Jest to także jeden z najsmutniejszych tekstów w historii zespołu. Ludzie w obliczu nadchodzącego nieuchronnego kataklizmu, być może dokonujący się rozrachunek z własnym życiem, z nieodwracalnością podjęcia decyzji przeżytych wydarzeń. Trop prowadzi zapewne do książki Hemingwaya o walkach byków Śmierć po południu. To obraz wywołuje dreszcze. Nie sposób jednak nie odnaleźć w tych chłodnych dźwiękach, niepokojących tekstach obaw o losy świata. W kolejnym apogeum zimnej wojny, która zaostrzyła się wraz z radziecką inwazją w Afganistanie, objęciem urzędu przez Reagana. Do tego samego wątku prowadzi drugi utwór, pochodzący z płyty Exit. Chodzi oczywiście o Kijów Mission. Recytacja w języku rosyjskim, zapewne nieprzypadkowa, nawołująca do porozumienia, do pokoju, brzmi niezwykle aktualnie dziś. Ten niemal profetyczny tytuł w świetle konfliktu na Ukrainie poraża ze szczególną siłą, zwłaszcza w obliczu eskalacji wojny obserwowanej w ostatnich tygodniach. Muszę wspomnieć też o ówczesnym, nowym, cyfrowym instrumentarium grupy, które użyte obok analogowych syntezatorów dało grupie sporo nowych możliwości, jednocześnie dość mocno ochłodziło brzmienie. Właśnie tak jawi mi się odpowiedź Edgara Frezego na coraz bardziej niebezpieczny świat. Tak połączył pan Bartosz oba albumy tymi dwoma utworami, takim dwugłosem na ten sam temat.
1: No, wydaje mi się, że nieprzypadkowa jest data publikacji tej płyty. To jest 1 września 1981 roku. 1 września. A więc początek II wojny światowej. To jest płyta, która też jest pewnego rodzaju przełomem z kilku różnych powodów. Nasz słuchacz wspomniał już o tym, że zmieniło się kompletnie instrumentarium. Nie słyszymy już wielkiego moga Christophera Frankego. Ten instrument miał akurat, ten egzemplarz miał już Hans Zimmer, wtedy młody kompozytor, który kupił tego moga od Christophera Frankego, zastąpił ten ogromny syntezator, tę taką wspaniałą szafę, świątynię dźwięku, mniejszy PPG Wave 2. To były już instrumenty, no, częściowo cyfrowe, częściowo analogowe. Ale co jest interesujące, weszły instrumenty zupełnie nowe i one się pojawiły w takim parku maszynowym kilku kompozytorów, bo Synclavier i Fairlight, czyli pierwsze samplerowe syntezatory, one grają na płycie Jeana Michela Jarre, czyli Magnetic Fields, Shawmanitic. No, umówiliśmy się, że kiedyś tego posłuchamy.
0: To jest ten sam czas.
1: To jest dokładnie ten sam czas, proszę Państwa. Wracamy do naszych tablic synchronicznych. Kraftwerk wydaje Computer World w maju 81, Jean-Michel Jarre, Magnetic Fields, 20 maja 81, Chariots of Fire, Vangelisa, marzec 81, Klaus Schulze, Transfer, 1 października 81. To są dokładnie te same daty. Thief, płyta, której mam nadzieję jeszcze posłuchamy dzisiaj we fragmencie. To jest 27 marca 81, no i nasz Exit, który wychodzi tego 1 września. Fairlight i Synclavier to są te instrumenty, które nadają od tego momentu ten kierunek, to są syntezatory cyfrowe.
0: Czyli możemy mówić o takiej nowej fali i takim nowym uderzeniu w elektronice, zarówno u wykonawców, którzy już są, mają ugruntowaną pozycję, jak i nowych, młodych.
1: No to było nieuniknione. To było, znaczy przypomnijmy, że jeszcze w latach 70. No, Peter Baumann gra na lekko skomputeryzowanym syntezatorze. Mm-hmm. On się pojawia też, pierwsze cyfrowe próby pojawiają się u Schulzego w Mirażu. To jest 77 rok. Czyli rzecz nie jest nowa, natomiast oni dostają w pewnym momencie do ręki no, instrument potężny. Prawda? On zastępuje między innymi to, co było takim znakiem dźwiękowym muzyki elektronicznej lat 70. Mellotron. Mellotron zostaje wycofany ze składów, bo w pewnym sensie nie jest już potrzebny, chociaż Franke mówił,

0: ludziom z Mellotronic, że you will have to go digital. Będziecie musieli przejść w pewnym na cyfrę. I dzisiaj mamy cyfrowe Mellotrony. No to nawet widać, że tam są po prostu wgrane sample.
1: Dzisiaj mamy wszystko cyfrowe, jeśli chcemy.
0: Dzisiaj z tego, co mi wiadomo, bardzo wielu muzyków używa tych tak zwanych cyfrowych emulacji,
1: tak,
0: dawnych instrumentów analogowych.
1: Tak.
0: No ale nic nie zastąpi ciepła takiego prawdziwego analogowego instrumentu. No więc pojawia się ta płyta i rzeczywiście, jak zauważył nasz słuchacz, bardzo dziękujemy za tę uwagę, ona się pojawia też w odpowiedzi na to, tak jak w wypadku Ultravox. Znaczy na zagrożenie konfliktem nuklearnym. Ten utwór, jeden z najbardziej znanych, Kiev Mission, z tą rosyjską recytacją, te kontynenty, Azja, Afryka i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy wobec tego, zanim posłuchaj, prowizoryczne tłumaczenie. Na początku mamy oczywiście wymienione nazwy kontynentów i potem eta ziemlia, czyli to jest ziemia. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Świat to jest świat, albo pokój to jest pokój. Mir w języku rosyjskim to jest i świat, i pokój. Stąd niestety ten nieszczęsny ruski mir, prawda? Rosyjski pokój i rosyjski świat, czyli to, czego my się obawiamy. Pamięć, zmieniać, proszę was, odwiedzać, gawarić, czyli zrozumieć, wymieniać się, pytać, odpowiadać, mówić, zamyślać się. Pierdacie, czyli audycja. Spotykać się z przyjaciółmi, wymieniać z nimi poglądy, piezgraniczność, czyli nieskończoność. To jest takie powiedzenie, susiestwo rozumne, czyli rozumna istota, jest odwołanie do rozumu, nie róbmy tej wojny. Rozmowa, spotkanie i znowu te kontynenty. Otóż to było przez Edgara Frezego wymyślone jako takie pokojowe przesłanie dla Związku Radzieckiego. Ba, jest taka legenda, że on nawet chciał część nakładu Exit przekazać do Związku Radzieckiego, co też pokazuje pewną rzecz. To znaczy takie kompletnie próżne złudzenia, jakie żywiła zachodnia elita artystyczna,
1: tak,
0: wobec Związku Radzieckiego. Powiem, to była taka piosenka Stinga, I hope that Russians love the children too. Ja mam nadzieję, że Rosjanie kochają także dzieci.
1: Tak, piosenka widać, Russians, tak.
0: Więc jak widać, do Roger Waters do dzisiaj te złudzenie tego i za to nie lubimy zresztą Rogera Watersa. Więc ta płyta pokazuje, że ludzie po prostu bardzo się obawiali i artyści, którzy są bardzo takimi czułymi barometrami epoki, starali się dać tym lękom wyraz. To powstała bardzo dziwna płyta, bo ona też pokazuje pewien przełom w ogóle też w myśleniu rynku fonograficznego, bo z mody zaczęły wychodzić te ogromne longiery, które nagrywał Klaus Schulze po 30 minut.
1: Które oni kiedyś nagrywali, które, a tutaj mamy 6 utworów
0: Najdłuższy ma 10 minut, najkrótszy ma gdzieś około 30, mniej więcej 5 minut.
1: Pojawia się singiel z tej płyty, wcześniej rzeczy niespotykane.
0: Ale nie pojawiały się rzeczywiście takie rzeczy, które byłyby przebojowe. Pojawia się przede wszystkim w zespole Johannes Schmeling, który gra z nimi od 80 roku. W 80 roku występuje na płycie Tangram po raz pierwszy, ale jest podanych tylko dwóch producentów, to znaczy Edgar Freze i Christopher Frank.
1: No tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Jeszcze na płycie Thief, która była nagrywana pod koniec 80 roku, producentami dalej są Freze i Franke, a nie Schmeling. Natomiast Schmeling pojawia się już jako równoprawny członek zespołu i współproducent właśnie na tej płycie Exit. On wniósł do tego zespołu, jak sądzę, tak, dwie rzeczy. On go wzbogacił harmonicznie z całą pewnością. Był dobrym melodystą, bo Freze dobrym melodystą chyba nigdy nie był. Oto jednak Schmelingowi pewnie zawdzięczamy kilka chwytliwych motywów muzycznych, które można sobie zagwizdać. Prawda?
1: Czyli potrzebny człowiek na pokładzie Tangerine Dream w latach 80.
0: Tak, dlatego że zmieniła się ta estetyka, ale zwróćmy uwagę na pewną rzecz, że Schmeling w tym zespole długo miejsca nie zagrzał. Ostatnia płyta to jest 1985 rok.
1: Tak, w połowie lat 80. już go nie było.

0: było, tak.
1: Już go nie było i tam już muzycy zaczęli się zmieniać, zresztą gdzieś od 89 roku, no ten zespół rzeczywiście zaczął się psuć. Freze wrócił do korzeni właściwie pod koniec swojego życia i to było niesłychanie interesujące. Też cię namawiam już od dłuższego czasu, żebyśmy kiedyś posłuchali rezultatu tego powrotu, bo on jest zupełnie olśniewający. No ale mamy ten exit.
0: Mamy ten exit. Pan Bartosz jeszcze ładnie spuentował ten dwugłos, o ile wypowiedź Niemców, Tangerine Dream, to wołanie o pokój, to o którym przed chwilą mówiłeś, Tomasz, a tyle w przypadku Brytyjczyków, Ultravox, to lęk przed bardzo smutnym końcem historii ludzkości. Dobrze powiedziane.
1: Wiesz, kiedy jechałem na to spotkanie, to naprawdę myślałem sobie, że ten nasz wybór dokonany swego czasu, naprawdę dobrze, bez żadnych ukrytych intencji politycznych, bo to nie jest nasza rola, że to, co my w tej chwili robimy, w pewnym sensie robi się rzeczywiście jakąś polityczną audycją. Dlatego, że minęło 45 lat, ludzie wtedy obawiali się zagłady nuklearnej, i my niestety wróciliśmy dokładnie do pozycji tamtych ludzi, którzy obawiali się końca swojego świata. Bo przecież to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, coraz bliżej nas, nagle pokazuje te dwie płyty, Rage in Eden i Exit, w jakimś takim niepokojąco płonącym świetle. No to jest właśnie taka kontrolka alarmowa, że coś niedobrego dzieje się ze światem. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali wobec tego, jak to wtedy rezonowało, te 45 lat temu.
0: Słuchamy, część pierwsza przed nami, czyli Kiev Mission, następnie Pilots of Purple Twilight oraz Koron Zone.
1: Koron Zone. To jest
0: ten singiel, prawda?
1: To jest ten singiel. To też trzeba przypomnieć, co to jest ten Koron Zone. Horon Zone.
0: No właśnie.
1: To jest jedna z najbardziej mrocznych takich fascynujących postaci w zachodnim okultyzmie. W tradycji ezoterycznej on był znany jako demon rozproszenia i mieszkaniec otchłani. Ta postać się narodziła w XVI wieku. Coś, co miało być takim aniołem zagłady, troszkę prawem takiego chichotu historii, stało się jednym z największych przebojów Tangerine Dream. Ja zresztą, proszę Państwa, pamiętam i o tym też Państwu opowiem. Ja byłem na pewnym koncercie, który odbył się tutaj w Warszawie w 1983 roku.
0: Tego ci trochę zazdrościmy.
1: Jak powiedzieć, i tak, i nie. Ja się wtedy przekonałem, że to jest jednak muzyka, której nie powinno się słuchać na koncertach. To jest muzyka, która jest czysto studyjną.
0: Szczególnie na Torwarze wtedy.
1: Czy ja już mam o tym mówić teraz, czy później?
0: Później. Słuchamy edycji z 1995 roku, tak zwanej tej Definitive Edition, cykl wszystkich płyt wznowiony w bardzo solidnej postaci.
1: Znaczy bardzo solidnej postaci, jeżeli chodzi o remastering, dlatego, że on został rzeczywiście zrobiony prawdopodobnie jeden do jednego. Tak jak wyglądała taśma, która wyszła z postprodukcji, która szła do nacięcia płyty. Natomiast, proszę Państwa, jest to płyta, która jest w pewnym sensie skandalem edytorskim. Przemku, zwróć uwagę na to, jaki tutaj mamy personel podany. Edgar Freze, Chris Franke, Peter Baumann.
0: Nie ma pana Johannesa.
1: Nie ma Johannesa Schmelinga i jeszcze go długo nie było. Na niektórych
0: z rozpędu plecy, tak zwane plecy płyty zostały powielone z poprzednich.
1: Tak jest, natomiast Edgar Freze w środku występuje kilka razy jako Edgar Froze. No więc proszę Państwa, płyta akustycznie brzmi wspaniale, natomiast ten, kto był redaktorem tej płyty, prawdopodobnie od właścicieli Virgin musiał dostać po uszach.
0: Były miejsca, gdzie okładka była trochę zmodyfikowana. Autorką była Monika Freze, czyli małżonka.
1: To
0: prawdopodobnie.
1: Ta okładka, którą mamy tutaj, to jest właściwa okładka Moniki Freze. To, co mamy w kilku miejscach w internecie, to są okładki amerykańskie, które zostały zmienione.
0: Słuchamy.

Muerto.

0: Oj, zrobiło nam się przebojowo, tanecznie, singlowo przed chwilą, a to cały czas Tangerine Dream, rok 1981, dokładnie wrzesień i album Exit. Kijowska misja, ona otworzyła stronę pierwszą, następnie kompozycja Pilots of Purple Twilight, no i ten tajemniczy Horizon. Absolutnie odwrócona wymowa, rola tego bohatera, o którym mówiłeś.
1: Można by się było spodziewać czegoś w stylu Ashra Swingungen,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, a to duże przymrużenie oka. No i to, na co zwracałeś, Tomasz, uwagę, Johannes Schmeling, który wniósł dużo jakiegoś takiego porządku, przebojowości do poczynań Tangerine Dream, zupełnie mocno wpłynął na oblicze zespołu.
1: No nie, no bo to słychać, no, wzbogacenie harmonii, no popisane melodie, prawda?
0: Tak,
1: a
0: tak.
1: Poza tym jeszcze jedna rzecz.
0: Forma.
1: Że tak, że temu jest nadana forma, to znaczy słychać, że to są rzeczy już aranżowane, że to nie są tylko improwizacje, ale że to jest jednak no, bardzo starannie powymyślane.
0: Pan Andrzej skreślił do nas kilka słów. Miałem to szczęście, że mogłem posłuchać Exit i przegrać płytę na taśmę szpulową niedługo po jej premierze. Kolega zdążył przywieźć ten winyl z Berlina Zachodniego, zanim generał Jaruzelski zamknął nasz kraj. Przez kilka pierwszych lat żartowałem sobie z kolegów, puszczając utwór Kijowską misję pod hasłem: zobaczcie, jaką znalazłem ciekawą muzykę radziecką. Był to raczej wisielczy humor, gdyż w latach stanu wojennego nie było do śmiechu. Po Festiwalu Solidarności panowało ogólne przygnębienie, brak perspektyw na przyszłość. Nakładał się na to kryzys gospodarczy i groźba konfliktu nuklearnego, gdyż był to szczyt okresu zimnej wojny. Muzyka była jedną z odskoczni w tych ponurych latach. Można było próbować oderwać się od lęku o przyszłość i znaleźć się chociaż na chwilę w innym wymiarze. Tangerine Dream był jednym z tych zespołów, który na to pozwalał. Ich muzyka pozwalała umysłowi odpłynąć od rzeczywistości i przenieść się w inny, kosmiczny wymiar. Tangerine Dream był zresztą wtedy w szczytowej formie. Po niecałych 50 latach od tych czasów nadal bardzo lubię płytę Exit. Nadal często jej

i słucham. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych płyt Tangerine Dream. Pomimo, że osobista trauma już minęła, to album ten nadal będzie mi się kojarzył z tamtymi nieciekawymi czasami. Dotąd pamiętam moment pierwszego słuchania z wypiekami na twarzy tego albumu i jak entuzjastycznie

0: kubeł, nie wiem, jakiejś gorącej elektroniki, kiedy w tamtych czasach słuchaliście Horizona.
1: Ja już mówiłem, ta płyta robiła wtedy ogromne wrażenie. Dzięki Jerzemu Kordowiczowi, że to on pierwszy nadał ją w studio nagrania. Bo pamiętam, to był październik 1981 roku. Dobiegał końca Karnawał Solidarności. To był taki rzeczywiście strasznie ponury czas. To myśmy pewnie troszkę też na to patrzyli jako bardzo młodzi ludzie, ale jeżeli pan tej płyty słucha, ja często też do niej wracam, też troszkę na tej zasadzie, to jest to francuskie powiedzenie o revient toujours à ses premières amours, prawda? Zawsze się wraca do pierwszych miłości. Stara miłość nie rdzewieje. Więc ja mam do tej płyty też taki stosunek, no też również bardzo sentymentalny. A teraz to miały być dwie opowieści.
0: Dwie opowieści. Ja tylko dodam, że jestem w grupie tych słuchaczy, którzy tę płytę nawet nie odkrywają, tylko poznają na nowo, bo ja gdzieś tam zupełnie zawieruszyłem, wiesz o tym, ten Tangerine Dream późniejszy, a tutaj dzieją się właśnie takie rzeczy, jak przed chwilą. Tak, dwa wątki. Może zacznijmy od tego po prostu prostej odpowiedzi na pytanie, kim była pani, która zabierała nas w tę misję kijowską.
1: No właśnie, my tego nie wiemy do tej pory. To jest, jedna z zagadek, jedna z tajemnic. Ona na jednym z wydań płytowych pojawia się jako uncredited, czyli no niewymieniona. Utrzymuje się, że Freze, wiedziony odpowiedzialnością, zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli to jest Rosjanka i będzie wygłaszała no, takie wołanie o pokój, to jej rodzina, czy nawet ona sama, a dokładnie wiemy, że te macki są bardzo, bardzo długie i bardzo lepkie, że może znaleźć się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To jest hipoteza numer jeden. Hipoteza numer dwa. Kiedy się tego słucha, to jednak, no, niech mnie poprawią filolodzy rosyjscy, jeżeli nas słuchają, pewnie ktoś słucha, że to jest osoba, która nie jest, jak to się mówi, native speaker. Dlatego, że no, nastajaszcza Jawremia, Buduszczaja Wremia, to jest raczej, to brzmi jak starocerkiewnosłowiański. Jednak w Rosji jest Proszedszaja Wremia, Nastajaszczaja Wremia, prawda? Znaczy jest zbijanie ze sobą tych dwóch spółgłosek. I ten akcent jest jednak moim zdaniem troszkę za twardy. Więc kto to był, my tego nie wiemy. Hipoteza numer trzy, że być może że to była bardzo wtedy znana niemiecka aktorka Hanna Schigula, która zresztą była związana z Boemą Berlińską, więc o Tangerine Dream towarzysko także mogło się otrzeć, a mówiło się, że była osobą obdarzoną dużym słuchem fonematycznym, więc potrafiła po prostu imitować języki. Bo wiadomo, że no, po 14 roku życia podobno no, nikt nie jest w stanie nauczyć się języka obcego w taki sposób, z nielicznymi wyjątkami, żeby nie można było rozpoznać, że to jest cudzoziemiec. Więc kim jest ta osoba? My do dzisiaj po prostu tego nie wiemy. Niech to pozostanie taką tajemnicą. Opowieść numer dwa. Ona śmieszna
0: na
1: jest.
0: Na pytanie, czy pani ta była na torwarze w 83? Nie,
1: nie. Przepraszam.
0: O to ciebie nie zapytam.
1: Nie, to ja teraz przepraszam państwa. Zgotowałem się, ale to jest tak, że profesor, ja byłem...
0: Ale ty byłeś.
1: Ja byłem słuchaczem tego warszawskiego koncertu w grudniu 83 roku. Śmieszne to jest, dlatego że zanim nas wpuszczono do torwaru, to nas przepuszczono przez szpaler zamowców. Proszę państwa, to nie jest to, żebym ja opowiadał państwu, że byłem opozycjonistą w latach 80. No, nie przypominam pewnego polityka, mam nadzieję. Ale mogę powiedzieć, że w stanie wojennym oberwałem pałą po plecach. I to była pała jakiegoś milicjanta, który tam pilnował porządku. No i postanowił po prostu towarzystwo spałować, jak to mówił Franz Fischer, żeby nam się w głowach nie poprzewracało. No i tak dotarliśmy na torwę do tej sali. Pamiętam, że Horizon był grany. Horizon. Jako taka wydłużona wersja.
0: No, był wtedy świeżym utworem, świeżym singlem
1: nie,
0: grupy.
1: No to się tak mówiło, to hicior taki.
0: Hicior,
1: po prostu,
0: tak.
1: Ale proszę państwa, pytasz, czy ta cytacja rozbrzmiała na koncercie? No, ona rozbrzmiała. Oj, proszę państwa, oj, ona rozbrzmiała. No, wyglądało to w ten sposób, że w pewnym momencie na estradę weszła jakaś pani, jak to się mówi, osoba powszechnie nieznana.

0: która wygłosiła ten poemat, ale wygłosiła to po prostu no, z takim zaangażowaniem, jakby mówiła monolog Fedry. Zabierając pod uwagę jednak pewną błahość tego tekstu, dało efekt komiczny. Ja pamiętam, że chyba nawet rozległy się pojedyncze gwizdy i pani zeszła z estrady i tak się z daleka było widać, że jest czegoś niezadowolona. Więc nazwisko tej osoby też do historii nie przeszło. Przeszła ona raczej do... przeszła ona do anegdoty. Ja pamiętam, ja myślę, że ci z państwa...
1: Że nie szło to z taśmy, czy z ofu, tylko, że to było wygłaszane na...
0: No nie, no pomysł, proszę państwa, no pomysł po prostu z teatralnego punktu widzenia, mogę powiedzieć, jako krytyk teatralny, był po prostu pomysłem, no kretyńskim no zupełnie. Tak. Pomysł nie miał możliwości, no, żeby wypalić.
1: Tak.
0: No. Kiedy się widzi trzech dżentelmenów za tymi ogromnymi szafami i nagle wchodzi, no, w parowu jakaś panna, która wygłasza na takie, jakby to się kiedyś mówiło, teksty państwowotwórcze.
1: No kwiatek do kożucha.
0: No to kwiatek, że to wywołało, to rzeczywiście niezamierzony efekt komiczny, ale ja też po tym koncercie chciałbym to powiedzieć, że nigdy więcej nie byłem i nie chciałbym, dlatego że zawsze mówię, że to jest muzyka, która tak naprawdę, to się mówi, jest takie określenie w muzykologii, muzyka na taśmę, prawda? Więc to jest ewidentnie muzyka na taśmę, że ona raz zrealizowana jest prawdopodobnie bytem idealnym. Można to potem powtarzać na koncertach. No ja mam akurat gdzieś taką wersję angielską, którą trzymam ją jako ciekawostkę, ale ta wersja Kornzon, która jest tak dopracowana, która jest zwarta, tam nie ma jednego niepotrzebnego dźwięku, jednej niepotrzebnej sekundy. To jest tyle, ile powinno być.
1: Tutaj w zupełności cię rozumiem i myślę sobie, że to, co robili w latach 70. było zdecydowanie bardziej pod koncerty. Zresztą mamy na to dowody i może kiedyś państwo doskonale wiedzą, co mamy na myśli. Koncerty Tangerine Dream 5 lat wcześniej. Wtedy to miało sens. Duży sens.
0: Tak, dlatego, że to była w dużej części muzyka, no to mająca pewne pochodzenie z jazzem, jest improwizowana,
1: tak jest,
0: po prostu,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest.
0: Podany pewien temat i na tym temacie sobie rzeźbimy różne rzeczy. Lepsze, gorsze, ale to, jakby, to powstaje w tym momencie i to jest rzeczywiście taka muzyka, która się rodzi i która umiera w tym momencie. To tak powinno być. Natomiast w wypadku Exit mamy do czynienia przede wszystkim no, z realizacją własną zespołu na wtedy półcyfrowej konsolecie, 24-kanałowej, zdającej rzeczywiście ogromne możliwości realizacyjne. Słychać zresztą po tej płycie, że oni błyskawicznie opanowali ten instrument no i stworzyli no, rzeczywiście takie bardzo zwarte realizacyjnie.
1: To nas akurat nie dziwi. Tak. To były bardzo zdolne bestie.
0: Dość, jak to się mówi, ludzie talentliwi.
1: Exit, tytułowiec teraz przed nami. On otwiera stronę B. Następnie Network 23. I to był B-side do Kornzona na singlu.
0: Tak, bo to też bardzo przebojowe. Zresztą one były... Słychać to było potem w różnych miejscach jako ilustracje. Mm-hmm,
1: to fajnie. No i bardzo ciekawy finał płyty, Remote Viewing. Może na razie nie zdradzajmy, jeszcze będzie może okazja chwilę skomentować ten finał.
0: Posłuchajmy wobec tego.

0: Exit Network 23 Remote Viewing, czyli trzy utwory, które znajdują się na drugiej stronie albumu Exit Tangerine Dream. 1 września 1981 roku nakładem oficyny Virgin ukazała się ta płyta. Edgar Fraser, Christopher Franke, to są filary Tangerine Dream, no i Johannes Schmeling, o którym już powiedzieliśmy. Pierwsza płyta z nim.
1: Nawet trzecia.
0: Trzecia już.
1: Tangram Thief, czyli soundtrack, muzyka filmowa i wydany jesienią, tak.
0: I właśnie Exit.
1: Ale pierwsza płyta, w której Schmeling jest już koproducentem.
0: I niestety nie został w tym wznowieniu znakomicie brzmiącym, przyznają państwo, z połowy lat 90. wymieniony. Plecy płyty zawierają
1: jeszcze... No to jest jakiś potworny skandal.
0: Ale podkreślamy to, prawda? Ponieważ tak. W wielu domach ta płyta może być obecna, ponieważ to jest taka dziś najbardziej i popularna, i najwłaściwsza reedycja tego materiału.
1: Z całą pewnością.
0: Tak dziś było w wieczorze płytowym. Znów odwiedziliśmy świat 1981 roku, a pożegnamy się czymś nieco późniejszym.
1: Późniejszym o 3 lata. To jest, proszę państwa, także ścieżka dźwiękowa do filmu pod tytułem The Firestarter, czyli Podpalaczka, można powiedzieć, z 1983 roku film. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali czegoś, co pokaże zespół Tangerine Dream, no jakowość jako liryków, tak naprawdę. To jest bardzo piękny utwór, 4. utwór z tego winylu, którym mnie się swego czasu udało kupić, odrestaurować go w jakiś sposób. Więc słuchamy, proszę państwa, rzeczy, którą mam nadzieję nie popsułem. Taka bardzo piękna rzecz. Ja nie wiem, czy to w ogóle można nazwać, że to jest ballada. No powiedzmy, że to jest ballada jednak. Taka rzeczywiście nadająca się na finał tej naszej audycji, która opowiadała o dwóch dość niezwykłych płytach.
0: I ten finał płyty Exit, powróciliśmy nim do tej takiej otchłani, ale

0: prawoksowej.
1: Z całą pewnością tak, jednak pamiętając, pamiętajmy o tym, jak te płyty oddziaływały w tamtych czasach, że one są do dzisiaj piękne, słucha się ich bardzo dobrze, ale są to płyty, które są świadectwem niepokoju pewnej epoki. No i wydawało się, że kiedyś już dawno pogrzebane upiory, że one już nie wrócą, a one na naszych oczach zaczynają wracać. Więc pamiętajmy po prostu o wysiłkach tamtych ludzi, którzy starali się opowiedzieć światu o swojej trosce, o tenże właśnie świat. Ja myślę, no jak spętałaś tę naszą edycję? Może w ten sposób.
0: Pięknie. Tak było w 503 Wieczorze Płytowym. Dzisiejszą audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. A dobrej nocy mówią
1: Tomasz Muścicki
0: i Przemek Psikuta.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Zapraszam dziś Państwa na koncert, jeden z ostatnich, albo nawet ostatni, legendarnego warsztatu muzycznego po 4 dekadach od pierwszego koncertu w składzie ustalonym w 1967. Czesław Pałkowski, klarnet, Edward Borowiak, puzon, Witold Gałązka, wiolonczela i Zygmunt Krause, fortepian. Warsztat, przypomnę, powstał w 1963 roku z inicjatywy Zygmunta Krausego, Tomasza Sikorskiego, Józefa Patkowskiego i przebywającego wówczas na stypendium w Polsce Johna Tilbury'ego, angielskiego pianisty i członka awangardowej Scratch Orchestra. Tak narodziła się szczególna muzyczna inicjatywa, deklaracja wspólnych koncertów i pracy nad poszerzaniem repertuaru muzyki najnowszej. Nazwa

Pana warsztatem muzycznym. Pierwotnie kojarzona była z dość dużą grupą muzyków. No a w 1967 ten skład, jak powiedziałam, już się ostatecznie ustalił. Pierwszy koncert warsztatu muzycznego miał miejsce w Paryżu w marcu 1968. Nagrania, które mam dla Państwa, zostały zarejestrowane 22 października 2008 roku w laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Na początku Cartridge Music Johna Cage'a, na wkładki gramofonowe i amplifikowane małe obiekty. John Cage nie był wprawdzie pierwszym twórcą muzyki elektronicznej, ale z pewnością ojcem wynalazków. Już w 1937 w swoim credo przewidział, że użycie elektronicznych instrumentów poszerzy paletę dźwięków uznanych za muzyczne o wszelkiego rodzaju szumy. Cartridge Music z 1960 roku była jego kolejnym radykalnym krokiem. John Cage i David Tudor za pomocą mikrofonów kontaktowych i wkładek gramofonowych amplifikowali odgłosy różnych domowych sprzętów i małych przedmiotów, mebli, drabiny, kosza na śmieci. Zamiast igły gramofonowej używając zapałek, wyciorów do fajki, drutu. Grając na tych obiektach wynaleźli spontaniczną, niezdeterminowaną, żywą formę music konkret. Oto więc Cartridge Music Johna Cage'a w wykonaniu warsztatu muzycznego.

Yeah.

Warsztat muzyczny w składzie Zygmunt Krause, Czesław Pałkowski, Edward Borowiak i Witold Gałązka wykonał Cartridge Music Johna Cage'a. A przed nami teraz utwór samego Zygmunta Krausego, jego Soundscape. To utwór na czterech solistów grających na amplifikowanych cytrach, melodikach, fletach prostych, dzwonkach owczych, na kieliszkach, organkach, a także na taśmę z zarejestrowanymi śpiewami dzieci w przedszkolu i dorosłych na weselu, w karczmie, w kościele. Zapis dźwiękowej codzienności. Fałszywie, nierówno śpiewane Boże coś Polskę i chwalcie łąki umajone, ogniste pieśni weselne, pijackie głosy w karczmie i radosne piosenki dziecięce razem z instrumentami towarzyszącymi na żywo tym obrazom dźwiękowym tworzą rodzaj muzycznego asamblażu. Utwór został zamówiony przez festiwal Steirischer Herbst i wykonany po raz pierwszy na festiwalu Musik Protokoll w Grazu w listopadzie 1975 roku. Potem prezentowany był kilkadziesiąt razy w większości europejskich krajów. A my słuchamy nagrania z października 2008 z Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Warsztat muzyczny i Soundscape Zygmunta Krausego.

Warsztat muzyczny wykonał kompozycję Zygmunta Krauzego Soundscape. Teraz w tym samym wykonaniu kwartet 2 plus 2 Bogusława Szefera. Utwór przeznaczony dla czterech muzyków, z których dwóch gra na fortepianie, a pozostałych dwóch na dowolnie wybranych instrumentach. Partytura graficzna przedstawia na jednej płaszczyźnie 20 prostokątów, a w każdym z nich zawarte są kształty i symbole graficzne nie mające nic wspólnego z zapisem nutowym. Grafika zawartych w prostokątach obrazów ma za zadanie zainspirować muzyków do działań dźwiękowych, jak również aktorsko-wizualnych. Kompozytor nie określa kolejności realizacji poszczególnych prostokątów, jak również czasu ich trwania. Kwartet 2 plus 2 Bogusława Szefera z 1965 roku gra Warsztat Muzyczny.

Warsztat muzyczny wykonał kompozycję Bogusława Szefera, jego kwartet 2 plus 2. A na zakończenie jeszcze jeden utwór Zygmunta Krausego. Właściwie trudno go nazwać tylko utworem, bo to swoiste teatrum. One Piano, Eight Hands. Czterech muzyków, warsztat muzyczny, gra tu na rozstrojonym pianinie. Muzycy siedzą stłoczeni przed górnym rejestrem klawiatury pianina i starają się wykonać swe partie, utrafić we właściwe klawisze. Ubrani są w kożuchy, szaliki, futrzane czapki, pojawiają się i zachowują jak zjawy, dziwni nieznajomi. Muzyka zapisana na czterech oddzielnych kartkach bez kresek taktowych przywołuje proste, stare melodie z początku XX wieku. Wykonawcy nie są jednak w stanie zagrać swych partii równocześnie i poprawnie z powodu braku miejsca na klawiaturze. Kompozycja ma więc tą teatralną warstwę, ale jej przesłanie nie jest określone. Prawykonanie miało miejsce w kwietniu 1973 roku na festiwalu Wiener Tage für Neue Musik, a my słuchamy jej w nagraniu z 2008 roku z Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

0: One Piano Eight Hands Zygmunta Krausego, wykonane przez warsztat muzyczny na rozstrojonym pianinie. Muzycy siedzieli na jednym stołku do fortepianu. Wyobrażają Państwo sobie, jak bardzo byli stłoczeni. No i z tego wynikła, ale też z ich ubioru, zachowania, dość zabawna sytuacja. Utwór ten kończy dzisiejszą Fantazję Polską, w której przypomniałam koncert warsztatu muzycznego po 4 dekadach od ich debiutu w Paryżu, a miało to miejsce w laboratorium w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie 22 października 2008 roku. Warsztat muzyczny był dziś bohaterem. Zapraszam na jutro na godzinę 1. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka jesteś na miejscu, jak nas ubiła.

Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dobry wieczór. Witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczynamy od wizyty w szwajcarskiej miejscowości Winterthur, gdzie 5 listopada ubiegłego roku wystąpiło tamtejsze Musik Collegium pod dyrekcją Aleksandra Blocha. Na początek muzyka Ludwika van Beethovena, fragmenty z baletu Twory Prometeusza op. 43.